0: Niewski, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na naszą audycję publicystyczną. Aleksandra Mirosław w lutym ogłosiła zakończenie sportowej kariery. Mistrzyni olimpijska we wspinaczce na czas z Paryża, trzykrotna mistrzyni świata, wielokrotna i wciąż aktualna rekordzistka świata, postanowiła zawiesić swoje niezwykle ciasne, jak to u wspinaczy, buty na kołku. A autor obszernego i bardzo ciekawego tekstu na łamach najnowszego numeru Pisma, Bartek Dobroch, jest razem z nami. Dobry wieczór, Bartku.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Mówię dzień dobry, bo u mnie jest ciągle dzień, jestem w Norwegii, także...
0: Jakby Państwo słyszeli mewy, to u Bartka takie sytuacje się dzieją, bo już właśnie rozmawialiśmy na poza anteniu, że w ciekawych okolicznościach przyrody Bartek się z nami łączy. Bartku, twój tekst oczywiście o Aleksandrze Mirosław, naszej wybitnej zawodniczce we wspinaczce na czas, która zresztą już za kilka dni wystartuje w Krakowie w Pucharze Świata, no i tak powoli będzie się żegnać z polską publicznością. No i pierwsze moje pytanie do ciebie jest takie, co ty sobie pomyślałeś, gdy na początku lutego Ola Mirosław w swoje 32 urodziny ogłosiła, że niedługo kończy z zawodowym sportem?
1: No ja byłem podobnie zaskoczony jak większość i kibiców i chyba dziennikarzy sportowych, nawet takich branżowych, czyli zajmujących się wspinaczką, bo tak naprawdę no, była to decyzja, która była no, znana tylko najbliższemu gronu Oli Mirosław. Wszyscy byli chyba bardzo zaskoczeni tym. Myślę, że wszyscy, nie tylko kibice, ale gdzieś także dziennikarze, ludzie zajmujący się tym sportem, ogólnie wspinaniem, bo wspinanie ma wiele twarzy. Oczywiście jest to zarówno wspinaczka sportowa, jak i alpinizm, himalaizm, ale wielu dziennikarzy mediów branżowych zajmuje się tak naprawdę każdą z tych dziedzin. Myślę, że wielu, nie większość, była tym bardzo, bardzo zaskoczona i dlatego, że wszyscy wyobrażali sobie, że ten moment nastąpi trochę później w Los Angeles po igrzyskach kolejnych i że Ola będzie broniła tytułu złotego medalu olimpijskiego, tytułu mistrzyni olimpijskiej. Tak się nie stało, no ale to jest przecież tylko jeden z przykładów takich, kiedy no, my kibice czy dziennikarze sportowi myślimy trochę za zawodników i projektujemy karierę naszych idoli czy ludzi, o których piszemy, o których tworzymy audycje. Po prostu projektujemy ich dalszą karierę, a tak naprawdę to się odbywa inaczej i odbywa się przede wszystkim w głowie tychże mistrzów, zawodników, mistrzów i mistrzyń.
0: Ty miałeś okazję porozmawiać z Olą, tam znajdziemy jej wypowiedzi w tym tekście. Czy przekonywała cię do tej swojej decyzji, opowiadała o powodach takiej, a nie innej decyzji, o tym, żeby zakończyć stosunkowo młodo w wieku 32 lat, choć też, powiedzmy sobie szczerze, w dyscyplinie, w której ta dynamika, którą tracimy z wiekiem, jest najważniejsza.
1: Tak, przekonywała mnie i ja się czuję też przekonany, jak gdyby kupuję jej argumentację w pełni. Ja rozumiem to, że ktoś chce zakończyć, będąc w formie mistrzowskiej i będąc w możliwościach ciągłego wygrywania. Tak jest z Olą. Ona niekoniecznie, oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że wygra w Krakowie. Będziemy jej tego życzyć, ale ma otwarte karty, żeby to zrobić ponownie. Nawet kto wie, żeby ponownie pobić rekord świata. I jest w takim momencie swojej kariery, że może to zrobić. Natomiast no, pamiętamy, nie musimy pamiętać, bo znamy chociażby z ostatnich miesięcy też różne zakończenia, głośne zakończenia karier sportowych, które niekoniecznie były po myśli tychże mistrzów, zawodników, których wszyscy podziwiają. No, ja tam w tekście przytoczyłem przykłady chociażby Kamila Stocha z naszego podwórka, naszego i międzynarodowego także, ale też z tego szerokiego światowego sportu Lindsay Vonn, która no, może to nie jest jeszcze koniec jej kariery, bo nic nie wiadomo po tejże nadciarce, ale no, inaczej wyobrażała sobie to zakończenie, które miało nastąpić na Igrzyskach Olimpijskich. Skończyło się poważnym wypadkiem, bardzo poważną kontuzją. Kamil Stoch natomiast jak gdyby odchodził ze sportu, ze świata sportu jako człowiek spełniony, ale w sezonie, który był daleki od jego wyobrażenia o spełnionym sezonie. Także tym bardziej rozumiem, że sportowiec, mistrz, mistrzyni olimpijska, że myślą o tym zawczasu. Mamy ogromną ilość przykładów zawodników sprzed lat i te kariery kończyły się w różny sposób. Czasem właśnie w sposób wręcz tragiczny, czyli bardzo nieciekawy, jeśli dochodziło do jakiejś kontuzji, która przerywała karierę zawodniczą, a czasem było to jakieś wypalenie sportowe czy ogólne. Wiele było przykładów takich zakończeń, które właśnie nie były zgodne z tym, co projektowali sobie w głowie, myśląc o swojej karierze sportowej wielcy mistrzowie.
0: Ola Mirosław zatem powoli kończy niesamowitą karierę. No i też niełatwą, bo i dyscyplinę wybrała sobie nietypową. Z tą wspinaczką na czas to trochę tak, że stała się popularna właśnie za sprawą Oli. Wcześniej mało kto o niej słyszał. Na igrzyskach wspinaczka bez podziału na bouldering prowadzenie jej czasówki w 2021 roku debiutowała wtedy. Ola była tuż za podium. 3 lata później czasówka była już na szczęście osobną dyscypliną. No i wtedy padło złoto łupem naszej zawodniczki. Ale w tych czasach przedolimpijskich i o nich chcę porozmawiać. Przez lata nasza mistrzyni no, nie miała łatwo i w tekście pada takie zdanie, że myślała wtedy, żeby może już kończyć. No z dzisiejszej perspektywy dobrze, że nie skończyła, całe szczęście. No ale opowiedzmy trochę o tym, w jakiej rzeczywistości funkcjonowała Aleksandra Mirosław, tak powiedzmy przed tym 2021, a może przed 2019 roku, no bo wtedy zaczęła też odnosić większe sukcesy, a przecież już przez lata uprawiała tę dyscyplinę. Jaka to była rzeczywistość, która skłoniła ją do refleksji, czy może by jednak nie kończyć?
1: Znaczy, rzeczywistość jej, a także wielu wspinaczy, sportowców, bo wspinaczka to nie jest dyscyplina, tak jak powiedziałeś, z pierwszych stron gazet. Nie jest to dyscyplina taka jak tenis, którą pasjonują się miliony osób na świecie, oglądają relacje, oglądają transmisje z turniejów. Dopiero właściwie w Polsce po sukcesach Oli Mirosław ta dyscyplina w ogóle zaistniała w szerszym świecie sportowym czy wśród widzów w ogóle, dlatego że wcześniej ta rzeczywistość tej dyscypliny ograniczała się właściwie do zainteresowania wewnątrzśrodowiskowego, czyli to było pewne grono osób, które interesowały się wspinaczką, najczęściej samych wspinaczy, czy ludzi, którzy amatorsko uprawiali tę dyscyplinę, którzy no, interesowali się nią i przychodzili na zawody, oglądali zawody i tak naprawdę możliwości zarówno jeśli chodzi o jakieś dofinansowania czy środki ministerialne, które dostawali sportowcy w tej dyscyplinie były niewielkie i no sama mistrzyni Ola Mirosław wcześniej, jeszcze zanim została mistrzynią olimpijską, ale już będąc mistrzynią świata juniorów, będąc zdobywając pierwsze tytuły mistrzowskie, godziła sportową karierę z pracą, ze studiami i była to taka normalna ścieżka kariery w tej akurat dyscyplinie we wspinaczce. Wielu zawodników, którzy nie doczekali wielkich sukcesów międzynarodowych, a nieliczni takich doczekali, chociaż akurat my jako kraj nie możemy narzekać, bo mieliśmy sportowców na najwyższym poziomie światowym długo przed Olą Mirosław. Tylko tak jak mówię, no, niewiele osób poza środowiskiem wspinaczkowym o tych osobach jak Edycie Ropek czy Tomaszu Oleksym wówczas mogło w ogóle usłyszeć. I no to była taka rzeczywistość po prostu godzenia sportu z innymi zajęciami, czasem zdobywania środków finansowych na treningi, które musiały się odbywać za granicą, bo tylko tam były ścianki, które były właśnie dostosowane do tego formatu już od 2007 roku funkcjonującego, czyli o określonych parametrach, takich samych na całym świecie. I no to się wiązało z kosztami. Nie zawsze były środki na pokrycie tych kosztów. No a nagrody za zwycięstwa były, przyrównując do innych sportów, z których jeden tutaj wymieniłem, no powiedzmy nawet symboliczne wręcz.
0: No i tak, i to tylko niektóre ciekawostki, które znajdą Państwo w dużo większej liczbie w nowym piśmie. Tam tekst Bartka Dobrocha na temat Aleksandry Mirosław. Bartku, bardzo dziękuję Tobie za tę krótką, ale fascynującą opowieść. No i koniecznie pozdrów norweskie Mewy, no bo wiemy, że tam jesteś na dalekiej północy.
1: Dziękuję również, pozdrowie Mewy i Fiordy oczywiście.
0: A my za chwilę w Placu na Rozdrożu dyskutować będziemy o innych dyscyplinach, które są mniej popularne, niektórzy używają słowa niszowe. No i będziemy opowiadać Państwu o tym, w jakiej rzeczywistości funkcjonują sportowcy te dyscypliny uprawiające. There was a time when everything seemed right.

0: studiu kolejni goście i kontynuujemy naszą sportową dyskusję w placu na Rozdrożu. Witam Agnieszkę Kobus-Zawojską, byłą wioślarkę brązową i srebrną medalistkę olimpijską z Rio i Tokio, mistrzynię świata i Europy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
0: A łączymy się z kolei z Beatą Oryl-Stroińską, dziennikarką TVP Poznań i TVP Sport, która bardzo blisko współpracuje lokalnie ze sportowcami i trochę dziś o tym sobie porozmawiamy. Dobry wieczór, Beata.
2: Dobry wieczór i pozdrawiam od razu Agnieszkę, z którą dawno żeśmy się nie widziały. Kiedyś bardzo regularnie na torach regatowych, a teraz już troszkę mniej, także bardzo mi miło, że jesteśmy razem.
1: Tak, ja chciałam dodać, że jeszcze w przedstawieniu powinno być, że Beata fanka sportów wodnych.
0: Tak, ja wiem, Beata, kajakarstwo, wioślarstwo to te ulubione Beaty dyscypliny, ale zacznę od tego tematu, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję, czyli od tekstu o Oli Mirosław. I mam dla was taki cytat, który będzie, mam wrażenie, że dobrym wstępem do tej dyskusji. No to cytuję. Wcześniej, podobnie jak w wielu innych sportach nieolimpijskich, trudno było żyć ze wspinaczki. To zresztą nawet dzisiaj udaje się tylko najlepszym. Często przed końcem studiów zawodnicy podejmowali decyzję o porzuceniu sportowej drogi na rzecz dalszej nauki, kariery zawodowej, rodziny, tak zwanego dorosłego życia. Jakby sztuczna ściana piętrząca trudności albo wymagająca pokonania w jak najkrótszym czasie nie była tylko jego wystarczającą metaforą. Łączenie treningów z pracą i całym życiem poza wspinaczkowym okazywało się często to trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Późniejsza mistrzyni olimpijska przywilej poświęcenia się w całości sportowi uzyskała dopiero w 2019 roku wraz z kwalifikacją na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. I to jest koniec cytatu. No i teraz tak, na szczęście Aleksandra Mirosław, jak wiemy, była niezłomna, nie poddała się, trenowała dalej, ale tak się zastanawiam, waszym zdaniem polski sport, szczególnie właśnie w tych mniej trochę popularnych dyscyplinach, niekoniecznie piłce nożnej, innych sportach drużynowych czy lekkiej atletyce, czy polski sport traci po drodze wiele talentów, na miarę na przykład Aleksandra Mirosław, Agnieszka?
1: No ja uważam, że zdecydowanie to jest duży problem, no bo na początku musimy bardzo dużo zainwestować, a tak naprawdę no nie każdy ma do tego, prawda, środki i mam wrażenie, że w ogóle zanim nam się zwróci i pytanie, czy się zwróci, bo w sporcie ryzykujesz, przecież nie wiadomo, czy zdobędziesz złoty medal, czy w ogóle zdobędziesz medal olimpijski, czy pojedziesz na igrzyska, a często tak to kochasz, że do tego dokładasz i często firmy, sponsorzy nie chcą zaufać, bo nie wierzą, bo jeszcze nie masz tych wyników. Później, jak się pojawia ten wynik, to oczywiście jest łatwiej, ale nadal są takie dyscypliny jak niestety moja, choć jest lepiej, nie będę mówić, że jest ciągle słabo, jest lepiej, no która nie jest tak atrakcyjna i przyznam szczerze, że to jest tak duży i złożony problem, bo ja bym odbiła się jeszcze dalej, na przykład do Światowej Federacji, która niestety nie pozwala na wiele, więc jak zawodnik nawet ma szukać tego sponsora, jak tutaj jak wyeksponujesz, załóżmy, tego sponsora, jak tutaj od razu Światowa Federacja mówi, że nie, że możesz mieć jeden logotyp, który jest zarezerwowany często dla polskiego związku, więc tacy zawodnicy mają problem, ale to jest już dalej i to jest już na tym wyższym poziomie, że też jest ten problem, ta bariera, a wcześniej uważam, że zdecydowanie jest to trudne. Znam wiele też przypadków, gdzie była dylemat studia, praca, czy próbować, bo tak naprawdę też zdobywasz medal na igrzyskach, dostajesz nagrody, dostajesz stypendium, ale dopiero jak go zdobędziesz. Nie masz tej pewności i często ktoś przyjeżdża czwarty, no w tym roku, no Damian Żurek był czwarty, okej, on miał te nagrody za te czwarte miejsce, bo troszkę już jest inaczej, ale kiedyś przyjeżdżasz czwarty i nie masz nic tak naprawdę. I
0: koniec świata?
1: I to jest trudne, myślę. No i taki jest urok i nieurok sportów tych niszowych trochę, choć nie lubię tego określenia, bo walczę z tym, żeby były mniej niszowe. Myślę, że tak jak Beata, bo też myślę, że pomaga tym niszowym sportom. Ale to jest duży dylemat, bo często na początku musisz dołożyć i nie wiesz, czy ci się zwróci. Nie wiadomo, czy mnie rodzice wspierali, ale nie każdego mogą wesprzeć.
0: Beata, jak to wygląda z twojej perspektywy? Właśnie osoby, która bardzo często ma z takimi sportowcami wiele do czynienia, pracujesz z nimi, robisz wywiady, jeździsz na materiały. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Jak ty to oceniasz? Czy ty się zgadzasz z Agnieszką, czy masz inną opinię?
2: Nie, no mam podobną opinię, chyba niestety. Zwłaszcza jeśli chodzi o ten poziom jeszcze nie najwyższy, bo nie ulega wątpliwości, że w momencie, kiedy sportowiec osiąga już szczyty jeśli chodzi o wynik, czyli zostaje mistrzem świata, Europy, jedzie na igrzyska, tam też odnosi sukces, daj Boże medal, wtedy ta sytuacja się zmienia, bo wtedy wkracza na tę drogę stypendiów. I to z kilku źródeł, prawda, bo to jest zarówno stypendium z Ministerstwa Sportu, to zazwyczaj są stypendia od lokalnych samorządów, wtedy też pojawiają się nagrody, czasami jednorazowe właśnie za medale olimpijskie. No i pojawiają się, tak jak Agnieszka wspomniała, sponsorzy. No bo wtedy widzą, że jest to osoba, która jest na topie, przynajmniej przez chwilę, no bo niestety w tych sportach tak zwanych niszowych to najczęściej jest takie życie od igrzysk do igrzysk, bo nawet jak się zostaje medalistą Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy, to nie ma to takiego wydźwięku medialnego, jak w przypadku choćby takich najbardziej popularnych sportów drużynowych, ale to mówimy wtedy już o tym, o tej najwyższej półce, o sporcie kwalifikowanym i o ludziach sukcesu. Natomiast cały problem i największy problem tkwi na tych niższych poziomach. Wiadomo, że pierwszymi sponsorami każdego sportowca są rodzice. To nie ulega wątpliwości. Tylko przychodzi pewien moment taki graniczny, w którym rodzice nie są w stanie już za tymi wymaganiami finansowymi podążać. Przynajmniej w wielu przypadkach, bo oczywiście nie we wszystkich. I wcale nie mówię tu o takim, nie wiem, sporcie jak tenis, który wiadomo, że żeby grać, trzeba jeździć na zagraniczne turnieje i na to nie ma pieniędzy ze stypendiów, nawet jeśli są to zawodnicy najlepsi w swoich kategoriach wiekowych w kraju, no bo tak to wygląda. Tutaj ten sponsoring jest zupełnie inny, ale mówimy o takich sportach olimpijskich właśnie, jak wioślarstwo, kajakarstwo, myślę tu o szermierce, o sportach walki. Przychodzi po prostu taki moment, kiedy no, rodzice nie mają już na wyjazdy zagraniczne, a wiadomo, że trzeba właśnie rywalizować na poziomie międzynarodowym, żeby piąć się do tej, na ten najwyższy szczebelek tej całej drabinki. I tu jest problem, bo kluby nie są tak dobrze sytuowane, mimo że oczywiście coraz więcej jest tych programów wspierających, ale jeśli są to kluby posiadające całą piramidę szkoleniową, czyli szkolące nawet już takich maluszków, aż do wieku seniora, no to oczywiście one muszą jakby zagospodarować wszystkie szczeble tej piramidy szkoleniowej. I tych dzieci często jest tak dużo, że w momencie, kiedy przychodzą wyjazdy na przykład na Puchary Świata albo na jakieś międzynarodowe zgrupowania, które nie są finansowane przez polskie związki sportowe, to pojawia się problem. Skąd wziąć pieniądze? I tu jest największy ból zawsze, jak słyszymy, że to jest bardzo perspektywiczny zawodnik, tak, uzdolniony, do tego bardzo pracowity, który kocha to, co robi, tak jak Agnieszka mówiła. I no, znam wiele przypadków, kiedy no, miłość nie zwyciężyła, że trzeba było spojrzeć bardzo realnie na swoje życie w momencie, nie wiem, czy ukończenia studiów, czy nawet już pójścia na studia i utrzymywania się samemu na tych studiach, bo rodzice nie są w stanie zagwarantować bytu takiemu sportowcowi. I wtedy rzeczywiście są dylematy pod tytułem, czy ja jeszcze ten sport mogę poważnie traktować i starać się o to, żeby choćby pojechać na igrzyska.
1: No tak, no, często właśnie musisz dokładać, a pewności w tym sporcie nie masz. I to jest, myślę, że ten problem, bo możesz dokładać i ci się to nie zwróci.
0: Musisz trochę jak hazardzista zaryzykować,
1: tak,
0: niestety.
1: Tak, zdecydowanie tak. No i są przypadki, że przegrywasz te setne, dziesiąte właśnie na igrzyskach i tyle. No jednak tym miejsc na podium jest tylko 3, prawda? I wtedy ci się to trochę, tak powiem kolokwialnie, opłaca, tak? Ale to nadal, bo słuchają nas słuchacze, to nadal nie są takie wielkie sumy, jakie kiedyś mogłyby się wydawać. Ja zdobyłam medal olimpijski w Tokio. To nie jest żadna tajna informacja, ale ja otrzymywałam dopiero po medalu srebrnym igrzysk, czyli ja chciałam powiedzieć, że ja trenuję od 14 roku życia. Dostawałam stypendium 7700 zł za srebrny medal igrzysk, trenując od 2004 roku i tak naprawdę pierwsze stypendium dostałam, nie wiem, po 10 latach trenowania i tak dalej, i tak dalej.
0: Zgłaszam się, to z czego się utrzymywałaś do tego momentu, przez te 10 wspomnianych lat?
1: To tak jak Beata powiedziała, no na początku miałam wsparcie rodziców, później no wsparcie rodziców, szczerze. Jakiś w klubie mi bardzo trener pomagał i kombinował, żebym miała jakiś tam po prostu dodatek, jakieś takie stypendium i tak dalej. No i miasta też są jakieś te środki. No to są wielkie środki, ale ja bardzo wierzyłam w ten medal i myślę, że jak już zdobyłam ten brązowy, to już wierzyłam w ten kolejny i też jak już weszłam w ten system trochę tych zawodów, w sensie będąc w tym szkoleniu, w tym topowym, to już potwierdzałam ten wynik. No byłam tą szczęściarą chyba pracowitą, która umiała wiosłować i potwierdzać ten wynik, ale chciałam powiedzieć o tym, no bo ludzie często nie wiedzą, jakie to są sumy. To są oczywiście jawne sumy na stronie ministerstwa, ale...
0: Nikt tego nie sprawdza przecież.
1: Dokładnie, no to ja chciałam po prostu zobrazować trochę to, bo to często jest tak, że my leżymy, bo tak swój organizm eksploatujemy na 110%, to nie jest normalna praca, bo ja mogę na przykład za 20 lat mieć problem z kręgosłupem po tym, co przeżyłam i tak dalej, ale tak jak Beata wspomniała, my często kochamy i bardziej działamy tym sercem niż rozumem.
0: No i pewnie całe szczęście, no bo tak, pytanie, ile mielibyśmy medali olimpijskich, gdyby nie wy? Beata, ja zadam takie trochę może prowokacyjne pytanie, ale jestem ciekaw twojej odpowiedzi. Czy w Polsce większość sportowców bieduje?
2: Nie, ja myślę, że nie bieduje i wiem, że wiele osób pewnie nie zgodzi się z tą opinią, ale uważam, że w polskim sporcie na tym najwyższym poziomie obecnie, oczywiście nie generalizujemy, ale tak patrząc na bardzo wiele dyscyplin, nie brakuje pieniędzy. Bardzo pomocny jest tu Centralny Wojskowy Zespół Sportowy. Obecnie jest już ponad 200 polskich sportowców zrzeszonych jako żołnierzy i to jest naprawdę pomoc bezcenna. Ja myślę, Agnieszka, że ty to potwierdzisz, że
1: ja nie
2: gdyby
1: byłam
2: za twoich czasów były,
1: tak.
2: No, ale gdyby były takie możliwości, teraz jest kilku wioślarzy.
1: I się zgadzam tu z Beatą w 100%, że to się zmieniło rzeczywiście na tym top of the top, jest łatwiej.
2: Tak, ja oczywiście przeanalizowałam sobie, nie będę tutaj podawała nazwisk, ale powiem, że jeśli zawodnik bądź też zawodniczka przez 2 sezony z rzędu jest na podium, dajmy na to, Mistrzostw Europy, do tego jest w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym, czyli ma i stypendium, i pomoc finansową z Wojska Polskiego, do tego oczywiście za te sukcesy jeszcze stypendia z lokalnych samorządów i z klubów, a często dodatkowe nagrody, i ambasadorem jest którejś ze spółek Skarbu Państwa, bo to teraz też jest dość popularne, to proszę mi wierzyć, ale mówienie o tym, że to są osoby biedne bądź osoby, którym brakuje pieniędzy na sport, byłoby na pewno dużym błędem, bo miesięcznie, ja mówię, nie podaję tu nazwisk, ale miesięcznie obliczyłam, że to jest kwota nawet sięgająca 25-30 tysięcy złotych. Takie to są pieniądze. I oczywiście nie ma zbyt wielu takich sportowców i wciąż mówimy o tym topie. Tylko, że to są takie dwa bieguny. Na jednym biegunie właśnie są ci sportowcy, którym jest tak dobrze. I tak jak Aga powiedziała, trzeba wykorzystywać swoje 5 minut, bo przychodzi moment, nie wiem, poważnej kontuzji, nie wiem, zajścia często na przykład w ciąży, jeśli chodzi o kobiety. Różne losowe przypadki, gdzie to nawet z dnia na dzień praktycznie może się skończyć. Tak? To jest bardzo ulotne. Jak jest sukces, jest dobrze, to się wszyscy cieszą, ale to często nie wygląda tak kolorowo. Ale na tym drugim biegunie są równie uzdolnieni sportowcy, dorośli, nie mówimy tu o młodzieży, odnoszący sukcesy, którzy tak naprawdę myślą, jak związać koniec z końcem. Ja podam tutaj przykład jednej z najlepszych obecnie polskich taekwondzistek. Sport olimpijski, dziewczyna, która tylko w tym roku była 4-krotnie czy 5-krotnie na podium Pucharu Świata, ma bardzo duże szanse na igrzyska. Jest numerem 1, jeśli chodzi o ranking Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego. I to jest dorosła kobieta, która musi cały czas mieszkać z rodzicami, no bo chce poświęcić się jeszcze karierze sportowej, chce powalczyć o wyjazd do Los Angeles, a żeby to zrobić, no to musi codziennie trenować albo nawet 2 razy dziennie. Często wyjeżdża na zgrupowania, niestety najczęściej opłacane przez klub, bo Polski Związek nie gwarantuje takich zgrupowań, to też jest do zastanowienia w wielu przypadkach. I sytuacja jest taka, że ta osoba nie może pójść do pracy, no bo przy tylu nieobecnościach, przy tylu obowiązkach i chęci poświęcenia się temu sportowi, nikt takiej osoby nie zatrudni. Także są, mówię, z jednej strony niektórzy naprawdę mają bardzo dobrze i to jest świetna wiadomość, że tak jest i że tak można i że się da. Natomiast z drugiej strony są osoby, które każdego dnia zastanawiają się, jak z tym wszystkim podołać.
0: Kiedy tak tego słucham, to przychodzi mi do głowy pytanie, no bo jeżeli mamy z jednej strony tych, powiedzmy, bogatych, a z drugiej strony tych, powiedzmy, biednych, oczywiście nie generalizuję, żeby była jasność, ale jakoś musimy sobie ustawić te dyskusje, no to rodzi się pytanie, czy ta dystrybucja środków w polskim sporcie funkcjonuje tak, jak trzeba. Czy waszym zdaniem trzeba byłoby tutaj coś zmienić, żeby znowu te talenty nam nie przelatywały przez palce, żeby wyławiać te największe talenty w polskim sporcie, bo czasami mam wrażenie, że jednak to jest problem i zaraz może ta taekwondzistka, o której Beata wspomniałaś, zrezygnować, zakończyć karierę, no bo już tej determinacji, żeby sięgać po marzenie, jej zabraknie.
1: No ja uważam, że na pewno jest jakiś problem, ale szczerze nie wiem, jak trochę go rozwiązać, bo to bardzo ciężko uważam, że zweryfikować pewne rzeczy, prawda? Kto tak naprawdę potrzebuje i tak dalej. Uważam, że odcinać komuś i dać komuś, co nie jest reguła, bo ci sobie też zasłużyli na to. Mhm. No, ja trenowałam w Tokio i nie było takich możliwości jeszcze, o których powiedziała Beata. Jakbym trenowała teraz, też byłoby mi dużo, dużo łatwiej finansowo, myślę, ale tak, to jest fajny trend, uważam, że nie będę tutaj mówić, uważam, że to jest bardzo ważne, bo ci top of the top zasłużyli na to, ale rzeczywiście powinno jakoś się zweryfikować bardziej te talenty, tylko jak ja to patrzę na to czasem, to uważam, że to jest niezwykle ciężkie, po prostu.
0: No właśnie, jak to zrobić? To odwieczne pytanie polskiego sportu.
2: Trudne. Tak, to jest na pewno bardzo trudne i oczywiście, żeby była jasność. Ja nikomu do portfela nie zaglądam i też jestem za tym, żeby właśnie za te sukcesy, za tę ciężką pracę, tak jak Agnieszka wspomniała, często na 110 albo 120%, była nagroda, bo mówię, to jest ich czas i oni pracują nie tylko na dziś, na jutro, tylko to są osoby, które też pracują na swoją przyszłość. Dlatego bardzo, nie wiem, ucieszył mnie, chociaż tu już też spotkałam się z wieloma takimi negatywnymi opiniami. Wczoraj Międzynarodowy Komitet Olimpijski podał wiadomość, że otwiera nowy fundusz Fit for the Future, który będzie gwarantował każdemu olimpijczykowi, który wystartuje na igrzyskach, $10,000 jednorazowej wypłaty. I owszem, są takie opinie, że to już jest komercjalizacja, że gdzie jest idea de Coubertena i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, nie tylko w kwestii motywacji o to, żeby o te igrzyska walczyć, ale dla mnie zawsze olimpijczyk był kimś wyjątkowym. I to Agnieszka o tym doskonale wie, że sam fakt, że ktoś jechał na igrzyska, dla mnie na pewno było to coś bardzo znaczącego i ja bardzo zawsze szanowałam tych sportowców. No tylko tak, za chwilę wraca bez medalu i pojawia się, a pojechał na wycieczkę. No na pewno Agnieszka się z tym spotkała. No bo przecież
0: okropne zdanie.
2: Medale zdobywać. Okropne. To jest naprawdę okropne. A tutaj jednak przy tym funduszu będzie przynajmniej taka satysfakcja dla tego kogoś, że to zostało w jakikolwiek sposób zauważone. Owszem, miano olimpijczyka, wielka duma, pełna zgoda, ale ja nic nie widzę tutaj złego, żeby taki fundusz mógł funkcjonować. Jedyne, czego się obawiam, że ma to być robione przez Krajowe Komitety Olimpijskie. Jaka jest sytuacja teraz z PKOL-em, to wiemy, więc no, tu miałabym pewne obawy.
1: Ale Beata, przepraszam, mogę się wtrącić. Beata, zobaczcie, jaki może być zaraz problem i kłótnie, czy pojechał sprawiedliwie, czy nie ten powinien pojechać, bo tu jest po prostu kasa za wyjazd, tak? Oczywiście trzeba zdobyć tą kwalifikację, ale dobrze wiemy, jakie czasem są machlojki, bo w każdym regulaminie każdego związku na koniec jest decyduje trener, a tutaj już, więc ja już czekam.
2: Już się boisz.
1: Wiesz, o co mi
2: chodzi. Myślę, że tego nie unikniemy.
1: Nie.
2: Czy są te pieniądze, czy nie, to zawsze te nominacje olimpijskie wzbudzały jakieś emocje takie negatywne w kontekście właśnie samych kwalifikacji i wskazywania tych osób, które mają nasz kraj reprezentować, no bo sami wiecie, że co igrzyska, no to u nas jakaś przysłowiowa taka afera tak wybucha, że dlaczego ten, a nie inny.
1: Ola Jarecka mówiła, że miało mnie tu nie być, nie? Załóżmy.
2: Tak,
0: tak było.
2: Dokładnie tak, a wróciła z medalem, prawda? Więc no, takich sytuacji myślę nie da się uniknąć, ale uważam, że no nie wiem, no może to jest jakaś poprawa, ale chciałam jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, że właśnie bardzo dużo tego złego niestety wciąż tkwi w polskich związkach sportowych. I to choćby pod względem tych nominacji, o których Agnieszka wspomniała, ale także o całym systemie. Wyobraźcie sobie, nie wiem czy wiecie, że na przykład jeśli chodzi o szermierkę, to na puchary zbiera się punkty rankingowe do rankingu olimpijskiego podczas Pucharów Świata. No oczywiście te Grand Prix są więcej punktowane, tak, bo to jest 1,5 punktu, czy tam razy 1,5. No więc żeby rankingowo dostać się na igrzyska, trzeba startować w zawodach, czyli jeździć na te Puchary Świata. I teraz jaka jest sytuacja? Sytuacja jest taka, że wyjazd na taki Puchar Świata opłacany jest przez Polski Związek tylko dla 4 najlepszych zawodników w rankingu krajowym. Tak? Czyli jesteś piąty, czyli wciąż masz szansę, żeby na przykład pojechać i walczyć w turnieju drużynowym, w którym jest czterech zawodników czy cztery zawodniczki, no ale nie masz finansowanych tych wyjazdów. Inna sprawa, czasami jest tak, że jest ileś, naście osób, bo oczywiście kluby starają się, żeby te zawodniczki rywalizowały z młodszych kategorii wiekowych, czasami udaje się też jakby zagwarantować wyjazd na taki turniej Pucharu Świata i jest jeden lub dwóch trenerów, bo jeśli ma być ich więcej, to wtedy uwaga, w zamian na przykład nie jedzie na turniej fizjoterapeuta. No, wydawałoby się, że w profesjonalnym sporcie to są rzeczy niemożliwe, że takie rzeczy się dzieją. A to jest polska rzeczywistość. Rzeczywistość w polskim sporcie.
0: No i trochę a propos tego, co mówisz, Beata, no to mam dla Państwa znowu kolejne cytaty. Daria Pikulik, która przecież zdobyła srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, nasza znakomita kolarka. Do kwietnia nie mieliśmy nawet rowerów, nie mieliśmy nic. Kombinezony dostaliśmy dzień przed startem. No i kolejny cytat to z kolei nasze panie jeżdżące na saneczkach, Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska. Nasze sanki mają 10 lat i przy starcie skrzypią jak stara szafa. Jest sezon olimpijski, a nie dostałyśmy nowych metali. Jak mamy gonić świat? No i właśnie tutaj pojawia się to pytanie, jak gonić świat. Jaka jest twoja, Agnieszka, opinia? Czy polskie związki sportowe nie zdają egzaminu? Dają ciała?
1: No na pewno zależy, który nie można wszystkich oczywiście wrzucać do jednego worka, no bo na przykład znam takie związki, gdzie zawodnicy są zadowoleni, mam wrażenie, że zdecydowanie idzie to naprzód.
0: A podam jakiś przykład, na przykład takiego związku, który mógłby być takim wzorem do naśladowania dla innych.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że nieźle sobie radzi Polski Związek Żeglarski.
0: Okay.
1: Rozmawiałam z wieloma zawodnikami i nie narzekają i też w zarządach są kobiety, młodzi ludzie. Mam wrażenie, że świetnie współpracują. Paweł Kołodziński też jest w komisji zawodniczej i też pracuje też w Polskim Związku Żeglarskim. Wydaje mi się, że to nawet pomijając te kwestie medalowe, że jest tam taka otwartość trochę, tak? Prawda? Więc ja na przykład w swoim związku startowałam do zarządu, ale mnie ludzie nie wybrali, więc myślałam, że nie wiem, że dużo robię dla tego sportu, ale widać, że jeszcze niewystarczająco będę robić więcej, żeby może kiedyś mi się uda, więc ja nie tracę nadziei i będę po prostu walczyć i nie uważam tego za porażkę. Ale chodzi mi o to, że takiej rzeczy nie przeskoczysz. No, jeżeli ja bym ten sprzęt nie jest najważniejszy do pewnego poziomu, bo też często amatorzy przeginają i mówi się więcej sprzętu niż talentu, prawda?
0: To prawda.
1: Ale tu wszyscy są utalentowani, na tym top of the top one no nie przeskoczą. No jak ja bym dostała starą łódkę, no jednak to jest strata pół sekundy, która na przykład była na mecie, więc zdecydowanie tutaj no powinny te dziewczyny mieć, to jest, przepraszam, mixed, większe wsparcie. No to o czym mówiła Daria Pikulik, no ja sobie nie wyobrażam, żebym przed startem dostawała w ich przypadku kombinezony, bo to jest wielki stres, bo ty nie wiesz, czy wystartujesz, bo to też jest ich narzędzie pracy. My mamy wszystko przygotowane, wiemy, ile minut przed startem, co robimy. I to nagle oni tak naprawdę nie wiedzą tego. Uważam, że to nawet może popsuć ten start ze względu na wielki stres, który jest w tym zawodniku. I uważam, że no te związki nie zdają egzaminu dla mnie, po prostu.
0: Beata, a tobie przychodzą do głowy jakieś związki, które właśnie zdają egzamin, które moglibyśmy też, no tutaj padł już jeden, że Polski Związek Żeglarski. Przychodzi tobie do głowy jeszcze jakiś związek, który moglibyśmy trochę postawić tu na piedestale i pokazać innym związkom, zobaczcie, oni robią tak, jak wy powinniście robić.
2: Szczerze? To chyba mam więcej złych doświadczeń z polskimi związkami sportowymi niż dobrych. Ale oczywiście no, też nie generalizuję. Trudno jest tak jednoznacznie powiedzieć, ten jest dobry, a ten jest zły, bo na pewno, nie wiem, Agnieszka pochwali choćby swój związek za to, co robi teraz z młodzieżą, za ten program, który ma mobilizować i widać po regatach takich, które odbywają się praktycznie teraz co dwa tygodnie, że tych osad wioślarskich jest więcej z różnych klubów. Teraz w ten weekend choćby w Kruszwicy centralne regaty juniorów, blisko 700 zawodników i na przykład wyścig na jedynce wygrywa nie ktoś z Poznani, Lotto Bydgoszczy czy z tych największych klubów, tylko z Wiru i Ława, tak? Nieznany, mało przynajmniej znany, mały klub pokazujący, że można. A no nie wiem, ja oceniam, że ten dół całej piramidy, który jest niezwykle ważny, tu już coś się zadziało. I to na pewno jest godne pochwały. Ale mówię, nie chciałabym tutaj mówić, że ten dobry, ten zły i jednoznacznie kogoś skreślać, prawda? Bo to też nie o to chodzi. Ja bardziej, wiecie, na co bym zwróciła uwagę i tak właściwie to chyba miałabym nawet taki apel do sportowców. Zawsze boli mnie to, że te wszystkie afery o stroje, o brak jakichś środków na przygotowania, o to wszystko, co tych sportowców boli,
0: że
2: wychodzi dopiero tak. Dopiero wychodzi w trakcie.
1: Nie da się tego zmienić, moi drodzy.
0: Nie da się? O, nie, właśnie.
2: Mówcie o tym.
0: Perspektywa sportowców.
2: Ale za chwilę Agnieszka mi powie, nie można o tym powiedzieć, nie bo można. Wtedy stracisz wszystko i nie pojedziesz na
1: tak,
2: wyjdziesz.
1: Zdecydowanie. No właśnie, to jest problem systemowy. Dokładnie tak, jak Edyta powiedziała. Beata, przepraszam. No, jeżeli czasem, niestety, sportowcy muszą zamilczeć, bo stracą jedyne życie, jakie znają. I ja mam ciarki, jak o tym mówię. Ale znam różne sytuacje, gdzie czasem ktoś się odezwał i miał konsekwencje do końca swojej kariery, bo powiedział coś,
2: prawda,
1: co nie pasowało. Prawdę, bo nie pasowało to trenerowi, innemu trenerowi, komuś. Ja nawet nie opieram się na swoim doświadczeniu, no bo mówię, też jestem w komisji zawodniczej, staram się rozmawiać z tymi sportowcami i wspólnie stwierdziliśmy, że nie da się pewnych murów przebić, po prostu nie da się, choćbyśmy bardzo chcieli, bo właśnie później Daria Pikulik zdobyła srebrny medal, poczuła się bezpiecznie, w tych emocjach po prostu wywaliło to, powiedziała i wtedy ją też ludzie wysłuchają. A zobaczcie, ile jest sytuacji, że tak naprawdę mówią ci sportowcy niszowych dyscyplin. Pięcioboista, nie pamiętam, pisał aż, nie pamiętam nazwiska, przepraszam, pisał aż do komisji zawodniczej, że ma odpowiednie papiery, żeby jechać na Mistrzostwa Świata czy Europy, mogę coś pomylić, i że ma problem ze związkiem i tak dalej, ale no nie każdy jest taki odważny, żeby o tym mówić, bo się boi po prostu. I ja to rozumiem z tej perspektywy. Jest,
2: to
1: bardzo.
2: To jest właśnie przerażające, bo często jest tak, że widzicie, jest taki, ktoś się zwierza z takiego problemu i często jest tak, że jest reakcja, nie wiem, czy ministerstwa, od razu, nie wiem, strony siadają do rozmów. Zdarzają się takie przypadki. Tak? Ja tak ostatnio pytałam, ja mówię, dlaczego teraz? Dlaczego teraz, a nie wcześniej? Ale właśnie od razu pomyślałam o tym, o czym Agnieszka powiedziała. Ja mówię, aha, no czyli pewnie jest tak dlatego, że jeśli ktoś by się odezwał i powiedział tak naprawdę publicznie, jak jest, no to wtedy jego pewnie na tych igrzyskach by nie było.
1: Pamiętajcie, że w każdym praktycznie regulaminie jest ten dopisek, że ostatnią decyzję ma zarząd, trener i tak dalej.
0: To jest taki
1: jesteśmy
0: topór wiszący nad głową.
1: Ludźmi, ludzie z zarządu też często reprezentują jakieś kluby, no. I ja kiedyś usłyszałam coś takiego, że na przykład ktoś z komisji zawodniczej nie powinien być w zarządzie związków, bo reprezentujesz, że tak powiem, stronę, prawda, jeżeli jest jakiś problem. Ale ludzie, którzy są w zarządach, reprezentują kluby, z których są dani zawodnicy i co będą wspierać? No wiadomo, że tych zawodników to jest po prostu problem duży. I tyle. Pewnie ja na szczęście tworzę swój klub, nie jestem nigdzie i staram się naprawdę robić dobre rzeczy dla tego sportu, ale uważam, że po prostu jest to bardzo trudne, żeby jakoś systemowo z tego wybrnąć.
0: Nie widzicie żadnego rozwiązania tego problemu?
2: Ja też ubolewam nad tym, że sponsorów po prostu nie ma, że jednak każdy, jakaś większa korporacja czy też firma, która chce wejść w sponsoring sportowy, no to pierwsze kroki kieruje oczywiście do futbolu, do tych gier zespołowych, siatkówka, koszykówka. Natomiast te sporty, jak ja to mówię, szlachetne, czyli właśnie wioślarstwo, kajakarstwo, szermierka, czy choćby takie, mówię, taekwondo, no rzadko zdarza się, żeby ktoś sam o tym pomyślał, tak, żeby pomóc właśnie tym sportowcom, a nie tym, którzy są w tych bardziej popularnych dyscyplinach. To też jest spory problem, bo to by na pewno wiele problemów rozwiązało, a też nie jest tak, że ci sportowcy właśnie z tych dyscyplin potrzebują takich dużych pieniędzy, jak są właśnie w tych najbardziej medialnych sportach, bo przecież słuchajcie, no nie wiem, no rzucam kwotę, 4 czy 5 tysięcy złotych miesięcznie dla takiej, nie wiem, florecistki, szpadzistki czy taekwondzistki, to są naprawdę bardzo duże, poważne pieniądze. A czym jest, nie wiem, kwota 4000 dla, nie wiem, siatkarza, piłkarza? Oczywiście ja nikomu nie ujmuję. Ja nie chcę absolutnie obrażać tutaj ludzi grających w piłkę nożną, czy naszych wspaniałych siatkarzy i tak dalej, ale no wiemy, jakie są, prawda, realia, jeśli chodzi o finanse. Ale więc o to też chodzi.
1: Zdecydowanie z tym się zgodzę, ale też widzę tą drugą stronę trochę medalu, że no my nie mamy wielu pól eksploatacji, prawda? Mhm. O nas się mówi raz na 4 lata. Dodatkowo na przykład w wioślarstwie, podam przykład, już podawałam go, ta Światowa Federacja niestety, ale uważam, że chce być tak, żebyśmy byli tak elitarnym sportem, że aż nie otwierali się na nikogo więcej. No bo jeżeli często to, że chcesz zrobić w danym kraju Mistrzostwa Świata, to jest tylko koszt dla tego kraju i problem. Wymagają, a nic nie pomagają, nie możesz znaleźć sponsora i tak dalej, to jest problem. Też u nas, jak były przecież Mistrzostwa Europy w wioślarstwie morskim, to też słyszałam, że to jest naprawdę trudne. Z drugiej strony nikt nie chce tego robić. No to, że tak powiem, ryba psuje się czasem od głowy, prawda? I to jest ta druga strona, że nie masz jak udowodnić temu sponsorowi, że warto, bo nadal ten sponsor może tutaj patrzeć, że pomagam, ale też musi wszystko później pokazać, jaki jest ten ekwiwalent, więc jest to straszne, ale tak jest, a na piłce nożnej ma ogromny.
0: No tak, tak, wiadomo, to że to wsparcie medialne jest kluczowe.
2: Tak. I wiecie, w tym wsparciu medialnym, jeśli mogę tylko jeszcze coś dodać, też, jak ja to mówię, zabijanie często dyscypliny jest poprzez prawa do transmisji. No bo wiadomo, oczywiście, że w tych najbardziej popularnych sportach to są ogromne pieniądze za posiadanie praw przez daną stację telewizyjną. Natomiast, no zobaczcie, czy jest dobrą praktyką to, że takie, nie wiem, kajakarstwo czy wioślarstwo, ktoś wykupuje sobie prawa do transmisji i jednoznacznie oznacza to, że w innych naszych, na przykład polskich stacjach telewizyjnych, nikt tego nie pokaże, bo ma to ta stacja, a nie ta. No, dla mnie to jest zabijanie dyscypliny, no bo dobro narodowe, nasi reprezentanci Polski w każdej dyscyplinie, to jest nasze dobro narodowe. I oczywiście uchwała, czy też, nie wiem, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, te wszystkie przepisy stanowią o tym, że jeśli to jest mecz reprezentacji, tak, jeśli tam są biało-czerwoni w jakimś sporcie, to jest, nie wiem, nawet do 60 sekund chyba każdy może to pokazać, ale są czasami takie zapisy, że i spotykam się z tym, że nie, tego nie pokazujemy, bo to jest tej stacji, a nie tej. I na tym też tracą właśnie tacy sportowcy, jakim była Agnieszka choćby.
1: No i ogólnie ten świat, który bazuje tylko już coraz mniej, mam wrażenie, na wartości, ale na zasięgach i tak dalej, i tak dalej. Często duże marki wolą wesprzeć jakiegoś influencera. I ja też tu nie chcę nikogo tutaj obrażać, bo uważam, że bycie influencerem to też jest robota. Jeżeli ktoś wartościowe treści wrzuca, ja to niezmiernie szanuję, bo wiem, że to jest robota. Ale nadal mamy też piękną wartość i emocje, za które często sami płaczemy do tego telewizora i widzimy, że coś jest fajne, więc mnie trochę boli ten dzisiejszy świat, że bazujemy tylko na hukach, kliknięciach, a nie patrzymy, czy coś jest wartościowe. Ja staram się gdzieś to wyważyć, że staram się zawsze główkować, jak zrobić huka na wartościowej treści, że na przykład trenuję z seniorami. Wiem, że to nie jest sexy na dzisiejszy świat, ale uważam, że to jest świetna wartość łącząca pokolenia i to jest tak piorunsko trudne i wiem, że nigdy się tą treścią nie wybije, tak jak, nie wiem, przepraszam, muszę to powiedzieć, jak pokazanie tyłka, ale no dla mnie to jest ważne, ja tyłka nigdy nie pokażę, prawda, więc niestety.
0: A są i tacy sportowcy, którzy w ten sposób sobie radzą, tutaj już może bez nazwisk, bo to nie ma w tej dyskusji znaczenia. Zawsze podaję ten przykład jako pewien kontrast do Polski. Słowenia. Tam kilka milionów, chyba 2 miliony mieszkańców. No i słuchajcie, mają jednego z najwybitniejszych kolarzy na świecie, a może i najwybitniejszego, Tadeja Pogaczara, jest też Primož Roglič, mają znakomitych skoczków narciarskich, mają Lukę Doncicia, świetnego koszykarza, mają tutaj z mojej ulubionej dyscypliny Janię Garnbret, która robi niesamowite rzeczy w boulderingu i w spinarce w prowadzeniu, i tych nazwisk mógłbym jeszcze wymieniać więcej. Co mają Słoweńcy, czego nie mamy my? 40-milionowy naród.
2: Myślę, że Słoweńcy mają na pewno inny system, bo o tym już mówiliśmy, że ten nasz system niestety wciąż zawodzi i to jest coś, czego nie zmienimy w rok ani w dwa. To musimy mieć tego świadomość, bo weźmy sobie na przykład system Wielkiej Brytanii, to dopiero się zmieniło wtedy, kiedy oni otrzymali prawo do organizacji igrzysk w Londynie. Wtedy był cały ten projekt pod tytułem GB Team i wtedy to się ruszyło i wtedy były ogromne pieniądze na sporty olimpijskie i widać było z każdym rokiem progres. Ale to jest proces, który trwa kilka lat, więc jeśli my mielibyśmy coś zmieniać, to też na efekty tych zmian będziemy kilka lat czekać. Więc wracając do pytania, myślę, że przede wszystkim system i nie wiem, czy też nie moda, może to złe słowo, ale taka świadomość, u nas ona oczywiście też jest coraz większa, ale chyba jeszcze nie tak wysoko, jak powinno być, świadomość konieczności ruchu, aktywności, takiej mody na sport, popularności sportu. Nie, oczywiście nie od razu w wydaniu, nie wiem, olimpijskim, walki o igrzyska, tylko no wiadomo, wszystko zaczyna się na samym dole. Agnieszka przecież robi też takie rzeczy, aktywizuje te dzieciaki, wszystkie te jej akcje i tak dalej. To od tego się zaczyna.
0: Nie macie wrażenia, że wszystko zaczyna się w szkole?
2: Nie robi dlatego, żeby być tam olimpijczyk. Tak, no ona przecież, celem nie jest, że wychowam olimpijczyka. Celem jest, żeby pokazać tym dzieciakom, jak to jest fajne. Jak to jest dobre dla naszego, nie wiem, samopoczucia, dla naszego ciała w życiu, jak fajnie, nie wiem, może by stać się wielką przygodą, ale może nawet tej przygody nie być, po prostu, żeby była świadomość tego ruchu, tej aktywności. A wiadomo, no statystycznie nawet biorąc, jeśli takich osób będzie więcej, no to pewnie i więcej tych talentów się znajdzie.
0: A jak u nas WF jest traktowany jako przykry obowiązek, no to jak my mamy to zrobić, jeżeli na tym najniższym poziomie tak to wygląda i tak sport jest traktowany?
1: Musimy wspierać, ja uważam, że musimy po pierwsze my dorośli dawać przykład, bo my mówimy, co mają robić dzieci, ale jak dzieci mają się ruszać, jeżeli ojciec z matką, przepraszam, siedzą przed telewizorem. Moje dziecko ma 2,5 roku, a pokazuje mi na ergometrze, że chce usiąść, ale z czego to wynika? Z tego, że ona codziennie widzi, jak ojciec macha na tym ergometrze, a jak ja też biegam z wózkiem, więc ja uważam, że nie każdy musi trenować codziennie jak ja, bo ja kocham ten sport, ale musimy się ruszać, bo to jest przyszłość dzieci, a najlepiej się uczy, modeluje właśnie poprzez czyny, a nie tylko poprzez to, co się mówi. O tym, co Beata wspomniała, o tej ciągłej edukacji. Ja nie uważam, że jest tego też za dużo, bo ja żyję, że tak powiem, w takiej bańce, bo ja się obracam i myślę, że my, Beata, ty też,
0: tak.
1: My się obracamy wśród ludzi sportu i wydaje nam się, że społeczeństwo jest coraz bardziej aktywne.
0: Wszyscy uprawiają sport.
1: Jest, ale też jesteśmy z Poznania, z Warszawy, a ja na przykład, nie wiem, pojechałam do Gliwic i byłam zdziwiona, że o 7 rano ktoś siedzi pod popularnym sklepem z piwkiem, jadę dalej, jest 7:10 i widzę kolejnych dwóch panów i mówię, Maciek, no nie wierzę, że tak, mówię, tak z rana, tak można, a tak jest, więc myślę, że coraz edukacja, ja żyję w bańce ludzi, którzy kochają sport, więc w ogóle moja opinia jest bardzo subiektywna i staram się zawsze na to szerzej spojrzeć. No i myślę, że też tak jak właśnie Beata powiedziała, jakaś zmiana, ale to potrzeba troszkę czasu. Są oczywiście akcje, które idą ku lepszemu, ale ja na przykład powiem szczerze, że ja osobiście prowadzę klub wioślarski od 2 lat i na przykład zaczynam od komercyjnych działań, bo mnie na ten moment nie stać, żeby zachęcić dzieci, ponieważ ja nie dostałam żadnego wsparcia, na przykład, bo nie mam wyniku. A jak ja mam mieć wynik, jak nie mam łodzi? No jedna łódź kosztuje 50 tysięcy, taka nie najlepsza, prawda? Więc ja wychowam tego olimpijczyka, bo to jest mój cel ogólnie, ale ja potrzebuję czasu, więc zauważam, że często wspierane są te kluby, które już mają te wyniki w dzieciach, a ci, którzy chcą zrobić coś od nowa, to ciężko nam, ale ja nie narzekam, jeżeli chodzi o moją sytuację, bo ja sobie poradzę, ale żeby właśnie było więcej tych klubów, które chcą się tworzyć dla tego, żeby pokazywać.
0: A to, że jeszcze...
2: Wiecie, o czym jeszcze chciałam wspomnieć? Przepraszam, jeszcze jedna
1: nie
2: rzecz, która zawsze też mnie tak... To prawda.
0: Ale ja wiedziałem, że jest takie ryzyko.
2: Tak. Jeszcze jedna rzecz, której często mi brakuje i w miastach tych dużych, i w tych mniejszych, takich ogólnodostępnych ośrodków, czy też miejsc właśnie aktywności. Oczywiście są orliki, teraz nie tylko te piłkarskie, ale i inne. Natomiast to, co zawsze mi się rzuca w oczy, jak jadę do mojej siostry, która mieszka w Wielkiej Brytanii, to na przykład on mówi, chodź, pójdziemy na pickleballa. Ja na przykład bardzo lubię w pickleballa grać. I jest, mówi, tutaj w parku mamy korty. Idziemy, korty są zajęte, a nie, w tym następnym obok, w tym parku też są tam korty. Nie trzeba płacić.
0: Ogólnodostępne.
2: Tak, wszystko jest ogólnodostępne, można tam pograć i w tenisa bezpłatnie na korcie, i w pickleballa, są boiska, stoją stoły do tenisa stołowego ogólnie dostępne, ale to nie jest tak, że to jest jedno miejsce, nie wiem, na dzielnicę. To jest wszędzie. A ja mam wrażenie, że u nas nawet...
1: Ostatnia rzecz muszę ci powiedzieć.
2: Ośrodki sportu i rekreacji, które są przecież niemal w każdej miejscowości, tam jest jednak mała, bo mała, ale zawsze trzeba za to zapłacić.
1: To tutaj
2: nie,
1: już...
2: Nie, nie wiem.
1: Beata, miałam sygnał, że czas się kończy, ale ja muszę wspomnieć Subtelny. Jedną sytuację, bo mi się przypomniało odbić się od tego, co Beata powiedziała. Tak. Jest problem, tu się wydaje, że idzie naprzód, ale ja, słuchajcie, robiłam głupią ankietę na Instagram, czy ludzie trenują i czy wystartowaliby w amatorsko w zawodach. Poszłam na warszawską patelnię. Okazuje się, że po pierwsze, nikt mi nie odpowiedział, co to jest ergomet wioślarski. Nikt nie wiedział. Byłam przekonana, że każdy będzie wiedział. Okazuje się, że ludzie w ogóle nie są aktywni, bo się spocą. Ja byłam po prostu w szoku. Myślałam, że to nie jest trudne pytanie i że każdy będzie wiedział i że każdy coś robi, nawet 30 minut spacerów, więc naprawdę jest duża robota do wykonania, więc te wszystkie programy, które są ważne, bo naprawdę no na warszawskiej patelni, no naprawdę nikt mi nie powiedział, że sport jest fajny.
0: Powszechność sportu. To jest coś, nad czym musimy popracować i tutaj stawiamy kropkę. Tak czułem, że ja się nie za dużo odezwę w tej audycji, dobierając tak moje gościnie.
2: Musi bardzo, być część druga.
0: Bardzo wam, panie, dziękuję. Może rzeczywiście część drugą przygotujemy. Prosto z Poznania łączyła się z nami Beata Orel-Stroińska, dziennikarka Telewizji Polskiej, a tutaj w studiu była z nami była wioślarka, medalistka olimpijska i to dwukrotna Agnieszka Kobus-Zawojska. Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękujemy.

0: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
1: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
2: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.
3: Radio 357.
2: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
4: Co państwo? Lato!
5: Szymon Kuliś, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Witamy Państwa. Pierwszy dzień lipca, mamy środę. Rząd postanowił powrócić do pomysłu podwyższenia tzw. opłaty cukrowej. Od 1 stycznia przyszłego roku mają zatem zdrożeć słodzone napoje oraz energetyki. Tyle, że poprzednie tego typu plany storpedował prezydent Nawrocki. W grudniu ubiegłego roku prezydent odmówił podpisania nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o PIT. Podwyżki zatem podatku cukrowego nie było, nie weszły te podwyżki w życie. Kiedy

0: prześledzi się historię tej opłaty przyjętej w 2020 roku, no to widać, że w pierwszym roku nastąpił rzeczywiście gwałtowny spadek sprzedaży słodzonych napojów gazowanych, aż o 19%, ale dziś sprzedaż powróciła do poziomu sprzed wprowadzenia opłaty. Rząd zatem proponuje podwyżkę opłaty cukrowej, ale również chce objąć podatkiem dodatkowe nowe napoje, a właściwie coś, z czego napój może powstać, czyli syropy, koncentraty słodzonego napoju. Z opłaty wyłączone będą soki naturalne, 100%. No, nikt nie lubi podatków, ale do tej opłaty być może przekona państwa cel szczytny. Otóż dodatkowe te 1,5 miliarda złotych rząd chce skierować do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ciekaw jestem, czy to państwa przekonuje, a dziś pytanie, czy podwyższanie podatku cukrowego ma sens. 510-357-357, pani Katarzyna czeka na telefony. 510-357-357, w aplikacji oczywiście Sonda, a zatem tam głosujemy. 2 minuty po południu pan Andrzej Strojny jest moim gościem, główny analityk i kierownik projektów legislacyjnych w Warsaw Enterprise Institute. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
0: Jaki jest rzeczywisty pana zdaniem cel tego podatku, opłaty cukrowej? Zdrowotny czy jednak fiskalny?
1: Panie redaktorze, pod płaszczykiem celów zdrowotnych rzeczywisty cel jest niestety lub stety fiskalny. I w tym momencie, kiedy poznaliśmy projekt ustawy o numerze UD417, który, ignorując to weto prezydenta z ubiegłego roku, stara się wznowić dyskusję parlamentarną na temat zasadności podwyższenia stawek podatku cukrowego, to już w uzasadnieniu tego projektu czytamy, że Ministerstwo Finansów spodziewa się wpływów rzędu 1,5 miliarda złotych rocznie z tego podatku, więc tutaj myślę, że nikt tych celów
0: nawet nie ukrywa. Ale skądś pieniądze muszą brać. Niedobór środków, jak pan zapewne wie.
1: Deficyt budżetowy, no panie redaktorze.
0: Oraz niedobór środków.
1: 271 miliardów złotych.
0: To prawda, ale niedobór środków w Narodowym Funduszu Zdrowia sięgnie w tym roku, zgodnie z szacunkami, w granicach 21 miliardów złotych. To nie są żarty. No, wiadomo, że tylko samobójca polityczny proponowałby teraz na przykład, nie wiem, podwyżkę składki zdrowotnej. Zatem może takie ciułanie na inne sposoby ma sens, może by cel jednak przekona rodaków.
1: Panie redaktorze, my w Warsaw Enterprise Institute podchodzimy bardzo krytycznie do tego pomysłu z kilku powodów. Po pierwsze, uważamy, że dosypywanie w nieskończoność pieniędzy do Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia jest po prostu bezsensowne. Teraz widzimy, że to nie kwestie finansowe stanowią istotę problemów polskiej ochrony zdrowia, tylko wiele innych systemowych kwestii, ale może tego nie będę rozwijał. No wszyscy widzimy,
0: to już omawialiśmy przy okazji innej audycji.
1: Dokładnie, wielokrotnie.
0: Na tle tego, co działo się w Szpitalu Południowym, jasne.
1: Dokładnie, natomiast porozmawiajmy stricte o kwestiach fiskalnych. Ja w ubiegłym roku popełniłem raport na temat właśnie podatku cukrowego, charakteru tej opłaty, którą oceniłem jako jawnie niesprawiedliwą i co więcej nieefektywną, a nieefektywną dlatego, gdyż w żadnym z ubiegłych lat, od kiedy ten podatek obowiązuje, czyli od 2021 roku, rząd nie osiągnął zapowiadanych celów fiskalnych z tytułu poboru tego podatku. Przypominam, że początkowo, gdy w walentynki lutego 2020 roku, gdy w atmosferze pandemii COVID-19 rząd decydował się na wprowadzenie tego podatku, zakładano wówczas, że wpływy roczne z jego tytułu sięgną 3 miliardów złotych. Tymczasem rzeczywistość była zgoła inna. W 2021 roku mieliśmy 1,47 mld złotych z tytułu tego podatku, 1,65 miliarda w 2022 roku i 1,5 miliarda złotych w 2023 roku.
0: To dlaczego w takim razie skoro dane są no nieubłagane, w wielu krajach funkcjonuje taki podatek. Jeśli dobrze pamiętam, chyba jeśli chodzi o państwa Unii w 12 państwach. Chociaż przyznam, że nie słyszałem o spektakularnych sukcesach, na przykład polegających na tym, że sprzedaż słodkich napojów, także tych zawierających taurynę czy kofeinę, gwałtownie spadła i utrzymała się na niższym poziomie. Ale może potrafią robić to tak, że mają wpływy większe.
1: To być może. Przyznam szczerze, że nie analizowaliśmy aż tak dokładnie sytuacji w innych państwach. To prawda, że między innymi w Wielkiej Brytanii czy we Francji taki podatek obowiązuje.
0: Francja, Portugalia, tak.
1: Francja, Portugalia, dokładnie. Natomiast podejrzewam, że jest to po prostu najprostsze rozwiązanie, rozwiązanie fiskalne, na które decyduje się rząd. I to nie tylko Polski, w sytuacji, gdy są duże potrzeby systemowe, związane chociażby z wydatkami fiskalnymi, czy związane z ochroną zdrowia, to po prostu najprościej, mówiąc kolokwialnie, jest pójść i nałożyć kolejny podatek. Do czego to doprowadziło w Polsce? Bo to jest moim zdaniem najistotniejsze. W Polsce mieliśmy wprawdzie, jak pan zresztą wspomniał na początku naszej rozmowy, początkowo rzekome sukcesy w związku z wprowadzeniem tego podatku.
0: No tak.
1: Jednak producenci stopniowo schodzili z poziomem cukru w napojach.
0: Schodzili z linii strzału, tak. Zaczęli bardzo mieszać w tych syropach.
1: Zaczęli bardzo mieszać. Do czego to doprowadziło tak w praktyce? No na 500 producentów napojów zawierających cukier, kofeinę, taurynę, etc. W 2022 roku liczba tych producentów spadła do 450 w roku 2024, czyli rynek po prostu wyeliminował, ten podatek wyeliminował mniejszych graczy z rynku, zostali giganci. Czy to jest efekt pożądany? Śmiem wątpić, ale porozmawiajmy o czymś ważniejszym, ponieważ moim zdaniem szalenie istotne jest to, co faktycznie dotyczy zdrowia. Kiedy pisałem raport w 2025, w ubiegłym roku, jeszcze nie było tych danych. One pojawiły się niedawno. Mam na myśli aktualizację raportu NFZ, otyłość i jej konsekwencje z października ubiegłego roku, które są oparte na twardych pomiarach z gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej na próbie 3,4 miliona Polaków. Co się okazało? Ten raport wskazuje, że 35% Polaków ma nadwagę, 28% chorobę otyłościową, a łącznie 63% respondentów miało nadmierną masę ciała. Co oznacza, że tak po ludzku, no, jeżeli 63%...
0: Mamy problem, tak.
1: Mamy problem, tak? I czy to fiskalne rozwiązanie tutaj pomaga? No, śmiem wątpić. Leczenie otyłości wzrosło z 7,7 tysiąca... wzrosło do 7,7 tysiąca operacji.
0: No dobrze, ale
1: w 2024 roku z 6,5 tysiąca rok wcześniej.
0: Ja przyjmuję ten argument. Skoro taką metodą polegniemy z całą pewnością, o czym świadczy przeszłość w walce z nadwagą, otyłością społeczeństwa, no to może rzeczywiście jest to, wrócę do tego, o czym wspomniałem, jakiś pomysł na łatanie zasypywania ogromnej dziury budżetowej. Chociaż, zdaniem prezydenta, podwyższanie podatków Polakom to jest fatalny pomysł, uderza w domowe budżety, no i prezydent pewnie zawetuje, jeśli trafi do niego ta ustawa, ponownie ten pomysł, no ale... Czy to może być zarzut, że chodzi o zasypywanie ogromnej dziury budżetowej, że rząd chce zbilansowania albo choć uspokojenia budżetu państwa? No to mam pytanie, to jak ma to robić, skoro nie może na przykład wyższymi podatkami?
1: To jest konsekwencja, panie redaktorze, wcześniejszych błędnych założeń polityki społecznej, którą prowadzi rząd. Obecnie żyjemy w czasach, w których główne partie polityczne dominujące, nie tylko w Polsce, prześcigają się co do tego, jak rozbudowane programy socjalne wprowadzą. Czy tu będzie
0: co wam
1: to,
0: damy, słyszymy, tak,
1: co wam damy, tak,
0: to
1: 500
0: prawda.
1: Plus, no, 800 plus, tak, na każde dziecko, kolejne 13, 14 emerytury, babciowe, tak, aktywny rodzic i milion innych pomysłów, tylko skąd trzeba na to wszystko wziąć
0: kredyty
1: pieniądze.
0: Kredyty 0%, tak.
1: kredyty
0: albo
1: 0%, dokładnie. Tak. No, my w Warsaw Enterprise Institute stawiamy taką tezę, że te pieniądze rząd próbuje właśnie ściągnąć w postaci wielu tak zwanych sektorowych podatków, jak chociażby właśnie omawiany przez nas podatek
0: cukrowy.
1: No i tutaj wskazujemy tylko na to, że jest to pewna konsekwencja nieodpowiedzialnego rozdawnictwa. Naturalna konsekwencja, bo wiadomo, że rząd sięgnie po te najprostsze fiskalne rozwiązania. Podobnie do prezydenta się z tym nie zgadzamy i artykułujemy to dużo dłużej, dużo konsekwentniej niż nawet Pałac Prezydencki. Natomiast odczytujemy to jako naturalną konsekwencję właśnie tego, że najpierw rząd obiecuje i rozdaje kolejne pieniądze w postaci transferów socjalnych.
0: A potem chce łapczywie ściągać.
1: No i jakie będą efekty dla konsumenta, panie redaktorze, bo to też jest ważne, tak? Może nie omawiając już samego wzrostu stawek tej podstawowej i zmiennej,
0: króciutko.
1: W praktyce króciutko spowoduje to, że na przykład napój gazowany wzrośnie o 15%, napój energetyczny zawierający kofeinę o 16%, koncentraty do napojów o 18%, to są dane, które zresztą też podaje w uzasadnieniu Ministerstwo Finansów. No to uderzy nas po portfelach, mówiąc kolokwialnie.
0: 12 minut po południu kończę, bo już kolejka słuchaczy z komentarzami czeka. Niemniej bardzo dziękuję za spotkanie i zapraszam
1: bardzo dziękuję.
0: Ponownie na antenę przed godziną 13. Andrzej Strojny, główny analityk i kierownik projektów legislacyjnych w Warsaw Enterprise Institute. 13 prawie, no 12,5 po południu. Czy podwyższanie podatku cukrowego państwa zdaniem ma sens? 510-357-357. Panie Bartoszu, witam, halo.
2: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Tak na wstępie powiem, no widzi pan, wczoraj pan podał numer swój telefonu i dzisiaj dziwne smsy do pana pochodzą, że tak powiem.
0: No tak.
2: Ale tak, wracając do tematu, no oczywiście, że kwestia jest tego, żeby załatać dziurę budżetową i ja tam nie widzę żadnych że to jest rzekomo dla naszego zdrowia, bo gdyby tak było, to by wielu rzeczy zakazywano. Pamiętamy, jaki był wielki problem z tym zakazem picia alkoholu. To jest chyba o wiele groźniejsze tutaj, no bo jednak tam po cukrze to jednak, no nie wiem ile, no wreszcie może zdarzają jakieś wypadki, ale jednak po cukrze ludzie jednak mogą prowadzić samochód, a tu jednak był taki wielki opór. No jest to rzeczywiście wydrenowanie i to tak jak mówię, to też niewiele da, no bo ja pamiętam jak była ta pierwsza podwyżka cukru, to zwłaszcza w fast foodach po prostu, w tych znanych sieciówkach to po prostu się skończyło tym, że na przykład w kuponach do tych sieciówek po prostu przestali dodawać napoje właśnie te słodzone i na przykład wodą zastępowano, żeby trochę przyoszczędzić, ale ceny poszły w górę, więc to
0: na zdrowie,
2: zmieni.
0: Na zdrowie tak czy inaczej, pana zdaniem,
2: nie,
0: nam nie wyszło. Panie Bartoszu, posłuchajmy opinii pana Pawła, pozdrawiam pana. Dziękuję. Panie Pawle, halo.
3: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
3: Witam. Panie Kubo, szybko odpowiem, bo znowu mnie pan wyłączy. Nie ma oczywiście sensu.
0: Tak, bo ja za każdym razem pana wyłączam. To tak. To celny
3: Kubo,
0: argument.
3: No, przy całej sympatii dla pana. Ja mówię o trzech moich kwestiach, a pan w 2,5 mnie usuwa. Ale tak, wracając do tematu.
0: No.
3: Temat, w którym wypowiadałem się już nie pierwszy raz, będę się teraz wypowiadał. Ta podwyżka, po pierwsze, nie ma sensu. Powtórę, chyba pytanie powinno być takie, czy w ogóle podatek cukrowy ma sens. O tym żeśmy dyskutowali. Mhm. I tutaj takie mydlenie oczu, jak że te pieniądze z podwyżki mają trafić prawie
0: do
3: całkowicie
0: NFZ-u,
3: do NFZ.
0: Tak.
3: Przecież wiemy, ludzie świadomi wiedzą, że NFZ, niezależnie ile by się pieniędzy tam wrzuciło, to będą przepalać te pieniądze w nieskończoność. To jest nieefektywna struktura, o tym też pan robił program.
0: To prawda, czyli nie ma to sensu, tak?
3: Totalnie nie ma sensu. My powinniśmy zacząć dbać o siebie i po pierwsze...
0: A nie będzie tak, że na pewnym poziomie, nie mówię, że po podwyżce tam rzędu 50 groszy czy 80 groszy na puszce czy butelce, ale w pewnym momencie rzeczywiście ta cena finalna z włączonym podatkiem odstraszy. I klient pomyśli sobie, no może rzeczywiście spróbuję z gazowaną wodą.
3: Ale panie Kubo, ma pan częściowo rację, natomiast to wszystko, o czym my dyskutujemy, ma na celu realizację postulatów Klausa Schwaba, że nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. I na tym ma to szczęście polegać, żebyśmy sobie zwykłej coli przysłowiowej nie mogli wypić?
0: co państwo na to, panie Pawle, kłaniam się. 510-357-357. Pan Łukasz, panie Łukasz, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam pana serdecznie.
0: Dzień dobry panu.
4: Panie Kubo, staram się pić bardzo dużo wody mineralnej i piję jej najwięcej, aczkolwiek taką kolę raz
0: gazowana czy nie gazowana?
4: Nie gazowana, nie gazowana. Ale taką kolę raz dziennie do obiadu, malutką, 0,3 sobie, no zawsze się skuszę. Aha. I więcej staram się, powiem panu, nie pić. Ostatnio sobie nawet zrobiłem takie jakby kalkulacje, ile ja miesięcznie ta kola mnie kosztuje. I wyszło mi, że na tą samą kolę raz dziennie, wersja limitowana, ponad 200 zł już jakby wydaje na samą kolę.
0: Miesięcznie?
4: Miesięcznie.
0: To
4: bo
0: sporo.
4: Ja piję w tych szklanych butelkach, bo ona jest taka najbardziej fajnie gazowana, taka na najfajniejsze bobelki.
0: Tak, bo więc tam może być wewnątrz tego szkła inne ciśnienie niż na przykład
4: tak,
0: w pecie.
4: Ona ma taki najlepszy smak, fajnie tak w ustach musuje. Więc powiem panu szczerze, że to jest już w tym momencie dla mnie budżet 200 zł miesięcznie przy jednej małej koli dziennie, więc gdyby Nawrocki to zablokował, to by było pierwsze jego weto, które mi się podoba.
0: No to drugie, tak, bo już raz zablokował tę podwyżkę opłaty cukrowej.
4: Które jest jakby słuszne i zasadne.
0: Rozumiem. Co na to pan Czesław? Panie Czesławie, halo. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie Kubo. Ja
0: witam
5: pana. Że pan tak legalistą się staje. Wczoraj nam pan temperaturę chciał ustawiać jako, znaczy nie pan generalnie, ale idzie pan w kierunku rządowym tak zwanym, że temperatura powinna być odpowiednia.
0: Ja tego nie wiem, bo wie pan, to sprawa otwarta. Co to znaczy temperatura odpowiednia do życia? Ale pytałem państwa, tak.
5: Tak, no i państwo się wypowiadało, że znaczy państwo, jako my powiedzmy, wypowiadaliśmy się, że temperatury powinny być takie, a nie inne. Akurat wczoraj jechałem drogą, obserwowałem drogowców, w południe nie pracowali, po południu sobie poszli pracować, tylko wie pan, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Ci sami ludzie, którzy wracają do wczorajszego, zaraz się odniosę do dzisiejszego,
0: tak,
5: którzy krzyczeli, że musi temperatura być odpowiednia, dlaczego wychodzą na plażę i topią się w słońcu?
0: No bo może w pewnych okolicznościach przyrody temperatura odpowiednia jest inna.
5: Aha, no tak. Dobrze, ale wracając do tego cukru, wie pan, ja myślę, że nie wiem, czy nie podpowiem ustawodawcy, że powinien iść dalej, wie pan, bo ziemniaki, chleb...
0: To nic. Wymyśliłem coś lepszego, panie Czesławie.
5: Tak.
0: Przecież i to też jeszcze lepsze uzasadnienie niż w przypadku cukru. Sól, proszę pana. Sól.
5: Też jest niezdrowa podobno.
0: Opodatkować sól trzeba.
5: Właśnie. Tylko, że tego idzie mało, wie pan, mimo wszystko. Ale tutaj powiedzmy ziemniaki powinno się opodatkować chleb. Przecież tam też pod wpływem enzymów, które znajdują się w jamie ustnej, zamienia to się w cukier. No,
0: a że to jest właśnie chciałem zapytać, dlaczego panu ziemniaki przyszły do głowy?
5: Bo to są węglowodany, które mamy, mamy enzymy w ustach, zamieniamy je powiedzmy w cukier, tam wątroba cytrowa, ma cukier, nieważne. I teraz tak, pszczoły musimy opodatkować, pszczoły, one też wytwarzają cukier, no tam jest takie duże pole do, powiedzmy, do rządzących, tych poprzednich, tych obecnych, naród wszystko kupi, w zależności kto co im ładnie na tacy poda.
0: 19 minut, ja myślę, że, proszę dokończyć.
5: Ja myślę, że wypadłem teraz z tematu, bo pan chciał mnie zgasić, pan mnie zgasił.
0: Nie, naprawdę nie. Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję za rozmowę. 19 minut po południu. Czy podwyższenie podatku cukrowego ma sens? Co państwo, lato? 510-357-357. Panie Dawidzie, dzień dobry, halo.
6: No, witam panie Kubo, a takie pytanie na początek.
0: Tak, bardzo proszę.
6: Co to ma na celu? Zdrowie, czy chodzi o pieniądze?
0: No, chyba już nikt nie ukrywa, że chodzi o pieniądze.
6: Dobra, jak słyszałem pana politycy, to ostatni raz to powiem, niech to tutaj w audycji wybrzmi.
0: Tak.
6: Ile Polska traci z powodu nadmiernego spożywania alkoholu?
0: No pewnie
6: 100 miliardów,
0: są wyliczenia,
6: 185
0: tak.
6: miliardów, różne statystyki. Powiedzmy 150 miliardów, 100 miliardów. Proszę sobie wyobrazić, utrata produktywności, koszty społeczne. Przedwczesna śmierć, absencja w pracy, obniżona wydajność zasiłku, koszty medyczne prewencyjne, leczenie chorób wywołanych alkoholem, ratownictwo medyczne, rehabilitacja.
0: Zasiłki wreszcie, zasiłki dla Dokładnie. Samotnych rodziców, prawda?
6: Dokładnie, ale proszę zobaczyć, system sprawiedliwości, interwencje policji, sądownictwo, więziennictwo, wypadki drogowe. Niech skończą z alkoholem w Polsce i zobaczą, jak wpływy do budżetu im wzrosną ze względu na tą poprawę tych wszystkich rzeczy, które wymieniłem. Tylko oni tego nie dotkną, bo lobby alkoholowe jest tak potężne, że boją się przeciwstawić temu, bo jeszcze naród by wyszedł na ulicę i sam protestował, że oni chcą się napić, bo jak przychodzi weekend, sobota, niedziela, a jest 4 plus 4, no to oczywiście obywatel będzie tu protestować, że chce się napić, tylko nie zobaczy, jakie są tego koszty tych wszystkich ludzi, którzy po prostu zatykają system zdrowia.
0: Bo używa pan bardzo, bardzo mądrych argumentów, panie Dawidzie. Tak przy okazji zapytam z ciekawości. Pan jest abstynentem?
6: Abstynentem cały czas.
0: Aha.
6: Mhm. Bez żadnego picia, ćpania i ten. Moje endorfiny idą teraz, jak idę pobiegać i tym co się uspokajam, a nie na przykład piciem piwa.
0: Brawo.
6: Czy alkoholu.
0: Czym pan uzupełnia niedobór wody w organizmie? Zdarza się,
6: ale
0: że...
6: Panie Kup...
0: Tak?
6: No.
0: Nie, nie.
6: Ale...
0: Z ciekawości po prostu pytam, czy na przykład zdarza się, że sięga pan po takie słodzone napoje gazowane.
6: Ale oczywiście, że się zdarza. Nie będę tego ukrywać, że ten, bo tak tu słuchacz powiedział, czasami człowiek ma ochotę napić się zimnego jakiegoś napoju słodzonego, to nie ma problem. Ale wie pan, jest teraz, panie Kubo, tyle świetnych takich produktów, takich owocowych na lato, orzeźwiających, że w zupełności one wystarczają, żeby się tak fajnie napić i się też lepiej poczuć.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia życzę. A z nami pan Mateusz. Panie Mateuszu, halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry panu.
7: Dużo padło, więc powiem tylko to, co powiedzieli przedmówcy, że chodzi tylko i wyłącznie o kasę oczywiście. Natomiast czy to dobrze, że pójdzie ten podatek do góry? No ktoś tam pewnie sobie coli odmówi, ale z papierosami, z alkoholem jest podobnie. W sensie no akcyza tylko i wyłącznie rośnie, a spożycie niekoniecznie maleje. Ciężko powiedzieć. Natomiast odnośnie jeszcze słuchaczy mojego ulubionego pana Pawła i te wszystkie teorie, jakiś pan Schwab i jakieś takie zielone ludziki, Mistrzostwo Świata, gratuluję podejścia do życia.
0: I tyle.
7: To wszystko.
0: 23 minuty po południu. 510-357-357. Czy podwyższenie podatku cukrowego ma sens? Proszę zajrzeć do aplikacji, bo tam jest, proszę państwa, nasza sonda. A wyniki przed 13. Panie Michale, dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry panu. Dzień dobry.
8: Jestem zaskoczony troszkę wypowiedziami moich przedmówców. Dzisiaj rozmawiamy o cukrze, tak? Nie o papierosach, nie o alkoholu i jedno nie wyklucza drugiego.
0: Tak.
8: Ja uważam, że powinien zostać podniesiony ten podatek i bardzo bym chciał wierzyć, że te pieniądze zostaną dobrze spożytkowane. A ma to sens. Ja dzwonię do państwa z Niemiec i ile razy jestem na wakacje w Polsce albo odwiedzam rodzinę, to widzę, jakie ilości energetyków pije przede wszystkim młodzież. Jaki olbrzymi problem mamy w Polsce z otyłością wśród młodych ludzi, a nie tylko wśród młodych.
0: Problem zresztą także rosnący, tak.
8: Dokładnie. I bardzo bym chciał wierzyć, że taka właśnie zmiana, jeżeli to nawet będzie, nie wiem, setka, tysiąc dzieciaków, które nie będą mogły sobie pozwolić na te energetyki, inne słodkie napoje, tylko zamiast tego wypiją wodę, super, róbmy to.
0: I jest to, pan na tak.
8: To jest olbrzymi problem, jestem na tak.
0: Pozdrawiam panie Michale, spokojnej drogi życzę. Pan Jarosław, panie Jarosławie, halo.
9: Dzień dobry panie Kubo. Pozdrawiam.
0: Dzień dobry panu, pozdrawiam pana.
9: Ja, jeśli mogę, mógłbym tak z przymrużeniem oka spuścić trochę powietrze. Także chciałbym, żeby...
0: Bardzo proszę, może się uda.
9: Bym prosił, bo wie pan, panie Kubo jest takim człowiekiem, z którym bardzo chętnie rozmawiam, bo ma pan kontakt z samymi najmądrzejszymi ludźmi w Polsce. Mhm. Każdy ma świetne pomysły. I no, wiadomo, każdy z nas ma różne poglądy, więc czasem fajnie, czasem mniej fajnie tego posłuchać, ale ja mam taki pomysł, tak sobie myślę, że gdyby, jeżeli ktoś wymyśla podwyższenie podatku cukrowego, to mam taką nadzieję, bo tak przynajmniej powinno być, chyba się pan ze mną zgodzi, że zostało to poprzedzone jakimiś badaniami, że to przyniesie jakiś skutek.
0: No badania z grubsza...
9: przyniosło, na przykład, tak? Powiedzmy, jeśli tak było.
0: Wie pan, próbowałem szukać i tak jak powiedziałem to w rozmowie z panem Andrzejem Strojnym, nie znalazłem takiego przykładu, nie pozostawiającego wątpliwości, że w sposób trwały udało się zmniejszyć wyraźnie na przykład sprzedaż napojów słodzonych w państwach, a jest ich 12 Unii Europejskiej.
9: Aha, to ja tego nie słyszałem, przepraszam.
0: W związku z tym ten efekt jest mocno dyskusyjny, a padło też również na naszej antenie, że był efekt w pierwszym roku, w 21. Rzeczywiście tak, ta sprzedaż spadła.
9: Wie pan, panie Kubo, myślę, że to gdyby była to część jakiejś całości, właśnie związanej z odpowiednią polityką, no głównie wobec młodych ludzi, chociaż wiadomo, że nie tylko młodzi piją, ale jak młodzi się nauczą, to starzy też dalej będą pili te słodkie różne świństwa. Więc gdyby to było połączone z różnymi innymi rzeczami, wczoraj słyszałem w Państwa audycji, w Państwa radiu, audycję na temat tego, jak ciężko mają sportowcy, nasi mistrzowie olimpijscy, jak nie mieli żadnych dotacji na to, żeby uprawiać ten sport, musieli podjąć decyzję, albo zrezygnować, albo się zadłużyć, tak? Więc myślę, że gdyby to było tak całościowo brane pod uwagę, i to ja tak marzę, panie Kubo, fajnie by było, nie? Gdyby tak ludzie, jak coś robią, to robili tak, tak porządnie.
0: Z sensem, tak?
9: 5-7.
0: To ma pan wyszukane marzenie, żeby jak coś powstaje, albo jak coś wymyślą, to żeby z sensem,
9: no,
0: panie
9: Kubo, tak? Radio 357, ja nie wazelinuję, no przecież świetne radio, da się coś porządnie zrobić od początku do końca.
0: No, przykład budujący. Tutaj przez grzeczność pana nie zaprzeczę. Panie Jarosławie, wszystkiego dobrego. Pan Michał, panie Michale, halo.
10: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry panu.
10: Szybka piłka. Czy podatek jest potrzebny? Czy podwyżka podatku jest potrzebna? Tak, trzeba dziurę zasypać budżetową. Jeżeli chodzi o ograniczenie napojów cukrowych, bardzo polecam, bo bardzo ciężko jest zjeść 4000 kalorii dziennie, ale bardzo łatwo jest to wypić. Więc można tutaj ograniczyć. I jeszcze do telefonu zachęcił mnie pan Dawid, który zaatakował alkohol i stwierdził, że dobrze by było, gdyby rząd
0: tak przy okazji
10: podjął walkę z alkoholem. Tutaj nie wiem, przeszkodą nie są jakieś straszne lobby alkoholowe, tylko to, że z oszczędności na usunięciu alkoholizmu albo na jakimkolwiek poprawie zdrowia Polaków przyjdą za 5, 10, 15 lat.
0: A pieniądze potrzebne są z akcyzy już, tak?
10: Pieniądze potrzebne są teraz, a kadencja trwa tylko 4 lata.
0: Pozdrawiam serdecznie. Jest to argument. Pan Paweł, panie Pawle, halo, dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry panu.
11: To jest dyskusja na temat tego, czy podnosić podatki związane z napojami słodzącymi, czy napojami słodkimi i tak dalej, z dodatkiem cukru. Wie pan, to jest taka rozmowa trochę na temat tego, co jeszcze można by było bardziej opodatkować. I to tak jak słusznie zauważył poprzedni słuchacz, aby zasypać dziurę budżetową. To nie ma żadnego, moim zdaniem, w związku z promowaniem zdrowego trybu życia. Tak jak i podatki w alkoholu, w papierosach, w ogóle we wszystkim. To jest absurdalna sprawa. Jeżeli ktoś mi przynosi wielkie dochody, to ja nagle z tym walczę? Nie, no nie walczę z tym i możemy sobie opowiadać tutaj różne historie, dorabiać do tego ideologię, ale i tak się na samym końcu to jest wpływ do budżetu. Natomiast ja mam taki pomysł. O,
0: tak.
11: Skoro te napoje słodzone, ta wielka zawartość cukru, ogromna ilość kalorii jest szkodliwa i jest pobierany podatek, to czy ten podatek nie mógłby być zdjęty, ten sam podatek nie mógłby być zdjęty z zwykłej wody? Żeby ona w ogóle nie była opodatkowana. Żeby w ogóle podatek VAT wynosił zero. Wszystkie inne rzeczy również zero. Wtedy by się nagle okazało, że litr wody kosztuje złotówkę, a litr coli 10 zł. Sądzę, że więcej ludzi by wybrało to, co jest tanie.
0: Bardzo panu dziękuję za pomysł. Kłaniam się panu. 12:30. Tu Radio 357. Audycja Co Państwo Lato? Czy podwyższenie podatku cukrowego ma sens? 510-357-357. Pan Mikołaj Choroszyński jest moim gościem, psychodietetyk, założyciel i prezes fundacji Fit Mind. Dzień dobry panu, witam, kłaniam się.
12: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Panie prezesie, co powinien pić człowiek, jeśli postanowi być... żyć bardzo zdrowo. Tylko czystą wodę?
12: No z pewnością czysta woda to najlepszy wybór. Ostatnio od mojej narzeczonej usłyszałem, że picie wody to męska rzecz. I coś w tym jest.
0: Ładne hasło, zachęcające.
12: Tak, chociaż oczywiście jest wiele innych wyborów dostępnych, które też są korzystne dla zdrowia. No i tutaj warto wspomnieć o herbatach, kawie. Zawierają wiele antyoksydantów i sprzyjają zdrowiu, są zdrowe.
0: No ale zawierają również kofeinę, zawierają taurynę, I tutaj wkraczamy na grząski grunt, bo to są takie rzeczy, które by na przykład w innej postaci troszkę by rząd opodatkował i ba, chce jeszcze mocniej opodatkować.
12: Tak, dla jasności, to kawa i herbaty zabierają kofeinę, a dokładniej pochodne, na przykład w herbacie, ale nie zawierają tauryny. I faktycznie rząd chce opodatkować te substancje i to wzrost opłaty rzędu 900% w przyszłym roku. I to jest dużo, natomiast ciężar przeniósłbym tutaj zdecydowanie bardziej na kalorie i dodatki kaloryczne do napojów, bo to jest tutaj główny problem, który prowadzi do otyłości Polaków, a nadwaga lub otyłość w naszym społeczeństwie dotyka już 65% osób, czyli to jest ogromna ilość.
0: To prawda. Wielu miłośników także i z myślą o tym, żeby sobie pomóc, żeby tych kalorii przyjmować mniej, by wielu miłośników różnych napojów gazowanych uznało, że te wersje light czy zero są zdecydowanie zdrowsze. Ciekaw jestem pana opinii. One są słodzone, no ale jak wiemy, nie cukrem, a słodzikami. Rzeczywiście zawierają mniej kalorii, przynajmniej można to przeczytać na etykiecie. Rzeczywiście pana zdaniem to jest zdrowsze rozwiązanie?
12: Może tutaj moje zdanie nie ma zbyt wielkiego znaczenia, natomiast to, co pokazują badania, ma ogromne znaczenie i zdecydowanie zamienienie słodkich napojów na napoje zero ma ogromny wpływ na prewencję otyłości i to dokładnie zrobiła Anglia. Wielka Brytania, która się wycofała z podatkowania napojów zero, natomiast opodatkowane nadal ma napoje zawierające dodatek cukru i kaloryczne.
0: Ustawodawca uznał, przynajmniej u nas, że no, te napoje słodzone słodzikami należy potraktować tak jak cukier. Czyli co, pana zdaniem to błąd? No bo u nas napoje typu zero czy light również obłożone są opłatą.
12: Tak. Jeżeli 65% społeczeństwa doświadcza nadwagi lub otyłości, to ograniczmy spożycie cukru i przebudujmy tak nasze środowisko, bo z tej perspektywy psychodietetycznej zmiana środowiska, tego, w którym się obracamy, jakie mamy dostępne wybory, jest niezwykle istotna. A skupianie się na bezkalorycznych napojach w kontekście otyłości nie ma większego znaczenia. Przepraszam.
0: Chociażby pana tytuł psychodietetyk wskazuje na to, że na nasze wybory żywieniowe, na to, na jaką dietę się decydujemy, po co sięgamy, w dużej mierze wpływa psychika, czy tak?
12: Psychika, oczywiście. Psychika, ale tak jak wspomniałem, też środowisko. I środowisko zarówno które jest stworzone przez państwo, przez osoby, którymi się otaczamy, ale również nasza psychika i sama eliminacja czy ograniczenie spożycia czy utrudnienie spożycia napojów słodzonych nie rozwiązuje tej trudności, ponieważ po co my je po nie sięgamy? Najczęściej jest to mechanizm wyjścia z dyskomfortu, czyli nieumiejętność samoregulacji. I jeżeli nawet te produkty są droższe, to osoby, które nauczyły się regulować w ten sposób, dla nich cena nie będzie przeszkodą. Tak zdobędą te produkty, albo znajdą inny sposób niezdrowej samoregulacji. Więc jeden obszar to jest praca właśnie nad tym środowiskiem dookoła nas, a druga taka bardziej psychodietetyczna to praca nad swoimi nawykami, nad regulacją emocji i samoregulacją.
0: Czasami, jest to bardzo trudne, czy od napojów słodkich, gazowanych można się uzależnić?
12: Są prowadzone na ten temat badania i trwa debata. Z pewnością w naszej fundacji widzimy zachowania, które bardzo przypominają zachowania typowe dla uzależnień. Czyli jeżeli sobie sięgniemy po pewien napój dlatego, żeby poprawić sobie samopoczucie, żeby lepiej się poczuć. Na przykład spotykamy się ze znajomymi i napijemy się jakiegoś słodkiego napoju, oglądając zachód słońca czy siedząc na plaży, to nie ma w tym nic złego, że to pojawia się okazjonalnie. Ale jeżeli takie napoje pojawiają się codziennie w takich regularnych sytuacjach, są wypijane bez towarzystwa i z czasem służą nie tyle, żeby poprawić sobie samopoczucie, ale żeby zmniejszyć dyskomfort, taki ból emocjonalny, no to tu już możemy mówić o cechach typowych do uzależnienia.
0: Skoro tak, to rezygnacja z tego typu napojów, z tych nawyków, z tej drobnej przyjemności może okazać się dla wielu osób bardzo, bardzo trudna.
12: Prawda, jeżeli dlatego ważne jest, aby mieć dobrego przewodnika, osobę, która jest w stanie pokazać, przeprowadzić, i z naszego doświadczenia praca w grupie daje ogromne wsparcie. Jeżeli jesteśmy w środowisku osób, które też doświadczają podobnych trudności, to łatwiej jest przyznać się przed sobą, że to jest problem i usłyszeć, jak inni sobie z tym radzą. A regularnie prowadzimy grupy dla osób, które mają takie tendencje uzależnieniowe w kierunku słodyczy, w kierunku jedzenia, i widzimy, że to jest proces, z którego można wyjść, można zmienić te nawyki i utrzymać je długoterminowo.
0: Wrócimy do rozmowy za 10, pewnie 11 minut najwyżej. Mikołaj Choroszyński, psychodietetyk, założyciel i prezes fundacji Fit Mind. Dziękuję panu za rozmowę.
12: Dziękuję.
0: Radio 357, czy podwyższanie podatku cukrowego ma sens? Co państwo na to? 510-357-357. Pani Katarzyna, dzień dobry.
13: Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ja może nie konkretnie z odpowiedzią na to pytanie, natomiast w odniesieniu do napojów, które są słodzone słodzikami. Swego czasu czytałam całą książkę napisaną przez doktora Roberta Lustiga, który pisał o cukrze i o sytuacji w Stanach Zjednoczonych, i okazało się, że w Stanach Zjednoczonych, w których wprowadzono napoje 0%, zero cukru ze słodzikami, wcale, że tak powiem, otyłość nie spadła, wręcz odwrotnie. I zaczęli się naukowcy zastanawiać, skąd się to wzięło. Okazuje się, że pijąc napoje zero cukru, dajemy sygnał naszemu mózgowi, że dostaniemy cukier. Natomiast pijąc i nie dostarczając mu cukru, mózg zaczyna pracować w tym kierunku, żeby go pozyskać jednak, bo byłby rozczarowany i wytwarza nam się poczucie głodu. I w związku z tym sięgamy po kolejny napój i kolejne jedzenie, więc to jest
0: czyli
13: błędne
0: koło. Czyli to, co zaoszczędzimy, nie pijąc napoju z cukrem, odzyskujemy w inny sposób, tak?
13: Tak, dokładnie. I tego dowodem jest społeczeństwo amerykańskie i brytyjskie też, w którym miałam przyjemność kilkanaście lat mieszkać. Tam sytuacja jest jeszcze gorsza z otyłością niż u nas. Owszem, my tyjemy już najszybciej w Europie mieliśmy do czego dotyć. Natomiast Wielka Brytania tą pandemię, że taką otyłości już przeżywa od wielu, wielu lat. Więc właściwie jedynym rozwiązaniem jest po prostu nie picie napojów tych gazowanych, słodzonych w jakikolwiek sposób.
0: A pani tak potrafi rzeczywiście?
13: Panie Kubo, od kiedy przeczytałam.
0: Nie sięga pani, tak?
13: Tak. Od kiedy przeczytałam tę książkę, tak. I jeszcze jedna taka uwaga, bo myślę, że to jest ważne. Tam był też przypadek dziecka, które było bardzo, bardzo otyłe i lekarz wziął całą rodzinę, jakby zbadał. Okazało się, że tata pracował w firmie, która produkuje soki, i to dziecko piło zdrowe soki pomarańczowe, ale piło je w ilości 2-3 litrów dziennie, a to też jest sobie. Owoc, a sok to są dwie różne rzeczy, więc nawet te teoretycznie zdrowe soki, one nie są zdrowe, bo zawierają bardzo duże ilości cukru, więc właściwie naprawdę woda, okazjonalnie, bo ja też nie jestem święta, jeżeli idę do restauracji, to biorę czy lampkę wina, która ma kalorie, tudzież czasami Coca-Colę, którą uwielbiam w szklanej butelce, tak? Natomiast tak to woda, czarna kawa bez mleka i herbaty. Tak, udało mi się po przeczytaniu tej książki, więc ja myślę, że zmienienie mentalu powoduje również zmiany w naszym
0: Boże, pani Katarzyno, ale to ja dochodzę, słuchając, do wniosku, jakie to zdrowe życie jest uciążliwe.
13: Jest, panie Kubo, jest. Zgadzam się z panem, jest uciążliwe i czasami nieprzyjemne, ale widzę,
0: tak,
13: że...
0: Dlaczego to tak zostało zorganizowane, że wszystkie pyszne rzeczy są niezdrowe?
13: Tak, chociaż te zdrowe też potrafią być pyszne i gwarantuję, że pan na pewno, że tak powiem, potrafi zdrowo i pysznie, że tak powiem, gotować i mam nadzieję, że kiedyś zbieram pieniędzy, żeby wygrać miejsce na rejsie i zabiorę się z panem, tylko ja ryb nie jadam, więc nie wiem, co z tym zrobię. No ale towarzystwo mi wynagrodzi głód, który można będę przeżywać.
0: Spokojne menu jest zróżnicowane i również sięgamy po inne produkty, nie tylko ryby, tak.
13: Fantastycznie. To kontynuuję oszczędzanie i oby do grudnia w takim razie.
0: Do usłyszenia i bardzo dziękuję.
13: Dziękuję, do usłyszenia.
0: 510 357 357. 19 minut do 13. Pani Patrycja, dzień dobry.
14: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. Panie Kubo, problemem w napojach bez cukru, czyli tych tak zwanych zero, jest słodzik, który nazywa się sukraloza. Jest on dodawany nagminnie do napojów wszelkiego rodzaju fit i takich izotonicznych, a powoduje olbrzymie problemy z jelitami. Jestem tego przykładem żywym. I ta sukraloza, oprócz napojów, do których jest dodawana również do wszelkiego rodzaju odżywek dla sportowców, batonów i powoduje olbrzymie problemy właśnie z żołądkiem i z jelitami. W związku z czym nie wiem, czy nie lepsze już jest ta odrobina cukru niż sztuczne słodziki, które nie do końca są przebadane i dopiero te badania gdzieś zaczynają wypływać i dopiero widzimy efekty właśnie tych słodzików. Także takie jest moje zdanie, że nie zawsze ten cukier jest aż tak zły. Oczywiście w nadmiernych ilościach jest. Natomiast słodziki są jeszcze gorsze. Lub bywają jeszcze gorsze.
0: Bardzo dziękuję za telefon, za refleksję. 18 minut do 13. Czy podwyższenie podatku cukrowego ma sens? Jeszcze czekamy na Państwa telefony. 510 357 357. Tu Państwa Radio. Radio 357.

Domyślam się, że państwo teraz bardzo mocno zajęci spożywaniem, degustacją napojów słodzonych, oczywiście gazowanych, prawda? A dziś pytanie brzmi, czy podwyższenie podatku cukrowego ma sens? 510-357-357. Dziennik Fakt, proszę państwa, między innymi przygotował takie zestawienie napojów i ich cen po ewentualnej podwyżce, a tę rząd planuje na początek przyszłego roku. Za butelkę zatem taką 1,5-litrową napoju gazowanego zapłacimy 1,35 zł więcej, a na przykład puszka napoju energetycznego podrożeje po ewentualnej podwyżce o 45 groszy. Czy państwa zdaniem ma to sens? 510 357 357. 14 minut do 13:00.

0: 12 minut do 13. Panie Michale, witam pana. Dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry, panie
0: Dzień Kubo. Dobry
1: bardzo
0: panu.
1: Miło mi, że się w końcu dozwoniłem. Chciałem się wypowiedzieć na ten temat z punktu widzenia jako dentysta i jednocześnie jako cukrzyk. Także moim zdaniem podwyższenie podatku cukrowego na napoje nie tylko gazowane, bo nie tylko napoje gazowane zawierają cukier, jak mówili przez słuchaczy wcześniej, również soki. Fajnie, dobrze, podwyższmy ten podatek, tylko może jakoś celowo go też powydatkujmy, ponieważ tak według nowych badań ponad 98% dzieci w Polsce ma próchnicę powyżej 7 roku życia, także może jakoś przekierować jakąś część tych funduszy na wzmocnienie profilaktyki wśród dzieci, bo to też obniży nam potem jednak finalnie w przyszłości koszty leczenia tego. Ponadto też powiem panu jako cukrzyk, z punktu widzenia jakby fizjologii człowieka, napoje, które zawierają słodziki, acesulfam, aspartam, wszystko jedno, sakuloze, one również podwyższają poziom insuliny w pana organizmie, w każdym organizmie. Także organizmowi to jest wszystko jedno właściwie, czy to jest słodzik, czy to nie jest słodzik. Poziom insuliny i tak wzrasta. To prawda, nie zawiera on kalorii, ale zachodzą zmiany metaboliczne, tak jakby ten cukier był. Także też powoduje wyrzuty insuliny, które też nie są korzystne dla zdrowego człowieka, nie, no, dla niezdrowego, czyli takiego jak ja, też nie są zdrowe.
0: Ważny
1: więc
0: głos.
1: Jak najbardziej.
0: Panie doktorze, bardzo, bardzo panu dziękuję. Jeszcze pan Tomasz. Panie Tomaszu, witamy, halo.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry panu, witam.
2: Słyszałem, że pan w trakcie muzykę puszcza, to po pierwsze postanowiłem skorzystać z okazji, a po drugie ruszyć na odsiecz.
0: Aha, komu?
2: Panu.
0: A,
2: panu, jak
0: miło.
2: Pan puszcza muzykę,
0: bardzo dziękuję.
2: To znaczy, że deficyt gości wystąpił chwilowy.
0: Niekoniecznie. Czasami tak się zdarza. Coś się przytka, coś się zatka, wie pan. Tak to jest.
2: Tak, no przede wszystkim pan psychodietetyk mnie poruszył tą opinią o słodzikach, ale już dzięki Bogu przed chwilą pan stomatolog, a chwilę wcześniej inni ludzie rozprawili się prawdopodobnie z mitem o słuszności słodzików. Drugi mit, że podnoszenie ceny nie wpływa na spożycie lub używanie przy papierosach alkoholu. Właśnie widać to, że zależność jest liniowa. Dotyczy to zarówno cen mandatu, jak i używania rzeczy. Jak najbardziej podnieść podatek, ale nie napoje cukrowe, tylko ogólnie na cukier. No bo pan dzwonił tutaj, mój poprzednik, mówiąc o kosztach związanych z alkoholem. Koszty otyłości w tej chwili liczy się na 5% PKB. Czyli właściwie więcej niż mamy wydawać na armię.
0: No tak,
2: i
0: sporo.
2: Teraz sok jabłkowy ma?
0: Ma? Tak? A trzeci wątek chciałem zapytać, ale o soku proszę dokończyć.
2: O soku dokończę. 12% cukru ma sok jabłkowy i bez frędzli jest właściwie gorszy niż inne napoje słodzone. W związku z powyższym to takie jakby celowanie w grupy, ja rozumiem, celuje się w te grupy smaczniejsze, a nie te mniej smaczne. A trzeci wątek jest taki, da się przyjemnie na wodzie. Ja rozumiem, że jakiś taki lekki krzyk rozpaczy był, jak żyć, drodzy państwo, jak żyć bez Coca-Coli, słodkich rzeczy. Pić wodę, jeść smaczne rzeczy, jeść te jabłka zamiast pić sok jabłkowy, nie wiem, jakby...
0: Da się.
2: Pan sam wie, dużo smacznych rzeczy jest. Dobrego dnia.
0: Dobrego dnia, pozdrawiam pana. 8 minut do 13. Raz jeszcze pan Andrzej Strojny, główny analityk, kierownik projektów legislacyjnych w Warsaw Enterprise Institute, pan Mikołaj Choroszyński, psychodietetyk, prezes fundacji Fit Mind. Panowie, słyszymy się zapewne?
3: Dzień dobry, witam ponownie, panie redaktorze, witam państwa.
0: Dzień dobry, nieco zaskakujące wyniki dzisiejszej tej sondy, jak sądzę, bo na pytanie, czy podwyższenie podatku cukrowego ma sens, aż 43% naszych słuchaczy, internautów odpowiada, że tak, chociaż większość rzeczywiście, 57% uważa, że nie. Mikołaj Choroszyński, w tym projekcie by rządu najmocniej zostanie podniesiona opłata zmienna na kofeinę lub taurynę w napoju. Z 10 groszy do 1 złotego. Ciekaw jestem, dlaczego kofeina w oczach rządu jest tak groźna w tym przypadku?
4: Wydaje mi się, że to bardziej chodzi o spożycie napojów energetycznych, które piją coraz to młodsze osoby i spożycie ich w dużej ilości to nie jest korzystne dla zdrowia, a puszki mają już czasami więcej niż pół litra, więc Domyślam się, że to może mieć tutaj przyczynę, natomiast no, to nie jest główny problem tego, z czym się zmagamy, czyli otyłości.
0: Andrzej Strojny, czy państwo różnymi pana zdaniem metodami, no najczęściej za pomocą oczywiście podatków, za pomocą cen, powinno kształtować zwyczaje społeczeństwa dotyczące tego, co piją i jak? No bo ktoś powie, ja lubię napoje gazowane i nie życzę sobie, by państwo ingerowało w moje spożycie.
3: Panie redaktorze, przede wszystkim rząd nie jest w stanie długofalowo wpływać na zachowania konsumentów.
0: Ale ma takie, ale zauważa pan, że ma takie ambicje. Ma takie ambicje bez przerwy.
3: Ma takie ambicje, chociaż moim zdaniem głównie ma ambicje fiskalne, a kwestie wpływu na nawyki konsumentów czy kwestie zdrowotne są tutaj tylko tą otoczką, aby to brzmiało po prostu lepiej i było dla nas bardziej zjedliwe jako dla wyborców obywateli. Dlaczego rząd nie jest w stanie wpływać na zachowania konsumentów długofalowo? Szanowni Państwo, w 2021 roku po wprowadzeniu podatku cukrowego wprawdzie sprzedaż spadła o 20%
0: tak,
3: tych napojów.
0: Tak, 19% które, dokładnie, to prawda, tak.
3: Dokładnie, no 19 z hakiem pod 20%.
0: Dobrze.
3: Natomiast w kolejnych latach już widzieliśmy, że konsumenci zaczęli wracać pomimo tych wyższych cen, które tam było około 30% wyższe.
0: No ale to właśnie... Tym się rząd właśnie zmartwił, bo taki argument pada, że doszli do wniosku, że widocznie dawno nie było podwyżki, no bo brodacy wrócili do złych nawyków.
3: No właśnie, więc tak naprawdę rząd zdaje sobie sprawę z tego, że poziom konsumpcji realnie nie spadnie, tylko celowo narzuca na konsumentów wyższe koszty związane z dokonywaniem zakupów. Po prostu w celach stricte fiskalnych. Dlaczego ten podatek nie działa? No szanowni państwo, spożycie cukru na osobę rocznie w kilogramach. W 2020 roku faktycznie... Z roku 2020 na 2021 odnotowaliśmy spadek z 42,7 kg na 41,6 kg, żeby potem po przyzwyczajeniu się konsumentów właśnie do tych zmian cenowych zanotować stały wzrost spożycia cukru, który od 2021 roku 41,6 kg cukru na osobę rocznie wzrósł do 46,9 kg rocznie w 2024 roku. Czyli tutaj widzimy, po pierwsze, tak, spożycie cukru w społeczeństwie rośnie. Problem z otyłością rośnie.
4: To też zależy, w którym społeczeństwie, bo przyglądając się danym z innych krajów, jak Anglia, faktycznie, jeżeli te pieniądze są przeznaczone na profilaktykę i ograniczenie reklam, po 21 to spada,
0: to tak? To przynosi to efekty. To
4: tak,

0: chyba 0,6% trafiło na ten cel. I to jest kluczowe rozróżnienie. Na przykład, jeżeli trafią do projektów takich jak projekty gminne, prowadzimy projekt, w ramach projektu Nabieramy Odwagi, roślinny market, gdzie dzieci uczą się wybierać zdrowe produkty, zabierają grę do domu i w domu grają w grę z rodzicami, przez co modelujemy te pozytywne nawyki, nie tylko ograniczamy spożycie cukru, ale też reinwestujemy te pieniądze w edukację. I to ma sens, jeżeli podejdziemy do tego od takiej strony systemowej.
1: Mikołaj Choroszyński, prezes fundacji FitMind, Andrzej Strojny, Warsaw Enterprise Institute. Bardzo dziękuję za rozmowę, panowie. Kłaniam się.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: 2,5 minuty, a do 13:00 słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

0: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością swą drobną dłonią wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
1: Nie mów do mnie, mała.
0: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
2: Nie mów do mnie, mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
0: Roma Leszczyńska.
2: Radio 357.

0: Siołam.
1: Radio 357.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Dzień dobry, kłaniamy się, a to jest czwartek, a to jest Paul Simon.

0: Tak jest.
1: 6:05. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu, za dobre słowo od samego rana. Pan Tomek z Katowic informuje, że jest rzeźko, lekko sipi i jest wspaniale. No i jeszcze Paul Simon. Lekko sipi. Missy sipi. A siąpi. A siąpi. Powinno być siąpi. Tutaj się chochlik wdarł. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne, opady deszczu siąpić będzie, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też możliwe burze z opadami do 20 mm. Temperatura maksymalna, uwaga, uwaga, od 16 stopni w rejonach podgórskich, Karpat około 21 nad morzem i na południu do 27 na zachodzie.
2: 3:57.
1: 6:06.

Tomasz Lipa, Lipnicki. Taki utwór nam się przypomniał. 10 minut po szóstej. Oficjalne dzień dobry. Roma Leszczyńska, Paulina Kozion audycję przygotowały. Iza Woźniak, dzień dobry państwu mówi, a poza tym Adam Szurek, który audycję zrealizuje. Marcin Łukawski, a i Krystian Hanka także dzisiaj po 7.35, bo tatowanie będzie. Tak jak zapowiadaliśmy. Ale wszystko po kolei. Co się wydarzy do 9, to za chwilę opowiem.

mixtures, bridge, colors.

0: A tak, i telefon, i głosówka, i adres mailowy, i tekstówka, i wszystko jest do Państwa dyspozycji. Generalnie zapraszamy do aplikacji, proszę tam korzystać i z głosówek, i z wiadomości tekstowych, które można wysłać. No i z takiej wiadomości od pani Doroty dowiedziałem się, że tam nie było żadnego chochlika, że to miało być sipi. Że tak na Śląsku się mówi. No to mi umknęło. To bardzo dziękuję za wyprostowanie rozumku sipi. Znaczy rozumiem, że tam coś w okolicach siąpania.
1: Ranek 357.
0: I zaraz dostanę, że raczej siąpienia. No dobrze. 15 minut po 6. Dzień dobry, kłaniamy się, witamy, zapraszamy na 8.15. Zapraszamy. Będziemy rozmawiali, będzie pan Piotr Arak państwa gościem, a porozmawiamy o tym, że na trwającym właśnie posiedzeniu Sejmu, nie wiem czy państwo wiedzą, ale mamy trwające posiedzenie Sejmu, będzie drugie czytanie projektu osobistych kontach inwestycyjnych. O osobistych kontach inwestycyjnych, w skrócie OKI. No i właśnie o tym porozmawiamy. 8.15, zapraszamy. Co to ma być, te osobiste konta inwestycyjne? Poza tym będzie o tym, że nie wolno. No nie wolno różnych rzeczy, po prostu wiemy, że są granice i nie wolno. I nie wolno na przykład, będąc nad morzem, wracając z plaży, myć nóg.
2: Czy jest to problem? No generalnie rzecz biorąc tak. Piasek z naszej plaży jest bardzo drobny, bardzo miękki i specyficzny, więc tak naprawdę wcale nie trzeba go dużo, żeby ta kanalizacja gdzieś tam się zapchała.
0: Czy to jest jedyna rzecz, której nie wolno? I za wszystko państwo powie. 7.50, zapraszamy serdecznie. Będzie o tym, że piasek może zapchać, że generalnie to raczej przyjść bez piasku do kwaterki i tak dalej, i tak dalej. Różne różności będą takie trochę wakacyjne, nadmorskie, ale nie tylko. Zapraszam. 7.50. Poza tym będzie spotkanie z doktorem Tomaszem za godzinę o 7.15, pytania z Księżyca. Sprawdzimy, gdzie doktor jest, bo jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. No to państwo się przekonają. O 7.15 będzie tatowanie i dzisiaj będzie tak troszkę policyjnie.
3: Tam też są pokazane metody, jak dziecko przy użyciu rzeczy, które ma w domu, może też pobrać odbitki linii papilarnych, zrobić odlew buta, czy jak zrobić portret pamięciowy, czy rysopis. Więc ja chciałam pokazać tę prawdziwą policyjną pracę, ale w taki prosty i najprzyjemniejszy z możliwych sposobów.
0: Tak, to taki, to proszę posłuchać po 7.35. Tatowanie w wakacje w czwartki. I dzisiaj jak raz mamy czwartek, gdyby się ktoś jeszcze nie zorientował. Krystian państwa zaprasza na sprawę policyjne, ale tak bardzo przyjaźnie. No jak to zwykle policja, prawda? To tak, to jedna rzecz. Będzie prasa zagraniczna po 8.35 z Senegalu dzisiaj. Krzysztof Graj będzie państwu opowiadał o mediach afrykańskich. Senegal, no właśnie, wczoraj wieczorem grali mecz. To tyle na razie. Wiadomości sportowe zapraszamy w odpowiednim momencie. Antek Grudniewski opowie państwu o tym, co w muzyce ważnego, muzycznego, nie 8.45, a przed 9.00 wiadomo w czwartki pan Krzysztof.
4: W końcu to właśnie dziś, w samo południe, pierwsza połowa 2026, niepostrzeżenie i bezpowrotnie zamieni się w drugą połowę. Zatem do usłyszenia w drugiej połowie, a teraz oddaję głos do studia.
0: Dziękuję bardzo. Halo, halo, Krzyśku. Bardzo dziękujemy. 18 minut po 6. No to tego się proszę spodziewać dzisiaj na trasie naszego wesołego autobusu. Aha, no i jeszcze pana Robiego też.

I proszę bardzo, i przygotowane, i oczywiście zapraszamy do piątku, do 12. lista.radio357.pl Editors, a wcześniej Barbara Wrońska. Tak, aparat zestawu do głosowania. 27,5 minuty po 6. Za chwilę będzie o pogodzie, ale w międzyczasie, to jest długie i trudne słowo, skubas.

0: To był Skubas oczywiście i mamy 6:30. A mieć będziemy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami tylko duże, miejscami będą przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też możliwe burze z opadami do 20 mm. Temperatura maksymalna 16 to w rejonach podgórskich Karpat, około 21 nad morzem i na południu do 27 stopni Celsjusza na zachodzie Polski.
1: 3-5-7.
0: 29 minut do 7. Zapraszamy do korespondencji, a za chwilę wpadnie Antek i sprawdzimy, co tam kolorowego.

0: O, 25 minut do siódmej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Antek Pyzel. Sobie zaglądamy do spraw sportowo-kolorowych. Co, nie działają słuchaweczki?
1: Nie działają słuchaweczki, właśnie.
0: Może jak je do prądu, to będzie tak? Lepiej.
1: No one są do prądu.
0: Lepiej?
1: Lepiej.
0: No widzisz, to bardzo dobrze. Tak. To bardzo pomaga, powiem ci. Jak się wtyknie w te, to w ogóle lepiej. To co, od czego zaczynamy?
1: Zaczniemy od księcia Harego, dobrze. Ale nie jest to sprawa kolorowa, tylko bardziej sportowa, bo na okładce katowickiego sportu jest książę Harry Kane. W ogóle uważam, że to jest jedno z lepszych imion i nazwisk w piłce nożnej.
0: Harry Kane.
1: To jest tak blisko słowa Hurricane, jak tylko no może być.
0: No i pan Harry... Mam zagrać Harry'ego Kane'a?
1: Hurricane'a? Pan się tutaj rządzi. Pan Harry też się rządził, chociaż Anglia wczoraj krótko dość rządziła w tym meczu, ale...
0: Ale skutecznie.
1: Tak. Jak już udało im się przełamać żelazną defensywę Demokratycznej Republiki Konga, to pan Harry strzelił raz, strzelił drugi, no i tyle było z niespodzianki. Tam były też inne sprawy, które ze względu na to, że trzeba było jednak wstać do pracy, przegapiłem, ale na pewno w serwisie sportowym wszystkiego się państwo dowiedzą i z tego co wiem, to też Krzysztof Graj w przeglądzie prasy zagranicznej ma zerknąć do meczu Senegal-Belgia, bo tam działo się sporo.
0: A akurat Krzysztof jest w Senegalu w tej chwili, więc tak.
1: No niestety, wyobrażam sobie, że na ulicach średnia euforia, ale...
0: Sprawdzimy,
1: tak. Sprawy sportowe też w fakcie, ale tutaj sportowe, jeśli chodzi o personalia, bo pan Robert był w Warszawie, sezon się skończył, już nie Barcelona, jeszcze nie Chicago, była Warszawa, była ekskluzywna galeria handlowa, proszę pana, luksusowa galeria Witkac w Warszawie.
0: Luksusowa.
1: I no tak jak pisze fakt, ja muszę się z tym zgodzić, no nie sposób się nie zgodzić. Parkowanie w ciasnych podziemiach galerii handlowej to koszmar. I pan Robert 37L, jakbyśmy nie wiedzieli, profesjonalnie nawigował swoją mamę Iwonę podczas manewru.
0: Chciałem powiedzieć, że to jest super.
1: Absolutnie.
0: To jest mega urocze, kiedy pan Robert pomagał mamie parkować. Dostaje medal.
1: Fantastyczne. No mamy te wszystkie kamerki w dzisiejszych czasach, ale jednak ludzkie oko, to jest ludzkie oko, tak? I jak synek poprowadzi, to nie ma, prawda?
0: Oczywiście, że tak. I zawsze trzeba pomagać mamie.
1: Tak. Nagłówek przepiękny. Mama parkuje, lewy asystuje. Asysta parkowania.
0: Asystent parkowania.
1: Cudowne, tak. Jest też pan Mikołaj. Pan Mikołaj 42L, któremu fanki wyznają miłość. Pan Mikołaj podobno dostaje dużo listów i ma wiele amatorek jego talentu i
0: a
1: wdzięku.
0: A myślisz, że przychodzi do niego taki listonosz z worem, jak to kiedyś do nas przychodzi? Panie Mikołaju, no znowu porcja. I on tam siedzi, rozrywa.
1: On ma oddzielną komórkę lokatorską tylko na korespondencję z fanami. Tak, moi znajomi, mam taką znajomą parę, która postawiła sobie za punkt honoru obejrzeć wszystkie produkcje z Mikołajem Roznerskim.
0: Bo o nim mowa.
1: Bo o nim mowa, tak. No właśnie, tutaj była trochę tajemnicza aura, ale to chodzi o pana Mikołaja Roznerskiego. I taką rzetelną kwerendę, że tak powiem.
0: Tych dzieła zebrane.
1: Tak, tych dzieł dokonuje. No jest też sprawa Szpitala Południowego, tak. Ale gdzie nie ma sprawy Szpitala Południowego? I jest pani Edyta oraz pani Alicja. Pani Edyta, której kiedyś bardzo dobrze poszło na Eurowizji, pani Alicja, której...
0: Poszło na Eurowizji
1: nieźle. Dobrze chyba poszło na Eurowizji. Tak. No ale panie nie chciały wystąpić ze sobą. Chyba pani Edyta bardziej nie chciała wystąpić z panią Alicją, ale nie powiedziała dlaczego. I tam też taka tajemnicza aura na okładce faktu. W Super Expressie zaś, no nie wiem, jest na przykład pani Roxana.
0: Tak.
1: Roxana 21L. Jest też pan Kevin.
0: 30L.
1: Pan Kevin 30L o bardzo niewdzięcznym jak na tę porę nazwisku.
0: No ale nazwisko to rzecz święta, więc
1: absolutnie. Nie, tak. No i pan Kevin opowiedział o kulisach poznania piosenkarki i chyba wychodzi na to, że kto się czubi, ten się lubi, no bo pan Kevin na początku nie chciał nagrywać z panią Roxaną, a potem zakwitła z tego wielka miłość. Są też Złotopolscy, oglądał pan?
0: W ogóle w życiu to tak. No i wczoraj była taka informacja, że takie przypuszczenie, że mogłoby powrócić. No i dzisiaj jest kontynuacja tego przypuszczenia, że powrót Złotopolskich to
1: Zły pomysł, słaby
0: nie
1: pomysł.
0: Najlepszy pomysł, tak. Ale tak mówią ci, którzy
1: zdaniem pana Kazimierza Kaczora i pani Małgorzaty Rożniatowskiej, którzy w Złotopolskich grali. No więc jeśli tam nie ma woli w narodzie, no to może faktycznie lepiej nie. Jest też pan Heizer, który ożeni się z... No ja bym chciał powiedzieć z kim, tylko... No
0: nie widać.
1: Nie widać, bo jest... pani ma zamazane oczy, nie ma imienia, nie ma nazwiska, więc ożeni się z nią w kościele. No więc
0: informacje.
1: 100 lat młodej parze życzymy, a z poważniejszymi rzeczami wrócimy po piosence.
0: Tak, a piosenka będzie pod tytułem
1: Hurricane.

0: Harry Kane. No dobrze, to już mamy po wczorajszym meczu opowiedziane. Przejdźmy dalej. Pierwsze strony gazety Antek.pl.
1: Dziennik Gazeta Prawna pisze o pracy na czarno, która przechodzi do historii. W szarej strefie coraz rzadziej pracują zarówno Polacy, jak i mieszkający nad Wisłą cudzoziemcy. Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, w 2025 roku inspektorzy wykryli 13,5 tysiąca nielegalnie zatrudnionych obywateli polskich. To 7,5% mniej niż rok wcześniej i jest to kontynuacja trendu spadkowego, który panuje od 2021 roku. W przypadku cudzoziemców było to 5,8 tysiąca nielegalnie zatrudnionych. Jest to 19% mniej niż rok temu. Tutaj nie jest to kontynuacja trendu spadkowego, ale odwrócenie trendu wzrostowego, który był od kilku lat i w tym roku mamy takie tąpnięcie w szarej strefie. Dziennik Gazeta Prawna pisze też o wakacjach składkowych, które stały się rutyną. Prawie 3,3 miliona wniosków o udzielenie wakacji składkowych złożyli przedsiębiorcy od listopada 2024 roku, kiedy to narzędzie zostało wprowadzone. To Dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita z kolei pisze o broni AI w rękach Polski. NASK trafił do światowej elity mogącej korzystać z najnowszego narzędzia GPT 5.5 Cyber. Ustaliła Rzeczpospolita. Ten model przygotowany przez OpenAI już szuka luk w krajowych systemach IT. Jest to pokłosie rosnącej liczby zarejestrowanych incydentów cyberbezpieczeństwa. Aż o 152% ten wzrost miał miejsce w 2025 roku. Jest też kwestia deregulacji zdrowia. Biznes pracuje nad deregulacją zdrowia. W składzie zespołu, który powołał Rzecznik Praw Pacjenta, znaleźli się przedstawiciele prywatnych firm medycznych. Zabrakło za to przedstawicieli reprezentantów szpitali powiatowych. Tak ustaliła Rzeczpospolita. A co trzeci Polak myśli gorzej o Ukraińcach? To w obliczu odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu i wszystkich wydarzeń z tym związanych. 33,6% Polaków ankietowanych uważa, że jego opinia na temat Ukraińców zmieniła się na gorsze. I w podobnych tonach Gazeta Wyborcza w temacie relacji polsko-ukraińskich: karnawał się skończył. Ktoś w pracy powiedział mi, że wszystkich Ukraińców trzeba spalić. Zgłosiłam to do HR-ów, ale nic się nie stało. Odbyła się rozmowa w stylu: wiesz, można go zrozumieć, bo ma jakieś problemy z dziadkiem, opowiada w najnowszym raporcie Instytutu Krytyki Politycznej ukraińska migrantka. Gazeta Wyborcza również o przemocy wobec kobiet. Kobiety giną z rąk partnerów. Tak brzmi nagłówek. Mężczyźni czujący się pokrzywdzonymi skrzykują się w internecie, by mścić się na kobietach. Dopingują ich patoinfluencerzy, tak alarmują fundacje na rzecz kobiet, między innymi Femicide in Poland. Alicja Serafin z tej fundacji twierdzi, że w naszym kraju brakuje systemowych rozwiązań, które mogłyby powstrzymać skalę kobietobójstwa, a które są już stosowane w innych krajach Unii Europejskiej. Dodaje, że wielu sprawców polskich kobietobójstw to 30-40-letni mężczyźni. Mamy do czynienia z całym pokoleniem mężczyzn wychowanych na filmach z lat 90., które uznały stosowanie przemocy wobec kobiet za element budowania męskiej tożsamości. Potrzebne są nowe męskie wzorce i głosy wyraźnie potępiające przemoc i kult agresywnej męskości. To dzisiejsza Gazeta Wyborcza, a Gazeta Polska Codziennie, tam Przemysław Czarnek na mównicy sejmowej, który mówi o aferze szpitalnej. Przegracie wszystko, bo oszukaliście Polaków. Jest jeszcze Gazeta Giełdy Parkiet. Tam złoto, ropa i Wall Street. Zdaniem Gazety Giełdy Parkiet to czas na długie pozycje. Wiele czerwcowych wydarzeń było wypadkiem przy pracy. Tak wskazują eksperci typujący skład portfeli forexowych dla Parkietu. Ich zdaniem lipiec powinien przynieść odwrócenie tych ruchów. Nie dotyczy to jednak wszystkich aktywów.
0: Długoterminowych, tak tam było?
1: Tak było.
0: Długie pozycje, czy to się tak jakoś...
1: Czas na długie pozycje, proszę pana.
0: Tak, to czas, ja to od razu wiedziałem.
1: Najwyższy.
0: No, za 12.07 to wiadomo, że czas na długie pozycje. To będzie króciutka taka pozycja, bo to 3 minutki. The Cure, jak państwo słyszą. No i zupełnie wyleciało nam z głowy, że Viva nam została jeszcze.
1: Wrócimy?
0: Myślę, że utwór może kusić.

0: Cure na openerze będą byli?
1: Będą.
0: Będą. Wiesz kiedy?
1: W piątek, z tego co pamiętam.
0: W piątek, bardzo dobrze. No dokładnie to co z tą Vivą?
1: Z tą Vivą, a pan chce zacząć od rozmowy okładkowej czy od horoskopu?
0: A co jest na rozmowie okładkowej?
1: Na rozmowie okładkowej jest pani Weronika Rosati, która jest w drodze. Aha. O życiu między Warszawą i Los Angeles, o marzeniach i planach i o tym, czego nauczyła ją córka. W Vivie także rozmowa z Michałem Pirugiem, prawda? Mhm. Dobrze odmieniłem. Tancerz, który połowę życia spędził w telewizji, a teraz zrobił wielką woltę. Na okładce jest napisane, że pan Michał szuka nowych przygód, więc ja życzę powodzenia w znajdowaniu tych przygód. No i mamy też coś, co wzbudziło moją wielką uwagę, czyli wielki horoskop miłosny. I co prawda ja na razie szczęścia w miłości nie szukam. Na razie, no nie szukam, bo znalazłem i nigdzie moje szczęście nie ucieknie. Spotkałem moje szczęście w drodze do pracy, bo też jechało na poranną zmianę. Także serdecznie pozdrawiam i życzę dużo siły, ale bo pan widzę, że taki niechętny do sprawdzenia.
0: Słuchaj, to jest bardzo ryzykowne zabawa w horoskopy miłosne, wiesz? Ale co tam ciekawe? Weź na przykład, no nie wiem, kogo to możemy, Skorpiona weź.
1: No Skorpion to zupełnie przypadkiem ja. Ja aha, jestem widzisz, pierwszy no? dzień skorpionowy.
0: To Wagę weź obok.
1: Wagę? Waga, proszę pana. Lato 2026 roku będzie czasem wielu pytań i odkryć. Przede wszystkim będziesz mogła popracować nad umiejętnością stawiania zdrowych granic w relacjach z innymi. Nieodpowiednie bodźce mogą wywołać dawne urazy oraz lęki, które warto przepracować, aby nie stracić poczucia wewnętrznej harmonii. To czas, kiedy powinnaś głośno mówić nie i chronić własnych wartości. I tutaj jest też taka specjalna rubryczka przy każdym znaku zodiaku. Szczęśliwe dni w miłości. Więc to mogę...
0: Wtorki. Dziękuję bardzo. Zadzwonimy do pana.

0: Lola Young. No i okazuje się, że proszę bardzo, taki horoskop się sprawdza. Pani Waga Dominika informuje, że tak, sprawdza się. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A my do spraw bardzo ważnych.
1: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
2: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
3: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.
0: Proszę słuchać. Martwię się o Krzyśka, że się tam nie wyrobi, ale się cały czas wyrabia.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 2 lipca. Minęła siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: Serwis zaczynamy od doniesień z Ukrainy i zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Rakiety i drony uderzyły m.in. w budynki mieszkalne. Jak informują władze, zginęło co najmniej 10 osób, a 30 zostało rannych. Jak przekazał na telegramie mer Kijowa Witalij Kliczko, częściowo zawalił się wielopiętrowy budynek mieszkalny, odcinając drogę ucieczki mieszkańcom wyższych pięter. W płomieniach stanął dach hotelu w centrum miasta. W kolejnym wpisie Kliczko informował, że Kijów atakowany był dronami, pociskami balistycznymi i manewrującymi, a łącznie zaatakowanych zostało 28 celów we wszystkich dzielnicach miasta. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, polskie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało do lotu myśliwce. Operacja już się zakończyła. Według komunikatu nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni. Już wczoraj wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że wojska rosyjskie przygotowują kolejny zmasowany atak. Zełenski skrócił w związku z tym swoją wizytę w Irlandii. Zalane drogi, lokalne podtopienia, powalone drzewa, uszkodzone samochody i ponad 2600 interwencji strażaków do północy. To efekt nawałnic, jakie wczoraj przeszły nad Polską. Najczęściej do akcji wyjeżdżali strażacy w województwie śląskim, ale sporo pracy mieli też w innych regionach, na Lubelszczyźnie, Mazowszu czy na Podkarpaciu.
2: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi drzew leżących na jezdniach, chodnikach i posesjach. W 11 przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone przez podmuchy wiatru i grad dachy na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Na szczęście nikt nie został ranny.
1: Relacjonował Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Dziś w pogodzie spokój, ostrzeżeń meteo brak, prognoza za kilka minut od redaktora Marcela. W serwisie decyzja o tymczasowym areszcie dla Zbigniewa Ziobry utrzymana przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Były minister sprawiedliwości jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Orzeczenie zapadło po wielogodzinnym posiedzeniu, podczas którego obrona byłego ministra składała wnioski formalne, w tym m.in. dotyczące wyłączenia sędziów ze składu czy o zawieszenie sprawy. Sąd jednak nie uwzględnił tych wniosków. Jak wyjaśniała wieczorem dziennikarzom sędzia Anna Ptaszek, rzeczniczka Sądu do Spraw Karnych, zdaniem sądu wszystkie przesłanki do stosowania aresztu zostały spełnione.
3: Oczywiście sąd na tym etapie nie wypowiada się o winie albo braku winy pana podejrzanego. Jedynie ocenia, czy ten materiał, który prokurator do tej pory zgromadził, jest na tyle mocny, na tyle przekonujący, że uzasadnia zastosowanie aresztu.
1: Według ostatnich informacji Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego nauczyciele będą manifestować w Warszawie. Domagają się podwyżek o 11%, a także powiązania płac nauczycieli ze średnią krajową. Rozmowy z przedstawicielami rządu nie przyniosły przełomu, dlatego w ostatni dzień wakacji przed kancelarią premiera przejdzie demonstracja.
4: Będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że jeżeli nie

0: Przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki. Środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych, radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
1: Zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Resort Edukacji zaproponował nauczycielom podwyżki o 3%. Według ZNP jest to propozycja nie do przyjęcia. Zostajemy przy zarobkach, ale zmieniamy walutę. Ponad miliard dolarów. Taką sumę w ubiegłym roku Donald Trump zarobił na kryptowalutach. Tak wynika z obowiązkowego zeznania finansowego, które złożył. Opozycja mówi o konflikcie interesów, a sam prezydent zapewnia, to inni inwestują za mnie. Adam Dąbrowski.
2: Gdyby zbudować wieżę z miliarda banknotów jednodolarowych, miałaby wysokość 12 Mount Everestów. 800 milionów dolarów, tyle prezydent zarobił na samym World Liberty Financial. To firma, którą założył z synami i sprzedaje produkty finansowe oparte na blockchainie. Opozycyjni demokraci mówią o konflikcie interesów, bo po wyborze na drugą kadencję Donald Trump prowadzi dla branży korzystną politykę, m.in. ograniczając regulacje krypto. Co na to prezydent? Ja osobiście się nie angażuję, mam od tego fundu, że zarobiłem wiele zanim zostałem prezydentem. Oni inwestują te pieniądze, a ja nawet z nimi nie rozmawiam. Z zeznania wynika, że kwitnie też inny sektor. O 15% zwiększyły się zyski z pól golfowych i wakacyjnych resortów, których właścicielem jest Donald Trump. Adam Dąbrowski, Radio 357.
1: Na polach golfowych kończymy serwis o 7:00. Do usłyszenia za niecałą godzinę.
3: Być może zostaniemy na murawie. Teraz o sporcie, Mateusz Kuźniewski.
4: Na Mistrzostwach Świata za nami dzień, w którym ekipy z Afryki napędziły stracha zespołom z Europy. Anglicy długo przegrywali z Demokratyczną Republiką Konga, ale w końcu uratował ich Harry Kane i to dwukrotnie. Synowie Albionu wygrali 2-1. W jeszcze większych tarapatach byli Belgowie, przegrywali 0-2 do 86 minuty spotkania z Senegalem, ale jakimś cudem po trafieniach Lukaku i Tielemansa doprowadzili do dogrywki.
5: Menier, Lukaku! In from Trossard. Oh, Harry Kane came for it! Can you believe it? I can't.
4: W ten rozwój wydarzeń jeszcze trudniej było uwierzyć w dogrywce, bo w samej jej końcówce sędzia podyktował karnego, a z 11 metrów trafił Tielemans. Belgia wygrała to spotkanie 3-2. Jedynym europejskim zespołem, który w ostatnich 12 godzinach odpadł z turnieju, była Bośnia i Hercegowina. Piłkarze z Bałkanów zgodnie z oczekiwaniami musieli uznać wyższość Amerykanów, którzy wygrali 2-0 po golach Baloguna i Tillmana. Każdy z wymienionych meczów omówimy dokładnie za godzinę w Studiu Mundialowym. Teraz przenosimy się na trawiaste korty w Londynie. Najważniejsza informacja dla polskich kibiców jest taka, że wczoraj swój drugi mecz w tegorocznym Wimbledonie wygrał Hubert Hurkacz. Polak pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera 7-6, 6-4, 6-4. W trzeciej rundzie przeciwnik będzie już znacznie bardziej wymagający. To Amerykanin Tommy Paul.
6: O, zdecydowanie trudny też. No, w Queens był w finale 2 tygodnie temu. Tak, więc na pewno będzie to nie lada wyzwanie, więc zobaczymy jak zagram ten mecz.
4: Mówił Hurkacz w Polsacie Sport. Swoje mecze wygrywali wczoraj najwięksi faworyci. Lider rankingu ATP Jannik Sinner pokonał w 3 setach Portugalczyka Nuno Borgesa, ale aż 2 zakończyły się tiebreakiem, więc spacerek dla Włocha to zdecydowanie nie był. Serb Novak Djokovic takich problemów nie miał. Gładko pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa 6-3, 6-4, 6-2. Na korcie spędził tylko nieco ponad 1,5 godziny. W turnieju pań spora niespodzianka. Z zawodami już w drugiej rundzie pożegnała się mistrzyni French Open Mirra Andrijewa po porażce z Czeszką Barborą Krejcikową 6-4, 5-7, 4-6. Dziś na kortach All England Club zobaczymy w akcji dwoje naszych, Igę Świątek i Kamila Majchrzaka. Na koniec tego serwisu informacje kolarskie. Michał Kwiatkowski znalazł się w składzie drużyny Netcompany Ineos na Tour de France. Dla mistrza świata z Ponferrady z 2014 roku będzie to 11. start w wielkiej pętli. 2 razy wygrał etap, a na trasie tegorocznego Tour de France nie będzie jedynym Polakiem, bo w zespole Bahrain Victorious pojedzie Kamil Gradek. Start najważniejszej imprezy kolarskiej na świecie już w sobotę w Barcelonie. I jeszcze informacja z polskich szos. Marceli Bogusławski z grupy ATT Investments zdominował początek 37. wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Ubiegłoroczny triumfator tej imprezy najpierw wygrał otwierający etap, a następnie wczoraj nie dał szans rywalom na mecie 2. odcinka w Sieradzu. Wracam za godzinę ze Studiem Mundialowym.
3: Zapraszamy. W dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami tylko duże, miejscami będą przeloty, napady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też możliwe burze i to z opadami do 20 mm. Temperatura teraz będzie miastami. Zakopane 17, 22 w Lublinie, 23 w Rzeszowie, z kolei Kielce, Koszalin, Kraków, Suwałki, Jelenia Góra 24 stopnie, Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Olsztyn, Opole 25, Gdańsk, Gorzów, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław i Zielona Góra, wszędzie po 26 stopni.
7: Radio 357.
3: Mamy 9 minut po siódmej.

Proszę bardzo, jakie szybkie komentarze się pojawiają. Otóż nasz słuchacz wie, nie wie ile waży miliard dolarów, ale wie, że milion złotych w setkach waży 8 kilogramów. Niestety wie to nasz słuchacz z literatury, a nie z autopsji. Tak czy inaczej gratuluję tej wiedzy. ranek@radio357.pl albo w aplikacji tekst można też wysłać. Zapraszamy serdecznie. 12 minut po siódmej. Utwór, który Państwo troszkę już znają, bo on się pojawia, ale dzisiaj jest naszą piosenką dnia. Krzysztof Zalewski.

0: Tak. Krzysztof Zalewski, nasza dzisiejsza piosenka dnia, jest w zestawie do głosowania. Przypominam, że można z aplikacji głosować na listę. A tak zmierzam do tej aplikacji, bo słuchacz napisał, super, że można tak do was napisać. No właśnie, z aplikacji można do nas napisać. Mamy taką nową możliwość od początku tygodnia. Można wysłać głosówkę z aplikacji, można sprawdzić sobie, co graliśmy w aplikacji. Można podcastów posłuchać, kolejkę podcastów poukładać. Bardzo chcemy rozwijać tę aplikację i polecamy. Proszę tam zaglądać, logować się, korzystać, bo tam jest mnóstwo możliwości.
1: Pytania z Księżyca.
0: Mało tego, przez aplikację można sobie posłuchać pana doktora i poprzednich odcinków i bieżących. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Panie doktorze, gdzie pana znowu poniosło?
2: Gdzieś tam na północ, gdzieś tam na północ. Jestem w Marienhamina, to jest stolica Alandów na północy Bałtyku, w zasadzie w połowie drogi, myślę, że na północ Bałtyku. No i właśnie za jakieś 10 minut, 7 minut odpływamy jeszcze bardziej na północ.
0: Ale czy pan jest na pokładzie, żeby bez pana nie popłynęli, bo czasowo możemy popłynąć delikatnie i troszkę za długo porozmawiać, więc jest pan na pokładzie.
2: Nie popłyną beze mnie. Nie jestem na pokładzie, bo załoga dość rozochocona i szalona i wymyśliła, że będzie tutaj tło robić. Chciałem tego uniknąć, bo nigdy nie wiadomo, czym to tło by było.
0: Myślałem, że załoga rozochocona poszła w miasto. To wie pan, jak to sprawy portowe, to różnie się toczą, ale rozumiem, że wszystko
2: nie,
0: bardzo
2: grzecznie. Policzyliśmy, że wróciła. Wczoraj z miasta. Wszyscy są.
0: To co wy tam robicie?
2: Gdańska Szkoła pod Żaglami. Przyjechaliśmy, przylecieliśmy, no, przypłynęliśmy do Marienhaminy przedwczoraj wieczorem. Cały wczorajszy dzień spędziliśmy tutaj na miejscu. To jest przeciekawe miejsce, bo w ogóle Alandy w zasadzie są połączeniem trochę Finlandii i Szwecji. Co prawda należą do Finlandii, ale ludzie w większości mówią tutaj takim charakterystycznym dialektem, który bardziej jest szwedzki niż fiński. Mają sporą autonomię, więc nie o wszystkich rzeczach decyduje centrala Finlandii. A w Marienhaminie w porcie stoi ostatni chyba największy statek żaglowy, rejowiec, teraz już w suchym doku, którym transportowano dobra na świecie. To jest Pomern, czteromasztowy, gigantyczny rejowiec. Wczoraj żeśmy go oglądali i z nim się wiąże ciekawa historia, bo jego najlepsze czasy to były czasy, kiedy Europa bardzo potrzebowała nawozów azotowych po to, żeby się wyżywić. I wtedy gigantyczny biznes polegał na tym, żeby te nawozy, czyli odchody ptaków z Ameryki Południowej, z Chile, z Peru, przywozić do Europy. Te dwa kraje na geopolitycznej mapie świata były wtedy bardzo ważne. Statki transportowały w ogromnych ilościach to guano właśnie do Europy, bo bez tego, tak jak powiedziałem, byśmy po prostu w Europie umarli z głodu. Aż do momentu, w którym pewien człowiek, i to był Polak, Ignacy Mościcki, nasz międzywojenny prezydent, chemik, elektrochemik tak naprawdę, wymyślił sposób na to, jak kwas azotowy, a więc produkty azotowe, a więc także nawozy azotowe, tym razem już sztuczne, wyprodukować z powietrza, dosłownie z powietrza, pozyskując ten azot atmosferyczny. W ciągu kilku lat cały biznes się zawalił. W ciągu kilku lat krach na giełdzie zarówno tych firm transportowych, jak i firm handlujących, jak i tych krajów, które z tego żyły w dużej mierze, był ogromny. I to przypominało mi, zresztą wczoraj mieliśmy zajęcia na Szkole pod Żaglami właśnie na ten temat, przypomina to zawsze tego typu przykłady, że jedna innowacja, czy ile może zrobić jedna innowacja? W laboratorium w Szwajcarii, bo Mościcki pracował w Szwajcarii, dopiero po odzyskaniu niepodległości przyprowadził się z powrotem do Polski. Zresztą nie tylko on, ale też Jan Czochralski, który pracował w Niemczech, podarowali zyski ze swoich patentów odradzającej się Rzeczpospolitej. I w budżecie biednego kraju, składającego się dopiero, sklejającego się po rozbiorach, tego typu rzeczy, jak właśnie patenty Czochralskiego z różnego rodzaju stopów metali, ale także patenty Mościckiego zostały, to no, były znaczącym elementem budżetu wczesnej Polski. Miło jest zobaczyć jakieś miejsce i je gdzieś tam w kontekście także naszym polskim, także historycznym ułożyć. A jeśli chodzi o żaglowiec Pomern, on musiał się przekwalifikować i później transportował różne towary, między innymi zboże z Australii i jeździł po całym świecie. Zresztą przepiękne jest to muzeum, można ten statek oglądać. Jest gigantyczny, ma około 100 metrów długości, jest naprawdę ogromny.
0: Pan by zrobił zdjęcie, przysłał.
2: Dobrze, zaraz dobrze? Panu przyślę.
0: Dobrze, jakby dobrze. Pan tam gdzieś umieścił, to będziemy zobowiązani na przykład na swoim profilu, no, w jakimś tam, wie pan, na Instagramie, na tych storykach. To ja bym chętnie popatrzył, panie doktorze.
2: Dobrze, dobrze.
0: To spokojnie, jak już tam się wybieracie w dalszą drogę, to spokojnej drogi, spokojnego pływania. Ahoj, przygodo i co, słyszymy się jakoś.
2: Ahoj, ahoj. No oczywiście, przy najbliższej możliwości.
0: Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękujemy, panie doktorze, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
0: 22 minuty po 7:00.

0: Ależ się hit przypomniał nam, ale elegancko. Poranku brzmi 25 minut po siódmej. No kawał okrętu nam tu pan doktor podesłał, bo już zrobił zdjęcie. Gdzieś tam spodziewać się proszę, że umieścimy, ale to jeszcze dam znak. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym, bo dzisiaj jest 2 lipca. I nie wiem, czy państwo sobie imaginują i mają świadomość, że do 15 tylko można sygnalizować, żeby wybraliby się państwo chętnie na spacer z niedźwiedziem. No bo wiemy, że taki spacer się kolejny raz szykuje. To będzie 10 dzień lipca. Spotkamy się 10 lipca tego roku. Ruszamy w Izery na kilkugodzinną trasę z niedźwiedziem. Będzie czas na rozmowy, na zdjęcia w pięknych okolicznościach. No takie spotkanie tylko raz do roku. Kto by chciał, tylko no, trzeba wziąć pod uwagę, że to 10 lipca, tak sobie zaplanować życie, ale najpierw trzeba dać znak, sygnał, że ja też bym chętnie poszedł, poszła. Konkursy.radio357.pl. Tam proszę zgłaszać, odpowiedzieć na proste pytanie, fantazyjnie odpowiedzieć najlepiej. No i taka ekipa się sformuje i idziemy w góry z niedźwiedziem.
1: Partnerem spaceru z niedźwiedziem jest Treko. Naturalnie w paczce.
0: Otóż to. Ale do 15 trzeba dać znak, sygnał. A potem kto się wybierze, ten się dowie. 26 po 7 i za chwilę o pogodzie.

0: Aha, to jest z drugiej strony też mam trochę. Ale zaczniemy od pierwszej strony. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne, opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też burze możliwe z opadami do 20 mm. Temperatura maksymalna 16 stopni w rejonach podgórskich, Karpat 21 nad morzem i na południu do 27 na zachodzie Polski. Panie Natalie, przewracamy kartkę. Duża i szybka zmiana warunków termicznych i tlenowych będzie wpływała silnie pobudzająco na organizm człowieka we wschodniej i centralnej Polsce. Człowieku we wschodniej i centralnej Polsce, uważaj. U meteoropatów mogą występować dolegliwości bólowe, uwarunkowane wyraźną zmianą pogody. Pojawić się może drażliwość podczas burz. Utrzymywać się będzie też wyczerpanie oraz zmęczenie po fali upału.
1: 3, 5, 7.
0: Proszę na siebie uważać. 29 do 8.

0: Poranek 357, mamy 25 minut do 8.
1: Tatowanie.
0: Przez wakacje w czwartki. Christian Hanke.
2: Dzień dobry. Kiedyś to się czytało wakacje z duchami w takie upalne letnie dni, a ostatnio przybywa książek, które sprawiają, że młody czytelnik staje się detektywem. Ale to nie jest kolejna taka książka, która leży przede mną. Teraz porozmawiam o tej książce zatytułowanej Młodzi detektywi w akcji z autorką, młodszy inspektor Małgorzata Sokołowska w studiu Tatowania. Dzisiaj dzień dobry.
3: Dzień dobry, serdecznie witam.
2: To nie jest wyłącznie książka z zagadkami, to nie jest wyłącznie książka fabularna, to jest trochę podręcznik Mały policjant przymierza się do służby. Skąd pomysł na taką właśnie książkę? Długo chodził ci po głowie?
3: Pomysł jak najbardziej zawodowy i też moje doświadczenie w edukowaniu, w profilaktyce, w prewencji chodził mi bardzo długo po głowie i ta książka powstawała z 5 lat i początkowo miała być całkiem inna. Tam były przerwy, no bo też czas niekoniecznie sprzyjał pisaniu. I początkowo ona miała być tylko...
2: O poranku, kiedy była sytuacja, gdzie jest mój laptop? I tutaj taka historia też zdarza. I te techniki w odniesieniu...
3: I super, że wspomniałeś uważnie, bo to jest ta, o której zawsze mówię. I to wymiewa tutaj tej ksemono, bo pamiętajmy, uważność jest kluczem do bezpieczeństwa, bo wchodz w nowe miejsce, rozwijmy się, bądźmy uważni, czy nie ma standowego. Właśnie książka w taki może nieoczysty sposób, ale ma też długo w zakresie bezpieczeństwa.
2: I uczulać, czy na przykład kręci się gdzieś w pobliżu podejrzana osoba, której w tym miejscu nie ma. Temu też oświęcony jest z rozdziałów i trzeci faktorze z zagadki, którą Olaf jako detektyw musi wiązać. No potem staje klub detektywów i można się bawić w zasadzie trochę w tak małego policja, a mamy jeszcze dziecię.
3: Sama jest, też lubiłam takie zagadki, to skłamało myślenia i jednak mam wrażenie, że dzieci da tęsknią za tym. No nie jest klasyczny Sherlock Holmes, ale jednak dzieci często mówią policjantem strakiem, a pani ma w nią pracę, tak? To takie caty.
2: Więc to dobiada.
3: Mówię, że super, że im podoba, praca jest fajna. Cokolwiek łatwiejsze, trudniejsze momenty. No i oczywiście mogą więcej dowiedzieć, tu mają im gdzie, no przecież my strony internetowe mamy, media społecznościowe, polskie, też prowadzą kanały w mediach sieciowych, więc to jest, że jest ciekawe dziecięce. Pamiętam, że przysłałem koleżom i dzieci zapytały, jak my robimy siku w radiusie.
2: Bardzo dobre pytanie. To pozwolę, że dzieci nie ograni pytają.
3: Tak.
2: Nie będzie pytanie się odpowiadać, żeby nie zdradzać całej linii polskiej, ale wracając do książki, ona ma też mnóstwo ciekawostek. Jest wartość, która jest wartością dodaną, bo po pierwsze, po każdym dziale wyjaśnić, no jak to wygląda w służbie pnika kryminalistki.
3: Tak, to jest pojęcie pnika kryminalisty i takie prawdziwe, kryminalistyczne zagadnienia. Są tu bardzo prosty sposób, tak aby ci je zrozumiały. I co więcej, tam też są pokazane metody, jak dziecko przy użyciu rzeczy, które ma w domu, może te pobrać, odbić linii papilarnych, odbić olew buta.
2: To jest super.
3: Czy jak robi portret pamięciowy, czy rysopis. Chciała pokazać tę prawdziwą policyjną pracę, ale w taki

0: Okazuje się, że dorośli czasami też lubią pokręcić, troszkę tam ponawijać makaron na uszy, a potem się okazuje, że to oni gdzieś wdepnęli, gdzie nie powinni, albo coś tam zabrali.
1: Ja chciałam, żeby ona była lekka, przyjemna. No i no chyba każdy z nas miał taką sytuację, że minął się z prawdą, może użyję takiego określenia.
0: Na końcu natomiast jest egzamin na młodego detektywa. Jeszcze go nie robiłem, bo trochę się boję, że nie znam i byłby wstyd.
1: Mam nadzieję, że po dogłębnej lekturze uda się. Uda się i będzie można sobie tam dumnie wpisać swoje imię i nazwisko.
0: To nie jest cienka książeczka do przeczytania w jedno popołudnie. To jest kilkanaście rozdziałów, kilkanaście przygód. Która przygoda jest twoją ulubioną albo ważną?
1: Najważniejsza. Właśnie ja chciałam iść w tę stronę. Kiedy Olaf wraz z rodzicami jest u dziadków i tam ma miejsce nieprzyjemna sytuacja, która na szczęście kończy się w sposób dobry, bo tutaj może tyle tylko zdradzę, ale to jest ważne i to jest ten rozdział, który ja chciałabym, aby jeżeli ktoś będzie czytał książkę, aby przeczytał z całą rodziną, z mamą, z tatą, z babcią, z dziadkiem, ze starszą sąsiadką czy sąsiadem. To jest naprawdę ważny rozdział, który uczy tego, jak naprawdę być czujnym. I nie tylko w zakresie seniorów, ale całej rodziny.
0: Słuchacze Radia 357 pewnie się uśmiechną, bo jest również rozdział zatytułowany Kapitan Kuba. Ale nie powiem o czym. Proszę sięgnąć po książkę Młodzi detektywi w akcji. No i nie mówić do dzieci, co cię to obchodzi, jesteś ciekawski, bo z takiej ciekawości dziecięcej absolutnie nie powinno się wyrastać. Ona pomaga w dorosłym życiu, zgadzasz się?
1: Zdecydowanie pomaga to, żebyśmy cały czas mieli taką chęć odkrywania świata, poznawania nowych rzeczy. No to rozwija nas i naprawdę edukacja przez całe życie, a już edukacja w zakresie bezpieczeństwa to podstawa.
0: A mała Małgosia była ciekawska?
1: Tak, ja jak najbardziej tak. Chciałabym kiedyś być bohaterką takiej książki i co więcej mogę powiedzieć, że dzieci moich znajomych przez oczywiście rodziców mówią, że w kolejnej części, bo to już optymistycznie zakładają, żeby byli bohaterowie o ich imionach.
0: To życzę kolejnej części. A autorka książki, autorka także bloga z pamiętnika policjantki, młodszy inspektor Małgorzata Sokołowska była dzisiaj gościnią tatowania.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. I ta książka, tak, myślę, że zainteresowała Państwa. Mamy jeden egzemplarz od Krystiana, więc proszę śmiało, 510-357-357, Antek Pyzel czeka na Państwa. Gdyby ktoś chciał się jakoś nauczyć, prawda, portret pamięciowy albo jak pobrać linie papilarne, bo ja bym chciał. No, no dobrze.

0: Nie bój się, Misia Furtak i Nosowska. Mocno trzymam za panie kciuki, jeśli chodzi o listę, bo w zestawie do głosowania ten utwór państwo znajdą.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Lista.radio357.pl. Polecam, proszę tam zaglądać. Do jutra, do południa głosujemy. A teraz utwór, właściwie tylko słuchacze Poranka będą wiedzieli, o co chodzi. Pod tytułem Czechosłowak.

0: Zastanów się oczywiście. Drogi bezimienny słuchaczu, który jako pierwszy usłyszałeś w tekście tego utworu Czechosłowak, no to już z nami zostanie na dłużej. Sprawa jest jeszcze jedna od pana Karola. Nie wiem, czy pomogę, ale spróbuję, bo jest tekst wysłany z aplikacji. Redaktorze, żona jedzie dziś do Łodzi i zastanawia się, czy może założyć Sindbadki. Dla mnie okej. Co pan myśli? Ja nic nie myślę, bo ja nie wiem, co to jest.
1: To są takie spodnie, które są na gumkę u dołu i takie pumpy trochę.
0: Jak żeglasz?
1: Ja mam takie. Nie, teraz? Dzisiaj nie, a. Ale mam. Wczoraj miałam
0: wczoraj
1: takie
0: miałaś.
1: Zielone.
0: Te, co wczoraj miałeś?
1: Zakładać.
0: Tu jest Iza. Iza zna Łódź.
1: Można zakładać.
0: Można zakładać.
2: Ranek 357.
1: Nie ma zakazu w Łodzi, żeby chodzić w Sindbadkach.
0: Jest taka kartka, powinna być. Można. No właśnie, ale o takich kartkach trochę będziemy rozmawiali. Może niektóre wydają się dziwne albo absurdalne, ale jednak ich wprowadzenie jakieś tam uzasadnienie ma. W miejscowościach wypoczynkowych, jak Łódź na przykład, oraz w hotelach.
1: Słynna miejscowość wypoczynkowa.
0: Kurort. Albo w hotelach, albo w pensjonatach. W regulaminach pojawiają się zasady, które czegoś zabraniają albo coś nakazują.
1: Albo regulują coś.
0: Coś. I czasem wzbudza to oburzenie turystów. Oburz taki. No właśnie, Iza Woźniak.
1: Dzień dobry.
0: Ostatnio w publicznej toalecie w Kołobrzegu pojawiła się tabliczka z informacją, by nie myć nóg w umywalce. Bezwzględny zakaz mycia nóg. Piasek powoduje niedorozność kanalizacji. Kara grzywny.
1: Tak było tam, taka karteczka się pojawiła.
0: Tylko jakiś obóz zdjął.
1: I ta kara, to proszę sobie wyobrazić, to było 500 zł. Sprawa obiegła media. Tak, w umywalce. Sprawa obiegła media, nie tylko polskie, ale i niemieckie i zrobił się szum. Kołobrzeg więc wycofał się z kary pieniężnej, ale zakaz pozostał, mówi Michał Kujaczyński, rzecznik prezydenta miasta Kołobrzeg.
3: Miejskie toalety są dzierżawione i ta informacja o ewentualnej karze za mycie nóg to jest inicjatywa oddolna pracownika naszego dzierżawcy. Jak tylko się o tym dowiedzieliśmy, natychmiast poprosiliśmy o ściągnięcie takiej karteczki. Oczywiście nie ma takiej możliwości, aby kogokolwiek karać za mycie nóg w lewie, natomiast rzeczywiście tam kanalizacja jest na tyle niedrożna, że ten piasek ją po prostu zatyka i dlatego nasz dzierżawca wywiesił karteczkę, że bardzo prosi, aby po prostu tego nie robić. Czy jest to problem? No generalnie rzecz biorąc tak. Piasek z naszej plaży jest bardzo drobny, bardzo miękki i specyficzny, więc tak naprawdę wcale nie trzeba go dużo, żeby ta kanalizacja gdzieś tam się zapchała.
1: Sprawa może wydawać się bagatelna, ale proszę tylko pomyśleć, ile piachu wynosimy z plaży i wnosimy do restauracji, domków, apartamentów, hoteli. Piasek można byłoby z siebie zmyć, wychodząc z plaży w miejscach do tego przeznaczonych. Grzegorz Łagocki, kierownik oczyszczalni ścieków w Jastrzębiej Górze, gmina Władysławowo.
4: Separator piasku wyłapuje około 95% piasku o uziarnieniu większym niż 0,2 mm. Więc praktycznie prawie, że wszystko wyłapujemy tutaj. Wiadomo, jesteśmy oczyszczalnią też sezonową i jest zwiększony przepływ ścieków. Co za tym idzie, więcej tego piasku przychodzi. Na naszej oczyszczalni akurat to jest około między 20 a 30 ton piasku rocznie uzyskujemy ze ścieków. Znaczy, no jest to z miejscowości Karwia, Ostrowo, Jastrzębia Góra, Rozewie, Tupadły oraz tam trzy miejscowości z gminy Puck. W sezonie są to miejscowości turystyczne, no jest tych turystów około 50 tysięcy.
1: I połowa tego zbioru to tylko z lipca i sierpnia. Co do zakazów. W regulaminach wielu nadbałtyckich miejscowości miejsc noclegowych są zakazy choćby smażenia ryb. Wakacje nad morzem bez jedzenia ryby to nie wakacje, sprawa oczywista, ale paragony grozy sprawiły, że wiele osób kupuje świeże ryby i samodzielnie je przyrządza na tak zwanej kwaterze. I w regulaminach tych kwater obok zakazu pojawiła się też kara pieniężna. Od kilkuset złotych do nawet 2000. Jeden z właścicieli apartamentów nad Bałtykiem mówi Radiu 357, że kara musi być duża, bo inaczej nikt nie będzie się stosował do zakazu, a jego ośrodek składa się z drewnianych domków.
5: Mamy naturalne materiały, nie ma jakichś farb, które te elementy chronią. Dlatego też zapachy bardzo łatwo się wchłaniają. I ponieważ w sezonie letnim doby z reguły przynajmniej się jedna się kończy, druga się zaczyna, mamy mało czasu na porządki, tym bardziej na wybarwienie jakichś negatywnych zapachów. I stąd jest zakaz. Większość gości przyjeżdża na urlopy i korzysta z infrastruktury, która jest dookoła i która jest naprawdę bardzo różna i można naprawdę sobie wybrać wiele miejsc, które w dobrej cenie oferują obiad.
1: Pozostajemy jeszcze nad morzem. Dla części turystów nadmorskie deptaki i ulice miast to przedłużenie plaż, dlatego niezrażeni paradują półnago albo w strojach plażowych po ulicach i w restauracjach w mieście. Sopot co roku przypomina: stop golasom na ulicach, mówi Bartłomiej Barski, prezes Sopockiej Organizacji Turystycznej.
6: Zwracamy uwagę na to, że słynny sopocki mąciak to nie jest przedłużenie plaży i wypada jednak nałożyć koszulkę, tudzież inną odzież, jeśli chcemy wejść do restauracji, do sklepu. Na pewno restauratorzy nie boją się wypraszać takich klientów ze swoich restauracji, dbając o to, żeby jednak pozostali goście czuli się swobodnie w miejscu, w którym chcą zjeść obiad czy też kolację. Wiem, że takie sytuacje się zdarzały, że była wzywana Straż Miejska do takich miejsc, gdzie turyści nie chcieli stosować się do takich ogólnych norm.
1: Skoro już jesteśmy przy sprawach intymnych, to od kilku lat frekwencja w Tatrach jest rekordowa, także w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przenośne toalety pojawiły się już w kilku miejscach, ale pojawił się też pilotażowy program worków toaletowych po to, by rozwiązać problem dzikich toalet w górach, mówi Szymon Żebrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: Turysta będzie mógł skorzystać z worka toaletowego, czyli może jeść jak najbardziej w ustronne miejsce, ale tą potrzebę swoją wykona do worka, a nie na ziemię. Te worki są specjalnie projektowane, one tam mają takie substancje, które neutralizują, które łatwo jest zamknąć, zabezpieczyć, po prostu nieść ze sobą.
1: Pilotaż się zakończył, park przygotowuje się do wdrażania pomysłu. Na razie warto pamiętać, żeby przy okazji załatwiania potrzeby zostawić po sobie jak najmniej śladów.
0: Tak jest, to zawsze. Kultura.
1: Kulturka, tak.
0: Bałtyk jest zimnym morzem. A to nie, to inna historia była. Uziarnienie piasku, poznałem takie określenie.
1: 0,2.
0: Ale też z drugiej strony pan powiedział wyraźnie, że około 20 ton takiego piasku się...
1: Do 30 chyba tam padło.
0: Nawet do 30 ton się może zebrać. To są liczby, które robią wrażenie. Więc proszę pamiętać o
1: tym. A to jest mała akurat oczyszczalnia z tego, co się dowiedziałam. Więc myślę, że w tych większych to więcej tego piachu się nagromadziło.
0: Może być, wiesz, jak większa, to więcej może być. To bardzo dziękujemy i zobaczmy. I w tej umywalce w Kołobrzegu proszę pamiętać, że...
1: Nie wolno.
0: Nie poleca się. Tak bym to określił. Mamy 3,5 minuty do 8:00. Wykorzystajmy ten czas dobrze.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 2 lipca. Właśnie minęła 8. Pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: Kijów przeżył noc grozy, pisze szef MSZ Ukrainy Andrii Sybicha po zmasowanym ataku Rosji. Nie opóźniajcie decyzji dotyczących obrony powietrznej dla Ukrainy. To nasz główny apel do partnerów. Co najmniej 10 osób zginęło w wyniku brutalnego rosyjskiego ataku na stolicę Ukrainy z użyciem wszystkich rodzajów rakiet i dronów. Niestety liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Zespoły ratownicze nadal pracują, napisał Sybicha na platformie X. Rosja uderzyła w budynki mieszkalne i infrastrukturę cywilną. Sybicha oświadczył, że tego rodzaju ataki są ważnymi zbrodniami wojennymi i są o nich informowani partnerzy Ukrainy oraz organizacje międzynarodowe. Domagamy się zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej, nie tylko słów potępienia, lecz konkretnych działań, które powstrzymają rosyjski terror, czytamy we wpisie. W związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę, polskie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało do lotu myśliwce. Operacja zakończyła się nad ranem. Według komunikatu nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni. Mamy zielone światło dla stałej obecności wojsk USA w Polsce. Po rozmowie z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio ogłosił to szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
2: Z ust Marco Rubio padła deklaracja, że jest absolutnie zwolennikiem tego, aby ta obecność w Polsce zmieniała się z rotacyjnej na stałą.
1: Marcin Przydacz zasugerował jednak, że wstrzymana rotacja brygady pancernej do Polski nie zostanie przywrócona. Ostateczny kształt obecności wojsk amerykańskich w Polsce ma być wypadkową szerszej strategii, nad którą pracuje obecnie Pentagon. Sanepid i lokalne władze apelują o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Mogło dojść do oskarżenia. Wyniki badań mają być znane za kilka dni. Z rzeki i opuszczanego zbiornika przez zaporą w Pilchowicach odłowiono już ponad 11 ton śniętych ryb.
3: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
4: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu lwowieckiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb.
1: Problemem jest też wymywanie wieloletnich mułów, które kumulowały się na dnie zbiornika. Remont kamiennej zapory jest potrzebny, bo to kluczowa dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Dolnym Śląsku inwestycja. Inwestor Tauron Ekoenergia zapewnia, że plan remontu powstał we współpracy z przyrodnikami. W serwisie Śląsk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej ruszył program dobrowolnych urlopów górniczych. To propozycja dla pracowników, którym do emerytury zostało maksimum 5 lat.
5: Program osłonowy to element transformacji branży zaplanowanej na lata 2026-31. To początek, kolejny etap restrukturyzacji w zadłużonej spółce. Rzecznik JSW Wojciech Sury.
6: W sumie z jednorazowych odpraw może skorzystać 1156 pracowników. Każdy pracownik, który zdecyduje się na udział w programie, otrzyma 170 tysięcy złotych.
5: Z zakładów w najbliższych latach odejdą kolejni górnicy.
6: Programem, czyli jednorazowymi odprawami pieniężnymi oraz urlopami górniczymi, objętych zostanie łącznie 4248 pracowników, a jego szacunkowy koszt w tym roku wyniesie około 500 milionów złotych.
5: Łączny koszt świadczeń wypłaconych z budżetu państwa wyniesie 2 miliardy złotych. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Młodzi Polacy nie dosypiają, traci na tym gospodarka. 1/3 Polaków w wieku od 18 do 35 lat sypia 6 godzin lub mniej, czyli krócej od zalecanych dla tej grupy wiekowej od 7 do 9 godzin. Tak wynika z raportu Sen Młodych Polaków – Straty w gospodarce autorstwa UCE Research i platformy e-psycholodzy. Eksperci szacują, że z tego powodu gospodarka traci rocznie 17 milionów roboczodniówek, a to w przeliczeniu ponad 8,5 miliarda złotych. Jak zwracają uwagę eksperci, chronicznie

0: Chroniczne niedosypianie pracowników oprócz nieobecności w pracy prowadzi też do tego, że częściej tacy pracownicy przychodzą do pracy, mimo że źle się czują lub są przemęczeni. Jest na to specjalne słowo. Trudne. Prezenteizm. Dobranoc.
1: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
2: Nie śpię, bo oglądam mundial, proszę. Ja kogo? No właśnie, i o tym teraz będzie Mateusz Kuźniewski.
3: Za takie historie kochamy wielkie turnieje. Senegal prowadził w Seattle z Belgią 2-0. Była 86. minuta spotkania i niewiele zapowiadało to, co zaraz się wydarzy. Czerwone Diabły w końcówce drugiej połowy zdołały jednak dwa razy trafić do siatki. Zrobili to Romelu Lukaku i Yuri Tielemans. W meczu, w którym wszystko zmierzało w stronę pewnego zwycięstwa Senegalu, trzeba było grać dogrywkę. W niej, w samej końcówce, sędzia musiał podjąć bardzo trudną decyzję. Czy był faul w polu karnym po niewielkim w gruncie rzeczy kontakcie Kamary z Tielemansem.
4: And the number 8 in green kicks the foot of the attacker. For that reason the final decision is penalty.
5: Tielemans kontra Diaw. Ruszył. Tielemans! Gol! Gol dla Belgii! Czerwone Diabły wracają z piekła do nieba!
3: Komentował Mateusz Borek w TVP Sport. Belgia-Senegal po najbardziej jak dotąd niesamowitym meczu tego mundialu 3-2.
6: I'm feeling great, you know, especially after a win like this, you don't...
3: Czuję się świetnie, szczególnie po takim meczu nie myśli się o zmęczeniu. Za nami długi sezon klubowy, wiele spotkań mamy w nogach, ale to są mistrzostwa świata i chcemy tutaj grać jak najdłużej. Jestem bardzo szczęśliwy, teraz czuję co prawda zmęczenie, ale odpoczniemy i będziemy gotowi na kolejny mecz.
6: And yeah. Now I'm a bit tired, to be honest, but yeah, we'll recover and go again next game.
3: Mówił strzelec dwóch goli Yuri Tielemans. A w 1/8 finału Czerwone Diabły zagrają ze współgospodarzami turnieju, Amerykanami, którzy w Santa Clara w Kalifornii pokonali Bośnię i Hercegowinę. W pierwszej połowie swojego trzeciego gola na tych mistrzostwach świata strzelił napastnik AS Monaco Balogun. Ten sam piłkarz w drugiej połowie niebezpiecznie sfaulował rywala. Sędzia pokazał mu czerwoną kartkę, mimo że zagranie Baloguna celowe nie było. Amerykanie mieli duży problem, a Bośniacy wielką szansę i nacierali stworzyli okazję, by wyrównać, ale do siatki nie trafili. W przeciwieństwie do gospodarzy, Malik Tillman idealnie przymierzył z rzutu wolnego i uderzeniem nad murem ustalił wynik meczu na 2-0. Ekspert telewizji CBS Sports i były znakomity piłkarz Thierry Henry był pod wrażeniem. Oni wygrali ten mecz w sposób, w którym czasami musisz sięgać po zwycięstwo, jeżeli chcesz zajść daleko w takim turnieju. Nie byli może tak błyskotliwi jak dotąd, mecz się nie ułożył, czerwona kartka sporo utrudniła, ale oni się nie poddali, wręcz przeciwnie, potrafili się z tej sytuacji podnieść. Do omówienia został nam jeszcze jeden mecz, ten chronologicznie pierwszy. Anglicy najedli się strachu w starciu z Demokratyczną Republiką Konga, ale w końcu w Atlancie uratował ich ten, od którego na Wyspach Brytyjskich wymaga się najwięcej. Relacje z tego spotkania przygotował Kacper Klasiński.
7: Selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel mówił przed spotkaniem z Demokratyczną Republiką Konga, że jego drużyna pokaże pełnię potencjału, gdy przyjdzie jej mierzyć się z rywalami, którzy nie będą skupiali się przede wszystkim na defensywie. I starcie z Afrykańczykami zaczęło się dla niej w najgorszy możliwy sposób. Kopciuszek objął prowadzenie już w 7 minucie po strzale Briana Sipengi i mógł opierać się na obronie, która imponowała w fazie grupowej. Kongijczycy długo utrzymywali prowadzenie dzięki świetnej postawie stojącego w bramce Lionela Mbassi. Raz uśmiechnął się też do nich los, gdy sędzia nie wskazał na 11 metr po upadku Harry'ego Kane'a. Kapitan synów Albionu okazał się jednak bohaterem. W 75 minucie wyrównał strzałem głową, a w 86 popisał się pięknym strzałem w okienko, dając Anglikom wygraną 2-1.
8: Sir Harry Kane is England.
7: Sir Harry Kane to Anglia, powiedział w studiu telewizji Fox Zlatan Ibrahimowicz. I po tym meczu trzeba przyznać mu rację. Anglicy w 1/8 finału zagrają z Meksykanami w ich stolicy. Dla Radia 357 Kacper Klasiński. Angielski Espresso.
3: To jest mundial wielkich gwiazd. W klasyfikacji strzelców na czele Kylian Mbappé i Leo Messi. Obaj mają po 6 trafień, ale Argentyńczyk mecz 1/16 finału ma jeszcze przed sobą. Za plecami liderów inni genialni piłkarze. Po 5 goli mają na koncie Erling Haaland i Harry Kane. Z turnieju odpadli już Niemcy po porażce w karnych z Paragwajem, a za naszą zachodnią granicą już głośno mówi się o tym, że kadrę Die Mannschaft po Julianie Nagelsmannie ma objąć nie kto inny jak Jurgen Klopp. To byłby dla Niemców ekscytujący obrót spraw, bo i ekscytującym trenerem jest Jurgen Klopp, który doprowadził do wielu sukcesów. Takie kluby jak Borussia Dortmund czy FC Liverpool. Na razie jesteśmy tylko w sferze spekulacji, ale z pewnością kibice za Odrą mają o czym myśleć. I w tym studiu mundialowym to już wszystko. My słyszymy się za godzinę w serwisie sportowym.
2: Jeśli chodzi o sprawy związane ze spaniem, to jest słuchacz, który napisał: ja nie dosypiam, bo muszę słuchać ranka. Musi pan, bardzo dobrze. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami będą przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam też możliwe burze i to z opadami do 20 mm. Temperatura, uwaga, też dosyć rozpięta, bo od 17 to Zakopane. Lublin 22, Rzeszów 23 stopnie, 24 to Kielce, Koszalin, Kraków, Suwałki i Jelenia Góra. Z kolei Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Olsztyn i Opole 25, a w Gdańsku, Gorzowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze będzie 26.
1: Radio 357.
2: 10 minut po 8 się zrobiło. Aha, bo zapomniałem powiedzieć, a powinienem był powiedzieć, że ten żaglowiec, o którym opowiadał pan doktor Tomasz Rożek w swojej relacji z rejsu, to można go zobaczyć, bo pan doktor zrobił zdjęcie, przysłał, a ja sobie pozwoliłem wrzucić na mój profil na Instagram. Tak, gdyby ktoś tam chciał zobaczyć cztery maszty, jak ładnie się prezentują, to zapraszamy serdecznie z panem doktorem. I przypominam, archiwalne odcinki pytań w podcastach.

Oho, takich, którzy nie śpią, bo słuchają poranka, jest więcej. Bardzo dziękujemy, bardzo serdecznie dziękujemy. 14 minut do 8, za chwilę rozmowa z gościem, a mówić będziemy o Oki. Oki, tak, to jest hasło wywoławcze. Wszystko się wyjaśni. A na razie...

0: Lana Del Rey. Mamy 17 minut po 8.
1: Gość Radia 357.
0: I hasło wywoławcze OKI, czyli osobiste konta inwestycyjne. O tym będziemy rozmawiali, a to dlatego, że takie właśnie osobiste konta inwestycyjne mają się pojawić od 2027 roku, od samego początku. A w związku z tym, że dziś kończy się pierwsze półrocze, zdaje się w południe, a zacznie drugie, czyli pół roku do wprowadzenia tegoż. Wiemy, że rząd przyjął odpowiednie przepisy w tej sprawie. Będzie się tym zajmował dzisiaj Sejm i o tym porozmawiamy. A państwa gościem jest pan Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słyszymy się bardzo dobrze. Osobiste konta inwestycyjne OKI. No, wypada zapytać od samego początku, co to takiego i po co to takie będzie?
2: Więc mieliśmy zobowiązanie wyborcze jeszcze tego rządu, który obiecywał, że będzie limitował możliwości oszczędzania, które są opodatkowane podatkiem BEL. Podatkiem od zysków kapitałowych, czyli tym wynoszącym 19%, które zabierane jest na przykład od naszego rachunku oszczędnościowego przez bank albo z funduszu inwestycyjnego, w którym środki też ta kwota pomniejsza tych zysków kapitałowych z tych pieniędzy, które są inwestowane.
0: Ja mam małą prośbę, ponieważ zdaje się, że mamy delikatne kłopoty techniczne w połączeniu, to spróbujemy połączyć się jeszcze raz za chwilę. Może będzie trochę lepiej, a przypomnę, że tak, że dzisiaj Sejm będzie zajmował się tymi osobistymi kontami inwestycyjnymi. Tak jak słyszeliśmy, to było jedno z zobowiązań przedwyborczych, żeby właśnie te opłaty i podatek przede wszystkim od zysków kapitałowych były niższe i to za sprawą tego właśnie zobowiązania rzeczy się dzieją i jak się potoczą, co będzie, za chwilę wrócimy do rozmowy z panem Piotrem. Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, będzie państwa gościem. No i jeszcze kilka dodatkowych pytań. To wróćmy do rozmowy, bo już się słyszymy ponownie.
2: Tak, wydaje mi się. Ja akurat słyszałem wszystko perfekcyjnie, więc nie wiem co, na której linii coś nie działało.
0: W tę naszą stronę coś nie do końca kliknęło.
2: Tak, no jeżeli chodzi o samo OKI, no to jest tym zobowiązaniem, które pokazuje, że będziemy mogli oszczędzać do jakiejś kwoty ograniczonej, do 100 tysięcy złotych, ale w nowym instrumencie, który będzie wyjęty z podatku Belki, więc tak naprawdę to nie jest do końca to, co kiedyś i część rynku chciała, czyli żeby istniała kwota wolna od zysku kapitałowego, czyli jeżeli oszczędzamy do 100 tysięcy złotych, żebyśmy nie płacili podatku, a żeby była to po prostu no, taka nowa forma oszczędzania. Kolejny instrument, który jest regulowany ustawowo, będzie oferowany przez instytucje finansowe, no i ma na celu zwiększenie stopy oszczędności Polaków, ale też inwestowania na giełdzie w Warszawie, bo są ograniczenia co do czego, gdzie mogą być zainwestowane te środki, które nie objęte są tym podatkiem Belki, do 100 tysięcy złotych. Powyżej tej kwoty niestety podatek będzie płacony i on jest płacony od wysokości aktywów, czyli niezależnie od tego, ile zarobiły te pieniądze, a ile po prostu pieniędzy mamy zamadzonych na tym koncie inwestycyjnym, oszczędzającym w ramach OKI.
0: Jest tam parę szczegółów, bo to jest tak, że rzeczywiście 100 tysięcy to jest ta kwota, do której nie będziemy musieli płacić tego podatku, ale nie w każdym wypadku, zdaje się.
2: Musimy inwestować w ramach OKI. Są też limity do tego, ile może być zainwestowane tych środków w ramach na przykład konta oszczędnościowego w banku. Mhm. Może być więcej niż połowa tej kwoty. Może być też to, reszta musi być na giełdzie w Warszawie. Jeżeli będziemy inwestować właśnie w instrumenty poza giełdą warszawską, no to nie będzie instrument, który będzie obejmował jakby te regulacje państwowe. Natomiast należy się spodziewać, że instytucje, banki, fundusze inwestycyjne będą oferować instrumenty dla tych osób, które będą chciały zainwestować do tych 100 tysięcy złotych w ramach tego limitu i korzystając z tej ulgi podatkowej.
0: To jeszcze jedna rzecz, tak czytając, na czym to będzie polegało, pojawia się hasło, że sprawa dotyczy nowych pieniędzy, czyli jakoś nie będzie ciągłości w tym naszym oszczędzaniu, musimy wykonać jakiś konkretny ruch i te pieniądze jakby tam wpuścić do systemu ponownie. O to chodzi?
2: Tak, no właśnie przez to, że to nie jest ulga w podatku Belki czy w podatku odzysków kapitałowych, a jest to próba stworzenia nowego mechanizmu, który łączy właśnie ogień z wodą, czyli zachęca znowu do oszczędzania, a jednocześnie daje tą korzyść dla giełdy, że w tym kierunku ten strumień pieniędzy musi być kierowany. Nie możemy inwestować, nie wiem, w SpaceX, posiadając OKI. Wykonać właśnie pierwszą czynność, czyli musimy się zainteresować, dowiedzieć się o tym, że coś takiego wchodzi w życie. No i przede wszystkim założyć tego typu konto i zacząć oszczędzać pieniądze. Podobnie do istniejących już innych mechanizmów oszczędzania długoterminowego, których kilka w Polsce już istnieje, bo mamy indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, IKSE, których już nikt nie pamięta i że coś takiego istnieje i jakaś część Polaków rzeczywiście z tego korzysta. Mamy indywidualne konta emerytalne, które także mają pewne ulgi podatkowe służą do tego, żeby oszczędzać właśnie w tym horyzoncie emerytury kilkunastu, kilkudziesięciu lat w postaci ulgi z podatku dochodowego. Część osób z tego korzysta. No i mamy oczywiście PPK, czyli programy emerytalne, w których częściowo dopłaca pracodawca, w części firm, tam jest ponad 1/3 Polaków pracujących, korzysta z tych systemów dodatkowego oszczędzania na emeryturę. No i będziemy mieli jeszcze OKI, które służą mniej więcej podobnemu celowi, ale stricte z myślą o giełdzie papierów wartościowych. Więc jakaś część dzisiejszych klientów instytucji finansowych, która oszczędza pieniądze w innego typu funduszach inwestycyjnych, pewnie do tego mechanizmu włoży swoje środki. Może będą to nowe środki, albo po prostu będzie to redukcja innego rodzaju inwestycji.
0: Tak patrząc z perspektywy kogoś, kto nie jest rekinem biznesu, ani rekinem finansowym, tylko gdzieś tam sobie odkłada i szczęśliwie ma co odkładać. Warto się zainteresować, doczytać, sprawdzić?
2: Pewnie tak. No, mechanizm jest stworzony jako właśnie dla takiego niedużego ciułacza, bo mówimy o kwocie do 100 tysięcy złotych, więc jakieś mniejsze kwoty, które jesteśmy w stanie oszczędzić, które są w środowisku regulowanym. Jest to mechanizm, który został wymyślony przez ustawodawcę, więc to nie jest coś, co stworzy, dookreśla tylko i wyłącznie jakaś instytucja finansowa. Te produkty powinny być bardzo podobne. Różnić się mogą tylko ekspozycją na jakie instrumenty tak naprawdę na giełdzie papierów wartościowych, czyli które spółki, ale przypuszczam, że i tak to będą jakieś mechanizmy bardzo pasywne, czyli inwestujące po prostu w indeks WIG20. No i może będzie to zachęta do tego, żeby tą stopę oszczędności w Polsce zwiększyć, bo my mamy z tym problem. Polacy oszczędzają, czy mają oszczędności mniej niż Czesi, Węgrzy, Niemcy i to mówię w relacji do PKB. Czyli nie tylko biorąc pod uwagę to, że nominalnie mniej oszczędzamy, ale my po prostu mamy tą stopę oszczędności niższą. No i to powoduje, że później mamy też problem przechodząc na emeryturę, bo stać nas na przeżycie z samych tych zysków kapitałowych, tych pieniędzy, które zgromadziliśmy, w zaledwie roku. No tak, czyli na rok wydatków po przejściu na emeryturę dzisiejszych emerytów stać, a w innych krajach no to jest na kilka lat tak naprawdę dodatkowej konsumpcji, czy też dodatkowych pieniędzy, które służą na podróż dookoła świata w cudzysłowiu albo na cokolwiek innego, czyli na jakieś problemy, nie wiem, zdrowotne, medyczne, czy jakieś inne dodatkowe zakupy. Czyli po prostu mamy trochę mniej oszczędności.
0: Warto wziąć pod uwagę. Bardzo dziękuję. Piotr Arak, główny ekonomista Wielobanku. Dziękujemy za rozmowę i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: 26 minut po 8. Osobiste konta inwestycyjne od 2027 roku. To już za pół roku.

0: Blauka, nowe nagranie, Everest, 8:30. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, trochę może być większe okresami. Będą przelotne opady deszczu, to zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też burze możliwe i to takie z opadami do 20 mm. Temperatura zaś maksymalna 16 w rejonach podgórskich Karpat, 21 nad morzem i na południe, 27 na zachodzie Polski, 27 najwięcej.
1: 3, 5, 7.
0: I 29 do 9 i do Senegalu się przeniesiemy niedługo.

0: Dua Lipa. No i tak, 25 minut do 9 obiecaliśmy i ruszamy. Prasa zagraniczna. Krzysztof Graj będzie Państwu opowiadał o tym, co w Afryce. Do Senegalu się przenosimy. Dzień dobry, Krzysztofie. No właśnie nie wiem, czy dzień dobry to jest dobre hasło, bo Senegal wczoraj grał mecz na Mundialu z Belgią. Nie do końca poszło.
1: Tak, tak. No dzień dobry. Mimo wszystko dzień dobry. Tutaj nad Senegalem właśnie wstaje słońce, także jeszcze nie wzeszło, jeszcze 10 minut, ale... Tak, te ciemności wczoraj zapanowały bardzo mocno. Te pierwsza połowa spotkania, fantastycznie, 25 minuta i 1-0 dla Senegalu po dobitce Diarry. Potem druga połowa rozpoczęła się równie świetnie, bo już w 6 minucie drugiej połowy było 2-0 dla Senegalu i naprawdę tutaj było szaleństwo. Tutaj były afrykańskie bębny, były gwizdki, były trąbki, było wszystko, co może się wydarzyć. Ludzie oczywiście byli poubierani w koszulki narodowe, jak to mawia klasyk, w pięknych toaletach i naprawdę no, było szaleństwo. I ja już tak naprawdę ubrałem się w moją piżamkę i tutaj grzecznie już wróciłem do pokoju, zostało parę minut. No i nastąpiła ta nieszczęsna 86. minuta, kiedy to Belgowie zdobyli bramkę kontaktową. 2 minuty później było już 2-2. No i potem ta dogrywka, no i rzut karny dla Belgii i 3-2. Także no, była cisza. Potem już była cisza, potem już nic się nie działo w Senegalu. Oczywiście no to była tragedia trochę narodowa, ponieważ naprawdę do 86. minuty wydawało się, że już właściwie jest po grze, po meczu i że Senegal jest w kolejnej rundzie. No ale taki jest sport.
0: To są też takie mistrzostwa. Takie mam wrażenie, że tam po 80. minucie to się dopiero zaczyna, więc spokojnie, nawet jak jest 90., to też spokojnie. No dobrze, ale co poza tym?
1: Poza tym w prasie afrykańskiej, no zostaniemy jeszcze chwilę w Senegalu. Tutaj, jak donoszą lokalne media, również zagraniczne, okazuje się, że przepychanki pomiędzy prezydentem a premierem i parlamentem to nie tylko nasza polska domena. Podobne wydarzenia mają miejsce również właśnie w Senegalu. Tutejszy parlament przegłosował w tym tygodniu ograniczenie władzy prezydenta, co zainicjowało protesty w niektórych miastach. Choć nie były to liczne demonstracje, tutaj w mojej okolicy, w Dakarze, życie toczyło i toczy się jak co dzień. No i liderem tych zmian jest Ousmane Sanko, były premier, a obecnie przewodniczący senegalskiego parlamentu, którego obecny prezydent swego czasu odsunął od sprawowania urzędu szefa rządu. No panowie ewidentnie walczą ze sobą i jak na razie wynik starcia to 1-0 dla senegalskiego parlamentu. Dalej taka naprawdę ogromnie ważna informacja z południowej Afryki, z RPA. To są to wydarzenia, o których donoszą wszystkie media w Afryce, włącznie z Instagramem. W ciągu ostatnich tygodni, a szczególnie w ostatnich dniach przez RPA, przetaczają się ogromne protesty antyimigranckie. Nielegalnym imigrantom z różnych krajów Afryki zostało postawione ultimatum, aby opuścili kraj do 30 czerwca. Termin ten upłynął, zamieszki przybrały na sile, protestowano też przed ambasadami wielu afrykańskich krajów i tam stawiano żądania zabrania własnych obywateli do ich ojczyzn. Mówi się, protestujący mówią, że imigranci po prostu zabierają im pracę i handlują narkotykami. Główne grupy imigranckie w RPA pochodzą z Zimbabwe, Malawi, Nigerii, Somalii i Gany. A protesty te tak naprawdę to krzyk obywateli RPA przeciwko biedzie i beznadziei w ich własnym kraju. Ludzie są zwyczajnie zdesperowani, ponieważ stopa bezrobocia wynosi obecnie niemal 33%. I cały czas rośnie. To znaczy, że po prostu nie ma pracy. Nie ma i nie ma opcji, aby ją znaleźć. A do tego policja nie radzi sobie też z ogromną przestępczością i handlem narkotykami. Także szacuje się, że w czerwcu tego roku uciekło z RPA około 13 tysięcy osób. Emocje są ogromne, protesty trwają. Zobaczymy jeszcze, jak to się rozwinie. Także najbliższe dni przyniosą pewnie kolejne informacje w tym temacie. Teraz Nigeria, serwis Africa News, informacje gospodarcze. Nigeria staje się coraz większym po pochodnych. Przez lata kraj ten wydobywał ogromne ilości ropy naftowej, ale nie miał rafinerii, w których mógłby produkować benzynę i innych produktów przerobu ropy naftowej, aż do czasu, kiedy gdy powstała kilka lat temu rafineria Dangote. No i teraz okazuje się, że rafineria ta rozwinęła się tak bardzo, że zabrakło ropy naftowej na nigeryjskim rynku. Nigeryjczycy sami nie wydobywają aż tak wiele ropy, więc zaczęli sprowadzać ją z Emiratów Arabskich. Do tego chcą podwoić możliwości tej rafinerii do końca 2028 roku, co uczyniłoby ją jedną z największych rafinerii na świecie. No, jak się okazuje, można. No i na koniec serwis All Africa i ulewne deszcze, które przetaczają się w pasie Afryki Środkowej od Ugandy przez Nigerię do Gany. No i pytanie po raz kolejny już, to już jest któryś rok z rzędu, czy ta pora deszczowa i te obfite deszcze i ulewy i powodzie powodują, że znowu negatywnie wpłynie to na zbiory owoców kakaowca? I czy w związku z tym kolejny raz zdrożeje u nas na naszych półkach w Polsce czekolada? No niestety jest na to spora szansa. To już jest któryś rok z rzędu, te owoce potem niestety gniją, jest ich mniej. No i przekłada się to automatycznie na ceny kakao, no i na ceny naszej czekolady.
0: A no właśnie, to wszystko
1: także
0: ma wpływ.
1: Tak wygląda.
0: Bardzo dziękujemy, to Krzysztof Graj z Senegalu opowiadał Państwu. Spokojnego dnia życzę w Senegalu dzisiaj po tym, co wczoraj się na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej wydarzyło. Do usłyszenia, Krzysztofie. Mamy 19 minut do 9.

0: Lubię tę wersję bardzo. Stąd się po raz drugi.
1: Muzyczny goniec.
0: Bo już wcześniej grali. Antek Grudniewski, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I będą po raz trzeci.
0: Stąd się po raz trzeci.
2: Czy pamiętają państwo płytę Hackney Diamonds z grupy The Rolling Stones? No jasne, trudno nie pamiętać, bo po pierwsze ukazała się zaledwie 3 lata temu. Po drugie była wyraźnym sygnałem, że ci panowie wciąż mają coś do powiedzenia. A po trzecie pojawił się tam dość zaskakujący gość w osobie Lady Gagi, która zaśpiewała u boku Micka Jaggera Sweet Sounds of Heaven. Miejska legenda głosi, że w trakcie sesji nagraniowej Stonesów akurat była w sąsiadującym studiu i spontanicznie została zaproszona do współpracy. Udało się. Jednak tym razem miało być nieco inaczej. Mick Jagger podobno wszedł do studia i zobaczył człowieka w długiej szacie umazanego szminką. Choć nigdy wcześniej nie widział człowieka na żywo, powiedział: ty jesteś Robert Smith. Na co Robert Smith odpowiedział: to się zgadza. Jagger skwitował to zdaniem: skoro już tu jesteś, to zrób coś pożytecznego. I tak Robert Smith zagrał na gitarze w piosence Divine Intervention. Nowa płyta Stonesów ukaże się za tydzień.

0: Ja mam dla pana propozycję.
1: Ale wiesz co, no? Chciałbym zobaczyć taką scenę, jak pan jeden wchodzi do studia, tam jest pan drugi, mówi, ty kudłaty, chodź.
0: Przydasz się do czegoś.
1: Chodź.
0: Ale wiesz co, ja tak pomyślałem, że może któregoś razu ty tutaj staniesz, zanim ja wejdę na gońce, umarzysz się szminką, odwrócisz się, ja powiem, ty musisz być Robert Smith.
1: Słuchaj, przemyślmy to jeszcze, dobrze?
0: Choć zespół Joy Division istniał krótko, to przez lata ukazało się sporo ich nagrań pochodzących z koncertów. Teraz po raz pierwszy zebrano je w tak obszernej formie, a jednym z pretekstów jest przygotowanie wprowadzenia zespołu do Rock'n'Roll Hall of Fame. Wytwórnia Rina przygotowała box zatytułowany Eternal Life, zawierający 16 albumów koncertowych uzupełnionych o dwie płyty DVD. Wśród koncertów znalazły się trzy pełne występy publikowane po raz pierwszy, a także kilka kolejnych kompletnych nagrań, których fragmenty trafiały wcześniej w różnym zakresie na wcześniejsze wydawnictwa. Całość została zremasterowana w Abbey Road Studios i uzupełniona 16-stronnicową książeczką zawierającą tekst autorstwa Simon Armitage oraz fotografie wykonane przez Anton Corbin i Kevina Cumminsa.

Bad Bunny już teraz zapisał się w historii muzyki, przyciągając ponad 104 tysiące fanów na dwa wyprzedane koncerty na stadionie Tottenham Hotspur w Londynie. Londyńskie koncerty Bad Bunny'ego pobiły kilka rekordów jednocześnie. Wśród nich znalazły się największa liczba sprzedanych biletów na pojedynczy koncert na stadionie Tottenham Hotspur, największe koncerty w historii występów w języku hiszpańskim w Wielkiej Brytanii i rekord sprzedaży biletów dla artysty latino w UK. Trwająca trasa koncertowa obejmuje 56 stadionowych występów na całym świecie. Projekt rozpoczął się w Santo Domingo, a następnie odwiedził Amerykę Łacińską, Australię i Europę. Życzliwie przypomnę, Bad Bunny odwiedzi również Polskę. 14 lipca wystąpi na Stadionie Narodowym.

0: Bad Bunny, oczywiście, bardzo dziękujemy. Antoni, dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Wczoraj rozpoczął się Open Air. Rozpoczął się, zdaje się, koncertem naszej koleżanki.
1: Tak?
0: Tak, Kasi Linic, proszę pana.
1: Redakcyjnej.
0: Redakcyjnej koleżanki. Proszę pamiętać, że co dwa tygodnie w środę można spotkać się na antenie Radia 357 z Kasią Linic, co polecamy zawsze, albo zerknąć sobie do podcastów Obywatelka 357. Tak, taki tytuł nosi ta audycja.
1: Słyszałem, że z panem też się będzie można usłyszeć jutro.
0: A, tak, bo ja od 9 jutro zapraszam serdecznie.

0: przyznaję się do winy, Kasia Lins, a ja przyznaję się do tego, że tak, jutro między 9 a 12 zapraszam Państwa na Wspieraj System. Postaram się przekonać, że tydzień to naprawdę za mało, żeby pożegnać utwory z listy. No bo tak coś nie bardzo idzie.
1: Latka lecą.
0: Ale teraz Krzysztof Szubzda, dzień dobry.
2: Dzień dobry. 460 lat temu, 2 lipca, zmarł Nostradamus, co zresztą sam przewidział. To znaczy, dokładnie, przewidział swoją śmierć na listopad 1567. Ale usłużny sekretarz pośmiertnie poprawił proroctwo na 2 lipca 1566, żeby się wszystko zgadzało, jak zawsze w przepowiedniach wielkiego jasnowidza. Dokładnie 372 lata po odejściu Nostradamusa urodził się pierwszy żerca generalny polskich rodzimowierców, Lech Emfazy Stefański. Człowiek, który ponoć lewitował, miał zdolności telepatyczne, psychotroniczne, a nawet magiczne. Krótko mówiąc, wszędzie tam, gdzie się pojawił, działy się rzeczy naprawdę niezwykłe. Na przykład pewnej grudniowej niedzieli miał się pojawić w Teleranku, żeby opowiedzieć o zlotach czarownic na Łysej Górze. I akurat tego dnia wybuchł stan wojenny. I Teleranka nie było. Tego nie przewidziałby nawet Nostradamus. Ale to nie koniec, bo kiedy na prowansalskiej mogile Michela de Nostradam dopalał się rocznicowy znicz, a przyszły żerca Emfazy zasiadał do 19 urodzin, zupełnie niespodziewanie na farmie niedaleko Roswell dachował latający spodek, a w Warszawie jeszcze bardziej niespodziewanie tego samego dnia urodził się Karol Strasburger. Wojskowa karetka z rannymi kosmitami udała się do strefy 51 w Nevadzie i słuch o nich zaginął, za to pan Karol udał się do sekcji gimnastycznej warszawskiej Legii, potem występował w cyrku, aż w końcu został aktorem i słuch o nim zupełnie nie zamierza ginąć. W najbliższą niedzielę zobaczymy go w 3060 odcinku Familiady. A co z kosmitami? No, też jest szansa, że ich jeszcze zobaczymy, bo amerykański prezydent im bardziej jest dociskany, by ujawnić tajne dokumenty związane z Epsteinem, tym bardziej ujawnia tajne dokumenty związane z UFO. Więc może niebawem dowiemy się, jakie jeszcze tajemnice kryje 2 lipca, w którym to zasłona między tym, co realne i tym, co nadzwyczajne, jest wyjątkowo cienka. W końcu to właśnie dziś, w samo południe, pierwsza połowa 2026 niepostrzeżenie i bezpowrotnie zamieni się w drugą połowę. Zatem do usłyszenia w drugiej połowie, a teraz oddaję głos do studia.
0: Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia w drugiej połowie i za tydzień też. A jeśli chodzi o pana Karola Strasburgera, to o korzenie i skrzydła polecam. Bardzo ciekawa rozmowa Grzegorza Sajura. 28 kwietnia 2024 roku. Sprawdziłem. Czuwaj.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 2 lipca. Dziewiąta minęła. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: Trwa sprzątanie po nawałnicach, które wczoraj przeszły przez Polskę. Do północy strażacy interweniowali ponad 2600 razy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Efekt nawałnic to pozrywane dachy, zalane drogi i posesje, powalone drzewa, zniszczone samochody.
2: Zniszczenia w budynkach są spore. W niektórych rejonach uszkodzone zostało po kilkadziesiąt budynków, więc to będzie na pewno żmudna praca przy ich odbudowie i naprawie.
1: Przyznaje Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Z kolei Marcin Betleja, rzecznik podkarpackiego komendanta PSP, apeluje.
3: Unikajmy dzisiaj terenów zadrzewionych, nie wchodźmy do parków i lasów. Uszkodzone wczoraj drzewo bądź konar może zrobić komuś krzywdę.
1: Dziś w pogodzie zdecydowanie spokojniej. Po raz pierwszy od wielu dni nie ma żadnych ostrzeżeń meteo. Rośnie tragiczny bilans zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Mowa już o 13 ofiarach śmiertelnych i 86 rannych. Trwają operacje poszukiwawczo-ratownicze, informuje mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Kijów atakowany był dronami, pociskami balistycznymi i manewrującymi. W sumie zaatakowanych zostało 28 celów we wszystkich dzielnicach miasta. 10 tysięcy zatrzymań w ciągu 5 dni to ostatni bilans działań amerykańskich służb imigracyjnych ICE, poinformował dziennik New York Times. Liczba zatrzymań w ostatnim czasie niemal się podwoiła. Są prowadzone podczas kontroli drogowych, wizyt w urzędach imigracyjnych czy na ulicach, w drodze do pracy czy do kościoła. Ludzie boją się nawet pojechać po zakupy, mówi prawniczka imigracyjna ze stanu Utah Isabel Lonzaco. Tylko w sobotę służby zatrzymały 2400 osób. Szybciej też dochodzi do deportacji. Gazeta dotarła do wewnętrznych dokumentów ICE. Dziennikarze rozmawiali też z urzędnikami federalnymi i według ustaleń obecna kampania zatrzymań i deportacji prowadzona jest po cichu, w przeciwieństwie do mocno nagłaśnianych operacji z ubiegłego roku w Chicago i Los Angeles. Wracamy do kraju. Prezydent nie wykluczył podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej. Z Karolem Nawrockim rozmawiała wczoraj na ten temat wiceprezeska PSL Urszula Pasławska. Jak relacjonuje, choć wiadomo, że Karol Nawrocki nie zgadza się z niektórymi punktami ustawy, nie powiedział, że jej nie podpisze.
4: Nie jest tajemnicą, że prezydent i jego środowisko ma wiele uwag co do regulacji związanych chociażby z tymi zapisami w ustawie wprowadzającej. Natomiast zdecydowanie mniej jest uwag do ustawy zasadniczej.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej daje możliwość zawarcia umowy cywilnej między dwiema osobami bez względu na płeć. Dawałoby to tym osobom prawo do wzajemnego wglądu w dokumentację medyczną, a także do ustalenia kwestii spadkowych i własnościowych. Plac Zamkowy w Lublinie na 4 dni zmieni się w średniowieczne miasteczko pełne rycerzy, bitewnego zgiełku i słodkich niespodzianek. Od dziś do niedzieli odbędzie się tam jarmark rycerski połączony z bajkowym festiwalem słodkości i smaku.
5: Program jarmarku zapowiada się niezwykle intensywnie. Od czwartkowego rozbicia obozu i pierwszej potyczki, przez piątkowe przymierzanie zbroi i pokazy walk, po sobotnią musztrę, strzelanie z broni czarnoprochowej i inscenizację napadu na kupca. Każdy dzień przyniesie inne atrakcje związane z historią XVII wieku. Wydarzenie zamknie niedzielna prezentacja życia obozowego oraz wielki pokaz strzelecki, a oficjalne zakończenie zaplanowano na godzinę 17. Tuż obok, na tym samym placu rozgości się bajkowy festiwal słodkości i smaku. To wydarzenie z myślą o najmłodszych i miłośnikach lokalnych przysmaków. Na odwiedzających czekają stoiska z całej Polski, dmuchańce, kolejka oraz warsztaty dla dzieci. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Wstęp bezpłatny. Zaproszenie do Lublina kończy poranne serwisy Radia 357. Na popołudnie zapraszam w imieniu Moniki Mędroch-Karbowskiej.
0: Wiadomości sportowe, Mateusz Kuźniewski.
6: Sporo emocji dziś przed nami. Zacznę od tenisa. Iga Świątek o 14.30 zmierzy się w drugiej rundzie Wimbledonu z czeszką Karoliną Pliszkową. Będzie to pierwszy dzisiejszy mecz na korcie centralnym. Polka broni tytułu wywalczonego rok temu. Jej rywalka grała z kolei w Londynie w finale, ale dawno temu, bo w 2021 roku. Iga jest oczywiście faworytką tego spotkania, ale niczego

0: Go brać za pewnik nie możemy, bo w pierwszej rundzie Polka miała poważne problemy w starciu z Amerykanką Taylor Townsend.
1: Mój poziom spadł i zaczęłam robić więcej błędów, więc przede wszystkim najbardziej dumna jestem po prostu z tego, jaką pracę wykonałam i też jak pracowałam przez ostatnie dni, bo to też dało mi takie poczucie na korcie, że mam w sobie tą solidność i mam tyle miejsca w głowie, żeby pokonać te przeciwności. No cała otoczka związana na pewno z otwieraniem kortu jako defending champion nie jest czymś takim naturalnym?
0: Mówiła nasza tenisistka. Na korcie pojawi się dziś również Kamil Majchrzak. Jego rywalem będzie niżej notowany Amerykanin Zachary Swajda. Początek tego meczu około 14. I to nie koniec emocji związanych z naszymi tenisistami w Londynie. W deblu Katarzyna Piter i Czeszka Anna Szyszkowa zmierzą się z Brytyjkami Katie Butler i Heather Watson. Magdalena i Amerykanka Iwa Jowicz zagrają z Belgijką Magali Kempen i Aleksandrą Panową. A Filip Pieczonka i Czech Witko Priwa z Niemcami Janikiem Hanfmanem i Janem Lenardem Strafem. Jeżeli ktoś chce, to cały dzień może sobie zaplanować z tenisem. Oczywiście można też kibicować piłkarzom, bo Mistrzostwa Świata nie zatrzymują się ani na chwilę. Przypomnę wyniki meczów, które już za nami. Anglia pokonała Demokratyczną Republikę Konga 2-1. Belgia wygrała 3-2 z Senegalem po niesamowitym spotkaniu, a Stany Zjednoczone rozprawiły się z Bośnią i Hercegowiną 2-0. Dziś granie rozpocznie się stosunkowo późno, bo dopiero o 21 czasu polskiego Hiszpania zmierzy się z Austrią. Po raz drugi w ostatnich czterech meczach zmierzymy się z jednym z faworytów, ale układ drabinki od początku na to wskazywał, że zajęcie drugiego miejsca w grupie sprawi, że trafimy na Hiszpanię. Oni nie przegrali od dawna, graliśmy z mistrzem świata, to teraz zagramy z mistrzem Europy. Mówił selekcjoner Austriaków Ralf Rangnick. No i rzeczywiście wcześniej Austriacy zmierzyli się też i przegrali z Argentyną. W nocy czeka nas starcie Portugalii z Chorwacją, to o pierwszej, a nad ranem o piątej Szwajcarii. Zagra z Algierią. Od kilku dni żyjemy nie tylko mundialem, ale też transferem Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire. Wiemy już, z jakim numerem zagra Lewy w nowym klubie. Noszący w Chicago koszulkę z 9, Belg Hugo Kuipers zrzekł się jej na rzecz polskiego napastnika, a przy okazji komplementował Roberta. Niewielu zasługuje na 9 bardziej niż on. Jego gole, regularność i profesjonalizm inspirują. Możliwość nazywania go teraz kolegą z drużyny jest czymś naprawdę wyjątkowym. Piękne słowa. Możemy być zatem spokojni, że RL9 pozostanie RL9. Sport w Radiu 357 wróci po 16.
2: Serdecznie pozdrawiamy pana, który miał 9, ale już nie ma. No, czasem tak bywa. Ciekaw jestem, jak się odbywają takie rozmowy. Słuchaj, głupia sprawa, masz te 9, a tu przychodzi pan Robert. No nic. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami może być duże, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam też możliwe burze z opadami do 20 mm. 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat, 21 nad morzem i na południu, 27 na zachodzie.
3: Radio 357.
2: 8 minut po 9, a ty nie dziwił, który masz numerek?
4: Normalnie. Do przychodni?
2: Tak jest.
4: Ja tu mam się stawić na pierwszym piętrze, gabinet 130 mam numerek.
2: Tak? Mhm. Dobrze, to ja będę za panem.

0: A propos spacery niedźwiedziu.
1: I stąd, tak. I stamtąd, no, no po prostu...
0: Drzwiami i oknami, no.
1: Tak.
0: No, a daj pan spokój, no. Tak sobie porozmawialiśmy z niedźwiedziem, państwo nie wiedzą, o co chodzi, ale nie szkodzi. Ale było, że chwaliliśmy. Teraz sytuacja jest taka, że spacer, że do dzisiaj do 15 można się zgłosić, tak? W ramach spacer, tak, dzisiaj. Aha. Proszę pamiętać, więc tam to jedna rzecz. Druga rzecz, single z Żoliborza. Mhm. Jak państwo sobie zerkną na stronę naszą, to tam jest taki boksik do kupienia, no, można kupić czapkę ze sterką.
1: Kompletnie niepotrzebnie.
0: Dlaczego? No ale kawa, bardzo. I kawa, i różne różności tam jeszcze są, więc proszę zerknąć i myślę, że będą państwo zadowolone. A jeszcze nie omówiliśmy w ogóle podsumowania robienia kroków, bo ja tu mam, brawo Marcin mi napisała aplikacja.
1: No tak, ale ja tam jest napisane, że trzeba wypełnić jakąś ankietę,
0: ale tylko jeden
1: to mnie zniechęca. Tak.
0: Ale nie, to tak? Tylko ta jeden tak, nie, okay. Nie, że tam 17 i co pan czuł.
1: To ci zajmie tylko 28 minut.
0: Nie, nie, jedno pytanie i od razu, więc proszę się nie zniechęcać, zobaczyć podsumowanie, bo to jest takie trochę jak Spotify robi, że 23 godziny i 13 minut spacerowałeś.
1: No brawo Marcin. Ale jeden dzień chodziłeś.
0: Cały dzień spędziłem w miesiącu na spacerowaniu. To nie są łatwe sprawy. Ile kroków zrobiłem i że niestety wypadłem z pierwszej setki. Jestem 104. W drugim tysiącu. Ale nie najgorzej. Także proszę sobie zerknąć i no. I podsumować sobie czerwiec w robieniu kroków.
1: Myślę, że ci, którzy z pierwszej dziesiątki, co teraz na miesiąc wzięli sobie urlop.
0: Muszą to odleżeć teraz. Albo rozchodzić. Wszystkiego dobrego, niedźwiedziu.
1: Nawzajem.
0: Tak chyba już się zrobiło, że można przyswajalnie na zewnątrz.
1: O, jest dzisiaj bardzo pięknie, bo deszcz popadał i zupełnie jest... Już takie prawdziwe lato jest, to już nie jest wiosna.
0: Tak. Przyjemnie. To idę sobie kroki porobię po redakcji. Dobranoc.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Jechali pociągiem prawdziwym Elton John i Eric Clapton na początek naszego spotkania, 19 minut po 9. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. No i słyszę, że Love is Blue, czyli czwartek. Do piątku, czyli do jutra, czekamy na głos, ale w tej sprawie to trochę później. Co my tu dzisiaj mamy? Piosenka dnia to za momencik. Ania Tatarska pojawi się o 10.30. Płyta tygodnia leży po 11, a poza tym po 11.15 pojawi się tutaj młody człowiek zdolny bardzo, Jeremi Sikorski. Zaśpiewa dwie piosenki i porozmawiamy, mam nadzieję, będzie to interesujące spotkanie. Ja w imieniu Jeremiego zapraszam. A poza tym co? No? A, czy napisałem w tym takim tym zanędzającym, że czy Państwo przewidzieli, która piosenka The Beatles była najczęściej słuchaną w historii? No to też będzie mniej więcej. Antoni nie wiedział.

No tak, już dostałem listy z aplikacji. Nie wiem, czy państwo, czy to, że o tym mówiliśmy, to Marcel głównie się w to bawi. Mnie trochę razi, że to, tam jest za dużo informacji. Wiadomość do audycji, kieruj się na południe od użytkownika. No po co te informacje? Po co to komu? Wystarczy normalny ten, normalny mail. Marek@radio37.pl. Ale okej, jeśli państwo nowocześni, to polecam także. No orkiestra grała, kawa była, piosenka dnia teraz.

Tak, to właśnie Krzysztof Zalewski, tak, tak. Nasza piosenka dnia, ona jest w zestawie do głosowania. Oczywiście polecam Państwu to głosowanie do jutra. A jutro kolega Marcel będzie namawiał od 9 do 12. Kolega Marcel, który ostatnio straszył, że niewykluczone, że Chaka Khan ze Snoop Dogiem się wysmyknął po jednym tygodniu. Jakoś tak Snoop Dogg, to może nie moja półka, ale polubiłem gościa, jak zagrał u Monka. Zagrał u Monka kiedyś w innym odcinku. No a Chaka Khan, wiadomo, Chaka Khan. No a wcześniej jeszcze będzie Misia Furtak z Nosowską, czyli wspieramy system.

0: come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Chaka Khan i oczywiście te poprawczaki, które spowodowały, że jej głos brzmi tak, jak brzmi. Chaka Khan ze Snoop Dogiem, a wcześniej Misia Furtak i Kasia Nosowska. To takie dwie piosenki z zestawu do głosowania. Polecam głosowanie do jutra, do godziny 12. W sprawie tych The Beatles, nigdy bym nie powiedział, że ta piosenka jest najczęściej odtwarzana. Ona ma na tym Spotify prawie 2 miliardy odsłuchań. I na drugim miejscu jest prawie 1 971 000 i są to dwie piosenki z tej samej, akurat mojej ulubionej płyty.

No tak. To tak jakby zupełnie inny zespół nagrał tę płytę. Abbey Road, The Beatles, moja ulubiona płyta i te dwie piosenki najczęściej odtwarzane. Come Together, a wcześniej Here Comes the Sun. No tak wyszło. To jeszcze raz będziemy wspierali system za 19.10.

otworzyłem drzwi, są znajdę kluczyk. A jeśli sejf to złamie szyfr. W ciszy czy gdy wiatr huczy, o każdej porze tuczy, tam aż z pian morskich wyszłaś ty, o tajemnico ty wszechświata. Nieodgadnione piękno ty.

0: Czy latem naprawdę odpoczywamy? A może tylko przenosimy stres z biura na plażę? 4 lipca zapraszam na wyjątkowe, plenerowe wydanie audycji I żyj długo i szczęśliwie. Spotkamy się na żywo w Centrum Praskim Koneser, gdzie w gronie dziennikarzy Radia 357 porozmawiamy o tym, jak znaleźć zdrową równowagę między pracą a życiem i nie zgubić sensu wakacji w codziennym pośpiechu. Jeśli mają Państwo ochotę na chwilę oddechu i inspirującą dyskusję o zdrowiu, dobrostanie i odpoczynku, proszę do nas dołączyć. Zapewniamy letnią atmosferę i wygodne leżaki. I żyj długo i szczęśliwie, audycja na żywo w sobotę z Centrum Praskiego Koneser. Zapraszam, Grażyna Morek.
1: Tak, tak, żeby tylko nie padało. Znaczy deszcz potrzebny, ja wiem, dzisiaj w nocy mnie obudził, ale wstępnie jeszcze powiem, że Basia Stępniak, Wilki, Wiku Karaczak, gdybym ja ciebie nie zobaczył, a potem Charles Kelly, Lady A i Richard Marx, Driving and Listening to Music. Pan Tomasz dopytuje, jak sobie radzi ta druga piosenka. No nie mogę zdradzać, ale gdzieś mi tam mignęła, czyli jakoś tam się odznaczyła. Mówiłem o tym deszczu. Dziś w nocy obudził mnie deszcz. To bardzo przyjemne, bo śpi się w taką noc fantastycznie.

się zaczyna Concerto for the Rainy Day, Electric Light Orchestra z płyty Out of the Blue, Standing in the Rain. Już tam prawie słyszałem Big Wheels Turning, kiedy indziej. Zapytałem ostatnio, takie pytanko rzuciłem w eter, że coś mi przypomina piosenka Codaline, We Were Only Young. No i podpowiedź przyszła podczas robienia kroków wczoraj, a może przedwczoraj, ale obok siebie tych utworów nie słuchałem. Nie wiem, czy to się sprawdzi, czy nie, ale możemy zawsze spróbować.

0: specjalistą, jeśli chodzi o konkurs piosenki Eurowizji, ale coś mi się wydaje, że Engelbert Humperdinck jest najstarszym uczestnikiem tego konkursu. Kilka lat temu wystąpił. Proszę sprawdzić.
1: Kieruj się na południe.

Talking to a Stranger to Birds of Tokio na początek drugiej godziny naszego spotkania, 9:55. No właśnie, dwa dni temu jeszcze mieliśmy czerwiec, a już teraz hotter than July.

No tak, to się zakończy dziwnie, bo tam zaraz wchodzi następna piosenka na płycie Hot 1 July. Pan Bartosz napisał, nie wiem, czy lubię bardziej wersję Wondera, czy bardziej wersję Claptona. No, Wonder napisał, a Clapton sięgnął i też bardzo dobrze to zaśpiewał.

Tu nie ma wątpliwości. Napisała Diane Warren, zaśpiewała Paloma Faith. Only love can hurt like this. Że dawno nie było u mnie Collinsa i Susu Dio, a to tego, co napisał z zespołem Earth, Wind and Fire, żartowałem.

Znany wielbiciel Earth, Wind and Fire, Phil Collins. Teraz kartka z kalendarza. Chyba ze trzy razy wczoraj sprawdzałem, czy na pewno się nie pomyliłem. 2 lipca 1956 roku, a więc 70 lat temu, Elvis Presley nagrał jedną ze swoich najważniejszych piosenek, Hound Dog, ale wcześniej Blood, Sweat and Tears.

Elvis Presley, wcześniej Blood, Sweat and Tears, takie wspomnienia. We wtorek odwiedził nas Piotr Bielski, współautor książki Australia w 2 tygodnie. No i na zakończenie powiedzieliśmy, że mamy egzemplarze dla Państwa. Do popołudnia dostałem 180 maili z prośbą o tę książkę. Gdybym jeszcze raz ogłaszał kiedyś taki konkurs, to proszę pamiętać, że adres pocztowy jest ważny. No więc 70% nie miało adresu, więc już miałem trochę łatwiej. No ale tak czy inaczej spore wyzwanie. Ale może kiedyś powtórzymy sprawę. Pierwsze egzemplarze wyszły dzisiaj, a piosenki, które Państwo proponowali, że może by przypomnieć, jedna z nich teraz.

Sorrento Moon, to jest to Sorrento koło Melbourne, przypomniała Tina Arena. W oczekiwaniu na świat Ani Tatarskiej zaproponuję Państwu chłodzącą sałatkę włosko-francuską.

0: Peter Sinkotti, kolega Paolo Conte, a potem Pascal Obispo, kolega Stinga. Taka sałatka nam się przytrafiła za 22 minuty 11.
1: Cholernie dobra kawa.
0: Dzień dobry, Aniu.
2: Dobry, dobry.
0: Anna Tatarska, gdzie jesteś?
2: Na lotnisku Heathrow. Właśnie wysiadłam z tabelotu i przez cały lot myślałam o tym, że jak nasze opóźnienie się utrzyma, to nie uda nam się porozmawiać. Ale na szczęście wszystko się skończyło dobrze. Chociaż stoję z walizką właśnie i oglądam pasy lądowań przez okno.
0: A powiedz, z kim tym razem będziesz rozmawiała?
2: Ojej, a w ogóle chciałam powiedzieć, że przypomniało mi się, że rok temu, bo my już prawie rok rozmawiamy o serialach, też się łączyliśmy, jak byłam w Londynie i wtedy byłam tutaj na wywiadach do Outlandera. I teraz też jest na O, ale chyba poważniej trochę, bo przyjechałam na Odyseję Christophera Nolana. A ostatnio, więc będzie się działo.
0: Ostatnio widziałem cię z takim dużym aktorem w telewizorze.
2: Tak, to też było tutaj, ale to było chyba 2 tygodnie temu, coś ostatnio strasznie często tu przelatuje, bo zwykle to wszystko robię przez komputer, a ostatnio rzeczywiście jakoś tak fizycznie. To był Jason Momoa.
0: Momoa.
2: Bardzo miły.
0: No właśnie, Anna Tatarska, nasza globtroterka, no i porozmawiamy sobie dzisiaj o serialu, który już ma 3 odcinki, więc już możemy potrącić temat. Proud.
2: No właśnie, ja bym chciała, żebyśmy zaczęli inaczej niż zwykle, bo ja chcę zapytać, i co?
0: Wiesz co, mam mieszane uczucia. Pierwsze 2 odcinki, tak, a ten trzeci jakiś taki chwilami nie o niczym, tak jakby, no ale może to się musi rozwinąć jakoś. No temat trudny, aktorzy dobrzy, muzyka fajnie wkomponowana, no właśnie Kate Tempest na koniec 3 odcinka, to jest coś naprawdę dużego, ona czyta swoją poezję, zresztą Kate Tempest pojawi się po naszej rozmowie, a ty co?
2: Super. No właśnie muszę przyznać, że mam trochę też mieszane uczucia, bo ja bardzo czekałam na to. Od razu powiem słuchaczom, którzy nie mają zielonego pojęcia, o czym my w ogóle mówimy, że to tak, to jest taki serial, no wydaje mi się jednak w Polsce dość przełomowy, bo na świecie tych produkcji o queerowej społeczności było już bardzo, bardzo, bardzo wiele produkcji filmów, a u nas no nie. Więc Proud jest trochę takim pierwszym serialem właśnie, można powiedzieć z jednej strony o queerowej społeczności, ale też nie do końca, bo to nie jest tylko o tej społeczności, tylko w ogóle o tematach społecznych, które jakoś się z nią wiążą, bo nasz główny bohater, Filip, grany uważam bardzo dobrze przez Ignacego Lisa, tak, to jest taki chłopak, który jest bardzo w życiu nieumocowany, trochę się miota, party boy, taki syn, myślę, niewymarzony, powiedziałabym. Rodzice się zwykle o takie dzieci martwią. No i jego punktem zaczepienia w życiu jest siostra, która go zawsze za uszy wyciąga. Ta więź między nimi jest wyjątkowa, bo oni są z domu dziecka, zawsze razem, na dobre i na złe. I znowu zawsze uprzedzam naszych spoilerowców, żeby mówić o tym, co jest w opisie serialu, a to jest w opisie serialu. Niestety on tę siostrę na samiusieńkim początku serialu traci. W bardzo tragicznych okolicznościach. Problem polega na tym, życiowy problem, że oczywiście jest żałoba, trzeba się poskładać, ale siostra miała maleńkie dziecko.
0: I to naprawdę maleńkie.
2: Tak, nówka sztuka nieśmigana, prawie że. Takie dziecko, które normalnie mam dwoje, więc wiem jak to jest. Zwykle się z nim bardzo dużo jeszcze leży w łóżku i ona nie chce niczego poza mamą. A tu nagle mamy nie ma. Jest ten dziwny wujek, który woli chodzić na imprezy z kolegami i nigdy nie jest na czas. I też na pewno nie wie, czym się takie dziecko karmi, albo nie wiem, jak zorganizować wizytę u pediatry. No i oczywiście na początku pomysłu, żeby się tym dzieckiem zająć, nie ma, no bo jak? Ale z czasem on jednak powoli przychodzi, tak? Bo w świecie, gdzie nie ma się żadnej rodziny, to jest ten mały człowiek, który jest z krwi, jeden, jedyny. Więc ta więź zaczyna sygnalizować, zaopiekuj się mną, pomyśl o tym. No i tu się zaczynają schody, bo jak wiemy w Polsce takie kwestie są absolutnie nieuregulowane, niemożliwe do uregulowania.
0: Tak, bo on bardzo chciałby być ojcem, tak? Znaczy w sensie chciałby przejąć opiekę, ale jako samotny...
2: No. Mogłoby to wyglądać tak zwanym idealnym świecie, że ktoś by powiedział, oczywiście, no jesteś wujkiem, jedynym żyjącym krewnym tego dziecka, pomożemy ci przejść, nie wiem, procedurę adopcyjną, prawda, pomożemy ci ułożyć życie tak, żeby to wszystko miało sens, no ale ponieważ nasz bohater jest gejem i to tego singlem, no to oczywiście sprawy się komplikują, więc z jednej strony obserwujemy trochę jego drogę. Też to jest naprawdę fajnie pokazane, uważam tak bardzo uczciwie. On nie jest wybielany, jego się nie lubi od początku. Naprawdę no, dużo nam twórcy tutaj dają szczegółów na temat tego jego niedoskonałego życia. I to też jest nowe, uważam, w polskich serialach, bo bardzo to jest dokładnie pokazane. Od seksu, przez używki, po prostu bycie człowiekiem, na którego nie można liczyć, tak? Mhm. Nikt nam nie próbuje lukrować tego Filipa od początku. Więc my trochę razem z nim powolutku chcemy, możemy decydować, czy on powinien, czy nie powinien i jak to będzie wyglądało. Bardzo to jest, wydaje mi się, ciekawe.
0: A ile odcinków będzie?
2: Wydaje mi się, że jest 8 albo 6, mm-hmm. ale jak zwykle nie jestem, bo ja wiesz, ja zapominam.
0: No tak, ja wiem.
2: Natychmiast po obejrzeniu zapominam, ile było.
0: No to jest niestety taki serial, który pokazywany jest raz w tygodniu, nowy odcinek, tak jak to było w 70-tych latach w telewizji polskiej, więc musimy czekać, zdaje się, do poniedziałku, żeby zobaczyć następny odcinek, ale no myślę, że warto, że tak powiem, zająć się tematem i stąd nasza rozmowa. Proud, nowy serial Netflixowski. Kiedyś mi się wydawało, że te seriale będą takie trochę gorsze, a teraz się okazuje, że te polskie seriale dla Netflixa zaczynają być naprawdę o czymś.
2: A może to dlatego, że to jest serial HBO Max?
0: A, no tak, tak, tak.
2: Może dlatego, bo Netflix...
0: Mi się już też to wszystko myli, wiesz?
2: No, ale ja jestem od tego, żeby przypominać, tak. Że nie tylko rzeczywiście HBO Max, który ma ten system, że odcinek co tydzień, w przeciwieństwie do Netflixa, który wrzuca całość. Wszystko, ewentualnie częściami czasami, jak są programy, ale też jeszcze dodam, bo tego słuchacze mogą jeszcze nie wiedzieć, że jest bardzo ciekawa rozmowa dotycząca tego serialu z koordynatorką intymności, która pracowała przy tym serialu, ale w ogóle też jest jedną z pierwszych takich osób zajmujących się tym w Polsce, w Europie, uznaną specjalistką Katarzyną Szustow, u nas do obejrzenia na YouTubie, na Radio 357 Talks i bardzo polecam, bo to jest oczywiście trochę o serialu, ale też w ogóle o realiach pracy takiej osoby, a mam wrażenie, że to jest zawód, o którym wiemy bardzo mało w przypadku tego typu produkcji, gdzie też dziecko bierze udział, jak z dzieckiem pracować. No naprawdę dużo bardzo ciekawych pytań pada, zadanych przeze mnie i jest na nie odpowiedź w tym wywiadzie, więc zachęcam.
0: Anna Tatarska, miłego Londynu życzę.
2: Idę dalej. Idę do metra.
0: Odbierz bagaż.
2: Nie mam.
0: A, to podręczny. Okej. Wszystkiego najlepszego i do usłyszenia za tydzień.
2: Do usłyszenia za tydzień.

Trzeci odcinek Proud kończy się recytacją Kate Tempest. Czekamy na czwarty, piąty, szósty, może będą. Dzisiaj za 12 minut 11 z Archiwum Polskiego Big Beatu Mira Kobasińska z breakoutami. Wybrałem dwa utwory z płyty Mira, ale nie Do kogo idziesz tym razem. Miałam cały świat i w co mam wierzyć.

Mira Głosińska, Breakout, dwie piosenki z płyty Mira. To w naszym stałym odcinku z Archeo polskiego Big Beatu. Willie Nelson i będzie 11.

Savage Garden na początek trzeciej godziny naszego spotkania i zostajemy w Australii, bo płyta tygodnia to Leisure, Welcome to the Mood i dzisiaj piosenka tytułowa.

Tak, no ładnie, bardzo ładnie. Leisure, Welcome to the Mood. To jest nowa płyta zespołu australijskiego, nasza płyta tygodnia. Takie pytanie padło, panie Marku, czy to prawda, że Bryan Adams kiedyś napisał piosenkę dla Kelly Simon? Chyba tylko tę jedną napisał z Jimem Valancem.

no takie rzeczy się zdarzają. Carly Simon, Coming Around Again, płyta z 87 roku. No, a to był jej wielki przebój, The Stuff That Dreams Are Made Of. Sama zresztą go napisała, a nam chodziło o piosenkę napisaną przez Bryana Adamsa i Jimmy Valance, zatytułowaną It Should Have Been Me. Problem polega na tym, że opis na płycie jest trochę inny niż na okładce i stąd była ta pomyłka. Robimy podejście drugie?

To już kiedyś poruszaliśmy ten temat. I'm not crying over you. A wyraźnie słychać, że płaczę. To był Chris DeBerg. 21 minut po godzinie 11:00 i za chwilę w studiu goście.

0: Jeremi Sikorski wraca. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kiedy po dziewiątej powiedziałem, że będziesz naszym gościem, zaraz przyszedł mail, czy Jeremi ma coś wspólnego z Michałem Sikorskim. I tu uwaga, tylne skrzypce grupy Mozarta. Takiego już się nie znałem.
1: Tak, Michał Sikorski to mój tata. Właśnie w ten ostatni weekend mogłem świętować razem z całą naszą rodziną 30-lecie ślubu mojego taty z mamą.
0: O, to pozdrawiamy bardzo serdecznie.
1: Bardzo, bardzo miło przekażę, na pewno rodzice się ucieszą.
0: Bardzo dobrze o tobie mówił twój wujek. Czyli Filip, z którym spotkałem się tutaj w sobotę, wiedziałem, że już będziesz naszym gościem. No właśnie, jak to jest w takiej muzycznej rodzinie? Łatwo się debiutuje, czy trudniej?
1: W moim przypadku było to zawsze coś, co towarzyszyło w moim życiu pod kątem przebywania z ludźmi sztuki, z muzykami, z aktorami. I uważam, że na pewno to też miało wpływ na mnie, z racji tego, że ja nigdy tak naprawdę nie miałem planu B. Zawsze wiedziałem, że będę skazany na muzykę. Aha. I moi rodzice nie wywierali jakiegoś takiego nacisku na mnie, żebym szedł w tę stronę. Ja po prostu od zawsze chciałem to robić.
0: Mhm. A grasz na skrzypcach?
1: Tak. 6 lat grałem na skrzypcach, później na altówce zagrałem dyplom w szkole muzycznej. Więc tak, te instrumenty smyczkowe też przeszły na mnie, swoją drogą na mojego brata również, bo mój brat skończył szkołę muzyczną na wiolonczeli.
0: Okej. Okay. No to powiedz nam, znaczy już troszkę o tobie wiem więcej, to opowiedz nam o sobie i o twojej muzyce nowej, teraz tej, która powstaje.
1: Tak. Ja zacząłem swoją przygodę z muzyką bardzo wcześnie, od Teatru Muzycznego Roma. Tam stawiałem swoje pierwsze kroki. Później z moim bratem wpadliśmy na pomysł, żeby zacząć nagrywać covery na YouTube i je tam wypuszczać. Dostaliśmy propozycję wtedy pierwszej napisania pierwszego utworu. Napisałem wtedy swoją pierwszą piosenkę, ona się udała. Stworzyliśmy płytę jedną, drugą, trzecią. Grałem koncerty, trasy koncertowe i później przyszedł taki moment, w którym stwierdziłem, że chcę trochę pójść na te tylne siedzenia i zacząć pisać i tworzyć dla innych artystów. Mhm. Bardzo mocno zaangażowałem się w songwriting i w tworzenie i pisanie dla innych twórców. To mi bardzo też otworzyło głowę. I już wtedy, robiąc tę przerwę, wiedziałem, że będzie moment, w którym wrócę do śpiewania i tworzenia swojego autorskiego materiału. I faktycznie pod koniec ubiegłego roku, w listopadzie, wyszedł utwór Wracam, który bardzo został pozytywnie przyjęty i pięknie się rozgrywał w radiostacjach w całej Polsce. Teraz pracuję nad swoim albumem. Jesteśmy już po premierach kilku singli. I mam nadzieję, że słuchaczom te moje utwory będą się podobały i że będziemy mogli spotykać się później na koncertach, bo to jest coś, co kocham najbardziej. Ten moment, w którym faktycznie wychodzi się na scenę i patrzy się na ludzi, którzy śpiewają twoją piosenkę na głos, no to jest to coś pięknego, więc tak w małej pigułce mam nadzieję, że udało mi się przedstawić swoją osobę.
0: To dobrze, że wróciłeś do śpiewania, bo masz taką lekkość śpiewania, nie sprawia ci to żadnego problemu.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję.
0: A powiedz mi, rozmawiałeś z tatą, a właściwie z mamą i tatą, skąd było imię Jeremi?
1: Od Jeremiego Przybory.
0: No tak myślałem.
1: Dokładnie tak było.
0: To wielki człowiek, którego ciągle nam brakuje. Tak. Na szczęście młodzi sięgają po piosenki z kabaretu starszych panów. Mhm. A powiedz, koncertujesz tymi utworami już, czy jeszcze przed tobą trasa?
1: Zacząłem koncerty, ale jeżeli chodzi o taką trasę koncertową, to myślę, że ten kolejny rok, w momencie, w którym wydam swój cały album, będzie najbardziej owocny w koncerty. Ale z racji tego, że ja tak bardzo tęskniłem za tymi koncertami przez te ostatnie lata, no to już teraz mamy pojedyncze koncerty w tym roku, w które gramy. I tak.
0: Warto zwrócić uwagę, nie ma problemu z zapamiętaniem, Jeremi Sikorski. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że spotkamy się przy okazji całej płyty.
1: Bardzo dziękuję.
0: A, to jest nowa piosenka, która pojawiła się jakoś tak teraz, tak?
1: Tak, dokładnie. Utwór Tylko My pojawił się dosłownie chyba 2 tygodnie temu. Mam nadzieję, że spodoba się państwu.
0: Dziękuję ci bardzo, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.

Tak, bardzo radiowa piosenka, 2 minuty z sekundami, tylko my. Jeremi fantastycznie sobie radzi moim zdaniem, będziemy pewnie wracali. No a teraz ta piosenka, która powinna była zabrzmieć parę dni temu, ale upał.

Ale upał. Lada di da di da, to właśnie była ta dziewczyna, która się upalnie kojarzy z tamtych lat. Za 25 minut godzina 12, to teraz Hot House Flowers i Human League.

Jimmy Jam i Terry Lewis stoją za tym nagraniem, to słychać wyraźnie, troszkę jakby się słuchało Janet Jackson, na przykład The Human League i utwór zatytułowany Human, wcześniej Hot House Flowers.

0: Szola Ama, dawno niesłyszana. Za 10 minut będzie południe. Stękający Kuba Strzyczkowski, dzień dobry.
1: No bo jestem, dzień dobry państwu. Witam pana, panie Marku, bo jestem wykończony. Wszystko mnie było.
0: Rozumiem, tymi krokami.
1: Nie, wczoraj mecz grałem.
0: Ale w co?
1: Ale widziałeś?
0: Nie.
1: No, oczywiście.
0: Ja nie oglądam Mistrzostw Świata.
1: Oczywiście. Grałem z tymi, z Belgami grałem.
0: A, z Belgami.
1: Tak. I słuchaj, i no i jak schodziłem z boiska.
0: Tak.
1: A gra... Widziałeś to?
0: Nie.
1: Szkoda. Jak schodziłem z boiska, to nie wiem, 77 minuta była, to było 2-0 dla naszych.
0: Aha.
1: I...
0: A potem nagle się...
1: Nie, zasnąłem potem.
0: No ja wiem.
1: I słuchaj, no i dzisiaj rano się dowiaduję, że przegraliśmy 3-2.
0: No proszę bardzo. No.
1: A nie powiedz, widziałeś tego?
0: Nie, nie widziałem.
1: Nie widziałem.
0: A czy oglądałeś podsumowania wyzwań?
1: Ale, a, bo nie widziałeś, tak?
0: Nie. Nie, nie.
1: Szkoda, bo ja miałem tam dwie sytuacje bramkowe.
0: Dwie sytuacje bez wyjścia. A wszedłeś na ten Healthy Cities i sprawdziłeś swoje wyniki?
1: Nie, lepiej nie. A oglądałeś rozdanie Oscarów?
0: Nie.
1: No to ja dobrze sprawdziłem. Bo ja w tym roku nie byłem nominowany.
0: Chciałbym się pochwalić, że zrobiłem 434 826 kroków w miesiąc, co zajęło mi 78 godzin, prawie 79 godzin, czyli tak naprawdę 3 dni chodziłem z tych 30. 3 dni chodziłem. No, i jestem tam któryś...
1: A na moim profilu,
0: tak?
1: Na Facebooku, słuchaj, jesteś tam głównym bohaterem. I
0: znowu był bób.
1: Nie, słuchacze nie mogą się nadziwić, jak można ważyć 94 kilo bez jednej nogi. Ale jak państwo chcą to zobaczyć, to proszę bardzo.
0: No tak.
1: Całą postać można
0: Kubelek w trąbkę mnie
1: obejrzeć. Nie, no ale słuchaj, no są granice ujmowania sobie. No dobrze, na wakacjach byłeś?
0: Nie.
1: Wybierasz się? A tak. Nie, bo ty masz takie dziwne wakacje, bo ty masz wakacje zawsze zimą, dobrze ja pamiętam?
0: No różnie, tak, to w tym roku byłem w
1: lutym, dla odmiany
0: na chwileczkę
1: po raz 162 do Australii, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: I to kiedy tam się leci? W lutym?
0: Najchętniej się leci na jesień, zimę, czyli od listopada do lutego, marca, no bo to jest najlepsza pogoda. Ale byłem to kiedyś w lipcu.
1: Ale tam jest wtedy, co, jest lato, tak?
0: Tak.
1: Tak. No tak, lato, bo to południowa część.
0: Byłem w lipcu i zima tam jest zielona, no. Bardziej zielona niż lato, bo lato jest...
1: A nie znudził cię kierunek?
0: Nie.
1: Aha. No ale i co, i dalej tam jesteś ciekawy tego kontynentu, tak? A ile razy tam byłeś?
0: 14.
1: Poważnie? Koszmar. A ile się leci?
0: Jeden dzień kawałek.
1: Jeden dzień. Cały czas w samolocie, tak?
0: Tak. I na lotniskach. I na
1: rewelacja. Ale to rozumiem, że to są takie krótkie wypady tam. Dzień, dwa i wracasz, tak?
0: Nie, to właśnie ostatnio wykonałem krótki wypad. 2 tygodnie, ale to taki wypadek przy pracy.
1: Aha.
0: Powiedz, co dzisiaj po 12.
1: Mecz wczoraj widziałeś?
0: Nie.
1: Nie. No właśnie, tak czułem. Dziś, proszę państwa, zapytam państwa o wakacje.
0: Myślałem, że o mecz.
1: Nie, no nie ma co o czym rozmawiać. No słuchaj, no, 3-2.
0: Belzy, ale Belzy przeszli, tak?
1: Belgunie przeszły, tak.
0: Okay.
1: Tak, tak, tak. No.
0: No, zawsze w Holandii się opowiadało dowcipy o Belgach, tak jak u nas w Czechach. A teraz nie będą mogli opowiadać.
1: No właśnie, bo Holandia odpadła.
0: Tak.
1: To ten mecz widziałeś, tak?
0: Nie.
1: Też nie. Słyszałeś. Ale to może i dobrze, bo w tym meczu nie grałem akurat. Czy na wakacje trzeba wydać majątek? Porozmawiamy o wydatkach, o tym, ile na wakacje trzeba przeznaczyć. Okazuje się, ten wątek bardzo mnie zaciekawił, że wakacje mogą być również za grosze. Jak usłyszałem to hasło, również tytuł podcastu mojego gościa, to pomyślałem, że w młodości takie przeżywałem wakacje. Nie wiem, czy też...
0: Ja też tak.
1: Takie pamiętasz. Namiot nad jeziorem, u zaprzyjaźnionego pana rolnika, wędki, łowienie ryb. Bardzo, bardzo, bardzo piękne wspomnienia. Ale Teraz to chyba już troszkę więcej trzeba by było wydać niż grosze na taki pobyt, nawet pod namiotem.
0: Niektórzy za taki pobyt wydają
1: grube pieniądze?
0: Grube pieniądze, bo lubią się zbliżyć z naturą.
1: A bo to wspaniałe, jak masz wokół chmarę komarów, z żadnych wygód, siąpi 2 tygodnie.
0: Tak, to jest słabe.
1: Brak bieżącej wody, kąpiesz się w jeziorze, no urocze. No, to o tym wszystkim po 12.
0: Dobra.
1: Coś jeszcze?
0: To dziękujemy bardzo.
1: Już, tak?
0: No, tak. Dobra. A jeszcze sprawdź te Healthy Cities, jakie tam miałeś osiągi.
1: Dobra. A czy ja cię pytałem o ten mecz wczoraj?
0: Mecz, tak, nie widziałem.
1: A pytałem już, tak? Mm-hmm. I co?
0: Nie widziałeś. Nie widziałem.
1: Aha, no nie, no dobrze. No, nie krzycz, tłumacz. Dziękuję bardzo.
0: Ja też dziękuję. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. To teraz jeszcze trochę deszczu na zakończenie.
1: Jeszcze ci powiem jeszcze na koniec?
0: Tak.
1: Ale takie jedno zdanie już mnie nie ma, dobra?
0: Dobra.
1: W sumie to szkoda, że nie widziałeś tego wczorajszego meczu.
0: Aż mi żal.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Może i lepiej, że zrobiło się troszkę chłodniej, prawda? Radio 357, 12.
2: Co państwo? Lato!
1: Mamy drugi dzień lipca, mamy czwartek, Michał Foltak, Krzysztof Zimoch, Kuba Strzyczkowski, witamy państwa. Tylko 9% pytanych Polaków nie planuje w tym roku żadnych wydatków na wakacyjny wypoczynek. Wynika z badania rankomat.pl. Rok wcześniej takich, którzy nie planowali wydatków, było więcej, aż 15%. A to oznacza, że chętniej wyjeżdżamy na wakacje, no i mamy na to środki. Choć tymi środkami gospodarujemy oszczędnie, największa grupa pytanych w badaniu rankomat.pl planuje wydać na letni wyjazd od 3 do 5 tysięcy złotych. Tak planuje 18% badanych. 15% zamierza wydać od 2 do 3 tysięcy. Planowane wydatki dotyczą budżetu na jedną osobę, zazwyczaj tygodnia. Wyniki te wskazują na poprawę nastrojów urlopowych. Troszkę zabawnie to brzmi, nastroje urlopowe, no ale takiego określenia używają analitycy. Niemniej jest i

0: Jest moim gościem portal wakacje.pl, ekspertka zajmująca się turystyką, odpoczynkiem, poznawaniem. Dzień dobry, witamy, kłaniam się.
1: Dzień dobry.
0: Można ocenić tak ostrożnie, że coraz więcej Polaków wyjeżdża na wakacje? Mają na to pieniądze? Korzystają z uroków lata?
1: Myślę, że tak. Te dane oczywiście będziemy podsumowywać pod koniec sezonu, czy może nawet pod koniec roku, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę też dane zeszłoroczne, takie ogólnorynkowe, spływające właśnie od wszystkich biur podróży i w odniesieniu do turystyki zorganizowanej, to tam widzieliśmy wzrosty i to oznaczało, że prawie 10 milionów Polaków w zeszłym roku na tego typu urlop się wybrało. W tym roku zainteresowanie jest rzeczywiście też duże. I to widać zarówno po takich sprzedażach od początku roku, czy od początku może, kiedy oferta letnia weszła do sprzedaży, bo to będzie tak naprawdę koniec zeszłego roku, jak i obecnie.
0: Z wielu badań wynika, że większość spędza urlop najchętniej w Polsce, a wybieramy przede wszystkim odpoczynek nad Bałtykiem. Cenimy bardzo również nasze jeziora. Mimo wszystko ceny w Polsce nie odstraszają. Ja przyznam, że czasami porównując ceny, które znam w Polsce za granicą, no to tak się zastanawiam, że to jest aż ciekawe, że aż tylu Polaków decyduje się na wakacje u nas w kraju.
1: Rynek krajowy jako rynek źródłowy dla krajów, które mają dużą populację, a do takich możemy niewątpliwie zaliczyć Polskę, zazwyczaj jest najsilniejszym rynkiem źródłowym. I ta prawda potwierdza się także w przypadku innych krajów europejskich. No może tutaj z wyjątkiem właśnie takich niewielkich, gdzie w sumie tych mieszkańców jest kilka milionów, no i wówczas liczba przyjezdnych za granicę może być wyższa. W badaniach, które wakacje.pl prowadzą także co roku. Pytamy klientów, czy wyjeżdżają na urlop tylko raz do roku, czy może planują zwiększyć tę liczbę, i okazuje się, że tutaj odsetek, no około 1/3 mówi, że więcej jednak na urlop razy się wybiera w ciągu roku niż tylko raz. A to oznacza, że ten sam klient może spędzić urlop za granicą i może też spędzić urlop w Polsce, bo pamiętajmy, że wyjazd wypoczynkowy to dzisiaj nie tylko te momenty, które są ściśle określone przez kalendarz szkolny, jak na przykład właśnie te wakacje, z którymi w tej chwili mamy do czynienia, ale także wszelkie długie weekendy, święta, ale także takie może trochę jeszcze mniej oczywiste daty, chociaż one zyskują na popularności, jak egzaminy ósmoklasistów czy egzaminy maturalne. Wówczas też rodziny się z dziećmi wybierają. A co do cen, no to tak jak pan mówi, tutaj różnice mogą wystąpić znaczące. I one będą oczywiście uzależnione od tego, do jakiego miejsca się wybieramy, bo jeżeli zestawimy ze sobą hotele wysokiej jakości, te, które są w Polsce dostępne, z podobnymi hotelami zagranicznymi, no to często okazuje się, że za granicą jest jednak korzystniej.
0: No tak, to co uderza w Polsce chyba najmocniej po kieszeni, sądząc po komentarzach, często publikowanych paragonach grozy, to właśnie wydatki na wyżywienie, na gastronomię. No może dlatego tak chętnie korzystamy również z oferty all inclusive. Wiemy z góry, ile wydamy na pobyt, ile wydamy na wyżywienie, prawda?
1: Tak, to prawda. All inclusive jest taką formą wyżywienia, czy po prostu podróżowania, która pozwala nam nasz wakacyjny budżet z góry ustanowić lepiej nim zarządzać, bo oczywiście na miejscu możemy wydać pieniądze jeszcze na jakieś pamiątki czy innego rodzaju zakupy, ale jednak jedzenie, picie mamy przez cały dzień, przez cały pobyt zapewnione. Wakacje.pl w zeszłym roku też przeprowadziły takie badania. Pytaliśmy Polaków, jak wydają swoje pieniądze na wakacje, pomijając te kwoty, które zostawiają w biurze podróży, ewentualnie które przeznaczają na transport czy zakwaterowanie.
0: Ile wydają dodatkowo poniekąd, tak?
1: Ile wydają dodatkowo i na co wydają dodatkowo. Aha. I co ma dla nich znaczenie też, czy kierują się cenami obowiązującymi na miejscu przy wyborze wakacyjnego kierunku. No i na przykład 32% nam powiedziało, że bierze pod uwagę poziom cen który jest na miejscu, ale jednak bardziej większe znaczenie ma to, żeby gdzieś pojechać i coś zobaczyć. Czyli wybieramy jednak kierunek

0: pod kątem jego atrakcyjności. I tutaj właśnie pewnie te osoby, które decydują się na all inclusive i już na miejscu jakichś wydatków dodatkowych nie ponoszą, to w tej grupie prawdopodobnie się znalazły. 30% powiedziało jednak, że ma dla nich znaczenie, ile na miejscu kosztuje jedzenie, picie, a więc tutaj są pewnie raczej osoby te, które wybierają się na zwiedzanie, na to, żeby spędzać czas poza hotelem. 11% mówi, że lubi wyjść do restauracji poza hotelem, czyli nawet jeżeli mamy to jedzenie zapewnione, to chcemy spróbować czegoś lokalnego, a 15% mówi, że raczej tutaj już większych wydatków nie ponosi, poza ewentualnie jakimiś drobnymi pamiątkami. I jeszcze zapytaliśmy też, na co nigdy klient nie będzie żałował pieniędzy podczas urlopu. No i tutaj w pierwszej kolejności wymieniane są dobre jedzenie i picie, na przykład jakieś lokalne przysmaki, wizyta w dobrej restauracji, ale to też może być po prostu zakup tych lokalnych produktów gastronomicznych, żeby tam spróbować na miejscu, ewentualnie zabrać do domu. Mhm. Później mamy prezenty i pamiątki i dla siebie, i dla najbliższej rodziny, ale też zwiedzanie, więc mają znaczenie też ceny wycieczek. Raczej na dobrej jakości transport i na podróż w ogóle na wakacje niekoniecznie też chcemy oszczędzać. Już w mniejszym zakresie na dobrą zabawę i rozrywkę, ale też nie chcemy oszczędzać na zdrowiu. I tutaj raczej w rozumieniu zabiegów pielęgnacyjnych, masaży, spa, tego typu atrakcji.
1: Z badania barankomat.pl wynika natomiast, że cenimy sobie taki pasywny wypoczynek. Aktywny wypoczynek, na przykład związany z wycieczkami rowerowymi, wspinaczką w górach, żeglowaniem, wybiera ciągle mniejszość.
0: No, z pewnością tak, bo na wakacje jeździmy też po to, żeby oderwać się od rzeczywistości. I ja osobiście, to może nie jest już kwestia badań i takiego szerokiego spektrum, ale też nierzadko słyszę wśród swoich znajomych, że owszem, w domu to my chodzimy na siłownię albo biegamy, ale na wakacjach trochę sobie dajemy dyspensy i trochę chcemy odpocząć. Chociaż z drugiej strony statystyki nasze pokazują, że większość klientów, a przynajmniej spora ich liczba, spore grono, wybiera też się na wycieczki pozwalające odkryć nam kulturę i historię danego miejsca. Niekoniecznie to muszą być wycieczki kupowane u rezydenta. To mogą być też czasami takie wypady krótsze, organizowane we własnym zakresie, z wykorzystaniem lokalnego transportu, komunikacji miejskiej. Czasami też mieszkamy tak blisko, czy jesteśmy w takiej miejscowości, która rzeczywiście oferuje szereg dodatkowych atrakcji, po prostu możemy zwyczajnie tam pójść i z nich skorzystać. Ale jeśli jeszcze mogę na chwilę do tych pieniędzy wrócić,
1: bo tutaj,
0: tak, to króciutko jeszcze wrócę i powiem, że w tym badaniu, o którym wspomniałam, dotyczącym finansów Polaków, zapytaliśmy też, ile klienci wydali podczas ostatniego wyjazdu z biurem podróży, ale ile wydali na miejscu, czyli poza ceną samej wycieczki. I największy odsetek, bo 34%, deklarowało kwotę od 1001 do 3000 zł. Czyli taki dodatkowy budżet jeszcze wypadł nam z kieszeni, może tak to ujmę.
1: Marzena German, portal wakacje.pl. Dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia przed 13.
0: Do usłyszenia, dziękuję.
1: 10 minut po południu. Czy na wakacje trzeba wydać majątek? Być może państwo już na wakacjach. Czekamy na relacje, czekamy na państwa wrażenia. 510-357-357. Pan Krzysztof przy naszym telefonie. 510-357-357. No i oczywiście przypomnę jeszcze o aplikacji, bo w aplikacji sonda, a wyniki niebawem. Pan Marcin, dzień dobry panie Marcinie.
2: Oj, dzień dobry, panie Kubo.
1: Witam pana.
2: Dobrze, zdążyłem przegnąć kanapkę. Nidita się kłania.
1: Panie, z czym Kubo, kanapka?
2: Z czym kanapka? Z humusem.
1: Z humusem, aha.
2: Z humusem.
1: Tak, tak, słyszę.
2: Ale do tego ogórek małosolny domowy, także...
1: Ale mieszanka... w środku czy osobno?
2: Osobno, zagryzam.
1: A rozumiem.
2: Zagryzam jeszcze ogórki. Panie Kubo, tak. dwa punkty widzenia moje. Pierwszy to jest punkt widzenia prywatny, drugi to jest taka moja, powiedzmy, ogólna obserwacja.
1: Tak.
2: Punkt widzenia prywatny to jest taki, czy wakacje muszą kosztować majątek? Absolutnie nie muszą kosztować majątku. Pod warunkiem, że potrafimy sobie przypomnieć najbardziej podstawowe zasady typu matematyka, typu mnożenie, obserwacja, analiza, a nie na zasadzie takiej, że wchodzimy do pierwszego lepszego lokalu. Tak, jeżeli ja jestem z rodziną gdzieś na wyjeździe, najczęściej są bardzo krótkie wyjazdy.
1: No ale panie Marcinie, to trzeba strasznie dużo wiedzieć, żeby odpocząć.
2: Ale to, panie Kubo, ale wtedy unikamy robienia jakiegokolwiek skandalu pod tytułem paragony grozy.
1: Aha.
2: No, ale
1: unikamy przede wszystkim wydatków, o to chodzi, tak?
2: No, jeżeli dobrze przekalkulujemy, nie wydamy dużo. Albo jeżeli mamy głowę na karku, no to będziemy wiedzieć, że wszystko musi kosztować. Tak, wszystko musi kosztować. Aha. Wszystko idzie teraz w górę. Więc no, panie Kubo, no, trudno oczekiwać, że teraz czteroosobowa rodzina zje pełen posiłek za powiedzmy 100 zł.
1: Takich cudów nie ma. Chyba, że w barze mlecznym, wie pan, to się może zdarzyć.
2: Chociaż bary mleczne też poszły trochę w górę ceny. No bo wszystko idzie w górę, tak? Wszystko idzie w górę, są podwyżki, więc nie ma przebacz. Ale ja na przykład ze swojego punktu widzenia zauważam, i to też ostatnio żona po wyjeździe stwierdziła, że ty stary, to tak jak jesteś na wyjeździe, to tak jakbyś trochę sobie odwiązywał ten sznureczek, który masz zawiązany, ten supełek, i tam powiedzmy jestem bardziej rozluźniony.
1: Jednak. A jeszcze przy okazji zapytam pana, panie Marcinie, pan by na czas urlopu robi sobie odpoczynek od straszenia na zamku, czy jak to jest?
2: Znaczy, powiem tak, tam urlop, to powiem...
1: Czy ma pan tam jakieś zastępstwo, o to mi chodzi? Nie.
2: Znaczy, jest nas kilku.
1: A, jednak, tak.
2: I panie Kubo, właśnie, a teraz jeszcze druga rzecz.
1: Tak.
2: To nasze takie polskie podejście, bo właśnie, my tak, jeździmy tu po naszym pięknym kraju i jest tak, tu są paragony grozy, tu jest drogo, tu jest źle. I właśnie ja mam też taki zwyczaj, że cyklicznie sprawdzam w Google opinie na temat zamku, po którym oprowadzam. I bardzo często się pojawiają opinie typu bardzo mało miejsca do zwiedzania, bo tam jest teraz ośrodek kultury, biblioteka, restauracja. Ale moje przekonanie jest takie, że gdyby takie samo miejsce, ten zamek, przenieść gdzieś na zachód Europy, to te komentarze by brzmiały: jakie to jest wspaniałe, że to miejsce żyje, że możemy nie dość, że zwiedzić, to jeszcze jest tu biblioteka, jeszcze jest tu ośrodek kultury i jeszcze jest tu hotel i restauracja. No właśnie, ja bym powiedział tak, ja mówię to ze swojego punktu widzenia.
1: Na koniec, tak, bardzo proszę.
2: Tak, wyzbyć się właśnie tych naszych polskich kompleksów. My się nie mamy czego wstydzić, tylko też musimy mieć jakąś taką,
1: takie nastawienie, takie komentarze są jednak w mniejszości. Bardzo panu dziękuję. 14 minut po 12. Do zobaczenia. Czy na wakacje trzeba wydać majątek? 510-357-357. Pan Brunon z nami. Panie Brunonie, halo, dzień dobry.
3: Witam serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać.
1: Tak.
3: Panie Kubo, ja bym troszeczkę to rozszerzył, albo nawet bardziej ukierunkował pytanie w tę stronę, jaki jest sens wydatkowania na niektóre rzeczy pieniędzy, bo czy stać?
1: No, ja bym panu taką historię... A na jakie przyjemności uważa pan, że nie warto?
3: No nie, to nie każdy sam ocenia, właśnie. No właśnie, ale ja powiem panu taki przykład. Kiedy siedziałem w gronie moich dobrych znajomych i padło pytanie, to były te czasy, kiedy wszyscy jeździli do Egiptu. I padło pytanie, no, kto gdzie jedzie na wakacje. No oczywiście gdzieś tam koledzy jechali do Egiptu. Ja powiedziałem, że jadę na Podlasie. No musiałem powiedzieć niesmaczone miny.
1: To wzbudził pan małą sensację pewnie.
3: No niestety tak, a pomyślałem po tym wszystkim, ponieważ do Egiptu się jednak nie wybieram. Ja pan jakoś nie jestem zwolennikiem, bo tam pan przytoczył, czy pani, która wypowiadała...
1: Pani Marzena German, tak.
3: Tak, pani Marzena German przytoczyła takie badanie, z którego wynikało, jakoby ludzie chętniej odpoczywali biernie. No tak to jest, jeżeli się jedzie do ciepłych krajów, siedzi się w betonówce, no to to jest takie bierne odpoczywanie, ewentualnie jakaś tam wycieczka. Inaczej to wygląda, jeżeli rzeczywiście pojedzie się w nasze polskie góry, czy gdzieś nad morze.
1: Rozumiem, bo coraz słabiej pana słyszę niestety, bo pan pewnie w samochodzie, w podróży. Rozumiem, że sytuacja na miejscu czasami zmusza do aktywności, czy tak?
3: Tak, ale ja panie Kubo, jeśli chciałem powiedzieć, że ponieważ ja mam daleko do morza, 1300 metrów, to wolę las.
4: i często spędzam wolny czas w lesie. A jeśli chodzi o te piramidy, jeszcze chciałem dodać, wie pan, że one są tańsze troszeczkę niż Podlasie, jak się okazało. Bo Podlasie, wie pan, samochodem trzeba było się przemieszczać, gdzieś tam, ponieważ ja jak wyjeżdżam na wakacje, to nie planuję tego, nie wynajmuję jakiegoś lokalu.
1: Ale?
4: Więc ja sobie, proszę pana, zaplanowałem wkleić moje zdjęcie na tle piramid. Muszę panu powiedzieć, że chyba łatwiej będzie tam pojechać i wkleić to zdjęcie.
1: Rozumiem. 17 minut, pozdrawiam pana po 12. Czy na wakacje trzeba wydać majątek w aplikacji Sonda, a my czekamy na telefony 510-357-357. Panie Darku, witam, halo?
5: Dzień dobry. Ja mam taki sposób. Jeżdżę już od dawna w Polsce kamperem, jestem emerytem nie za bogatym i zawsze wchodzę w Google i znajduję albo ośrodki czasowe, albo domy duże i one mają własne stołówki.
1: Aha.
5: Zawsze na przykład jak mieszka 20 osób, ale robią 25-30 obiadów. Zawsze chodzę do takich ośrodków i tam zawsze jest tanio.
1: No, czyli można bardzo smacznie, niedrogo w ten sposób zjeść, tak, prawda?
5: Tak, nie tylko bary, ale ośrodki na przykład można na kolonie. Kolonia jest tu duży ośrodek i zawsze są dodatkowe obiady.
1: Pięknie, to jest takie żywienie zbiorowe, jak słyszymy, jak się domyślam. Pozdrawiam pana. 18 minut, a po południu czy na wakacje trzeba wydać majątek. Pani Mario, dzień dobry, witamy, halo.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
6: Ja chciałam na temat wakacyjnych wyjazdów. Jesteśmy grupą znajomych. Od ponad 20 lat jeździmy w różne miejsca, za granicę i po kraju. Kraj zwiedziliśmy już pięknie, a w tym roku Białowieża.
1: Białowieża? A w tej Białowieży co jest do zobaczenia?
6: Białowieży, myślę, że coś jest. Mamy takiego naszego wspólnego znajomego, który zawsze nam ciekawy program przygotuje. Dla nas będzie to na pewno niespodzianka.
1: Może będzie spotkanie z żubrami.
6: Na pewno.
1: Pozdrawiam i dziękuję. 19 minut po południu. Pani Aneto, dzień dobry. Halo.
7: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
7: Ja chciałam powiedzieć, że my z mężem spędzamy wakacje, no i czasami też ferie, za nieduże pieniądze, a organizujemy je sobie sami.
1: I co, ale to w Polsce czy za granicą?
7: Za granicą jednak w większości. I po prostu znajomi wszelacy, którzy organizują sobie przez biura podróży, dziwią się, że w takich
1: że można tak niewiele
7: można
1: wydać, tak?
7: Tak.
1: A na czym polega ta tajemnica organizacji, pani Aneto? Od czego to się zaczyna? Od zaplanowania, że w tym roku na przykład taki kraj i co dzieje się dalej?
7: No i dalej wyszukujemy loty tańsze, które gdzieś tak wychodzą 500 zł na osobę w obie strony.
1: Czyli trzeba pewnie wcześniej zarezerwować, żeby takie znaleźć, prawda?
7: Tak. 2-3 no do 3-4 miesiące wcześniej gdzieś, tak? Później znajdujemy sobie noclegi na portalach noclegowych. No i po prostu w większości, w ostatnim czasie, w późniejszym czasie wypożyczamy sobie samochód i po prostu zwiedzamy sobie już tam...
1: A co z jedzeniem? Restauracje? Bary?
7: Raczej takie, że tak powiem, w średniej cenie wynajdujemy jakieś jedzenia w... No, bary, restauracje, no takie, no to zależy też od kraju, w jakim jesteśmy. No i też w większości śniadania...
1: We własnym zakresie takie, pewnie?
7: Tak, we własnym zakresie. Aha. Jakieś tam zawsze bierzemy sobie takie miejsce, znaczy noclegi z jakimś tam kuchennym aneksem, żeby coś tam można było ukroić, przygrzać.
1: No i okazuje się, że tak można. Wrażenia
7: można,
1: pewnie
7: tak.
1: Fantastyczne. Pani Aneto, a w tym roku dokąd?
7: Do Albanii.
1: Albania.
7: Tak.
1: Czytałem, że piękna i niedrogo.
7: Tak, no mamy nadzieję we dwoje przez za 8 noclegów plus jakieś tam jedzenie zmieścić się gdzieś w kwocie 3000, 4.
1: Na dwie osoby.
7: Tak.
1: Pięknych wakacji, pani Aneto. Bardzo dziękuję za telefon. Czy na wakacje trzeba wydać majątek? 510 357 357. Jeszcze pan Michał. Panie Michale?
8: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu.
8: No ja będę po sąsiedzku z panią Anetą na wakacjach, bo w tym roku wybieram się do Macedonii, zaraz obok Albanii. Bardzo się uśmiechnąłem, jak zobaczyłem, że średnia cena noclegu w Ohrydzie to jest 80 zł za osobę za noc. W dobrym standardzie z klimatyzacją i tak dalej. Czy trzeba wydawać? Jak ktoś chce, jak ktoś jest rozrzutny na wakacjach, to 100 wydaje dużo. Nawet Chorwacji da się, która mocno zdrożała, da się wcale niedrogo spędzić wakacje. Wystarczy to robić niekoniecznie w okolicy Makarskiej do Dubrownika i niekoniecznie w lipcu, sierpniu. Wszystkie wakacje również, tak jak pani Aneta, sam sobie organizuje, sam planuje.
1: Czyli nie korzysta, nie korzysta pan z biur podróży?
8: Nie, bo wie pan, to oni też muszą zarobić, więc za tą wygodę, że ja nic nie robię, to oni pobierają prowizję. Ja jeszcze tylko mam takie pytanie, jeżeli można. Czy można zostawić państwu numer telefonu? Chciałbym się spotkać z panem Marcinem, bo będę za 2 tygodnie na weekend 18-19 w Niedzicy, więc czemu miałbym się nie zobaczyć z słuchaczem na piwo, kawę?
1: A, no bardzo miłe. Taka mała skrzynka kontaktowa, tak?
8: Dokładnie tak. Skoro pan Marcin tak jest stałym słuchaczem, to i rozmówcą, to chętnie też się z nim rozmówię pod jakimś parasolem.
1: Ależ będzie bardzo miło, to proszę się nie rozłączać. Kolega wydawca weźmie od pana numer telefonu, z przyjemnością panów skontaktujemy.
8: Bardzo dziękuję.
1: Tematów wspólnych do rozmów zapewne nie zabraknie. Proponuję zacząć od radia. Pozdrawiam pana. 510-357-357. 23 minuty po południu, czy na wakacje trzeba wydać majątek? Co na to pan Krzysztof? Panie Krzysztofie, halo?
9: Dzień dobry, ja
1: dzień
9: też
1: dobry.
9: Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać.
1: Tak.
9: Ja polecam ciągle jednak namiot. Właśnie teraz z synem idziemy nad jezioro.
1: Bardzo mi się od dłuższego czasu taki pobyt w namiocie marzy. No a jak to wygląda w pana przypadku?
9: Próg wejścia na początku może być, no powiedzmy, wysoki, bo myślę, że w kwocie 2000 zł zamkniemy się, kupując całe wyposażenie, łącznie z namiotem, no ze wszystkim.
1: A, czyli pan, no tak, nie, czyli zaczynamy od zakupu domu poniekąd.
9: Tyle, że te 2000 zł, no to jest 4, 5, 6, 7. Zakładamy, że nic nie mamy, czyli wydajemy na namiot, wydajemy na stół, krzesełka, materace, śpiwory, czyli cały dom, że tak powiem, przenośny. Ale koszt za dobę pobytu za 3 osoby to jest 100 zł mniej więcej na takim polu namiotowym nad jeziorem. Więc myślę, że jeśli już ktoś posiada namiot, ten posiadamy, to wtedy ten, no ten 4-dniowy taki pobyt, teraz weekendowy, to myślę, że w kwocie 400 zł 500 może się zamknąć.
1: No pięknie. Tyle, że na początku chętnego czeka inwestycja. Pozdrawiam pana szerokiej drogi, pan Wojciech. Panie Wojciechu, halo.
10: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu. Dzień dobry.
10: Wojciech Pieszyce, patron. Chciałem w kilku zdaniach podać mój przykład, ale najpierw odpowiedzieć na pytanie. Oczywiście nie trzeba wydać majątku, ale to też zależy, no, kto jaki majątek posiada, z jakiej perspektywy się na to patrzy. Natomiast tak, ja podróżuję z żoną, mamy 57 lat w tej chwili, po 57, od 15 lat, kiedy dzieci już podrosły, podróżujemy i, że tak powiem, walimy z grubej rury, czyli wybieramy jak najdalsze kierunki.
1: Zabrzmiało groźnie, ale co to znaczy?
10: To znaczy, że 4-5-tygodniowe wyjazdy, Nowa Zelandia, Australia, 4 razy Stany Zjednoczone, Kanada, Chile, wiele innych krajów.
1: Czyli i często panu, bardzo odległe kierunki i na pierwszy rzut oka, nawet rzut portfela, takie, które wydają się bardzo drogie.
10: Nie, właśnie do tego zmierzam. Jesteśmy sfera budżetowa, najkrócej mówiąc. Zarabiamy nieźle, ale nie jesteśmy jakimiś bogaczami. Powiem pan tak, oczywiście są to wyjazdy budżetowe, poszukiwanie maksymalnie tanich przelotów. Na miejscu wynajmujemy samochód, śpimy w namiocie. Śpimy na kempingach, w parkach narodowych, czasami na dziko. I naprawdę, podam jako przykład, Nowa Zelandia w zeszłym roku 4 tygodnie podróżowania wyniosło nas niecałe 30 tysięcy złotych. Ze wszystkim. Z jednej strony to są duże pieniądze, ale porównując takie podróżowanie z biurem podróży, to jest naprawdę 2 razy taniej. Jest to do zrobienia. Ludzie się często nas pytają, znajomi, jak wy to robicie. Ja mówię, no tak robimy, że ty masz nowy samochód, a nasz nowy Nissan, czy jakaś inna marka jest w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie albo w Australii. To jest kwestia wyboru. Jeździmy na przykład z kilkunastoletnimi samochodami, ale wszystkie pieniądze, jakie jesteśmy w stanie zaoszczędzić, prawie wszystkie po prostu idą na podróże. Można. Wychodzimy z założenia, że inwestujemy we wspomnienia. I powiem teraz coś takiego. Jeżeli będę miał szczęście umierać bezboleśnie, świadomie za ileś lat, to ja będę wracał do miejsc, gdzie byłem, do ludzi, jakich poznałem. Bo w takich podróżach, one są zaplanowane, są jakieś ramy, ale często sobie modyfikujemy w trakcie. Tu jesteśmy dłużej, tu skracamy, tu kogoś poznamy. Na kempingach, szczególnie w krajach, w różnych krajach się fantastycznych ludzi poznaje. Podróżują ludzie, którzy są budżetowi, z którymi można pogadać, pójść na szlak. Wiele, wiele sytuacji fantastycznych mieliśmy. Ktoś nam pomagał, my komuś.
1: No, aż zazdroszczę wrażeń.
10: Polecam. Wiem, panie Kubo, że pan był w Patagonii w tym roku. Mamy na swojej liście, prawdopodobnie uda się zrealizować na przełomie roku albo w przyszłym roku na początku.
1: To proszę odwiedzić Ushuaia, ale pewnie jeśli państwo tam się znajdą, to pewnie to miasto będzie na liście. Pozdrawiam bardzo, dziękuję. Pan Przemysław. Panie Przemysławie, halo, dzień dobry.
11: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
11: Taka mnie refleksja naszła, że w zasadzie ten punkt widzenia
1: Bardzo gratuluję, bo to nie jest takie oczywiste. Ja czasami czekam cienia refleksji. Już słucham z zapartym tchem.
11: No jak grom z jasnego nieba spadła ta idea.
1: Tak.
11: Tak się złożyło, że pracuję dużo z narodami skandynawskimi. I tak pół żartem, pół serio. Słuchajcie, czy dla was wakacje to moment oszczędzania? Cokolwiek nie powiedziecie, jest taniej niż gdybyście byli w domu. No tak. I to prawda, ma zastosowanie w najbogatszych nacji.
1: Czyli sugeruje pan, że jak Szwed chce oszczędzić, to jedzie na półroczne wakacje, tak?
11: Na przykład, dokładnie. Oczywiście pół żartem, pół serio. Natomiast biorąc pod uwagę te rankingi, w których kawa w Polsce jest najdroższą kawą w Europie i w których te ceny są tak zbliżone, to może nas wkrótce zacząć dotyczyć. A tak bardziej serio, to gdy ja podchodzę do tego, czy mnie stać, czy mnie nie stać, czy mogę, czy nie mogę gdzieś pojechać, to myślę sobie tak. Okej, z czego składa się wyjazd? No wyjazd składa się z kosztów dotarcia do danego miejsca.
1: Z wyjazdu składa się pobytu i powrotu, moim zdaniem.
11: No, w pana rzeczywistości tak, w mojej. Z kosztów podróży, kosztów życia i kosztów atrakcji.
1: Tak.
11: Okej, koszty atrakcji zawsze będą ponad kosztami życia i transportu. Natomiast czasem pomaga sobie uświadomienie sobie, ile byśmy wydali w Polsce na zwykłe życie w ciągu 2 tygodni jako rodzina. I z tego rachunku wychodzi, że jeśli wakacje kosztują X, załóżmy 1000 zł, ale wydałbym 200 po prostu zostając w domu, to tak naprawdę one kosztują 800. Czasem to pomaga w kalkulacji.
1: No tak. Wie pan, że rzeczywiście logiki nie można odmówić temu rozumowaniu. Bardzo panu dziękuję, bo pewnie wielu osobom ułatwił pan myślenie o wakacjach. 12:30, to ja panu dziękuję. Pan Maciej Tyl jest naszym gościem, podróżnik, autor profilu Wakacje za grosze. Dzień dobry panu, kłaniam się.
12: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Radia 357 i oczywiście pana. Witam serdecznie. Tyle Maciej z tej strony.
1: Tak, naprawdę wakacje mogą być za grosze, czy to jest taki tylko chwyt marketingowy? Tak jak pamiętam ten tytuł Podróż za jeden uśmiech. No ja widziałem kiedyś autostopowicza, który uśmiechał się do każdego kierowcy i stał cały dzień.
12: Podróże czy mogą być za grosze? Pytanie, co dla kogoś oznaczają grosze? Bo dla nas grosze to nie do końca chodzi o kwestię tego, że podróże kosztują grosz. Tylko, że można zrealizować coś dużo taniej, niż ktoś płaci w biurze podróży na przykład.
1: No, kiedyś rzeczywiście wypoczynek, zresztą taki ze słuchaczami również wspominaliśmy, wypoczynek nad jeziorem, rozbicie namiotu na polu namiotowym, gotowanie przy ognisku, no to wszystko wiadomo nie było drogie, no ale kiedy dziś patrzy się na przykład na cenniki na polach namiotowych, czy na przykład na placach specjalnych dla przyczep kempingowych, chociażby na Helu, no to aż trudno uwierzyć, że ludzie tyle płacą.
12: Idealny przykład, bo my tutaj właśnie teraz z żoną w tym roku zbudowaliśmy sobie taki samochód overlandowy, na bazie terenówki, gdzie mamy namiot na dachu i stwierdziliśmy, że to będą nasze wakacje za grosze, czyli będziemy sobie właśnie szukać takich ciekawych miejsc do spania pod namiotem i tak od no prawie dwóch miesięcy, no miesiąca ponad jeździmy po Polsce i szukamy takich właśnie ciekawych miejsc. No i tutaj tak jak pan wspomniał, no nie ma co ukrywać. Ceny na kempingach w tym momencie, choć w Polsce uważam, że jeszcze nie aż tak bardzo, ale na południu Europy typu Chorwacja na przykład to już bardzo. Dochodzą do cen równych pokojom, czy nawet apartamentom w różnych miejscach. Niestety tak to wygląda, ale uważam, że wiele kempingów, nie tylko w Polsce, ale również w Europie, no jest w stanie nam zagwarantować naprawdę bardzo dużo, bo jednak te kempingi są zlokalizowane w miejscach, gdzie my nie jesteśmy w stanie dojechać i spać w apartamencie albo w jakimś pokoju. Więc tak, ale są też inne możliwości, bo ja tutaj wspomnę, wydaje mi się, o bardzo ważnej rzeczy, o której wiele osób może nie wiedzieć. Jest to program Zanocuj w lesie, stworzony przez Lasy Państwowe, nasze polskie. Wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawa opcja, ponieważ Lasy Państwowe stworzyły miejsca w naszych lasach w Polsce. Są to obszary leśne o łącznej powierzchni, jeżeli się teraz nie mylę, ponad 60 tysięcy hektarów, gdzie możemy zanocować w 100% legalnie, za darmo, bez gdzieś tam bardzo często sąsiadów, bo jesteśmy sami w tej lokalizacji.
1: Choć rozumiem, że kocyki we własnym zakresie, prawda?
12: Oczywiście, wszystko we własnym zakresie, ale chyba to jest właśnie piękne, że możemy sobie zabrać co chcemy w daną lokalizację. Ważne jest tylko, żeby ją zostawić w takim miejscu, w jakim ją zostaliśmy, w takiej stanie, w jakim ją zostaliśmy.
1: Ja się zastanawiam,
12: można tak skorzystać.
1: Zastanawiam się, co by pan mi by polecił, bo załóżmy, że marzę o takim tygodniu wakacji w Polsce. Pewnie dobrze będzie, jeśli powiem, czego oczekuję. Nie oczekuję, by Bóg wie czego. No może być namiot. Powiedzmy, że taka wyprawa wędkarska na przykład po części. Bardzo interesuje mnie takie nocne szukanie rosówek z latarką. Dużo komarów chciałbym i brak bieżącej wody. Bo to ma być taki powrót sentymentalny do czasów młodzieńczych. No i co by pan polecił? Dokąd pan by mnie ewentualnie wysłał?
12: To ja tutaj pana zaskoczę i pewnie słuchaczy Radia 357 również, ponieważ nie będą to Mazury, nie będą to Tatry albo nasze polskie morze, a będzie to perła ziemi lubuskiej, którą my z moją żoną po prostu kochamy nad życie. Jest to Łagów Lubuski, w województwie oczywiście lubuskim, gdzie mamy naprawdę przepiękne dwa jeziora, które pomiędzy którymi znajduje się piękny zamek Joanitów z parkiem, z amfiteatrem, i bardzo dużo miejsca do tego właśnie, żeby odpocząć w ciszy, w spokoju. W sezonie może się wydawać, że jest tam dużo ludzi, ale są takie miejsca bardzo ciekawe. Również kempingi. Jest taki jeden kemping, który znajduje się w północnej części jeziora i tam naprawdę można odpocząć. My tam byliśmy z żoną niedawno, bo dosłownie 3 tygodnie temu i byliśmy sami na całym kempingu. Piękna pogoda. Tam jest lazurowa naprawdę woda, której Adriatyk by się nie powstydził.
1: Ale komary są.
12: Komary są ryby, są rosówki, są lasy. No tutaj Lubuskie jest najbardziej zalesionym województwem w Polsce, więc no tych lasów też będzie multum. I naprawdę, naprawdę to jest takie miejsce, które może nie wpada jako pierwsza myśl do naszej głowy, ale jest na pewno ciekawą opcją, jeżeli chodzi o wyjazd pod namiot, ale nie tylko, bo też można znaleźć tam apartamenty czy pokoje, a jest to taki region jeszcze nie turystyczny.
1: Bardzo panu dziękuję. Łagów zanotowałem. Rozejrzę się, sprawdzę w internecie. Dobrze, no to powiedzmy, propozycja w Polsce padła, a za granicą wakacje też mogą być za grosze, czy już nie bardzo?
12: Mogą być za grosze wakacje nadal. Oczywiście ja tutaj nie mówię o biurach podróży, chociaż tam też można w tym momencie nawet znaleźć fajne oferty. Ale jeżeli ktoś wie o tym wcześniej, że będzie chciał sobie zorganizować takie wakacje, to ja już raczej nie w tym roku, ale na przyszły rok proponuję luty, marzec. Poszukać sobie wtedy biletów lotniczych i wtedy usiąść do organizacji. I można wyrwać loty, ale nie tylko, bo teraz te loty nadal będą tanie, ale noclegi w naprawdę fajnych cenach, bo w tych czasach teraz nie właśnie loty są problemem, bo one nadal są w cenach, wydaje mi się, dość atrakcyjnych. W tym momencie możemy polecieć w wiele wakacyjnych kierunków w lipcu i w sierpniu nawet za 200 zł za osobę w dwie strony. I to nie jest dużym problemem, żeby to znaleźć, ale no niestety problemem będą noclegi, które już bliżej tego okresu wakacyjnego znacząco po prostu drożeją. Dlatego luty, marzec w przyszłym roku jak najbardziej można sobie poszukać i zorganizować właśnie wakacje za grosze bez problemu w cenie 1500 zł. Na osobę jesteśmy w stanie zorganizować przelot, nocleg i wynająć samochód na cały pobyt i to będzie taki pobyt 7-dniowy. Wydaje mi się, że jest to cena jak na obecne czasy bardzo
1: atrakcyjna. No nieprawdopodobna. Bardzo panu dziękuję. Maciej Tyl, podróżnik, autor profilu Wakacje za grosze w mediach społecznościowych. 37 minut po 12. Dziś pytanie, czy na wakacje trzeba wydać majątek. 510-357-357. Pani Agata. Dzień dobry, pani Agato. Halo? A, przepraszam, pani Agnieszka. Pani Agnieszko, kłaniam się. Słyszymy się?
13: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam.
13: Ja dzisiaj właśnie kończę wakacje w Szwecji, na Holandii. Powiem panu tak, może nie były takie całkiem za grosze, ale bardzo
1: do mikrofonu,
13: ciekawe.
1: Pani Agnieszko, bardzo proszę.
13: Bardzo były ciekawe wakacje. Może nie były takie całkiem za grosze, ale podróżujemy z dziećmi w czwórkę. Gdzieś chyba wyszło około 20 tysięcy za wszystko, promy. No mamy własny samochód i własne rowery, więc te koszty odpadły. Także myślę, że też bardzo ciekawa opcja. 2 tygodnie tu prawie spędziliśmy.
1: No pięknie, a co podobało się najbardziej?
13: Krajobrazy.
1: Co pani bardzo zapamiętała?
13: Krajobrazy, oni mają takie, powiedziałabym, bardzo dla mnie takie bajkowe, spokojne, ciche, więc dla mnie ich krajobrazy, to, że gdzieś tam przejeżdża człowiek 60 kilometrów, spotyka 10 osób tylko, także naprawdę polecam, jeżeli ktoś chce w spokoju wypocząć, to tutaj bardzo fajnie byłam też 2 lata temu. Znaczy, jeszcze dodam tyle, że w tym roku nam się pogoda chyba jak w Chorwacji trafiła, więc jest super i świetnie. Natomiast w tamtym roku, 2 lata temu byliśmy w Estonii i też było super. Naprawdę, Estonia tańsza, nie będę ukrywać dużo od Szwecji, ale również super krajobrazy, cisza, spokój i bardzo mało ludzi.
1: No i nie trzeba lecieć na koniec świata. Pozdrawiam pani Agnieszko. Wszystkiego dobrego. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo?
14: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
14: Dzień dobry, panie Kubo. Ja chciałem się podzielić z własnym sposobem na urlop. Ja nie wiem, czy to będzie dużo, mało, natomiast słusznie pan zauważył, ja mam podobne zdanie. Ja nie wiem, skąd wynikają nasze polskie ceny. Mówię o wybrzeżu. Bardzo drogo to wychodzi. Ja powiem, odnoszę się
1: to
14: do moich...
1: Może odstraszać rzeczywiście, no bo jeżeli by obiad złożony z ryby, frytek i jakiejś sałatki kosztuje...
14: 200 zł.
1: Ile? No nie, no bo... Nie,
14: 2 osoby, tak?
1: A nie, no ja liczę 80-90 zł, mniej więcej. Tak, i porównuję to, wie pan, z cenami... w restauracjach, tak, w różnych miejscach w Europie. Nie wiem, typu Portugalia, Grecja, południe Włoch, no bo północ jest dużo droższa. No to wie pan, zarówno wartość w euro takich pieniędzy, to można zjeść naprawdę no, fantastyczny, bardzo bogaty
14: Panie
1: posiłek.
14: Kubo, ja podam cyfry z mojego doświadczenia. Włochy mam praktycznie zjechane, oprócz właśnie tam Bazylikaty i południa. W Toskanii, załóżmy tam, już nie jeżdżę do Toskanii, bo już tam wszystko objechaliśmy.
1: No tak, ja bo to już najczęściej zrobiło się dla pana nudne, ja słyszałem o tej sprawie, tak.
14: No powiem, panie Kubo, tak. Ja mam taką miejscowość Monte Catini Terme, 30 kilometrów od Florencji, uzdrowiskowa miejscowość, piękne 2 hotele, nie będę tam podawał nazw. I nocleg w tych hotelach, no to jeszcze było 3 lata temu, teraz jeden podrożał, ale ten drugi jest jeszcze ogarnięty, że tak powiem, no nie jest taki na 3,5-4 tysiące złotych, 2 osoby ze śniadaniem. A we Włoszech pan się zna na każdym rogu...
1: Za jak długi czas? Tydzień?
14: No przepraszam, tydzień.
1: Tydzień, tak.
14: Tak, bo myśmy na tydzień zawsze jeździli. Na każdym rogu we Włoszech pan zje coś tam za 15 euro i mi to wychodziło tak. Płaciłem hotel, 1000 zł zawsze braliśmy sobie na takie właśnie 100 euro mieliśmy budżet na muzea, na jedzenie. 300-400 nam zostawało. Robiliśmy zakupy, wina, parmedziany, wszystko przez 2 dni, po powrocie już było wszystko zjedzone. No tylko przejazd. No, ja lubię tą trasę przez Alpy, tam w Innsbrucku nocowałem, albo bo ja nie lubię tam 1600
1: km. Czyli z samochodem.
14: Co mam się mordować? Lubię jeździć. I tylko przejazd trochę tam nam kosztował. We Włoszech ta benzyna najtańsza nie. Ale powiem panu, że nam to wychodziło około 10-12 max. Mhm. No jak ja patrzę na wybrzeżu, ja powiem tak, Świnoujście, Kołobrzeg, Sopot, fajnie, tam mi się podoba, ale ostatnio byłem w jednej mniejszej miejscowości i to nie jest ten, to nie jest ten luksus, to nie jest ten styl, który ja bym chciał. Zabudowa taka właśnie bardzo niechlujna, jakieś takie właśnie, no tam...
1: Czyli krajobraz, nie tylko ceny, ale również krajobraz panu nie odpowiada.
14: A, z racji zawodu, ale powiem panu, że jakby powiedzieć, we Włoszech, no byliśmy 3 lata temu z sąsiadami Algarve w Portugalii. No po prostu śmiech na sali te ceny, jakie tam były, a myśmy mieczniki jedli.
1: A i tak się, mam wrażenie, w Portugalii troszkę zmieniło przez ostatnie lata. Panie Krzysztofie, kończę, bo jeszcze chcę odebrać sporo telefonów. Jasne. Pozdrawiam pana. Dziękuję. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo?
15: Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, czy to ja? Dobry. Słyszymy się?
1: To pan. Ma pan na imię Tomasz?
15: Tak jest, to ja mam na imię Tomasz, dzwonię.
1: To wszystko się zgadza, tak.
15: Drugi raz mi się udało do pana zadzwonić, bardzo się cieszę. Ja akurat jestem związany z turystyką od 94 roku, kiedy zrobiłem licencję pilota w maturalnej klasie i podróżuję i budżetowo, i troszeczkę drożej. Z tego względu, że czasem po prostu mam takie wielkie marzenia, żeby zobaczyć kraje, które są daleko i wymagają większego poświęcenia.
1: Większych nakładów finansowych, rozumiem.
15: Tak jest, ale tutaj planujemy zawsze w ten sposób, że kupuję loty pół roku, nawet nieraz jak się taryfy w systemach rezerwacji otwierają, no to nieraz 8-10 miesięcy przed wylotem.
1: Mówiła o tym jedna ze słuchaczek,
15: Bo pracuję w systemach rezerwacji biletów lotniczych, więc wiem, jak to działa mniej więcej. I trzeba to robić po prostu w momencie, kiedy się otwierają taryfy, bo są często fenomenalne promocje. Tylko to trzeba planować z głową, ale jak na przykład podróż do Namibii w zeszłym roku, Namibia, Botswana i Zimbabwe z wynajęciem samochodu dla 4-osobowej rodziny wyszła około 40 tysięcy, to uważam, że ze zwiedzaniem parków narodowych, ze spaniem w namiotach dachowych i przejechaniem 7 tysięcy kilometrów, to wcale nie jest tak dużo, porównując ceny do biur podróży. Ale oprócz tego podróżuję też budżetowo po Polsce, czy motocyklem za granicę. Na przykład Mołdawia ma fantastyczne ceny, jest przepięknym krajem. Ale to też robię tak, że śpię przy motocyklu, powiedzmy, jak jadę sam, czy z kolegami w namiocie, albo nawet jak jest ciepło, to bez. I wtedy można wziąć konserwy, pobiwakować i to też jest cudowne podróżowanie. No wiadomo, tutaj kosztem jest paliwo. Niemniej jednak uważam,
1: że... Rozmarzyłem się, wie pan, słuchając pana, bo sobie przypomniałem, ileż to było radości.
15: Wzruszeń,
1: doznań, jak człowiek otwierał mielonkę turystyczną.
15: Tak. W tym roku planuję Chiny i Mongolię. W zasadzie za 3 dni wylatujemy. I to też było planowane prawie rok temu. Nie jest to ekstremalnie tanie, bo się nie da pewnych rzeczy przeskoczyć. Niemniej jednak porównując do biur podróży, i tak wychodzi 2-3 razy taniej. Także wszystkim polecam podróżowanie w jakiejkolwiek formie. Wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiam pana. Kwadrans pozostał do 13:510-357-357. Tak, mój wydawca mi podpowiada, a ja o dziwo pamiętam, że teraz pan Bartek. Panie Bartku, halo?
16: Dzień dobry, halo?
1: Dzień dobry, no pewnie, że pan, wie pan, czekamy od 12 na telefon, co się stało?
16: No, czasami się zdarzają takie chwile, że akurat o tej 12 nie może być przy telefonie, bo inne się sprawy załatwią. No cóż, powiem tak, ja już to chyba nawet kiedyś wspominałem, tu chyba tydzień temu, że ja w tym roku też tak trochę światowo, znaczy europejsko głównie, żeby zwiedzanie, ale coraz bardziej kusi mnie właśnie, żeby trochę też w Polsce jakiś taki właśnie odpoczynek typu wyciszenie się całkowite.
1: Czyli światowo planuje pan w tym roku Rybnik?
16: Nie, tam stolice europejskie, że tak powiem, ale marzy mi się i nawet sprawdzam oferty, ile są na... No, takie krótkie, bo mi to tam też długo nie trzeba, 5-dniowe, właśnie na Mazury gdzieś tam, Ruciany Nida, tam znajomego mam, to przy okazji by się tego nie widziałem, ładnych parę lat, więc by się go odwiedziło, no ale to jeszcze nie wiem. No, da się odpocząć właśnie chyba... Szczerze mówiąc, ja zawsze uwielbiałem polskie, zawsze morze polskie nasze ukochane, ale no rzeczywiście tutaj, to chyba nie wiem, czy było wspomniane, tam jest rzeczywiście już też tak za bardzo głośno i trochę za bardzo dużo tandety tam dominuje, więc ja oczywiście nie każdy ma prawo się wyciszyć, ale ma się prawo na plaży zachowywać tak jak chce, ale rzeczywiście tam jest trochę zbyt tłoczno, więc mi się wydaje, że te Mazury to jest coś takiego...
1: No Ruciane to jest bardzo ładny pomysł.
16: No właśnie, Malbom Rągowo, coś takiego też, to jeszcze, jeszcze się pomyślimy. Byłem co prawda właśnie w zeszły weekend na jednodniowej takiej wycieczce do takiej miejscowości pod Ełkiem. Sajzy się nazywa, też bardzo polecam, bo jest piękne. Tam kręci taki serial kiedyś w latach 90. Siedlisko z Anną Dymną. No wróciłem tam po prawie 19 latach, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Niestety ośrodek, w którym byłem, UW już jest od paru lat ładnych zamknięty i tylko stoi i gnije. A to takie były wspomnienia z dzieciństwa, tam takiego też psa.
1: Czyli niestety, pewnie, tam... pewnie skończy się na wyprawie w tym roku na Mazury, czego bardzo panu, panie Bartku, życzę.
16: Dziękuję.
1: Pozdrawiam. Do usłyszenia. Pani Celina jeszcze. Pani Celino, halo.
17: Halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry, witam.
17: Ja w odpowiedzi na pana pytanie, gdzie komary, ryby... Ja zapraszam do Koprzywnicy w województwie pomorskim. I pana Bartka również.
1: Bardzo dziękujemy.
17: Jeżeli chce ciszy, spokoju, to właśnie tam znajdzie.
1: Dobrze, ja odnotowałem. Bardzo dziękuję za polecenie. Pani Agnieszko, dzień dobry. Halo, halo.
18: Halo, halo, dzień dobry. Agnieszka Sikora z tej strony.
1: A dzień dobry pani, witam.
18: Proszę pana, ja dzwonię w sprawie, w odpowiedzi do tego pana, który zachwalał Łagów Lubuski.
1: Tak.
18: Jestem mieszkanką Łagowa, podzielam opinię.
1: Pani, i pani odradza, tak?
18: Nie, gdzie tam, zapraszam wszystkich serdecznie.
1: A, odwrotnie.
18: Wiem, że wśród redaktorów u państwa radiu są redaktorzy, którzy kochają Łagów. Pan Brzeziński z córką odwiedzają z tego, co znam, regularnie. Zapraszam serdecznie. Chętnie poza anteną zostawię numer telefonu, gdybyście państwo, czy pan chciałby poznać uroki na kawę i krótkie oprowadzenie Łagowa, chętnie się umówię.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję za propozycję.
18: Zapraszam serdecznie.
1: Pozdrawiam. 11 dziękuję. Minut do 13. Panie Tomaszu, jest pan? Halo, dzień dobry.
19: Jestem, halo, dzień dobry.
1: Jest pan, szczęśliwie, witam pana.
19: Witam, panie Kubo, witam wszystkich słuchaczy. Tak, szczerze powiedziawszy na to pytanie, to wszystko zależy od naszej sytuacji tam finansowej. Ja na przykład bardzo lubię i podróżować. Kocham sobie sprawiać taką przyjemność. Cenię sobie nasz kraj, Polskę.
1: Co pan, bo uważam, coś mi umknęło. Co pan lubi? Może pan powtórzyć?
19: Mówię, że bardzo lubię sobie tak... lubię podróżować i lubię spędzać wakacje i to w Polsce, jak i poza Polską. I powiem panu szczerze, że to wszystko zależy od naszych funduszy. Oczywiście... zdarza mi się brać namiot i gdzieś tam sobie wyjechać. Miałem kilka razy zaszczyt Walię sobie pod namiotem oglądnąć i to kilka razy z samochodem, gdzie też miałem swój samochód, gdzie sobie pojechałem tam w plener i bardzo często tam wracam. Mazury, nasze piękne, kochane góry, Tatry i tak dalej. Janosikowe Diabły na przykład. Miałem okazję parę tygodni temu spędzić taki sobie marsz 25-kilometrowy, gdzie w naszych schroniskach można było pobyt spędzić za 30 zł i obiad gdzieś za 30 parę złotych.
1: Marsz 25-kilometrowy, słucham z zainteresowaniem, bo to jest też coś, o czym po prostu marzę.
19: Beszkid, Żywiecki, jeżeli to w zależności od naszych sił. Góry to nie są jakieś tam wysokie, 800 do 1000 paruset metrów.
1: No tak.
19: Bardzo, bardzo mógłby takie 2-3 dni w plenerze spędzić, 20-25 kilometrów na zajutrz, w zależności od formy, od pogody, od naszych sił. I tak jak mówię.
1: Jak słyszę, zmęczyć się tak przyjemnie po prostu. Panie Tomaszu.
19: Przyjemnie. Panie Kubo, naprawdę przyjemnie. Jeszcze jedną taką wrzucę tutaj ciekawostkę.
1: Ale udało mi się tak, króciutką, tam... bo czas płynie, nieubłaganie.
19: Tak, słuchaj. Tam się wypowiadał, że też ma takie świetne tam wypady z małżonką, z partnerką, że inwestuję sobie, wypada tam na parę tygodni. Tak, udało mi się Amerykę Południową zobaczyć i wróciłem do jednego kraju parę razy i zrobiłem to w ten sam sposób, że za pierwszym razem tam jakieś tam wakacje sobie wynająłem, a na internecie na website tam czy tam na internecie znalazłem sobie ofertę, a później wracałem tam na własny rachunek i spędziłem kilka tygodni, gdzie uważam, że naprawdę to wszystko zależy od naszego zaplanowania i finansów.
1: Czyli da się za grosze. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Pan Marian jeszcze. Panie Marianie, halo, dzień dobry.
20: Dzień dobry, panie Jakubie.
1: Dzień dobry panu.
20: Ja tak sobie słucham i tutaj 20 tysięcy to tanio, 12 tysięcy to tanio. My z żoną jeździmy na stanicę wodną, na Czarną Hańczę, niedaleko białoruskiej granicy. I taki tygodniowy pobyt nasz to tak zamyka się maksymalnie 1500 zł. Z wynajęciem domków, ze spływami kajakowymi, z jedzeniem. Tylko fakt, jest dużo konserw, od czasu do czasu jakiś obiadzik, gdzieś w jakiejś gospodzie takiej u mamy. I po prostu naprawdę do 1500 zł można wypocząć. Jest spacery po lesie, po puszczy.
1: I też może być po prostu pięknie.
20: No fakt, że tak, i jest dużo komarów tylko, no to fakt.
1: No tak, to z tym się trzeba liczyć. 8 tak. minut, pozdrawiam pana, do godziny 13. Ponownie z nami pani Marzena German, portal wakacje.pl, ponownie pan Maciej Tyl, autor profilu Wakacje za grosze. Słyszymy się? Zapewne tak?
21: Dzień dobry, tak.
1: Dzień dobry. Pan Maciej Tyl, w tym roku już pan odkrył nowe, ciekawe miejsca, czy też to jeszcze przed panem?
12: Wydaje mi się, że jeszcze przede mną. Na razie odkryłem je bardziej internetowo, planując nasze najbliższe wyjazdy pod namiot, ale tak, no będzie tego pewnie sporo, choć dopiero się to zbliża.
1: Mm-hmm. No to w przyszłości liczymy na relację Marzena German. Domyślam się, że formę wakacji no, trzeba jednak dostosować do naszych oczekiwań, do naszych możliwości, także tych finansowych, do charakteru. No po to, by urlop sprawił przyjemność, dał takie wytchnienie, bo dla kogoś na przykład mało wprawionego taki rajd rowerowy po kilkadziesiąt kilometrów dziennie, no może być koszmarem.
21: To prawda, ale to też odnosi się nie tylko może do samego sposobu spędzania czasu na miejscu, ale też powinniśmy się sobie zawsze odpowiedzieć na pytanie, jakie mamy takie prawdziwe oczekiwania wobec urlopu i nie kierować się przy wyborze oferty tym, co mówią nasi znajomi, tym, gdzie byli nasi sąsiedzi, w jaki sposób swoje wakacje spędzili, bo oferta w tej chwili jest bardzo zróżnicowana i w poprzedniej rozmowie mówiliśmy o wakacjach takich typowych, all inclusive, zazwyczaj tygodniowych, ale biura podróży mają także oferty, które się opierają tylko o śniadania, tylko o zakwaterowanie w ogóle bez wyżywienia, czy takie, które mają dwa posiłki dziennie. I też mamy oferty, które są budowane nie tylko na bazie czarterów, ale też różnych linii lotniczych, takich tradycyjnych i tanich, co oznacza, że na przykład niekoniecznie w cenę wylotu, w cenę pakietu musi być wliczony bagaż nadawany. I teraz właśnie to jest to, o czym chciałam powiedzieć, że czasami klienci mówią, ale ja nie chcę za coś płacić, bo ja z tego nie korzystam. Jest mi to dane w pakiecie i nie mam możliwości wyłączenia tego. No więc przy takich ofertach, które my nazywamy dynamicznym pakietowaniem, a więc właśnie składanych w czasie rzeczywistym na potrzeby klienta z dostępnych ofert lotniczych, zakwaterowania, z tym, że biura podróży też mają oczywiście dostępy do różnych innych systemów, które dla klienta indywidualnego nie są widoczne i z których sam nie będzie mógł skorzystać. I właśnie wtedy możemy sami zadecydować, czy my chcemy polecieć na tydzień, czy my chcemy być w 6 dni, a może 9, czy to będą wakacje właśnie z all inclusive, czy to będzie zakwaterowanie blisko jakiejś miejscowości, tudzież w samej miejscowości, w której możemy skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej, czy my chcemy w tym hotelu spędzać czas, czy jednak będziemy poza hotelem. Bo jeżeli będziemy poza hotelem, to też nie ma sensu płacić za pełny pakiet all inclusive, bo to po to, żeby na przykład jeden dzień spędzić w tej formule, być może szkoda pieniędzy i lepiej te pieniądze wydać na jedzenie w restauracji czy hotelowej, czy pozahotelowej. Także musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są nasze potrzeby i za które usługi chcemy zapłacić, a które wolelibyśmy z tego pakietu wyłączyć. Tu są takie możliwości.
1: A propos potrzeb jeszcze na koniec, Maciej Tyl. Są takie wyjazdy, są takie wycieczki, takie wyprawy, które planuje pan w pojedynkę, bo tak pan woli, czy też w grupie jednak raźniej?
12: Nie, często planuję w pojedynkę, pomimo tego, że moja żona nie zawsze jest z tego zadowolona, ale uważam, że każdy powinien sobie czasem wyskoczyć na przykład na łono natury właśnie z namiotem, albo chociażby na szlak górski na jeden dzień i się przejść, poprzebywać sam ze sobą, ponapawać się tym wszystkim, co widzi przed sobą i po prostu miło samemu też spędzić czas. Ja osobiście to lubię i korzystam z tego, gdy mam okazję, gdzieś tam raz na chociażby kilka miesięcy robię sobie taki wyjazd solo. Nie mówię, że to ma być gdzieś daleko, ale nawet tutaj moja najbliższa okolica, ja mieszkam na Podhalu, w okolicy Nowego Targu, więc tutaj korzystam z uroków Gorców, Pienin, Tatr, czy czegokolwiek tutaj gdzieś tam w mojej okolicy się znajduje, a jest tych naprawdę możliwości bardzo dużo. Więc jak najbardziej, jeżeli jest taka możliwość, to lubię wyskakiwać sobie też czasem sam i też to właśnie polecam dla innych.
1: Maciej Tyl, autor profilu Wakacje za grosze, Marzena German, portal wakacje.pl. Dobrego dnia i bardzo dziękuję za rozmowę.
21: Dziękuję.
12: Dziękuję również.
1: Trzy minuty do 13:00. Słyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa.

Dzień dobry, to my, Bartek G, Michał F, Tomasz S. Czwartkowym mam grać od 13 do 16. Jesteśmy, pogadamy, co robić, co tam robicie. No, siedzimy, gadamy, nic się nie dzieje, fajnie jest. I tak posiedzimy do 16. Pierwsza godzina to tam, gdzie są nowości. Druga dla prawdziwych boomerów, których całe mnóstwo... Tak, tak, do ciebie mówię i do pana. I do pani też mówię, tam pani się nie chowa, do pani też. To wy jesteście tymi boomerami. No i trzecia, jazda dowolna. Zostawię swojego maila smokmałparadio357.pl, swojego Instagrama, kto życzy też, to smokowski. A zaczniemy sobie trochę w taki deseń. Otóż w ubiegłym tygodniu

No i nawet przygotowałem sobie jeszcze drugą piosenkę Boba Dylana, Hurricane, ale a nie, no już powiedzmy żart opowiedziany dwa razy już tak nie śmieszy, więc pozostańmy przy jednym, zwłaszcza, że suchar. Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Michał Foltak bardzo słusznie dodał, że tak czy inaczej, jak Harry wróci do Anglii po tych mistrzostwach, nie wiadomo, czy wróci za tydzień, za dwa, może za trzy po finale, kto to wie, to tytuł szlachecki 100% mu się trafi. Już wyszedł na prowadzenie listy wszechczasów, listy strzelców reprezentacji Anglii. A wiecie, ostatnio prowadziłem aukcję charytatywną na rzecz naszej fundacji Wybiegaj w przyszłość i miałem do wylicytowania właśnie koszulkę Harry'ego Kane'a z Bayernu Monachium, zdjęta mu z pleców, taka jeszcze lekko przybrudzona, z autografem. Wylicytowałem tę i

Licytowałem ją na zasadzie licytujcie, licytujcie, bo ta koszulka zaraz będzie dużo warta, bo to jest być może przyszły król strzelców Mistrzostw Świata. Poszła za 40 tysięcy, nieźle, nieźle, ale i tak myślę, że ten pan, który ją wylicytował, dobrze zainwestował pieniądze. Tak mi się wydaje. No dobra, jedziemy z nowościami. Julia Jacklin jako pierwsza.

Bardzo urocza to będzie płyta, na to liczę. Na razie znamy tylko pierwszą piosenkę, singiel z albumu, który nadchodzi od Julie Jacqueline. Get Away From Me, I Think I Love You. Taki jest pełen tytuł tegoż utworu. Jeśli pojawia się piosenka, w której siły łączą Snow Patrol i Kylie Minogue, ta Kylie Minogue, to niezależnie od wszystkiego warto nadstawić ucha. Co sądzicie?

Nie no, fajnie, fajniusio. Mniej klubowa, bardziej taka poprokowa. Kylie Minogue tutaj w towarzystwie Snow Patrol. Nowy singiel, który pojawił się, nie skłamie, pojawił się dosłownie wczoraj. These Alarms, a teraz Baby Rose.

Baby Rose dostaliśmy kilka nowych piosenek i nie zawaham się ich wykorzystać w następnej audycji typu Mam Grać, a to będzie już we wtorek, bo przyjdę tutaj na zastępstwo we wtorek, także w przyszłym tygodniu spotkamy się, chcecie czy nie chcecie, przepraszam, nie wiem czy to jest informacja dobra, czy raczej z tych złych, ale spotkacie się ze mną i we wtorek, i w czwartek. Wtedy też Baby Rose, tam z Leonem Thomasem już taką jedną piosenkę wybrałem. A teraz Samantha Crane, której nowe piosenki podobają mi się bardziej niż bardzo.

I tak sobie gra i śpiewa bez wielkich, w cudzysłowie, pretensji do świata. Tak mi się przynajmniej wydaje. Samantha Crane i urocze, o takie chyba najbardziej pasujące do stylu muzycznego utwory. Urocze utwory od Samanthy Crane. Pot County Call Return. Teraz piosenka, która śmiało mogłaby zaistnieć na początek dzisiejszej audycji, gdybym sobie nie wymyślił Scorpionsów i Hurricane'a. I Harry'ego Kane'a w sumie, czyli gitarzysta Caska razem z Melindą Malone i jeszcze Portugalczykiem Martę zaśpiewali w sumie angielsko-portugalską wersję ich piosenki No Right Time. Ale jak to pięknie buja.

Prawda, że nóżka chodzi pod stołem? Nie mówcie, że nie, bo i tak nie uwierzę. Czy wiecie, co ja teraz robię? Otóż siedzę sobie, pokażę to teraz Michałowi Foltakowi po drugiej stronie szyby, żeby nie było, że oszukuję. Zobacz, Michał, patrz. Widzisz, co to jest? To są pytania, które sobie przygotowuję na popołudniowe spotkanie z Pawłem Stasiakiem, bo to właśnie dzisiaj zarejestrujemy po Mam Graciu rozmowę, która potem pojawi się na YouTubie Radia 357, myślę, że też na antenie Radia 357 tej radiowej. Naszą rozmowę, no będzie o papsach. No pewnie, że będzie, ale będzie też dużo o człowieku. Właśnie sobie tutaj robię tak zwany, mówiąc po staropolsku, research. Śpiewa, to wy posłuchajcie sobie Sophie Stell, a ja dalej popracuję. No bo pracujecie, to pracujcie. Ja też popracuję.

muszę do Helen zadzwonić, bo to jest, i napisać jej, żeby wciągnęła tę piosenkę Sophie's Tell, Molly in the Club, na listę propozycji do listy Radia 357. Uważam, że to jest bardzo udany utwór. Max Fry.

Max Fry z piosenką I Don't Feel Anymore. A czy wiecie, moi drodzy, że wczoraj rozpoczął się Open Air Festival? I czy wiecie, że można oglądać koncerty festiwalowe? Nie wszystkie, rzecz jasna, ale część. Wczoraj na przykład koncert grupy The XX o godzinie 22 na antenie, na pewno TVP Kultura, nie wiem czy gdzieś jeszcze, ale na pewno TVP Kultura. Jest to czasem trudne do pogodzenia z Mistrzostwami Świata. Wczoraj musiałem nie tyle, że wybierać, ale oglądałem na dwa ekrany. Senegal, Belgia i The XX. Ale bardzo chciałem jeszcze raz po latach przypomnieć sobie, bo kiedyś byłem na Openerze, to już chyba z 10 lat minęło, na koncercie tego tria. Nic się nie zmieniło. Dalej grają świetnie. I tak dalej, i tak dalej. Ale The XX dzisiaj w audycji nie zagra, natomiast wokalista My Morning Jacket, Jim James, ze swoją nową piosenką jak najbardziej. Come Again.

No tak, Jim James, Come Again, bardzo udany utwór od wokalisty na co dzień bandu My Morning Jacket. Niezmiennie polecam wam francusko-kubańskie siostry eBay.

Siostry eBay są znakomite. Sięgnijcie po ich nagrania. Pamiętajcie też, że poza Mistrzostwami Świata w piłce nożnej, poza Openerem, rozpoczął się też już Wimbledon. Za godzinkę mniej więcej, circa about, na kort wyjdzie Kamil Majszak, by zagrać swoje spotkanie z Zacharym Swajdą, bardzo niewygodnym, niebezpiecznym Amerykaninem, chociaż daleko w rankingu. Będziemy tam do Polaka zaglądać. Iga, nie wiem o której dzisiaj też, ale zaraz to sobie... A też koło 2:30 podpowiada Michał. To będziemy sobie patrzyli, że tak powiem, równolegle na dwa korty. No a na Wimbledonie, co mnie do tej pory ujęło, nie wiem czy odnotowaliście, 2 dni temu Stachu Wawrinka w swoim ostatnim Wimbledonie grał przeciwko Matteo Berrettiniemu. Poniekąd dwóch weteranów. Rozegrali blisko 4,5-godzinne spotkanie i to spotkanie ledwie 4-setowe. Tak, czyli bardzo niewiele tych setów jak na godziny spędzone. Mecz zakończony wygraną Berrettiniego w stosunku, uważajcie, 6-7, 7-6, 7-6, 7-6. Przez te 4,5 godziny panowie przełamali się zaledwie po razie. No niestety, Stachu Wawrinka swój pik miał już jakiś dobrych 10 lat temu, już powolutku karierę kończy. A teraz piosenka Pik. Pik 15, Pik 15 albo Pik 15. Dlaczego 15? Bo grupa nosi nazwę Pamela i pochodzi z Francji, a konkretnie z Nantes. I śpiewa tak.

Francuzi, grupa Pamela. A to dzisiaj mamy dzień dziennikarza sportowego. Nie do końca czuję się adresatem tych życzeń, bo ponieważ ja już tę przygodę, karierę, jak zwał, tak zwał, dziennikarską, raczej mam za sobą, przynajmniej jeżeli chodzi o dziennikarstwo sportowe, teraz się realizuję muzycznie. Ale dziękuję, przekażę kolegom z redakcji sportowej tutaj za winklem, za ścianą. Natomiast, jak już skoro o tym mówimy, to Przemek pyta: redaktorze, czy zdradzę, jak wyglądają typowania w radiowej kuchni oglądaczy Mistrzostw Świata, redakcji 357. Pan Kuba przyznał się, co on tu przyznał, że przespał. I to prawda, bo chyba go nie ma na liście grających. Ale tak z ciekawości, kto najlepiej typuje w redakcji? Chyba, że wyniki są opatrzone klauzulą tajności. Tak, są opatrzone klauzulą tajności. Nie będę mówił, oszukują mnie tam. No, przyznaję, mój wagonik już odjechał, chociaż gdybym wiedział, że zasady są takie, jakie są, to znaczy, że w fazie grupowej zatrafiony wynik są 3 punkty, a w fazie pucharowej aż 10, a ja już się wypisałem w trzeciej kolejce fazy grupowej, bo zapomniałem z 2 dni zagłosować i potem stwierdziłem, dobra, to może teraz bym nadrobił straty, ale no... Poszło, przeszło. Wrócę silniejszy za 2 lata. Wyciągnę legendarne wnioski w szatni, porozmawiam ze sobą przed lustrem i wrócę silniejszy. Nowa piosenka od Becka Hansena. Chyba nie, inaczej, nie chyba, bez chyba. Nie nowa, bo ta piosenka miała swoją premierę już w kwietniu, natomiast teraz ukazała się też przedwczoraj druga wersja tegoż utworu. Beck zaprosił Sierra Farrell i zaśpiewali razem Ride Lonesome.

Za muzykę odpowiedzialny John Hopkins, a śpiewała Imogen Heap. Pamiętacie? Piosenkę Hide and Seek chociażby sprzed wielu, wielu lat, albo grupę Fru Fru, to ciągle jest ta sama Imogen Heap. Tutaj wraca z utworem, no właśnie, z Johnem Hopkinsem. Jeszcze 3 minuty do 14, jeszcze jedna nowość zmieści się. To jest dosłownie premiera sprzed kilku godzin, z dzisiaj. Steve Lacy i SZA.

0: myself.
1: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością swą drobną dłonią wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
2: Nie mów do mnie, mała.
1: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
3: Nie mów do mnie, mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
1: Roma Leszczyńska.

0: grać?
1: To już wiecie. To jest godzina Boomera i Madonna. Jedna z najlepszych piosenek lat 80. swoją drogą, prawda? Tak się zaczynała. Napisał do mnie Damian, czy brak kącika Boomera w ubiegły czwartek to był jednorazowy wybryk, który nie powinien się powtórzyć. Otóż, Damian, nie wiem o co chodzi. Być może jakiejś innej audycji słuchałeś, ale był kącik Boomera w ubiegłym tygodniu i

0: usłyszycie tę piosenkę, bo obawiam się, że jeżeli nie będziecie przygotowani na to, co nastąpi za chwilę, to nastąpi ostre zderzenie z podłogą albo waszych szczęk, albo waszych kolan. W każdym razie, kącik czechosłowacki już teraz, holki i chlapcy z naszej szkolki, mamy dżingielek i zaśpiewa Józef Laufer, ale jak on zaśpiewa i co on zaśpiewa? Nadstawcie ucha.
1: Holki a chlapcy z naszej szkolki.
2: Tak už jsem boty zůl.

0: holki, a chlapcy z naszej szkolki.
1: Ja jestem ciekawy, czy Józef Laufer też tak się wił, jak ten wokalista z Bonnie M, który tak naprawdę nigdy nie był wokalistą, wiecie, bo to był tylko tancerz, on tak naprawdę nie śpiewał. To było z Bonnie M, to było jak z Milli Vanilli, ten facet w ogóle nie śpiewał. Zabawne było potem to, że po Polsce jeździły na przykład 4 grupy Bonnie M, ale to już w latach 2000, śpiewając to tu, to tam. Piosenka o żulu wydawało mi się w każdym razie na początku tak uż sem boty żul, ale nie, okazuje się, że to nie piosenka o żulu, on boty żul, czyli zezuł buty, czyli piosenka o tym, jak ściągnął buty. I prawdopodobnie mu się tak głos opuścił. Dobra, pani zaśpiewa, ja potem opowiem, co, o czym tu dzisiaj mamy.

Izabela Trojanowska tutaj oczywiście pod skrzydłami Romualda Lipki i całej budki suflera. Usta, karmazynowa noc na miejscu 21. Niedźwiedziowej listy z 3 lipca 1982 roku, bo dzisiaj sięgamy po takie notowanie. To było notowanie 11. Zaledwie 30 piosenek wtedy na liście. 10 w poczekalni i 20 w tym zestawie podstawowym, właściwym, z którego no jak wypadałeś poza 20, to wypadałeś z listy. To było miejsce 21. Izabela Trojanowska dopiero wskakiwała z poczekalni do głównego notowania, a na miejscu 18 z kolei już chyba winda jechała w dół w przypadku grupy Baim.

Grupa Baim w drodze do jej serca. Tutaj na miejscu 18, ale prostujecie mnie, że piosenka Izabeli Trojanowskiej Karmazy Nowa Noc, ta z miejsca 21 wcześniej, to już nie jest kompozycja Romualda Lipki, tak, ona już wtedy była po współpracy z muzykami Budki Suflera. Tamtą piosenkę skomponował Wojciech Trzciński, a tekst napisał Andrzej Mogielnicki. Wojciech Trzciński niedawno zmarły, czyli z jednej strony no, autor mnóstwa przebojów, bo nie tylko Karmazy Nowa Noc Izabeli Trojanowskiej, ale powiedziałbym, że rozpięty między piosenką estradową Żegnaj lato na rok, na przykład Zdzisława Sośnicka, to on, po piosenki poprokowe czy rockowe, bo Nie będę Julią, Hi-Fi, Bandy i Wandy, to też on, czy bardzo poważne utwory jak Psalm Stojących w kolejce Krystyny Prońko na przykład. No dobrze, to przepraszam. Swoją drogą piosenka Izabeli Trojanowskiej Karmazy Nowa Noc kilka tygodni później dotarła aż do miejsca pierwszego listy przebojów programu trzeciego. My wracamy do notowania 11, miejsce 16.

TSA koncertowo, bo wtedy głównie koncertowe nagrania TSA były dostępne. Chodzą ludzie. Chodzą ludzie też po kuchni Radia 357. Dacie wiarę, że godzinę i 15 minut temu leżało 20 świeżutkich jagodzianek na blacie, a po godzinie i 15 minutach wzięły i się rozeszły. Jedna ostatnia została. Na szczęście mam kolegę, Michał Foltak, powiedział mi, że jest ostatnia. Pobiegłem w trakcie TSA i mam. Kłopoty to jej specjalność. To nie, to nie o jagodziankach. To Martyna Jakubowicz z miejsca 12.

Blues od Martyny Jakubowicz z miejsca 12. Kłopoty to jej specjalność. Sponiewierała was od lewa do prawa, wytargała za uszy i za wszystko. Piosenka czechosłowacka, wersja piosenki Daddy Cool, Bonnie M. o Juska Laufera, który ściąga buty i o tym śpiewa. I przypominacie mi, i szczerze mówiąc nie pamiętam tego zupełnie, że była też polska wersja Daddy Cool zaśpiewana, całkiem niezły skład. Janusz Gajos, Bogdan Łazuka. Jak rozumiem, musiało być to takie podejście pod pastiszowe piosenki, nie wiem, przed traperami z Nadwisły, czy przed Frankiem Kimono. Nie wiem, nie pamiętam, ale niewykluczone, że zachęcony do tego przez dużą rzeszę słuchaczy, sięgnę po ten utwór, jak mi się uda, jeszcze przed końcem tej godziny. Chociaż nie wiem, czy to radio to zniesie dwa razy Daddy Cool na godzinę. Na razie miejsce 9.

2 plus 1. Kompozycja Janusza Kruka, do której tekst również napisał Andrzej Mogielnicki, o którego już wspominałem przy okazji piosenki Izabeli Trojanowskiej. 3 lipca 1982 roku. 11 notowanie listy przebojów programu 3 Marka Niedźwieckiego. Oczywiście w Polsce trwa stan wojenny. Na świecie kończy się konflikt o Falklandy Malwiny między Argentyną a Wielką Brytanią. Właśnie trwa wycofywanie wojsk. W Argentynie rozpoczyna się rozliczanie wojskowej hunty. Oczywiście popularność pani premier Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii pozostaje bardzo, bardzo wysoka. Rozpoczyna się Tour de France, gdzie wielkim faworytem jest Francuz Bernardino. Wtedy jeszcze Francuzi liczyli się w kolarstwie zawodowym. Ale przede wszystkim, moi drodzy, przede wszystkim to właśnie 3 lipca 1982 roku Zbigniew Boniek ukarał Belgów trzykrotnie. Polska na Mistrzostwach Świata wygrała z Belgami 3-0 i stała się jednym z głównych kandydatów do zdobycia tytułu Mistrza Świata. Być może dlatego Espania Forever tak dobrze radziła sobie na liście trójki. Tutaj na miejscu 5, a za tydzień już miejsce 1.

Manam, Espania Forever, instrumentalny utwór, tydzień później na szczycie listy przebojów programu trzeciego. Jak to możliwe? No musiało mieć to związek z Mistrzostwami Świata odbywającymi się wtedy w Hiszpanii. Sprawdziłem sobie, że mecz Polska-Belgia wtedy, komentowany przez Jana Ciszewskiego na Camp Nou, rozpoczął się o godzinie 17:15. I tutaj pytanie do was. O której godzinie zaczynała się wtedy lista niedźwiedziowa? Bo myślę, że lista stawała się wtedy, no od początku była wielkim wydarzeniem tamtych lat. Przez przynajmniej dwie dekady to było być może najważniejsze muzyczna rzecz, jaka przytrafiła się w Polsce, ale sądzę, że tego konkretnego dnia nawet niedźwiedź musiał ustąpić piłkarzom i Zbigniewowi Bońkowi. I sądzę, że kiedy no, jesteśmy właśnie w okolicach miejsca piątego, ex aequo, bo tutaj Imanami Lombard już za chwilę, to właśnie wtedy Zbigniew Boniek mógł strzelać swoją trzecią bramkę w drugiej połowie, ale to gol z 53 minuty. Pamiętacie tę akcję Buncol, Boniek i gol? To była dopiero bramka. To na mistrzostwach nawet teraz takich bramek się nie ogląda. To były czasy. To Senevrati. Kiedyś to były czasy. Teraz to nie ma czasów.

Czytam sobie wasze maile. Michał, jak rozumiem, kierowca taksówki, napisał, że redaktorze, pasażerka popłakała mi się ze śmiechu przy piosence o zuwaniu butów. O takie covery walczyłem. Tak, ja też uważam, Michał, że ta piosenka "Tak uczysem boty zul" od Józefa Laufera to był koniec internetu. To był koniec muzyki. Już nie przebiję, nie przeskoczę tej poprzeczki, bo ona została zawieszona na wysokości rekordu świata w skoku wzwyż. Ale też czytam innego maila, że i tu patrzcie, cała moja narracja tak budowana legła w gruzach i wziął i wylądował, jak to mówił Janusz Rywiński w filmie Killer. I nie powiem, co on tam dokładnie mówił. I wylądował. Mianowicie, mecz Polska-Belgia był grany 28 czerwca. Mi coś źle internet podpowiedział. Jesteśmy już po meczu z Belgią, a 4 lipca, czyli następnego dnia po tej niedźwiedziowej liście, w niedzielę Polska wychodziła na boisko przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Wtedy grało się drugą fazę grupową i Polakom wystarczał remis z radziecką komandą i padł ten remis 0-0. Słynny Smolarek w narożniku boiska zastawiający piłkę. 0-0, flagi Solidarności, transmisja w Telewizji Polskiej, która była de facto retransmisją, żeby właśnie tych flag nie pokazywać z kilkunastosekundowym opóźnieniem. I Polska przeszła do półfinału. No i widzicie, i tak misterny plan i wziął w łeb. Miejsce trzecie.

Uwaga, uwaga, komunikat specjalny, moi drodzy. Nie jestem w stanie odnaleźć piosenki Janusza Gajosa i Bogdana Łazuki. Chłodny tata ponoć miał tytuł, chociaż ktoś mi podpowiada, że to Gąsowski, Piotr Gąsowski z Cyrusem śpiewali, ale mi się nie wydaje, że to chyba jednak był Łazuka z Gajosem, więc jeśli ktoś ma, to napiszcie, podrzućcie smokmałparadio357.pl. To jest komunikat specjalny pierwszy. 3 lipca 1982 roku, notowanie 11 na miejscu 5. Manam Espania Forever na miejscu 3. Manam Paranoja jest goła. Ktoś napisał, że nie dlatego Espania Forever już wkrótce była na pierwszym miejscu listy przebojów, że trwał mundial, tylko dlatego, że to jest po prostu cudowny utwór. Ale ja nie zaprzeczam, ale też nikt nie powiedział, że jedno wyklucza drugie, prawda? Toczą się już spotkania Iggy Świątek i Kamila Majchrzaka. Opowiem wam o nich lada chwila, ale wcześniej, miejsce pierwsze, notowania 11.

0: Republika, Kombinat na miejscu pierwszym listy przebojów programu trzeciego z 3 lipca 1982 roku. Iga Świątek wyszła na kort centralny przeciwko Karolinie Pliszkowej w spotkaniu drugiej rundy. W pierwszej przechodziła przez swoje, miała swoje problemy Iga, skończyło się łzami po zakończonym wygranym meczu z Townsend. A teraz właśnie Iga straciła pierwszego gema w tym meczu, ale prowadzi z Pliszkową w bezpieczny sposób. Dwukrotnie Czeszkę przełamywała. Jest w tym momencie 4-1 dla Igi. Dobrze też układa się mecz Kamila Majchrzaka ze Swajdą. W pierwszy set 6-2 dla Polaka, ale w drugim Swajda prowadzi z jednym przełamaniem. Jest 3-1 i Amerykanin serwuje. Może nam się uda tego zimnego tatę odnaleźć, chociaż nie wiem, czy tak bardzo powinniśmy próbować to zrobić. No w każdym razie chciałbym wam powiedzieć jeszcze ostatnia wiadomość na temat lipca 82 to trochę skin. Bo wiecie, wtedy na całym świecie przebojem wielkim i triumfy święcił film E.T. Stevena Spielberga. Do nas też dotarł, ale chwilę później, taką większą chwilę, wtedy w polskich kinach królowała kinematografia nerdowska, bułgarska, ewentualnie radziecka. Dzisiaj te wszystkie tytuły i te wszystkie filmy popadły w zapomnienie. A w sklepach królowały panie sklepowe i ocet. I ten dowcip na pytanie, jest to? Nie. A to? Też nie. A co jest? Ja jestem, mówiła pani sklepowa.
1: Niedźwiedziu, coś się stało? Gdzie jest twoja kawa?
2: Skończyła się.
1: Jak to się skończyła?
2: Po prostu skończyła.
1: No to mój drogi, czeka cię ciężki dzień.
2: No a gdzie ty masz czapkę?
1: Czapkę? Zawieruszyła się.
2: Oho, 200. odcinek singli z Żoliborza i pierwszy taki przypadek. To może jakiś znak?
3: Z okazji 200. odcinka singli z Żoliborza mamy dla Państwa limitowaną kawę 357 z zadziornym portretem Marka Niedźwieckiego oraz gustowną czapkę z daszkiem w kolorze oczu zadumanego Stelki i z jego podpisem. To wszystko znajdą Państwo w jubileuszowym boksie singli z Żoliborza na sklep radio357.pl.

0: Dwie minuty przed 13:00 zagramy jeszcze raz Piero Umilianiego, czy Piero Umiliani zagra dla nas i jego trąbka. Jeśli pracujecie, to jeszcze popracujcie. Jesteśmy razem do 16:00. Podglądamy mecz Igi, podglądamy mecz Kamila. Czytam też wasze wiadomości o tym, jak przeżywacie Mistrzostwa Świata tam, gdzie mieszkacie. I napisał mi na przykład Paweł, który mieszka w Austrii i mówi, że w Wiedniu pełne szaleństwo, bo dziś o godzinie 21:00 Austriacy grają z Hiszpanami mecz 1/16 finału. Odbierałem córkę ze szkoły, napisał Paweł, w okolicach 13:00, rodzice w koszulkach, dzieci w koszulkach, a szkoła niesportowa, żeby nie było, napisał Paweł. Napisała też Beata Teresa z Oslo, która pisze mi tak, że po spotkaniu 1/16 z Wybrzeżem Kości Słoniowej kibice zebrali się pod Pałacem Króla i wiosłowali. Wiecie, o co chodzi. Norwegowie wprowadzili ten takie czy oni, nie, oni coś tam krzyczą, nie wiem, co oni krzyczą. Dziennikarze sportowi mieli ubaw, że król się nie wyśpi. I Beata Teresa dodaje, że w Norwegii jest takie szaleństwo, że mecze pokazywane są na dużych ekranach, nawet w takich miejscach jak kościoły. No, Norwegowie mają dość luźny stosunek do religii. No dobrze, gramy. Trzecia godzina. Mamy go. Mamy go. Ta trzecia godzina, zaraz posłuchacie kogo. Ta trzecia godzina to będzie godzina mojej takiej jazdy dowolnej. Dzisiaj będzie bardzo grunge'owa. Będziemy się kręcić w okolicy lat 80. i 90. Ale najsamprzód, najsampierw. Kto chce, zatyka uszy. Kto chce, tupie nóżką. Jedziemy.
1: Pił tata piwo full.

wpisywali się jako Bodzio M, Bogdan Łazuka i Janusz Gajos. To był fragment studia Gamma, bardzo popularnego w latach 70. w tej gierkowskiej epoce, bardzo popularnego programu satyrycznego. A tekst do tej piosenki napisał Jacek Janczarski, satyryk, pisarz, dramaturg, czyli autor wszystkich odcinków Kocham Pana, Panie Sułku. No i jesteśmy w domu, już wszystko wiadomo. No dobrze, to teraz już będzie na poważnie. Trochę muzyki. Zacznijmy od pięknego utworu. Zawsze jest mi ciepło, kiedy słyszę tę piosenkę. Ciepło mi się robi na sercu. The Sundays.

Jak tak dalej pójdzie, to nie zdąży się skończyć ta audycja. Za 55 minut, a już będzie po meczu. 25 minut gry i Iga Świątek wygrywa pierwszą partię z Pliszkową 6-1. Ale uwaga, teraz jest moment trudny, bo jak wiemy, Iga nie raz i nie dwa miała problem po wygraniu łatwo pierwszego seta z setem drugim. Oby nie tym razem. Kamil Majchrzak ciągle z jednym przełamaniem na minusie względem Swajdy, ale pierwszą partię wygrał 6-2.

Duran Duran. A co słychać na korcie centralnym na Wimbledonie? Ech, to tak jak w filmie. Oczekujemy nieoczekiwanej kontroli. To tak tutaj też spodziewać się możemy niespodziewanych problemów w drugim secie. Iga tak jakby sama wiedziała, że wszyscy dookoła już myślą, że po udanym pierwszym secie zacznie mieć problemy. I ona się, tak jakby wiedząc to, mając to w głowie, zaczyna się usztywniać i faktycznie te problemy się pojawiają znienacka. Przestaje trafiać. No i co wam powiem? No, jest 2-0 dla Pliszkowej w secie drugim, ale teraz będzie breakpoint w gemie trzecim. Oglądamy, kciuki trzymamy i słuchamy. Suzy and the Banshees.

tego wam chyba nigdy nie mówiłem, że tak jak w latach 80. moją ukochaną polską grupą był oddział zamknięty, to zagraniczne ulubione grupy miałem dwie. I pamiętam, jakim odkryciem dla mnie było, jakim szokiem, kiedy przyszło mi po raz pierwszy, a potem po raz drugi, piąty, siódmy i 25. posłuchać tej piosenki, która za chwilę. Sam jestem ciekaw, jak dzisiaj na nią zareaguję.

jak dla mnie ciągle działa. Holendrzy z Clan of Zymox. Ich pierwsza piosenka, pierwszy singiel jeszcze zanim został wydany premierowy album. A obok Clan of Zymox moją drugą ulubioną grupą w tamtych latach było...

Tak, grali The Cure. Oczywiście, że wiem, że The Cure zagrają już jutro na Openerze. Uwaga, mamy alerty ECB. Zdaje się, że może tam przejść, nie wiem, czy burza z piorunami, ale drobne opady i wiatry są przewidziane. Dlatego Six Different Ways, przynajmniej są dwa sposoby na obejrzenie tego koncertu, bo albo na żywo obejrzycie go sobie w Kosakowie, na Openerze, albo przed telewizorem, bo to jest jeden też z tych koncertów, który został zaplanowany na żywo w TVP Kultura i albo w TVP Otwartym. To tego nie wiem, bo tam może być w tym czasie jakieś spotkanie mistrzostw świata. To co, to jeszcze raz może zajrzymy na płytę Head on the Door.

To w ogóle jest świetna płyta. To był taki czas, kiedy w połowie lat 80. The Cure troszkę odeszli od tych takich swoich mrocznych płyt, 17 Seconds i tak dalej. No, takie płyty, przy których naprawdę człowiek trochę się dołuje. Tutaj było tak weselej. The Head on the Door. Bardzo, bardzo wam polecam. Kiedy tak sobie teraz posłuchałem tych piosenek, a nie słyszałem ich, nie wiem, z 15 lat. Six Different Ways i Push, to mam ochotę posłuchać więcej. I to uczynię, jak tylko dzisiaj skończę wieczorem rozmawiać z Pawłem Stasiakiem i może w drodze na padelka, bo dzisiaj wieczorem to akurat w sam raz. No dobrze, Blond Redhead, co wy na to?

Ale ta piosenka siedzi, ale ta piosenka żre mimo upływu lat. Blond Redhead. U pań Iga Świątek opanowała sytuację z 0-2. Zrobiło się 4-2 dla Igi w drugim secie. Przypomnę pierwszy set. 6-1 dla Polki. Majsza Kiswajda idą łeb w łeb. Jest 3-4 w secie trzecim przy 1-1 w setach, ale teraz Kamil przy 3-4 serwuje i ma 40-0. Teraz też będzie w cudzysłowie grubo.

Piękna to grupa, Pixies. A czy macie świadomość, że w ramach obchodów 40-lecia działalności zespołu, bo Pixies już tyle mają, ukazała się pierwszy raz na winylu kompilacja Complete B-Sides z lat 88-97. Ona została pierwotnie wydana tylko w roku 2001, ale tylko na kompakcie. Teraz mamy pierwszy raz te single ze stron B na winylu i to nie tylko podwójny czarny winyl. Jak ktoś chce, to może sobie też nabyć drogą kupna podwójny przezroczysty winyl, a nawet podwójne CD. To już na kompakty to już jest naprawdę relikt przeszłości prawie. Ulubiona, zapomniana grupa lat 80. Paul Westerberg. Niespełniona nadzieja muzyki, no bo Paul Westerberg za bardzo kochał imprezowanie i życie, ale zostawili po sobie mnóstwo fajnych nagrań.

Świetny to zespół The Replacements. Otrzymałem zażalenie z... Zaraz niech przeczytam skąd, bo mam tutaj zapisaną miejscowość. Murowana Goślina. Napisała Dorota, że składa zażalenie, bo redaktor nie pyta już nas, czy pracujemy. Ja teraz się nie mogę zmusić, by pracować. Nie no, jak pracujecie, to jeszcze chwilę popracujcie. Iga już na przykład jest po pracy. 6163, skończyła przed 16, ale Kamil Majchrzak ciągle w robocie. Trwa końcówka trzeciego seta. Teraz jedna z moich ulubionych piosenek. Absolutnie jeden z ulubionych utworów z tamtych lat. A dodatkowo w połączeniu z filmem, sami wiecie jakim, no to Miód Malina.

Tak, to można kończyć filmy i audycje muzyczne. I nadal pozostaje otwartym pytanie, co Bill Murray powiedział Scarlett Johansson w ostatniej scenie tego filmu. Dziękuję za dziś. Widzę, że redaktor Krzysztof Z. z Łodzi, jestem taki jeden, już gotowy do wejścia na antenę, to on może wam, redaktor, bo on też w sporcie siedzi mocno, opowie wam, co tam słychać u Krzysztofa Majchrzaka, bo ja już nie zdążę. Rozpoczął się tiebreak trzeciego seta, na razie 2-1 dla Majchrzaka. Powiedziałem Krzysztofa, a bo to bo Krzysiek Zimuch mi tutaj podpowiada, że Kamila. No bo patrzę na ciebie, Krzysiek, i mówię, Krzysiek, o Kamilu Majchrzaku. Tak, Kamil Majchrzak, 1-1 w setach i tiebreaku trzeciego seta jest 2-1. No i w sumie to już to tyle. Słyszymy się w niedzielę przy okazji gry podwójnej i słyszymy się we wtorek i w czwartek w przyszłym tygodniu przy Mam Graciu. I tak jak ładną piosenką na koniec filmu było Just Like Honey, to teraz piosenka, o której kiedyś sobie pomyślałem, że jak będziecie, jak już umrę, to chciałbym właśnie, żeby mnie sprowadzono do tej piosenki na koniec. Posłuchajcie, śpiewa anioł Elizabeth Fraser, Cocteau Twins. Dobrego dnia i dobrego końca tygodnia.

0: Dzień dobry Państwu, minęła godzina 16, jest czwartek, 2 lipca. Andrzej Rutke, Michał Foltak, Krzysztof Zimoch, kłaniamy się nisko, zaczynamy popołudniówkę do godziny 18, na początek serwis Monika Mędroch-Karbowska.
1: Donald Tusk zrzekł się immunitetu. Taką informację podała Wirtualna Polska, a chodzi o spór z Instytutem Suwerennej Polski. Instytut, którego prezesem jest Zbigniew Ziobro, oskarża premiera o zniesławienie w sprawie finansowania instytucji przez zonda krypto. Jak chcą iść do sądu, to niech idą, tyle że przegrają, przekazał w rozmowie z portalem rzecznik rządu Adam Szłapka. W serwisie kolejna afera w warszawskim szpitalu południowym. Placówka rozwiązała umowę o pracę z Arturem Chrabowskim, pełniącym funkcję koordynatora prosektorium. Powodem są wczorajsze publikacje kanału Zero i Onetu, w których portale ujawniły, że prosektor dopuszczał się nielegalnego procederu handlu ciałami zmarłych. Prokuratura poszukuje wszystkich osób, które mogły zostać poszkodowane. Sprawa ma kilka wątków, a wszystkim przygląda się Michał Trantał.
2: Funkcja koordynatora prosektorium wiąże się z obowiązkiem zachowania najwyższego standardu postępowania z ciałem osoby zmarłej oraz poszanowania kultu osoby zmarłej i uczuć rodzin. Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie próby sprowadzenia śmierci człowieka do komercjalizacji albo nawet stworzenia przestrzeni na taką komercjalizację są nieakceptowalne, napisano w oświadczeniu Szpitala Południowego. Ustalenia Onetu są porażające. Szef prosektorium miał handlować ciałami zmarłych, oferować usługi pogrzebowe i czynności, które w publicznej placówce powinny być standardem. Obowiązywał cennik. Każdego dnia padają pytania o polityczną odpowiedzialność za aferę. Nie podam się do dymisji, powiedział dziś szef MSWiA i szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński.
1: A więcej na ten temat już za chwilę w raporcie 357. Ponad 400 interwencji, zerwane dachy, zalane piwnice i połamane drzewa. Tak wygląda bilans wczorajszych nawałnic, które przeszły nad województwem lubelskim. Najbardziej ucierpiały powiaty puławski i bialski, gdzie strażacy pracowali całą noc. Pogodowy raport przedstawi nasz reporter Piotr Olejarz.
3: Silne burze z ulewnym deszczem i gradem przeszły nad regionem w środę po południu i wieczorem. Wywołały lokalne podtopienia i powódź błyskawiczną w Puławach. Najbardziej ucierpiały gmina Końskowola oraz miasto Puławy, gdzie żywioł zerwał kilkanaście dachów, zalał ulice i piwnice, a powalone drzewa blokowały przejazd. Straty odnotowano również w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim i Dęblinie. Tam silny wiatr uszkodził dachy i linie energetyczne, a w kilku miejscowościach doszło do pożarów wywołanych uderzeniami piorunów. Bez prądu pozostawało czasowo około 4000 odbiorców na północy Lubelszczyzny. Na szczęście nikt nie został ranny. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Prace porządkowe w regionie wciąż trwają. Straż pożarna apeluje do mieszkańców o rozwagę i śledzenie aktualnych komunikatów pogodowych.

0: fal i silnych prądów wstecznych. Kąpieliska w województwie pomorskim są nieczynne z powodu zakwitu sinic. Główny inspektorat sanitarny ostrzega, że kontakt z wodą, w której kwitną sinice, może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody mogą wystąpić także dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty i biegunka. Nowa zmiana w aplikacji mObywatel. Jest nią możliwość zgłoszenia wyjazdu zagranicznego w systemie Odyseusz, zarówno na krótki, jak i na długi czas. Dzięki temu Ministerstwo Spraw Zagranicznych może szybko zareagować w nadzwyczajnej lub kryzysowej sytuacji. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreślił na dzisiejszej konferencji, że dzięki systemowi Odyseusz w aplikacji mObywatel możemy dbać o bezpieczeństwo podczas podróży i lepiej taką podróż zaplanować.
1: Jest to rozwiązanie, które z jednej strony ułatwia nasze podróże, z drugiej strony stanowi również bardzo duże ułatwienie dla wszystkich pracowników ambasad, konsulatów na całym świecie. I pamiętajmy, że jedno kliknięcie w naszym telefonie może skutkować tym, że reakcje w czasie kryzysu będą dużo szybsze i dużo szybciej dostaniemy informacje na temat sytuacji w danym miejscu.
0: Co ważne, takie zgłoszenie jest bezpłatne i całkowicie dobrowolne.
2: No to co tam u pana w sporcie, panie Mateuszu? Mateusz Kuźniewski.
3: Dzień dobry, no to zacznijmy od raportu z Wimbledonu, gdzie dziś prezentują się kolejni polscy zawodnicy: Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Iga, jak już państwo wiedzą od Smoka, grała na korcie centralnym z Czeszką Karoliną Pliszkową o awans do trzeciej rundy. No i ten mecz już się zakończył. Polka awansowała po zwycięstwie 6-1, 6-3. Wielkie gratulacje, tym razem obyło się bez walki w trzech setach. W dwóch setach udało się zamknąć ten pojedynek polskiej zawodniczce. Kamil Majchrzak też walczy w drugiej rundzie. Jego rywalem jest nieco niżej notowany Amerykanin Zachary Swajda. No i mam dobre wieści, bo było 1-1 jeszcze przed chwilą. Majchrzak wygrał pierwszy set 6-2, w drugim to Amerykanin był lepszy też 6-2. No jeśli chodzi o trzecią partię, no to ta była najbardziej zacięta. 7-6 wygrał Majchrzak, w tiebreaku było 7-5, a zatem bardzo zacięty ten pojedynek. Jak na razie na korzyść polskiego tenisisty, ale tutaj jeszcze trzeba trzymać kciuki i trzeba kibicować do samego końca. O 17:30 być może już będę znał wynik tego spotkania. A my przejdźmy do innych ważnych spraw. Andrzej Bargiel znów to zrobił. Polski skialpinista zjechał na nartach ze swojego 8. ośmiotysięcznika. Tym razem wspólnie z Januszem Gołąbem zdobył 9. co do wysokości szczyt globu Nanga Parbat. No a potem już bez wspomagania tlenem i też już samemu, bez pomocy drugiego himalaisty, Bargiel zjechał do bazy bez odpinania nart. Posłuchajmy, jak to brzmiało.
4: Powiedz mi, jaka wysokość?
5: 7330. To jest niebezpieczne na maksa, naprawdę.
3: To dźwiękowy fragment filmu ze zjazdu opublikowanego przez Red Bulla. Przypomnę, że w zeszłym roku, we wrześniu, Bargiel jako pierwszy w świecie wszedł na najwyższy szczyt świata Mount Everest, też bez wspomagania butli z tlenem, a następnie zjechał z wierzchołka bez odpinania nart do bazy. Polacy Bargiel i Bartek Ziemski wyznaczają ostatnio standardy w światowym skialpinizmie. Na piłkarskich mistrzostwach świata kibiców czekają w najbliższym czasie 3 mecze. Granie rozpocznie się późno, bo o 21:00, wtedy Hiszpania zmierzy się z Austrią. O 1:00 w nocy Portugalia powalczy z Chorwacją, a o 5:00 nad ranem Szwajcaria zagra z Algierią. Wczoraj ledwie po niesamowitym meczu Belgia pokonała Senegal 3-2, mimo że do 86 minuty przegrywała 0-2. No i posłuchajmy, co na ten temat sądzi ekspert.
6: Myślę, że Stany Zjednoczone będą dla nich bardzo trudnym przeciwnikiem, bo trafiają na Stany Zjednoczone,
7: tak,
6: prawda?
7: Tak, tak.
6: Które zagrały nieźle z Bośnią i zwyciężyły 2-0. Myślę, że Belgia, jak to się ładnie mówi, uciekła spod topora. W ogóle była pierwszą drużyną, która przegrywała w 85 minucie na mundialu i wygrała mecz w historii, więc ten powrót był niesamowity.
3: Mówił w Polsacie Sport komentator piłkarski Mateusz Święcicki. A więcej o Mistrzostwach Świata w naszym studiu mundialowym o 17:30. Do usłyszenia.
2: No dzisiaj w końcu lżej troszeczkę, jeśli chodzi o pogodę. Przynajmniej takie mam wrażenie. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie małe, umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego. Przelotny deszcz możliwy zwłaszcza na południowym wschodzie. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie burze z opadami do około 15 mm. Temperatura od 19 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 21 nad morzem i na południu do

0: 27 na zachodzie Polski. Najcieplej właśnie dzisiaj w okolicach Szczecina, Zielonej Góry. Wiatr słaby i umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę. To w Sudetach.
1: Popołudniówka 357.
0: A można powiedzieć, że i Monika, i Mateusz Kuźniewski już troszkę zdradzili, co będziemy dzisiaj w popołudniówce do godziny 18 Państwu prezentować, bo będziemy i w Kijowie, i na Wimbledonie, i o wszystkich innych również istotnych sprawach będziemy mówić. Andrzej Rutkę program przygotował, Michał Foltek realizuje, Krzysztof Zimoch, kłaniam się nisko raz jeszcze. Głosówki 510-357-357, adres mailowy krzysztof.zimochmałpa.radio357.pl. Chociaż pewnie rywalizujemy teraz troszeczkę z meczem Kamila Majchrzaka, bo Polak jeszcze walczy o zwycięstwo na trawiastych kortach Wimbledonu. Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że niedługo ze szczęśliwą wiadomością Kuźnia wróci w serwisie sportowym po 17.30.

0: Pani Wiola napisała, że się rozproszyła i czy można raz jeszcze informację o Andrzeju Bargielu? Bardzo proszę. Andrzej Bargiel, pani Wiolu, zjechał na nartach z Nanga Parbat bez dodatkowego tlenu. Wyczyn naprawdę, no w zasadzie można powiedzieć, że dla niego dosyć prozaiczny, bo dla tego człowieka chyba granic nie ma. Ale na pewno o jego wyczynie jeszcze w tym tygodniu w Radiu 357 będziemy mówić. A tymczasem...
1: To jest raport 357.
0: No, wszelka bezpośrednia lub pośrednia próba sprowadzania śmierci człowieka do komercjalizacji albo nawet stworzenie przestrzeni na taką komercjalizację jest nieakceptowalna, napisano w oświadczeniu Szpitala Południowego. Jest nowy wątek tej afery, a doniesienia są coraz bardziej szokujące i wykraczają poza politykę, o czym więcej obecny w studiu po raz kolejny Michał Trantał. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi wprost.
3: Nie zamierzam podawać się do dymisji na wezwanie jakiejkolwiek przystawki pisowskiej. Dobrym standardem w polityce powinno być, zamiast publicystyki, powinno być przedstawienie jakichkolwiek faktów.
2: A nowe fakty są takie. Warszawski Szpital Południowy zwolnił koordynatora prosektorium. Decyzja zapadła po publikacjach Onetu i Zero.pl. Mężczyzna miał handlować ciałami zmarłych, oferować usługi pogrzebowe i czynności, które w publicznej placówce powinny być standardem.
3: Ja nie znam nikogo, kto by z Platformy Obywatelskiej wcześniej, a teraz koalicji, kto pracował w tym prosektorium. Może czegoś nie wiem, ale nie widzę tutaj tego połączenia pomiędzy tymi faktami a funkcjonowaniem struktury partii politycznej.
2: PiS to połączenie widzi i porównuje skandal w prosektorium do słynnej łódzkiej afery łowców skór. Poseł Paweł Jabłoński prowadzi kontrolę poselską.
4: To jest bardzo podobny mechanizm. Wchodzimy tu dzisiaj na kontrolę, żeby to sprawdzić, żeby zweryfikować, co za tym stało.
2: Cennik usług prosektorium 100 zł za zgodę na wydanie zwłok firmie pogrzebowej. Od 500 zł za przygotowanie i ubranie zmarłego. Od 1000 zł za zabieg balsamowania. Od 1500 zł wzwyż prowizja za rekomendację konkretnego domu pogrzebowego. Przed 2 godzinami śledczy zwołali konferencję.
5: Na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie pojawi się wstępny komunikat dotyczący tych czynności sprawdzający z prośbą o odezwę wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje i chcą je przekazać organom ścigania, chcą zeznawać w tej sprawie.
2: Apeluje prokurator Piotr Skiba i dodaje, że na razie sprawa jest wyjaśniana. Za wcześnie na stawianie zarzutów. Były wiceminister zdrowia z PiS Janusz Cieszyński nie ma wątpliwości.
6: To jest, proszę Państwa, coś, co naprawdę nigdy w żadnym wypadku nie powinno mieć miejsca. Jest to skandaliczne nadużycie. Kolejne, jeżeli chodzi o Szpital Południowy.
2: Kolejne, bo wszystko zaczęło się od doniesień o gigantycznych zarobkach młodego lekarza i byłego już działacza Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Mężczyzna miał zorganizować salonik VIP i obsługiwać politycznych kolegów bez kolejki. Z dokumentów sprawy wyłania się także wątpliwy obraz pracy medyka. Co na to jego obrońca, mecenas Jacek Dibuła?
7: Ja uważam, że człowiek powinien wypoczywać. Jeżeli pan mnie pyta, czy... Moim prywatnym zdaniem tyle się powinno pracować. Uważam, absolutnie nie trzeba korzystać z wypoczynku
8: też. Czy pan w to wierzy? Czy pan wierzy w to?
7: Że można przepracować 16 godzin.
8: 17 godzin średnio. Średnio. Dzień w dzień.
7: Ale to pan ma inne dane niż ja czytałem.
2: Nie. To fragment rozmowy z Robertem Mazurkiem w Kanale Zero. Nie można zapominać także o wątku sygnalisty doktora Emila Jędrzejewskiego. Ten oskarżył Kacprzyka o śmierć kilku pacjentów. 42% Polaków ocenia źle reakcję rządu na aferę. Tylko 1/4 uważa, że ruchy premiera Donalda Tuska są właściwe. Afera jednak nie wpłynęła znacząco na notowania partyjne Koalicji Obywatelskiej.
9: O ile rzeczywiście nie spada sondaż poparcia partyjnego, Prawu i Sprawiedliwości jakoś szczególnie nie wzrasta, to myślę, że to, czego nie widzimy, to bardzo potencjalna demobilizacja elektoratu Koalicji Obywatelskiej. Demobilizacja, czyli po prostu nie pójście w przyszłorocznych wyborach do urn, rezygnacja z głosowania.
2: Zauważa socjolog i analityk Paweł Królikowski i dodaje jeszcze jeden aspekt, na który warto zwrócić uwagę.
9: Wątpię, aby w tym przypadku, kiedy na zewnątrz pojawiają się już tematy fałszowania dokumentacji, przyczyniania się do zgonów, a później nawet profanacji zwłok, opinia publiczna szybko zapomniała o tej aferze. Ta afera zostanie z nami na dłużej, będziemy do tego wracać. Niewątpliwie będzie istotną treścią przyszłorocznej kampanii wyborczej. Koalicji Obywatelskiej w związku z tym będzie bardzo trudno, tak jak mówiłem, uciec od tego tematu. Oni próbują, oni bagatelizują, ale popełniają przy tym fundamentalne, wręcz szkolne błędy. No, ten słynny Tutenchamon Bartosza Arłukowicza to będzie kolejna rzecz, która zostanie z Koalicją Obywatelską.
2: Czy tak będzie? Cytując pana Kubę Strzyczkowskiego, co państwo na to?
0: 510-357-357 w uzupełnieniu tego cytatu. Bardzo serdecznie zapraszam państwa do wyrażania opinii. A jeśli chodzi o zacytowanego mecenasa Jacka Dibuła, to moim faworytem jest chyba jego wypowiedź w odniesieniu do jego klienta, lekarza Dawida Kacprzyka. Czy można pracować 11 godzin dziennie przez 365 dni w roku? No, pan mecenas w jednym z wywiadów powiedział, że tak. Przecież lekarze w filmach i serialach tyle pracują. No więc jak widać, wszystko da się uzasadnić.
2: A tam nawet 16 godzin.
0: Doktor House taki. Chociaż nie, on to chyba leniuszkiem troszkę był.
2: Doktor
0: Zosia z Leśnej Góry to na pewno tyle przepracowała.
2: Doktor House był bardzo porządnym człowiekiem, tylko bardzo trudnym.
0: Tak, doktor House, o właśnie, Andrzej dobrze podpowiada. Doktor House często mówił, że wszyscy kłamią. Michał Tranteł, bardzo serdecznie dziękuję.
2: I to by była dobra wypowiedź, dobry komentarz do afery Szpitala Południowego. Everybody lies.
0: Everybody lies. Michał Tranteł, dziękuję. Troszkę sobie dworujemy, chociaż sprawa jest na tyle koszmarna, że cóż nam zostało, można powiedzieć. 20 minut po 16.

0: Twoja głosówka w popołudniówce.
1: Ja tak się zastanawiam, czy ten szpital południowy to jest jakiś taki skrajny wyjątek, czy to jest takie miejsce, gdzie skumulowały się wszystkie patologie tego świata, czy może to jednak jest statystyczny, taki reprezentatywny państwowy szpital w Polsce. I to wszędzie tak jest, że kradną, oszukują, naciągają, łamią wszelkie standardy. No nie wiem już sam.
2: Sam nie wiem, szanowny panie. Myślę, że trzeba to sprawdzać i mam nadzieję, że dziennikarze nie będą przestawać w drążeniu wszystkich nieprawidłowości, nazwijmy to eufemistycznie, w szpitalu południowym i zobaczymy, jak to rezonowało na cały system ochrony zdrowia. Państwo komentują, zachęcamy do korzystania z głosówek. 510-357-357, tymczasem Kamil Majchrzak w czwartym secie na razie przegrywa 2-3 z Zacharem Swajdą. Przypomnę, trzeci wygrał po tiebreaku 7-3. A my za chwilkę będziemy w Kijowie, tam bardzo trudna ostatnia noc. Zmasowany atak sił rosyjskich na Kijów. Będziemy rozmawiać z naszym korespondentem Piotrem Kaszuwarą.

0: Dobrze państwo poznają, to Krzysztof Zalewski. Tak, tak, nasza piosenka dnia. 4:00 do 16:30 minionej nocy ze środy na czwartek siły rosyjskie dokonały zmasowanego ataku na Kijów, używając rakiet i dronów. W mieście było słychać całe serię głośnych eksplozji. W płomieniach stanął między innymi wielopiętrowy hotel w centrum miasta. Ukraińskie siły powietrzne podały, że Rosja użyła do tych nocnych ataków na Ukrainę 570 środków napadu powietrznego, w tym 74 rakiety, 496 dronów. W wyniku rosyjskich ataków z ostatniej nocy na Kijów nie żyje ponad 20 osób. O te dane będę pytał teraz naszego reportera, korespondenta w Kijowie. Piotr Kaszuwara jest gościem popołudniówki. Dzień dobry, Piotr. Powiedz, jak przeżyłeś ostatnią noc?
1: Ciężka to była bardzo noc, nieprzespana w całości, bo co chwilę dostawaliśmy nowe informacje o kolejnych nadlatujących rakietach, kiedy już wydawało się, że ta fala za nami, za chwilę była druga, jeszcze groźniejsza. Wybuch za wybuchem, detonacja za detonacją. Czegoś takiego naprawdę w Kijowie jeszcze nie było, żeby aż tyle eksplozji, po prostu jedna za drugą. To ciężko to opisać nawet słowami. Duży stres na pewno i obawa. Noc spędzona w metrze, tysiące ludzi w metrze, 52 tysiące ludzi ukryło się właśnie pod ziemią. Ja to dzisiaj przeliczałem na miasta polskie i można by było to porównać z Bolesławcem, bo on mniej więcej ma tylu właśnie mieszkańców. I żeby uzyskać taką liczbę, to każdy mieszkaniec Bolesławca na Dolnym Śląsku musiałby zejść pod ziemię.
0: A powiedz Piotr, bo ja próbuję sobie to zwizualizować, czy jeśli już ktoś zejdzie do podziemi, do metra kijowskiego, to oczywiście rozumiejąc jakby no, całą trudność tego nazewnictwa, można powiedzieć, że jest stosunkowo bezpieczny, jeśli się odpowiednio zabezpieczy. Czy również zabierając konkretny ekwipunek do tego metra?
1: No jeżeli w tym metrze nie zostaniemy zasypani na przykład, albo nie zostanie zrujnowane wejście do metra i czy wyjście i nie będzie się dało stamtąd wydostać, no to tak, to jesteśmy względnie bezpieczni. Też pewnie do momentu, kiedy nie zostałaby zrujnowana infrastruktura energetyczna, wyłączyłby się prąd, przestałyby działać wentylatory. No to wtedy też nie do końca pewnie byłoby bezpiecznie. No ale względnie rzeczywiście to metro kijowskie jest bezpieczne, pomijając te wszystkie teoretyczne rzeczy, które mogłyby się wydarzyć, bo ono zresztą zostało tak zbudowane. To jest jedno z najgłębszych, no to są jedne z najgłębiej położonych stacji metra na świecie. Przez długie, długie lata było najgłębszym. Teraz zdaje się, że w Chinach jest trochę głębsze, ale nadal jest w czołówce to kijowskie metro, bo ono było budowane w czasach zimnej wojny na wypadek ataku jądrowego. Więc rzeczywiście przebić się przez taką skorupę byłoby bardzo ciężko Rosjanom.
0: Powiedz Piotr, bo wiemy, że mer Kijowa Witalij Kliczko ocenił, że to był najbardziej zmasowany atak na stolicę Ukrainy od początku wojny. Jutro dzień żałoby. Jak teraz wygląda życie w mieście? Czy wraca stosunkowo do normy?
1: Tak, zawsze tak jest, że po nocy przychodzi dzień, prawda, a po burzy spokój, więc tak samo tutaj w Kijowie zawsze po tym, jak giną ludzie, jak słyszymy eksplozje i boimy się o własne życie w środku nocy, to rano wstajemy, idziemy do pracy. Ja biorę mikrofon, kamerę i raportuję państwu to, co się dzieje. Inni też ruszają do swoich obowiązków, bo nie ma innego wyjścia, bo nie da się zatrzymać czasu, nie da się zatrzymać płynącej rzeczywistości. Każdy musi z czegoś żyć. Wojna nie wygląda na to, żeby się kończyła, więc to na pewno nie jest moment, kiedy można usiąść i po prostu płakać w rękaw albo wyjść ze strachu, tylko trzeba się zebrać w sobie. Kobiety robią włosy, malują się. To jest taki rytuał dla wielu Ukrainek właśnie, że nawet szykując się do tego strzału, one starają się umyć głowę i przyszykować się, żeby dobrze wyglądać wśród ludzi, bo to jest jakieś takie zachowanie...
0: Okruchy normalności, trochę tak.
1: Okruchy normalności, tak, tak.
0: Piotr Kaszuwara z Kijowa, bardzo serdecznie dziękuję ci za tę relację. Życzymy spokojnej nocy, spokojnego wieczoru i bezpiecznego przede wszystkim. Piotr Kaszuwara w popołudniu w Radia 357. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Zawsze zastanawiałem się, co to za Turek, o którym pani Florence śpiewa. Wody, wody. Pozdrawiamy wszystkich openerowiczów. Pani Florence, zdaje się, dała czadu wczoraj. Troszkę zazdroszczę, przyznam szczerze. No, niektórzy bawią się w Gdyni, a niektórzy, zdaje się, na dyżurze.
1: Aktualnie w trakcie pracy dyżurowej w jednym z szpitali. Zapewniam, że jestem w jednym miejscu. W tym samym czasie nie opanowałem bilokacji i chciałem też zapewnić pana, który miał pewne wątpliwości co do standardów, przynajmniej z doświadczenia mojego i moich kolegów tutaj. Takie działania w szpitalu południowym w Warszawie uważam za patologię taką, która nie przekłada się na standardy w całym kraju, przynajmniej z tego, co tutaj obserwujemy już od lat pracując, także nie jest to norma i takie choroby należy gorącym żelazem wypalać.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos. Redaktor Andrzej przed chwilą po prostu skrzywił się na mój żart suchy, a pani Kasia też pyta, co to za Turek na antenie. Widać, nie tylko ja mam takie wątpliwości i zagwozdki. Drodzy państwo, gdyby chcieli państwo, a zachęcamy do tego, żeby odwiedzać nasz kanał YouTube'owy Radio 357 Talk, to tam bardzo ciekawa rozmowa Michała Trantała. Kiedy w Białej Podlaskiej zginął Simon Skrępacki, rosyjski bloger i krytyk Putina, wielu pytało, dlaczego on, przecież w porównaniu do Litwinienki czy Skripala, to była internetowa płotka z kilkoma tysiącami obserwujących.
2: To jest osoba, która jest bardzo, można powiedzieć, plastyczna. Można szybko pokazać, kim jest. No bo gdybyśmy sobie wyobrażali, że jest to Litwinienko i teraz wytłumaczyć, kim jest Litwinienko i teraz tłumaczymy. A tu proste ten, zobaczcie, facet, który nosi w pewnej części ciała rosyjską flagę, naśmiewa, ma portret i jego nie ma, jego likwidujemy.
0: No właśnie, o kulisach tej sprawy, bezpiecznych kryjówkach pod Warszawą, a także śladzie Ramzana Kadyrowa i o tym, dlaczego polskie służby ciągle grają w tej wojnie w defensywie, Michał Trantał rozmawiał z byłym oficerem Agencji Wywiadu, podpułkownikiem Marcinem Falińskim. Tę rozmowę już można oglądać na kanale YouTube'owym Radio 357 Talk. Bardzo proszę tam zaglądać. No i tradycyjnie, jak to się mówi przy takiej okazji, zostawić łapkę, suba, skomentować i niech się niesie w świat.
3: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Na John'ego Mara można głosować, a my już za chwilę przeniesiemy się w okolice rzeki Bóbr i porozmawiamy o, no chyba trzeba to powiedzieć, katastrofie ekologicznej w tym regionie.

0: No niestety, zrobiło nam się 2-2. Zachary Swajda wygrywa 4. seta 6-4, a w 5. Kamil Majchrzak prowadzi z Amerykaninem 1-0. Szczegóły po 17:30, wtedy rozszerzony sport. A my teraz, proszę Państwa, zmieniamy zupełnie temat. Remont stuletniej zapory Pilchowice na Dolnym Śląsku, a także ekstremalne upały doprowadziły do masowej śmierci ryb i zatrucia wody. Toksyczny muł spłynął do rzeki Bóbr, niszcząc cenny ekosystem. Mieszkańcy okolicy są oburzeni, wędkarze przypominają, że ostrzegali przed takim scenariuszem, a firma Tauron twierdzi, że działano w odpowiedni sposób. Co dokładnie tam się stało i dlaczego możemy mówić o katastrofie ekologicznej? O tym porozmawiam teraz z Krzysztofem Smolnickim z koalicji Ratujmy Rzeki, a także prezesem Fundacji Ekorozwoju. Witam pana serdecznie. Dzień dobry.
1: Witam jeszcze koalicja Czas na Odrę, bo Odra to jest w temacie, bo Bóbr jest dopływem Odry.
0: Jak tak jest. Całkiem a propos. No właśnie, trochę nam się przywodzi nam to na myśl.
1: Przypomina, te,
0: tak. Sytuację na Odrze, ale pytanie, czy możemy to porównywać 1-1, czy jakoś pan jednak to różnicuje, to co się stało na rzece Bóbr?
1: Znaczy, wróćmy do tego Bobru i tego tak zwanego jeziora Pilchowickiego, który tak naprawdę nie jest jeziorem, tylko sztucznym zbiornikiem
0: zaporem,
1: wodnym.
0: Problem
1: polega na tym, że to jest po prostu uregulowana rzeka i zachwiany ekosystem. I to w zeszłym roku mieliśmy na tym samym zbiorniku zakwit sinic. Po prostu było aż tam zielono, po prostu śmierdziało. Miejscowi gestorzy turystyczni mówili, że po prostu turyści wyjeżdżają, bo się tam nie da w ogóle żyć. Więc w tym momencie mamy ten pomór ryb, który jest po prostu skutkiem tego, że przeprowadzono spuszczenie wody ze zbiornika w sposób nieodpowiedzialny. To znaczy zrobiono to bardzo szybko, w czasie upałów. I to nawet nie ten muł, który to oczywiście przyczynił się też do pomoru ryb, ale no przede wszystkim to, że po prostu zabrakło tlenu w wodzie. Jeśli spuszczamy wodę ze zbiornika, tam są ryby, które nie zostały wyłowione. Ilość powietrza jest coraz mniejsza. Jeszcze ten muł się wzbudził i do tego mamy wysokie upały. No to nic innego się nie mogło stać. Mamy kilkadziesiąt tysięcy, niektórzy nawet mówią, że 100 tysięcy ryb, które tam zginęły. I oczywiście to się nie skończy na tym zbiorniku, bo wiadomo, że teraz próba jest wyławiania, podobnie jak na Odrze było w 2022 roku wyławiania, ale ten cała ilość biogenów, tego toksycznych substancji, nawet nie związanych z tymi mułami, tylko związanych z tym, że po prostu no jeśli tyle dziesiąt tysięcy ryb tam zginęło, no to nie jest bez konsekwencji dla rzeki poniżej, nie jest bez konsekwencji dla Odry. Przypomnę, że w 2022 roku mieliśmy do czynienia z zakwitem złotej algi, która zabiła ryby w górnym i środkowym odcinku rzeki, ale te ryby, które zginęły na dole, to tylko dlatego, że po prostu ta ilość biogenów, martwych ryb i organizmów tam dotarła i po prostu zużyła w procesie rozkładu powietrza.
0: To ja tylko dodam panie Krzysztofie, że spuszczenie wody z tej zapory było konieczne, ponieważ po powodzi we wrześniu 2024 roku ten obiekt musi przejść gruntowny remont i stąd...
1: Musi przejść... To od 2 lat wiadomo, tak? Tego nie trzeba było robić w sposób aż tak nagły i tego nie trzeba było robić w momencie największych upałów.
0: No, czyli pańskim zdaniem tutaj...
1: dochodziła do 40 stopni.
0: Pańskim zdaniem tutaj wina leży po stronie złego zaplanowania tych prac.
1: Tak, złego zaplanowania i nieuwzględnienia na poważnie aspektu przyrodniczego. I to się często dzieje, nie tylko w temacie rzek, ale też remontu dróg, że po prostu lekceważone są kwestie przyrodnicze, a potem mamy takie skutki. I to powiem tak, to jest jedna rzecz, to jest ten zbiornik i ta katastrofa. Ale jakbyśmy na to szerzej spojrzeli, to widzimy, że naturalne rzeki, takie, które mandrują, które po prostu wylewają, one są odporne na katastrofy, odporne są na wysokie temperatury, odporne są na zmiany... nie wiem, pogody, klimatu, ilości wody w rzekach. Natomiast uregulowane rzeki, te zniszczone ekosystemy, tak jak ta zapora, ale też i inne rzeki, bo my się na tej zaporze koncentrujemy, bo to widzimy te tysiące ryb, które zginęły. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że my mamy problem z rzekami znacznie poważniejszy. Nie tylko na tym Bobrze i nie tylko na tym zbiorniku. Chodzi o to, że myśmy po prostu te rzeki zabili przyrodniczo, Według danych związanych z realizacją ramowej dyrektywy wody, czyli tymi standardami środowiskowymi, tylko 99% rzek nie spełnia po prostu norm jakościowych. To znaczy my mamy rzeki podzielone stopniami wodnymi i to, że one są podzielone tymi stopniami, to powoduje, że w ogóle nie mamy ryb na wielu odcinkach rzeki. Po prostu bo ryby potrzebują żywej rzeki do przemieszczenia.
0: Być może, panie Krzysztofie, tutaj problem leży też po stronie zarządzania rzekami, bo przed wyborami Koalicja Obywatelska zapowiadała, że zarząd nad rzekami wróci do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a wciąż jest przypisywany do Ministerstwa Infrastruktury. Być może tutaj też z tego tytułu rodzą się pewne trudności.
1: To znaczy, to jest chyba kluczowe. To znaczy, jak my traktujemy nie ten jeden zbiornik, czyli tą jedną rzekę Bób, tylko jak my traktujemy rzeki. Jeśli my traktujemy je jako kanały ściekowe, kanały dla żeglugi towarowej, a nie jako naturalne ekosystemy, no to wtedy one w sposób naturalny są w tym Ministerstwie Infrastruktury, które zajmuje się drogami i kolejami, a one powinny być w resorcie środowiska, co zresztą myśmy postulowali, bo chodzi o to, że dla bezpieczeństwa naszego, nie tylko dla tych ryb, ale dla naszego bezpieczeństwa, odporności na zmiany klimatu, susze, powodzie, tego typu katastrofy, też dla zdolności rekreacyjnej dolin rzecznych, my potrzebujemy naturalnych rzek i my jesteśmy co najmniej 20 lat zapóźnieni, jeśli chodzi o przywracanie naturalności rzek. W tej chwili Ministerstwo Klimatu i Środowiska, któremu jednak rzeki nie podlegają, ogłosiło nabór na projekty renaturyzacji. Jest kilkaset milionów złotych ze środków unijnych i to jest dobrze. Natomiast no, to jest 20 lat za późno. A poza tym to jest tak, że z jednej strony są środki na renaturyzację i chwała Ministerstwu Środowiska, które realizuje te obietnice przedwyborcze. Natomiast w Ministerstwie Infrastruktury mamy działania w drugą stronę, czyli po prostu rzeki są niszczone. No, Biała Lądecka, która była w 2024 roku doświadczona powodzią, zamiast być renaturyzowana, no to jest pomysł, żeby ją w dalszym ciągu regulować. I to jest to myślenie o rzekach nie jako o czymś, co nam służy, co jest życiodajnymi arteriami, tylko to jest to myślenie o takiej twardej infrastrukturze. I myślę, że tutaj też to zawiodło na tym zbiorniku Pilchowickim, że po prostu potraktowano to jako twardą infrastrukturę, którą trzeba po prostu wyremontować. Oczywiście, że trzeba ją wyremontować. My nie postulujemy, żeby ten stopień wodny w jakiś sposób likwidować. On jest zresztą zabytkiem, ale na przykład należy naszym zdaniem rozważyć to, czy ten stopień wody, który został zrobiony dla zabezpieczenia powodziowego, nie uczynić zbiornikiem suchym. Znaczy, żeby rzeka mogła normalnie płynąć swoją doliną, a zbiornik by tylko piętrzył wody, kiedy jest faktycznie zagrożenie powodziowe, bo przez lata argumentem było takie, że nie można, bo to jest zbiornik rekreacyjny, ale ostatnie lata dowodzą, że przy tych zmianach klimatu, szczególnie w sezonie letnim, to nie jest zbiornik rekreacyjny, tylko to jest zbiornik, który na przykład przez zakwit tych sinic w zeszłym roku cały zbiornik był zielony, powoduje, że turyści nie chcą tam przyjeżdżać, więc myślę, że zmiany klimatu powinny nas nakłonić do tego, żeby zmienić podejście do rzek.
0: Panie Krzysztofie, to jeszcze na koniec zapytam o skutki tej katastrofy w konkretnie tym miejscu, na Bobrze. Czy ten ekosystem da się teraz odtworzyć? No mówię tutaj o tych tysiącach, nie wiem, nawet nie znam dokładnych danych dotyczących, ile ryb było śniętych, ale jak będzie teraz wyglądać przywracanie ładu w tym ekosystemie?
1: Znaczy, to na pewno nie będzie proste, bo my wiemy z Odry, my się zajmujemy głównie Odrą jednak, że w dalszym ciągu po tej katastrofie 2020 roku nie wróciła rzeka do równowagi. W szczególności brakuje małży, które oczyszczają wodę, ale też brakuje dużych ryb. No i na to są potrzebne lata. Na Odrze mówimy nawet o 10 latach na odtworzenie, ale bez działań takich właśnie renaturyzacyjnych, ale też działań służących temu, żeby w razie jakichś katastrof ryby miały gdzie uciekać, bo to dotyczy też Bobru. My już obserwujemy, wędkarze obserwują, że tam, gdzie te zanieczyszczenia teraz spływają Bobrem, ryby próbują gdzieś w dopływy uciekać. No ryby nie są wcale takie głupie, chociaż niby głos nie mają, ale szukają czystej wody i teraz jeśli one na przykład na tych rzekach nie mogą uciec w te dopływy, bo mają tam nie taki wielką zaporę jak w Pilchowicach, mają półmetrową, metrową jakąś zaporę betonową. Nie wiadomo do czego służy, nikt się tym nie zajmował od dziesiątków lat, tam coś jest, ale ryba nie przeskoczy pół metra. Więc rzecz w tym, żeby się zajmować tymi dopływami, tymi rzekami, może skorzystać z tych funduszy unijnych. My się do tego jako organizacje ekologiczne przygotowujemy, ale bez samorządów nie damy sobie rady. Ale też druga ważna rzecz, że my tej wody potrzebujemy też do picia. Jeśli my będziemy odtwarzać tą retencję krajobrazową, dolinową, to będzie więcej wody w naszych studniach, w naszych ujęciach. A teraz tej wody też brakuje w czasie upału, więc ten temat ma wiele wymiarów, nie tylko wymiar tych ryb, które umarły, bo my mówimy, że one zginęły, a nie, że są śnięte, bo to nie jest zaśnięcie. To po prostu w męczarniach te ryby zostały zabite po prostu przez inwestora.
0: Krzysztof Smolnicki, bardzo serdecznie panu dziękuję, prezes Fundacji Ekorozwoju, Koalicja Ratujmy Rzeki. I jeszcze była trzecia nazwa, panie Krzysztofie, nie chcę przekręcić.
1: Proszę. Koalicja Czesna Odrę.
0: Dokładnie tak.
1: Koalicja Czesko-polsko-niemiecka.
0: Bardzo
1: polecamy nasza strona internetowa odra.pl, bardzo łatwa do zapamiętania, tam jest więcej o naszych działaniach.
0: Bardzo serdecznie panu dziękuję. Popołudniówka Radia 357. Kamil Majchrzak w piątym secie przegrywa 2-3.

0: Ja takie mam wrażenie, że First Aid Kit już po raz kolejny w popołudniówce, którą mam przyjemność prowadzić, a którą, wydaje, Andrzej się pojawia. I zupełnym przypadkiem Andrzej powiedział, super jest ten kawałek, więc ja tutaj wyczuwam jakąś słabość Andrzeja do My Silver Lining. A tymczasem państwo nagrywają głosówki.
1: Lekarz ma 450 zł na godzinę. Wystarczy sobie policzyć, ile to jest na dobę. Ciężko lekarza jest obudzić, nawet jak dziecko umiera, bo on musi się wyspać, bo on idzie do drugiej pracy na drugi dzień. Tak właśnie jest w szpitalach.
2: To nie jest Turek, tylko Volkswagen Tuareg.
0: A, no to zupełnie zmienia postać rzeczy. Ale jak tak dalej pójdzie, to chyba poproszę Michała, żeby jeszcze raz ten utwór nam do playlisty włożył i będziemy sobie analizować, co kto słyszy. Ale to może któregoś innego dnia. Check, please.

0: I mamy już prawie godzinę 17. Popołudniówka Radia 357 w czwartek 2 lipca. Zapraszamy na kolejny serwis informacyjny od Moniki Mędroch-Karbowskiej.
1: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Przewidywała ona m.in. skatalogowanie praw i obowiązków uczniowskich oraz powołanie systemu organów ochrony praw uczniowskich, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem Karola Nawrockiego ustawa, zamiast wzmacniać ochronę uczniów, zwiększy biurokrację i doprowadzi do ideologizacji systemu oświaty.
2: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, dobrego poziomu nauczania, budowy autorytetu nauczyciela, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.
1: Decyzję prezydenta skrytykował Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Określił ją jako skrajnie tchórzliwą, szkodliwą i głęboko niesprawiedliwą.
3: To nic innego jak brutalny, czysto polityczny mord na podmiotowości oraz godności nas jako młodych ludzi. Nawrocki udowodnił tym krokiem, że nie jest i nigdy nie był prezydentem wszystkich Polaków. Stał się jedynie rzecznikiem zepsutych układów i systemowych patologii, dla którego strach przed zmianą oraz naciskami skrajnie prawicowych organizacji jest ważniejszy niż codzienne bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne uczniów.
1: Drugą zawetowaną dzisiaj ustawą jest ustawa Fuel Maritime, która reguluje transport morski. Podpis prezydenta otrzymało natomiast 5 ustaw, m.in. ustawa dotycząca europejskiego nakazu aresztowania czy ustawa upraszczająca przepisy w sektorze energetycznym. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy obniżający VAT i akcyzę na paliwa. Do projektu dołączono pismo do marszałka Sejmu z wnioskiem o pilne procedowanie jeszcze na tym posiedzeniu. Od 1 lipca nie obowiązuje już rządowy program ceny paliwa niżej. W efekcie paliwo na stacjach podrożało z dnia na dzień od 50 do 85 groszy na litrze. Rząd zapowiada, że powrót do odgórnego obniżania cen jest możliwy, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie znowu się zaostrzy. 3 dni praktycznych zajęć w terenie prowadzone pod okiem fachowców, ratowników GOPR, symulacje oparte na prawdziwych wydarzeniach w górzystym terenie czy jurajskich jaskiniach. W piątek rozpoczyna się biwak letni Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tym razem bazą jest Jura.
4: Letni biwak organizowany przez goprowców ma zachęcić i pomóc w myśleniu o własnym bezpieczeństwie w górach. Jerzy Siodłak, naczelnik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
5: Będziecie mieli okazję pod okiem fachowców z ratownictwa górskiego spróbować spinaczki, pojeździć na rowerze, nauczyć się udzielania pierwszej pomocy.
4: Obóz na Jurze to także symulacja poszukiwania zaginionych osób w terenie. Piotr Brzoska z jurajskiej grupy GOPR.
6: Na uczestników czeka terenowa gra nocna z elementami poszukiwań. W realnych warunkach będziemy rozstawiali mobilne centrum dowodzenia, będziemy korzystali z aplikacji mobilnych oraz wszelkich najnowocześniejszych rozwiązań, które pomagają w codziennej pracy ratowników.
4: Biwak w Smoleniu potrwa do niedzieli. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Wydarzenie organizowane jest przez Fundację GOPR, która wspiera finansowo działania ratownicze. Finansuje m.in. zakup sprzętu dla ratowników, organizuje szkolenia i specjalistyczne kursy. Z gór przenosimy się na Mazowsze, a dokładnie do stolicy, która stara się być ekologiczna i myje ulice wodą z basenów. To już 7 sezon, w którym służby sprzątające korzystają z przerw technicznych na pływalniach.
7: W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione, jednak woda z nich zamiast trafić do kanalizacji jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta.

0: obszarach podgórskich, około 10-11 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany w zachodniej połowie kraju, porywisty na wybrzeżu, wzmagający się do dość silnego. Jutro upałów raczej nie będzie, maksymalnie do 26 stopni, co w kontekście ostatnich dni, kiedy ciężko było zebrać myśli, jest chyba dobrą informacją. Dla niektórych przynajmniej.
1: Radio 357.
0: Bo za chwilę obudzą się ci, co powiedzą, byleby nie było zimy. Ja zniosę upały, byleby nie było zimy. No więc tutaj też naród podzielony, ale miejmy nadzieję, że pogoda nie będzie nam utrudniać. Chociażby do godziny 18:00 już niebawem do spraw międzynarodowych przejdziemy. Wiola Myszkowska w dalekim zasięgu. Ale cały czas czekam na państwa głosówki i telefony 510 357 357.

0: Zaczął się lipiec, a więc Tour de France. A jak zacznie się sierpień, to się zacznie Tour de Pologne. Ale niektórzy myślami już właśnie w sierpniu i w największym, przy największym wyścigu kolarskim w Polsce. No właśnie, na przykład nasza reporterka Ola Dobieszewska.
1: Tegoroczny królewski etap Tour de Pologne rozegrany zostanie 6 dnia wyścigu na doskonale znanej i wymagającej trasie Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska.
2: Każdy kibic w Polsce kolarstwo wie, co to jest Gliczarów.
3: Piękny etap, bo tutaj jeżeli ktoś będzie chciał wygrać cały Tour de Pologne, no to będzie się musiał naprawdę sprężać i powalczyć na tym etapie.
0: I relacja od Oli zapowiadająca tę imprezę Tour de Pologne również dzisiaj się pojawi. W sumie nie wiem, czy Ola się nie szykuje do startu. Jeśli nie w tegorocznej edycji pań, to może w którejś z przyszłorocznych. Muszę ją to zapytać w takim razie. Ale wcześniej, jak już mówiłem, daleki zasięg. To za parę minut.

0: 12 minut po godzinie 17. Dziś, co prawda, 2 lipca, ale zdaje się, że w dalekim zasięgu o 4 lipca. Wiola Myszkowska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Podobno zdziwienie, tak, że my w Polsce nie obchodzimy 4 lipca.
1: Widziałam takie głosy w źródło internet, że Amerykanie bardzo się dziwią, że poza Ameryką nie świętuje się 4 lipca, ale to pewnie jest jakiś wycinek i oczywiście to jest
0: to absolutnie
1: tam
0: nie jest gigantomania.
1: Pod algorytmy podkręcone, wiadomo.
0: Ale czytałem z kolei, widziałem takie pytania przy okazji tej 250. rocznicy, czy świat wciąż wierzy w amerykański sen? To też jest takie pytanie, które jest otwierające przy okazji ciekawych rozważań. Czy przy tej okazji jeszcze można wierzyć w American Dream?
1: Bardzo filozoficzne jest to pytanie, no i zderzasz się z rzeczywistością, o której będziemy dzisiaj rozmawiać.
0: No właśnie,
1: innymi.
0: Jak się patrzy na przykład na kazus państwa Lewandowskich, to można mieć wątpliwości, czy w Stanach Zjednoczonych żyje się lepiej. Ale dobrze, nie będę tutaj dygresji wprowadzał. Daleki zasięg już teraz w popołudniówce Radia 357.
2: Daleki zasięg.
1: Zajmiemy się dzisiaj decyzjami Sądu Najwyższego, ale zaczniemy od tego, że w 14. poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych przeczytamy, że wszystkie osoby urodzone lub naturalizowane w Stanach Zjednoczonych podlegające ich jurysdykcji są obywatelami Stanów Zjednoczonych. I tak jest od prawie 160 lat, a prawo to chciał ograniczyć Donald Trump w jednym z pierwszych dokumentów, jakie podpisał w czasie swojej drugiej kadencji, ale Sąd Najwyższy uznał ten dekret za niezgodny z Konstytucją. I to nie jest jedyne orzeczenie Sądu Najwyższego w ostatnim czasie, o którym było głośno. Było ich kilka i są takie głosy, że część z nich rozszerzyła uprawnienia prezydenckie. I o tym porozmawiamy z Rafałem Michalskim, amerykanistą z serwisu Układ Sił. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Rozszerzanie uprawnień prezydenckich, no to jest jeden z celów Donalda Trumpa, jak możemy się domyślać. Takie zmiany to jest raczej proces niż jeden dekret, który wywraca wszystko do góry nogami. I czy zgodzisz się z głosami, które mówią, że właśnie to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, kiedy przyglądamy się pracy Sądu Najwyższego w ostatnim czasie?
3: Amerykański ustrój jest tak zbudowany, że on zawsze morfował. Teraz jak sobie popatrzymy na pierwszego prezydenta amerykańskiego, George'a Washingtona, on miał w zasadzie zupełnie inne uprawnienia niż ma dzisiaj Donald Trump. Z naszej perspektywy to może być szokujące, ale Washington uważał, że prezydent nie ma prawa do samodzielnego weta. Więcej, członków jego gabinetu wybierali mu senatorowie. Nie miał tak, że sobie samodzielnie wybierał nominowanego. Więc amerykański ustrój, szczególnie jak spojrzymy do tego artykułu drugiego, tego artykułu wykonawczego, on jest napisany w sposób bardzo ogólny, w sposób bardzo specyficzny. I zawsze istniał taki spór, takie myślenie, gdzie leży ten trójpodział władzy. To jest, gdzie leży ta władza ustawodawcza, wykonawcza, gdzie leży sądownicza. I my taki proces, który my obserwowaliśmy, to był proces od czasu Franklina Delano Roosevelta, Nowy Ład, ponieważ Nowy Ład wprowadził coś, co było wcześniej w bardzo ograniczonej formie, ale w zasadzie nieznane. To były agencje federalne. To był taki koncept, że oprócz władzy wykonawczej głowy państwa, który ma pod sobą departamenty, można stworzyć jeszcze jakieś niezależne agencje, które mogą mieć własną władzę regulacyjną. To jest, dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że jest agencja środowiska, że mamy FTC, mamy chociażby rezerwę federalną. To jest rezerwa federalna, to też jest wynalazek, powiedzielibyśmy, tego początku XX wieku. To też było nie do pomyślenia, że będzie organ finansowy XIX-wieczny, który będzie walutą samodzielnie decydował. I kiedy Franklin Roosevelt wprowadza te agencje federalne, to zawsze był taki klasyczny spór liberałowie kontra konserwatyści, czy agencja federalna jest konstytucyjna. Bo Donald Trump, on stoi na stanowisku razem z tymi współczesnymi młodymi konserwatystami, że nie, że agencja wykonawcza, jeżeli nie może być pod pełną kontrolą w głowy państwa, to jest niekonstytucyjne, bo konstytucja mówi tylko o prezydencie. I Donald Trump, on tymi swoimi decyzjami jeszcze w pierwszej kadencji, a teraz już szczególnie bardzo mocno w drugiej, to jest on testuje, jak daleko Sąd Najwyższy powie mu tak. To jest jak daleko ta władzy wykonawczej może dojść. I my, i być może najważniejsze z tej perspektywy historycznej orzeczenie, które padło, to było orzeczenie dotyczące pytania, czy prezydent może samodzielnie zwolnić członka Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej. Bo tam Sąd Najwyższy powiedział, że tak. I Sąd Najwyższy w zasadzie jedną taką decyzją wywrócił wszystko, co się zaczęło od czasu Nowego Ładu i Delano Roosevelta. To jest, mamy teraz zupełnie nową rzeczywistość, bo Sąd Najwyższy powiedział tak. Jeżeli Kongres nie powiedział bardzo jasno, że dany urzędnik jest pod specjalną kontrolą, ten trójpodział władzy, to prezydent może go zwolnić. Dlatego Sąd Najwyższy powiedział, że prezes przewodniczący w rezerwy federalnej jest mimo wszystko organem specjalnie chronionym przez kongres, bo tak mówi ustawa, go nie można ruszać, ale przecież członkowie rady nie mają specjalnej obrony, więc dlaczego prezydent nie mógłby ich zwolnić? Więc na pytanie, czy władza wykonawcza się rozszerza, czy nie rozszerza, ja bym powiedział, że ona zawsze się zmieniała. To jest władza wykonawcza jest różna w zależności od tego, jak silny jest sąd, jak silny jest kongres. My teraz jesteśmy w takim etapie właśnie centralizacji.
1: Właśnie, jak silny jest teraz Sąd Najwyższy? Bo to jest kolejne pytanie. Jaka jest jego relacja do stanowiska prezydenta tak w ogóle i co się dzieje podczas tej kadencji?
3: Sąd Najwyższy, on jest podzielony, tutaj znowu będziemy tutaj odkłamywać pewne takie popkulturowe mity. To jest, mówi się, że Sąd Najwyższy jest podzielony na konserwatystów i liberałów. I to nie jest do końca prawda. On jest podzielony na trzech liberałów. Liberałowie to mamy na myśli sędziów, którzy uważają, że państwo ma obowiązek ochrony praw i wolności obywateli. Tylko liberał powie, że na przykład konstytucja mówi, człowiek ma prawo do ochrony swojego statusu pomimo bycia członkiem mniejszości. Mamy konserwatystów trójkę, sędzia Thomas, sędzia Alito, sędzia Gorsuch, którzy mówią nie. To jest, my powinniśmy konstytucję czytać tak, jak ona była rozumiana w czasie jej uchwalenia, czyli w 1787 roku. Jeżeli coś nie było wtedy tam rozumiane, nie możemy dzisiaj tego rozszerzać. I mamy trzech sędziów, to jest sędzia między innymi prezes Sądu Najwyższego, sędzia Roberts, którzy mówią tak, my jesteśmy konserwatystami, my się generalnie zgadzamy z tymi konserwatystami, ale my się nazywamy instytucjonalistami. Czyli my uważamy, że nawet jeżeli jest pewien precedens, który naszym zdaniem jest zły, to jeżeli on spowoduje trzęsienie dla bezpieczeństwa prawnego, zniszczy tę taką stabilizację prawa, to znaczy, że my nie możemy go zmienić. To jest dlatego, kiedy mamy chociażby to orzeczenie dotyczące 14 poprawki, sędzia Roberts pisał uzasadnienie, on dokładnie tak to argumentował, że co innego jego prywatne poglądy na to, czy my powinniśmy dawać taką prostą drogę do obywatelstwa nielegalnym migrantom, ale to by zupełnie zawaliło rozumienie tej poprawki przez 160 lat. Więc on zagłosuje przeciwko chaosowi prawnemu. I ta trójka sędziów, to jest sędzia Roberts, sędzia Barrett i sędzia Kavanagh, to są tacy trójka sędziów, którzy są zawsze takim języczkiem uwagi. To jest, kiedy my patrzymy na Sąd Najwyższy, my się zawsze zastanawiamy, czy ta decyzja, ona ich zdaniem będzie na tyle radykalną zmianą dla prawa, że oni się sprzeciwią, czy nie.
1: Bo zawsze przy tych doniesieniach o Sądzie Najwyższym widzimy, że jest podział taki i taki, że jest 6-3. Jeśli chodzi o konserwatystów i liberałów, to nie zawsze jest decydujące o tym, jak będą decydować. Nie zawsze się to da przewidzieć.
3: Nawet
1: pod tym kątem.
3: Nawet możemy powiedzieć więcej. To są ci sędziowie. Dzisiaj jest praktyka taka, że się sędziów powołuje z sędów niższych instancji. W XIX wieku nie. Byli gubernatorzy, byli politycy. Dzisiaj mimo wszystko prezydenci uważają, że trzeba nominować mimo wszystko sędziów. Ale to są sędziowie z sądów często apelacyjnych i dystryktowych. To jest mapa Stanów Zjednoczonych jest podzielona na kilka okręgów. I każdy z tych okręgów ma czasami bardzo różną interpretację prawa federalnego. To jest, jeżeli mamy sędziego, który ma doświadczenie z okręgu 5, czyli on urzęduje na głębokim południu w Teksasie, on zupełnie inaczej czyta prawo federalne niż sędzia, który ma doświadczenie okręgu 9, okręgu kalifornijskiego. Więc kiedy my też patrzymy na Sąd Najwyższy, my musimy zapomnieć o tym tak prostym podziale 6-3, tylko my musimy bardziej patrzeć na to, z jakiego oni są regionu i właśnie na ile dla nich ważna jest taka stabilność prawa.
1: Dobrze, to teraz przejdźmy do konkretnych spraw. I pierwsza sprawa, której się przyjrzymy, to nie jest kolejność chronologiczna. Dotyczyła zwolnienia przez prezydenta urzędniczki agencji rządowej, no właśnie, Rebeki Slaughter z Federalnej Komisji Handlu. No i właśnie mówi się o tym, że to orzeczenie sądu ma de facto rozszerzać uprawnienia prezydenckie. Czy tak jest? No i w jaki sposób miałoby być to rozszerzenie?
3: Prawdopodobnie jest. Pod tym Sądem Najwyższym jest tak, że czasami musimy trochę spekulować, co sąd miał na myśli w tym wypadku. Wydaje się, że większość sędziowska stwierdziła, że jeżeli mamy agencję, która jest quasi ustawodawcza, czyli może tworzyć specjalne regulacje, to prezydent powinien mieć prawo wpływania na to, jaki jest jej funkcjonowanie. To jest nie ma jasno powiedziane przez sędziów, czy może dowolnie zwalniać członków takich agencji, czy musi na przykład dać podstawę, że na przykład ta osoba naszym zdaniem złamała prawo, albo działania tej osoby działają wbrew bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych. To jest nie wiemy. To będzie do sprawdzenia już na takiej praktyce codziennej, ale wydaje się, że Sąd Najwyższy stwierdził, że tak. Jeżeli mamy agencję quasi ustawodawczą, prezydent może takiego urzędnika, urzędniczkę zwolnić, bo nie ma specjalnej ochrony ustawowej w przeciwieństwie do właśnie szefa rezerwy.
1: Wiemy też, że to nie jest jakby pomysł Donalda Trumpa, że to jest coś, co wychodziło w ogóle ze środowisk tego konserwatywnych prawników w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego to było takie ważne właśnie, żeby uchylić ten precedens, bo tutaj to też chodzi o uchylenie precedensu z 35 roku, z 1935 roku.
3: Właśnie tak, to ten precedens nowoładowy, ten precedens rooseveltowski, to właśnie wielu konserwatywnych prawników, oni wierzą w tak zwaną teorię unitary executive theory, czyli władzy jednoosobowej władzy wykonawczej. To jest, oni uważają, że jeżeli coś można nazwać wykonywaniem prawa, cokolwiek by to nie było, prezydent ma do tego prawo, bo właśnie nie ma tego innego organu wykonawczego. Tutaj musimy powiedzieć bardzo, bardzo jasno, to jest od tego 35 roku nie ma prezydenta, który nie wchodził w konflikty z agencjami federalnymi. Tutaj takim najsłynniejszym przykładem był prezydent Lyndon Johnson, który zaprosił ówczesnego szefa rezerwy federalnej na swoje rancho w Teksasie, zaprosił go do swojej stajni, przyparł go do muru i powiedział, teraz pan nie będzie nic kombinował, jeżeli chodzi o stopy procentowe. Więc te wpływy były bardzo różne, tylko że Sąd Najwyższy zawsze powtarzał, że jeżeli kongres uważa, że taka agencja jest potrzebna, to władza wykonawcza nie może ingerować w rozumienie ustawy. A że teraz mamy tych sędziów konserwatywnych, którzy uważają, że ważniejsze jest to, co jest napisane w artykule drugim, albo czego nie ma napisanego w artykule drugim, nie ma napisanej agencji federalnej, no to prezydent musi mieć nad tym władzę.
1: Jak się różnią dwie sprawy? Bo z jednej strony mamy właśnie sprawę Slaughter, z drugiej strony mamy sprawę Lisy Cook, to jest członkini rezerwy federalnej, czyli takiego banku centralnego. No i tutaj Sąd Najwyższy uznał, że Donald Trump niezgodnie z prawem zwolnił właśnie Lisę Cook. Czym się różnią te dwie sprawy i też te dwa urzędy?
3: Właśnie o tym kilku razy już wspomnieliśmy. Władza ustawowa. To jest w przypadku Lisy Cook, Sąd Najwyższy stwierdził większość, znowu tej czuć pióro sędziego Robertsa, że rezerwa federalna jest na tyle wrażliwym organem, został powołany do tego, żeby ustabilizować sytuację gospodarczą. Jest organem, gdzie też sąd to zauważył, który ma wpływ nie tylko na Amerykę, ale też na gospodarki całego świata. Więc rezerwa federalna powinna być pod specjalną ochroną ustrojową, konstytucyjną. Sąd powiedział nie. To jest, jeżeli kongres uważa, że to jest aż tak wrażliwa agencja, bo jest, to jest fakt obiektywny, to Donald Trump, żaden prezydent nie będzie mógł aż tak mocno ingerować, bo to by wpłynęło już na tą właśnie stabilność prawa. Więc to jest generalnie ta różnica, że sąd powiedział, ta urzędniczka jest bardziej ważna, ta jest mniej ważna.
1: Rozumiem. Czyli tutaj jest kwestia, no jest tutaj myśl, Sąd Najwyższy jako strażnik konstytucji. No i to jest jeszcze ta trzecia sprawa, którą dzisiaj omówimy. Cła, kwestię ceł zostawimy na boku, bo to jest kolejna rzecz. No ale oczywiście prawo ziemi. Jest prawo, które uproszczę to. Można interpretować w ten sposób, że kto urodził się w Stanach Zjednoczonych, ten ma obywatelstwo, podlega prawu i ma prawo podlegać temu prawu. Tak to można ująć. No i Donald Trump chciał w tym jednym z pierwszych swoich rozporządzeń drugiej kadencji ograniczyć to prawo. W jaki sposób i dlaczego Sąd Najwyższy uznał, że to jest no, za dużo i to jest godzenie w konstytucję?
3: Ach, zacząć musimy od tego, że ta 14. poprawka, ona została uchwalona po wojnie secesyjnej. To jest wojna secesyjna, gdzie jednym z głównych tematów właśnie było wyzwolenie mniejszości czarnej. Problem był taki, z czego sobie wszyscy zdawali sprawę podczas pisania tej poprawki, że Stany Zjednoczone nie za bardzo mają tradycję wspólnego prawa migracyjnego. Bo do wojny secesyjnej generalnie każdy stan mógł prowadzić własną politykę graniczną. Miał swoją własną gwardię, mógł powiedzieć, my nie wpuszczamy na granicę tej i tej osoby. Więc ta 14. poprawka, sekcja 3., ona była rewolucyjna i dlatego wprowadzono w tej poprawce, pani redaktor czytała na początku, słowo takie słowo w jurysdykcji. To jest, że osoba urodzona na terenie pod jurysdykcją Stanów Zjednoczonych. Ponieważ wtedy kongres chciał bardzo jasno powiedzieć, że odsuwamy od siebie tą taką tradycję decentralizacji. Teraz niech Waszyngton decyduje, kto będzie legalnym migrantem, kto nie będzie legalnym migrantem. Bo to jest teren naszego prawa, czyli naszych Stanów Zjednoczonych.
1: Czyli Donald Trump podpisał co w tym rozporządzeniu?
3: Donald Trump po prostu powiedział, że nasza jurysdykcja oznacza to, że jeżeli mamy nielegalnego migranta, on nie podlega pod jurysdykcję Stanów Zjednoczonych, bo jest nielegalny, tylko pod jurysdykcję swojego kraju ojczystego. Jeżeli mamy nielegalnego migranta z Meksyku, on podlega, według Donalda Trumpa, podlegał pod jurysdykcję rządu meksykańskiego, a nie amerykańskiego. Więc już wtedy w takim rozumieniu by go nie obowiązywało to prawo ochrony 14. poprawki sekcji 3. Tylko, że... I Donald Trump miał jeszcze jeden argument. Ponieważ faktem jest, że prezydenci postsecesyjni, oni czasami potrafili zabierać prawo do obywatelstwa. Mamy kilka takich przypadków. Można powiedzieć rasizm, rdzenna ludność, bardzo różne sytuacje, musielibyśmy osobno, ale jest taka niechlubna historia kilku prezydentów, którzy odbierali to prawo. I Donald Trump powiedział, jeżeli tak robi prezydent Andrew Johnson, robił Rutherford Hayes, dlaczego ja tak nie mogę zrobić? I Sąd Najwyższy powiedział, stop. Zacznijmy od początku. I to uzasadnienie mówi w ten sposób, że musimy wrócić do korzeni. Musimy przeczytać, jeżeli ta poprawka mówi nam jedną rzecz. Prawo ma człowiek, który jest na terenie, który my kontrolujemy. To jest sedno tego prawa. To jest nic więcej, to jest napisane. Jeżeli inni prezydenci robili inaczej, to oni łamali konstytucję. To nie jest tak, że został stworzony precedens. Więc tutaj Sąd Najwyższy po prostu stwierdził, że przez 160 lat my rozumieliśmy tę poprawkę w ten sposób. Stany Zjednoczone, które przecież miały już po uchwaleniu tej poprawki straszliwą praktykę wykluczenia Chińczyków, zamykania Amerykanów japońskiego pochodzenia. Były te takie prawa rasistowskie, ale nigdy nie zablokowano 14 poprawki sekcji trzeciej. Więc Sąd Najwyższy powiedział, jeżeli tak my ją zawsze rozumieliśmy, no to nie
1: to
3: możemy
1: tak
3: tego
1: zostanie.
3: Zmienić.
1: Na kolejne lata. Wróciliśmy dzisiaj troszeczkę do historii Stanów Zjednoczonych na 250. rocznicę powstania tego kraju. Bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy z Rafałem Michalskim, amerykanistą z serwisu Układ Sił.
3: Dziękuję.
0: A rozmawiała Wiola Myszkowska. Bardzo dziękuję. Za chwilkę Mateusz Kuśniewski z informacjami sportowymi. No, nie najlepszymi dla fanów tenisa.

0: studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
1: I ponownie Mateusz Kuźniewski.
2: Trzeba przyznać, że ostatnie kilka meczów na Mistrzostwach Świata przyniosło mnóstwo emocji, a już najwięcej dostarczyło spotkanie Belgii z Senegalem. Lwy Terangi prowadziły 2-0 do 86 minuty i przegrały po dogrywce 2-3. A proszę mi wierzyć, że mało co zapowiadało taki powrót do żywych w wykonaniu Belgów. Oczywiście z obecnej perspektywy kłótnie piłkarzy na boisku oceniamy już inaczej, no ale ciekawie mówił o tym w TVP Sport komentator Sławomir Kwiatkowski.
3: Już tam wcześniej do siebie mieli pretensje Tielemans z Trossardem. Też wynik tego meczu determinuje nam ocenę tej sytuacji, bo gdyby Belgowie nie wyrównali, gdyby Belgowie odpadli, to byśmy mówili, drużyna bez atmosfery, kłócą się na boisku. To nie miało prawa się udać.
2: Belgia w 1/8 finału zagra ze Stanami Zjednoczonymi, które pokonały 2-0 Bośnię i Hercegowinę. Natomiast Senegal jest pogrążony w smutku. Strzelec dwóch goli na tych mistrzostwach, Papa Gueye, ogłosił po porażce z Belgią, że nie będzie grać w kadrze narodowej, dopóki pozostanie w niej obecny sztab szkoleniowy. Czy z czymś ta sytuacja się Państwu kojarzy? Nie wchodźmy na grząski grunt, wróćmy za to do innego meczu. Anglia wygrała 2-1 z Demokratyczną Republiką Konga, mimo że długo przegrywała z rywalem z Afryki. Bohaterem oczywiście strzelec dwóch goli Harry Kane. Po meczu trener ekipy z Afryki, Sebastian Desabre, musiał zmierzyć się nie tylko z pytaniami o spotkanie z Anglikami, ale także z informacją o śmierci ojca, którą otrzymał od rzecznika prasowego w trakcie konferencji prasowej. Czy są jeszcze pytania? Dziękujemy. Informujemy, że trener stracił ojca. Składamy kondolencje. Wyszło to, delikatnie mówiąc, niezbyt taktownie. W obozie Anglików sporo pewnie mówi się o transferach. Jeden z graczy reprezentacji prowadzonej przez Thomasa Tuchela, Elliot Anderson, przeszedł z Nottingham Forest do Manchesteru City. Według angielskich mediów to najdroższy transfer brytyjskiego piłkarza w historii. Całkowita wartość sięga ponoć 116 milionów funtów. Tymczasem Tottenham pozyskał z West Hamu United 21-letniego pomocnika Mateusza Fernandesza za kwotę szacowaną przez media na 85 milionów funtów. W Premier League, jak widać, nie oszczędzają. Tam zresztą to norma. Co dziś w Mistrzostwach Świata? O 21:00 Hiszpania zmierzy się z Austrią w Inglewood. Faworytem oczywiście podopieczni Luisa de la Fuente. Szczególnie, że jak informują media w Hiszpanii, od pierwszej minuty zagrać ma Lamine Yamal. Ale selekcjoner ostrzega, tu nie ma miejsca na lekceważenie rywali.
4: Puede parecerte más o menos sorpresa, depende.
2: Niektóre wyniki na tych mistrzostwach mogą wyglądać jak niespodzianki, ale prawda jest taka, że przy tym poziomie w jednym meczu każdy może wygrać z każdym.
4: A un partido te puede ganar cualquiera.
2: Skoro o Hiszpanach, to Santi Cazorla, piłkarski mistrz Europy z 2008 i 2012 roku, w wieku 41 lat postanowił zakończyć karierę. W drużynie narodowej rozegrał 81 meczów i strzelił 15 goli. Pewnie i w tej miałby swoje miejsce, gdyby wciąż był w pełni formy. O 1:00 w nocy czeka nas starcie Portugalii z Chorwacją, czyli pojedynek byłych kolegów z Realu Madryt, Cristiano Ronaldo kontra Luka Modric. Obaj to rocznik 1985 i tegoroczne Mistrzostwa Świata to ich ostatni taniec na największej piłkarskiej scenie. Po pierwsze, mówimy o piłkarzach, którzy wykraczają poza opinię publiczną. Długowieczność czyni ich wyjątkowymi. Mówimy o Modriciu, który gra w wieku 40 lat i to samo dotyczy naszego kapitana. Obaj są ikonami futbolu. To mówił selekcjoner Portugalczyków Roberto Martinez. Swoją drogą to taki mecz, który z łatwością można sobie wyobrazić jako fascynujące widowisko, ale scenariusz, w którym z boiska wiać będzie nudą, też jest prawdopodobny, bo oba zespoły miały na tym mundialu słabsze momenty. Dla najbardziej wytrwałych o 5:00 nad ranem Szwajcaria zagra z Algierią. Doświadczenie uczy, że nocne i poranne mecze często są najciekawsze, więc wiedzą Państwo, co robić. Sen jest przereklamowany. Pozostałe wieści sportowe w skrócie. Ski alpinista Andrzej Bargiel poinformował, że zdobył 9. co do wysokości szczyt ziemi Nanga Parbat bez wspomagania butli z tlenem, a następnie zjechał z nagiej góry na nartach. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie. Tenis. Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek awansowała do 3. rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka wygrała z Czeszką Karoliną Pliszkową 6-1 Bayernem 6-3. Spotkanie trwało 69 minut. W kolejnej rundzie broniąca tytułu Świątek zmierzy się z reprezentantką Filipin Aleksandrą Ialą. Z Londynu płyną też mniej przyjemne dla nas wieści. Kamil Majchrzak odpadł w drugiej rundzie. Polski tenisista przegrał po bardzo zaciętym pojedynku z Amerykaninem Zakarym Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, czyli 2-1 prowadził Majchrzak, ale niestety dwa ostatnie sety przegrał 4-6, 3-6. Mecz trwał 2 godziny i 49 minut. I to już wszystko, jeśli chodzi o informacje sportowe na dziś. Kolejny serwis sportowy na antenie Radia 357 jutro rano po godzinie 7. Polecam w imieniu Sebastiana Kieszka.
0: Radio 357.
1: 24 minuty po godzinie, do godziny 18. Za chwilkę wyjedziemy na szosę kolarską, wcześniej Amy Winehouse.

0: Tour de Pologne, jak już powiedziałam, jeszcze za jakiś czas, ale my teraz dajemy Państwu przedsmak.
1: Partnerem audycji jest Bukowina Resort, miejsce świadomej regeneracji.
0: Bukowina Tatrzańska bowiem ponownie stanie się absolutnym sercem polskiego kolarstwa szosowego. Dzisiaj zaprezentowano, oficjalnie potwierdzono kontynuację wieloletniej współpracy przy organizacji 83. edycji Tour de Pologne, Langteam i Bukowina Resort. Atrakcji będzie mnóstwo i to nie tylko dla zawodowych kolarzy i ich kibiców.
2: Tegoroczny królewski etap Tour de Pologne rozegrany zostanie 6 dnia wyścigu na doskonale znanej i wymagającej trasie Bukowina Resort – Bukowina Tatrzańska. Już od pierwszych kilometrów 126-kilometrowego etapu peleton będzie musiał utrzymywać wysokie tempo i zachować pełną koncentrację. Kolarze pokonają aż 4 premie górskie, m.in. w Leszczynach, Słodyczkach, Pitoniówce oraz trzykrotnie legendarną ścianę Bukowina w Gliczarowie.
3: To właśnie tutaj kolarze zmierzą się z legendarnym sportowym wyzwaniem.
4: Każdy kibic w Polsce kolarstwo wie, co to jest Gliczarów.
3: Adam Probosz, dziennikarz sportowy.
4: Tam stanął pomnik tego podjazdu, jest kamień z nazwiskami wszystkich zwycięzców. To też pokazuje, jak to miejsce podchodzi do tego kolarskiego wyścigu.
5: I rozpoczyna się święto na ścianie Gliczarów.
4: Na te ściany, nigdzie na trasie Tour de Pologne nie ma takich tłumów kibiców, jak właśnie na tych ścianach, na ścianie Bukowina, na ścianie Harnaś.
6: Ponad 3000 metrów przewyższeń na 125 kilometrach.
3: Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne.
6: Będzie to królewski etap. Piękny etap, bo tutaj jeżeli ktoś będzie chciał wygrać cały Tour de Pologne, no to będzie się musiał naprawdę sprężać i powalczyć na tym etapie.
3: Ale to kolarskie święto na Podhalu nie ograniczy się jednak wyłącznie do zmagań zawodowców. Od 6 do 8 sierpnia Bukowina Tatrzańska zmieni się w letnią stolicę kolarstwa za sprawą Velo Bukowina, największego festiwalu kolarstwa szosowego w Polsce.
7: Przygotowaliśmy wiele atrakcji, różnych konkursów, zabaw dla dzieci.
3: Edward Kuchta, Bukowina Resort.
7: Ale też spotkań z ludźmi, którzy tworzyli historię kolarstwa, a także miejsce, żeby sobie mogli wcześniej ludzie przygotować, przeglądnąć rower, na którym będą startowali.
3: A to nie koniec ważnych ogłoszeń. Bukowina Resort poinformowała dziś o zaangażowaniu w produkcję pełnometrażowego filmu dokumentalnego o Rafale Majce. The Warrior pokazuje siłę charakteru i niezłomność jednego z najwybitniejszych polskich kolarzy.
8: A Majka ucieka! Brawo! Drugie takie zwycięstwo etapowe. Jedź, Rafał, jedź do...
3: Za realizację odpowiada uznane studio Papaya Films, znane z dokumentów o Robercie Lewandowskim czy Wojciechu Szczęsnym. A partnerem projektu została Telewizja Polska. Premiera planowana jest wiosną przyszłego roku.
7: No z Rafałem znamy się już od wielu, wielu lat. Kibicowaliśmy mu na wszystkich trasach, ale również na trasie Tour de Pologne. Dla nas również jest to pokazanie charakteru człowieka, ale również zdrowego stylu życia, dbania o wszystkie wartości, ale również i o rodzinę.
3: Zapraszamy zatem na początku sierpnia, przypominamy, 6-8 sierpnia, do Bukowiny Tatrzańskiej.
9: My mamy we Francji, mamy Mont Ventoux, mamy Alpes d'Huez.
3: Alain Maupère, konsul honorowy Francji na Pomorzu, ambasador Tour de Pologne.
9: A w Polsce mamy Bukowina. Kolarz, który nie spinał na Bukowina, to nie jest dobry kolarz.
3: A wiosną przyszłego roku, kiedy pogoda nie będzie sprzyjała pedałowaniu, warto zobaczyć, jak Rafał Majka męczy się na ekranie.
1: Partnerem audycji jest Bukowina Resort, miejsce świadomej regeneracji.
0: A no tak, pchamy. Tak to legendarnie kiedyś brzmiało, jeśli chodzi o występy Rafała Majki. Ciekawe, komu będziemy kibicować podczas tegorocznego Tour de Pologne. Ola Dobieszewska, bardzo serdecznie dziękujemy. Kwadrans do 18. Głosówki cały czas do Państwa dyspozycji. A może ktoś się wybiera do Bukowiny Tatrzańskiej na przykład kibicować kolarzom? Proszę dać znać.

0: Radiohead. 12 minut do godziny 18. Głosówki. krzysztof.zimoch@radio357.pl. No widzę, że sprawa Szpitala Południowego poruszyła państwa dzisiaj najbardziej, choć chyba troszkę dla poluzowania atmosfery. Jednak w te tematy sportowe na koniec naszej audycji się zagłębimy, ale z nieco innej strony. Już niebawem będziemy łączyć się z Londynem.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Hurricane. A my teraz łączymy się z Londynem. Adam Dąbrowski, nasz korespondent w Wielkiej Brytanii. Dzień dobry, Adamie.
1: Dzień dobry.
0: Tak się zastanawiam, czy brytyjska prasa i w ogóle brytyjscy kibice bardziej żyją tym, co dzieje się na kortach Wimbledonu, czy jednak tym, co wczoraj działo się w Stanach Zjednoczonych, bo troszkę brakowało, mało brakowało, a doszłoby do nie lada sensacji, jeśli chodzi o angielskich piłkarzy.
1: Sporo jest Wimbledonu na tylnych stronach brytyjskich gazet, ale nie da się ukryć, że to piłka jest górą. Pokazuje to też takie moje umiarkowanie socjologiczne, badanie własne. Ilekroć gra reprezentacja Anglii, to z sąsiedztwa dobiegają te wszystkie wrzaski, okrzyki, gwizdy i tak dalej. No może nie na skalę hiszpańską, bo to jest jednak inny temperament, ale jednak natomiast takiego natężenia emocji jednak nie słychać, kiedy te piłeczkę na korcie przez siatkę przebijają brytyjscy zawodnicy i zawodniczki. Natomiast, no tak jak powiedziałeś, mam wrażenie, że po ostatnim gwizdku zamiast okrzyków triumfu po wczorajszym meczu z Republiką Kongo, Anglicy wydali z siebie takie wielkie zbiorowe uff, bo spojrzenie na strony sportowe Timesa na przykład mówi absolutnie wszystko o tym, jak panowie sobie radzili. Brak kontroli, obrona na wakacjach, uratowani przez wielkiego gracza. To jest tytuł ze wspomnianego Timesa. Ten wielki gracz, to rzecz jasna, Harry Kane. Media dzisiaj piszą o jego błysku, geniuszu, no ale pytanie, czy na takich błyskach można polegać przez cały turniej? Lwy jakieś takie w ogóle tym razem są nierozbudzone od początku, tak jakby były lwami z zadyszką. 0-0 z Ganą, raczej mało przekonujące 2-0 z Panamą. I chyba z perspektywy czasu, już patrząc na to spotkanie z Kongo, kiedy lwy były naprawdę w dużych tarapatach przez chyba większość spotkania, to te dwa pierwsze mecze, o których wspomniałem, były chyba dzwonkami ostrzegawczymi. No i teraz trzeba się rozbudzić i to błyskawicznie, bo panowie zagrają ze współgospodarzami, z Meksykiem, ponad 2 kilometry ponad poziomem morza, to raczej nie pomoże chyba na zadyszkę, z tego co się orientuję.
0: No, jeśli ktoś miałby jednak dosyć tych emocji sportowych, bo na przykład ciężko mu przychodzi obserwowanie, jak reprezentacja Anglii męczy się jednak na mundialu, albo nie w smak mu Wimbledon, no to może muzeum. Widziałem, że tutaj pan pisze chociażby o zainteresowaniu na biletami na pokaz słynnej tkaniny w Londynie. Może dwa słowa o tym?
1: Słynna tkanina z Bayeux.
0: Taki... Bayeux, właśnie pominąłem to słowo, bo liczyłem, że pan powie to lepiej trochę niż ja.
1: Strategicznie, strategicznie. Tak, tak, tak. To jest znana mi strategia. Ja stosuję ją wielokrotnie już w ostatnich latach. Kawał normańskiej propagandy. Wprawdzie stworzony w Anglii, ale na zamówienie normańskiego możnego. 58 scen. Haft, mimo że się nazywa teoretycznie tkanina, w rzeczywistości jest haftem. Taki rodzaj średniowiecznego komiksu. Komiksu opowiadającego o tym, jak przybysze z Normandii, jak Wilhelm Zdobywca podbił Anglię, jak zaczęła się od bitwy pod Hastings zupełnie nowa era. Przez wiele, wiele stuleci słynna tkanina była sobie w Normandii, we Francji. Teraz wydarzenie jedno, jedyne na generację. Od września pojawi się w British Museum w Londynie. Sprzedaż biletów ruszyła wczoraj i nie było łatwo. W chwilę potem, jak się człowiek zalogował i wszedł do tej wirtualnej kolejki, no to ludzie odkrywali, że na przykład przed nimi było 40 tysięcy osób. Ja się zalogowałem około 14 i zająłem miejsce w kolejce, już teraz nie pamiętam końcówki, numer 7640 czy coś takiego. Jeden z komentujących na instagramowym profilu British Museum napisał, że większe szanse na zdobycie biletów ma niż na podbicie Francji.
0: Okej, okay. A drogie bilety, tak na koniec zapytam?
1: Bilety nie, 20-30 funtów, problem nie cena, a dostępność.
0: Jeśli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam tutaj na profil na X Adama Dąbrowskiego, bo właśnie sobie wycinek tej tkaniny obserwuję dla amatorów.
1: Albo na Insta.
0: Albo na Insta, a no tak, pan nowoczesny, to na Insta bardziej. Adam Dąbrowski, nasz korespondent w Londynie. Dzięki bardzo, Adam. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję.
0: A my już za chwilkę z kolejnym serwisem informacyjnym od Moniki Mędroch-Karpowskiej.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Minęła godzina 18, popołudniówka Radia 357. Czas na kolejny serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
2: A na początek informacja sprzed chwili. Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteskiej-Ziobro. Minister spraw zagranicznych dodał, że unieważnione zostały także ich dokumenty podróży. Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą, napisał Sikorski na platformie X. Rozmowy o kluczowych sprawach dotyczących ochrony zdrowia trwają. Dzisiaj prowadzą je członkowie klubu Koalicji Obywatelskiej z ministrą zdrowia i prezesem NFZ. Spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Wiadomo jednak, że ma dotyczyć zmian w systemie. Liczymy, że pani minister przedstawi propozycje dotyczące chociażby wynagrodzeń lekarzy, mówi Dorota Łoboda. Posłanka dodaje, że liczy na merytoryczną dyskusję.
3: No raczej jesteśmy nastawieni na poszukanie wspólnych rozwiązań i na wyjście z jakąś ofensywą niż na topienie się w żalach i awanturach.
2: W tym tygodniu z ministrą zdrowia i prezesem NFZ spotkał się również premier. 100 zł za zgodę na wydanie zwłok firmie pogrzebowej, od 500 zł za przygotowanie i ubranie zmarłego, od 1000 zł za zabieg balsamowania, od 1500 zł wzwyż prowizja za rekomendację konkretnego domu pogrzebowego. Tak wyglądał cennik prosektorium w warszawskim Szpitalu Południowym. Po publikacji najnowszych informacji przez portale Onet i Zero placówka zwolniła Artura Hrabowskiego, który pełnił funkcję koordynatora prosektorium. Sprawą zajmuje się już prokuratura. To kolejna część większej afery dotyczącej tego szpitala. Paweł Królikowski, analityk i socjolog, mówi, że opinia publiczna bardzo skrupulatnie oceni, czy sprawa została dokładnie wyjaśniona.
4: Wątpię, aby w tym przypadku, kiedy na zewnątrz pojawiają się już tematy fałszowania dokumentacji, przyczyniania się do zgonów, a później nawet profanacji zwłok, opinia publiczna szybko zapomniała o tej aferze. Ta afera zostanie z nami na dłużej.
2: Tematem zajmował się dzisiaj Michał Trantał w raporcie 357. Cały raport znajdą Państwo w naszych podcastach. Upały, których tak mocno doświadczaliśmy w ostatnich dniach, wpływają również na pracę koni. Konie wożące turystów w Krakowie czy nad Morskim Okiem miały kilka dni odpoczynku. Obecne temperatury sprawiły, że wróciły na trasy. Jest jednak nadzieja, że nie na zawsze. Andrzej Zasadni.
5: Koń jaki jest, każdy widzi, nie każdy jednak potrafi wyobrazić sobie, co powiedziałby pracujący w upale wierzchowiec.
6: Te konie w upale myślą to samo, co my w upale, czyli chcę mieć już przerwę, chcę odpocząć, chcę mieć dobre warunki i chcę do cienia.
5: Mówi krakowska rzeczniczka do spraw zwierząt Sabina Janeczko.
6: Takie temperatury, w których koń czuje się dobrze, literatura podaje między minus 7 stopni do 25 stopni, tak? Powiedzmy, że to są takie temperatury optymalne.
5: Nie o samą temperaturę chodzi, bo konie poruszają się po nagrzanych płytach czy asfalcie, co przysparza im cierpienia. W Krakowie trwają więc próby zrezygnowania z konnych powozów.
6: Ta obsługa ruchu turystycznego będzie, natomiast nie będą do tego wykorzystywane konie ani żadne inne zwierzęta, ktokolwiek by sobie cokolwiek wymyślił.
5: Decyzja w tej sprawie może zapaść za tydzień. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
2: W Krakowie konie mają zostać zastąpione pojazdami, a same zwierzęta trafią do fundacji. Najczęściej ma kształt spotka, latającego dodajmy, w końcu jest to obiekt pozaziemski. Mowa oczywiście o UFO. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień UFO. Data jest nieprzypadkowa. 2 lipca 1947 roku niedaleko miejscowości Roswell w USA miało dojść do rozbicia się statku należącego do istot pozaziemskich. Siły powietrzne USA zdementowały te informacje, mówiąc, że była to katastrofa balonu meteorologicznego, ale wokół wydarzenia narosło wiele hipotez i teorii spiskowych. Jedna z nich mówiła nawet, że we wraku znaleziono pozaziemskie formy życia. W serwisach Radia 357 skupiamy

0: ich najchłodniej, do 26 najcieplej w okolicach Łodzi, Gorzowa Wielkopolskiego, Warszawy, Torunia, a także Wrocławia czy Poznania. Na wybrzeżu miejscami na północy kraju może wiać dość silny wiatr w porywach do 80 km, nawet 90 nad morzem. Proszę na siebie uważać.
1: Radio 357.
0: Bliskie spotkanie trzeciego stopnia w popołudniówce dobiega końca. Andrzej Rutka, Michał Foltak, Krzysztof Zimoch. Bardzo serdecznie dziękujemy. Polecamy się oczywiście codziennie od poniedziałku do czwartku od 16 do 18. Jutro pan Kuba przejmuje stery. Dobrej nocy. Dobry wieczór. Albo papa po prostu.

Nie wiem, czy to jeszcze strategia obowiązująca we współczesnych zawodach drużynowych, ale kiedyś przynajmniej było tak, że zwycięskiego składu się nie zmieniało, szczególnie jeśli zawodnicy są w formie, a to niewątpliwie ma miejsce, jeśli chodzi o muzyków, których do współpracy nad swoim najnowszym albumem zaprosiła brytyjska artystka, tego słowa można chyba używać po 30 latach kariery. Beth Orton, tak brzmi między innymi fragment jej najnowszego albumu, który ukazał się, zdaje się, że jakoś w tygodniu ubiegłym. Utwór zatytułowany I'll Miss You, tytuł albumu The Ground Above. Mijają 4 lata. Wtedy też po raz ostatni słyszeliśmy Beth Orton w audycji Panopticum. Przy okazji wydania jej albumu Weather, jak mu było? Musiałbym sobie przypomnieć. Proszę mi dać chwilę. Weather Alive, oczywiście. Nawet nie wiem, czy nie Rafał Grzybalski, który dziś audycję realizuje, wtedy również nie siedział za sterami. To muzycy związani w skrócie myślowym z tą nową brytyjską, głównie londyńską sceną jazzową. Są tutaj między innymi na kontrabasie Tom Herbert. W tym utworze akurat na perkusji zagrał Tom Skinner, którego znamy ze współpracy z Szabaką, a także z zespołem, który utworzyli panowie z zespołu Radiohead. Jest Dave Okumu, który w ostatnim czasie jest absolutnym bohaterem drugiego planu i to w audycji Panoptykum akurat przy każdej okazji staram się podkreślać i jest równie wszędobylski i wszechstronny, co zawsze wiele dobrego wnoszący Shahzad Ismaili. No tak, jest jeszcze w jednym utworze mąż Beth Orton, który gra na swoim flagowym instrumencie, czyli sama Midon i skrzypce. To Beth Orton, która rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie w Panoptikum. Ja się nazywam Bartosz Gili. Zapraszamy razem z Raffaello do godziny 19, pozostając w Berlinie oraz w kąciku jazzestetycznym. Sięgamy po utwór, który no, jest co najmniej frapujący. Myślę, że można próbować go opakować w takie łatki, jak na przykład współczesna wersja Come Together zespołu Primal Scream sprzed ilu to już? 30 pewnie. 6 lat. Jeden z najbardziej afirmatywnych utworów chyba, jakie można sobie w audycji Panoptikum wyobrazić, to, uwaga, uwaga, znakomity perkusista, młody chłopak Moses Boyd i utwór zatytułowany Say Yeah.

trochę cesarzowi to, co cesarskie, Bogu, co boskie w tych gospelowych zaśpiewach, ale druga nóżka czujnie stoi na parkiecie. No i nie wiem, czy to nie jest pierwszy taki przypadek, pierwsza taka sytuacja, że słychać głos Mosesa Boyda, który tutaj udziela się wokalnie w skomponowanym przez siebie utworze z tekstem również krótkim, bo krótkim, a jednak przez siebie napisanym. I śpiewa go do spółki z Zarą McFarlane, u której kiedyś przecież grał na jej wydawnictwach. No i oboje są związani z tą sceną jazzową londyńską od wielu, wielu lat, w zasadzie od ich początków, weźmy to trochę w cudzysłów, w całym tym środowisku związanym z Total Refreshment Center. Moses Boyd, przypomnę, kilka lat temu jego debiutancki solowy album był nominowany do nagrody Mercury Prize. Nie zdobył jej, ale jazzowa nagroda Mercury została przyznana kilka lat później albumowi Ezra Collective. Natomiast myślę, że właśnie jutro Moses Boyd może zaprezentować troszeczkę więcej z tego swojego jeszcze w zasadzie niezapowiedzianego, no ale już chyba możemy go lekko antycypować albumu, ponieważ wystąpi w ramach festiwalu Love Supreme Jazz Festival. To ponoć największy w Europie festiwal jazzowy na otwartym powietrzu. Odbywa się niedaleko Brighton i od tego roku poszerza swoją formułę z wydarzenia dwudniowego pęcznieje do trzydniowego festiwalu, a kuratorami tego dodatkowego otwierającego dnia, właśnie jutrzejszego, są Ezra Collective, którzy swój program na to wydarzenie zbudowali pod parasolem o nazwie Temple of Joy. Tam właśnie między innymi wystąpi jutro Moses Boyd. Nie zapominamy oczywiście o tym, że Moses Boyd to połowa absolutnie fenomenalnego duetu Binker and Moses, który tworzy z Binkerem Goldingiem, z saksofonistą tenorowym. No tutaj panowie siłą rozdzieleni, ale posłuchajmy tego drugiego, ponieważ on pojawia się w nowym utworze dziewczyny, której do tej pory nie mieliśmy okazji słuchać wspólnie. Nazywa się Sarah Tandy, jest pianistką również związaną z tą londyńską sceną jazzową. To wszystko dlatego, że Sarah Tandy swój poprzedni i w zasadzie jedyny do tej pory album zatytułowany Infection in the Sentence opublikowała niebagatelne 7 lat temu. Co się stało, że przez tyle lat nic nie publikowała? Otóż dość poważnie dopadł ją COVID do tego stopnia, że gdy później się starała po nim pozbierać, to nie była w stanie wskoczyć w te same buty, w których znajdowała się wcześniej. Musiała się wielu rzeczy uczyć na nowo i trochę czasu jej zajęło, zanim zdążyła sobie tak to poukładać, żeby móc wyrazić za pomocą muzyki to, co jej w głowie siedzi. Jej nowy, zatem drugi album ukaże się 16 października. Będzie nosił tytuł Delicious Capricious. I został on nagrany przez muzyków, którym Sara oczywiście przygotowała muzykę, natomiast no jest to towarzystwo wnoszące swoimi możliwościami bardzo wiele do takich narzuconych ewentualnie schematów, bo to Jamie Murray na perkusji, Jihad Darwish na kontrabasie, właśnie, uwaga, uwaga, Binker Golding na saksofonie tenorowym oraz na trąbce Sheila Morris Gray. Utwór Hyper Jazz tak brzmi.

Całkiem sympatycznie to się poukładało, tak sobie myślę, że słyszałem, że dziś dzień UFO. Tak Żabka Monika mówiła w serwisie po godzinie 18. My nie z jakimiś takimi oczywistymi oczywistościami, jak na przykład Sandra dziś, ale w kosmos udamy się. Tym razem z Gregiem Fautem, jego zespołem. To będzie fragment jego bodaj drugiej solowej płyty, rok 2012, Girl and Robot with Flowers. Utwór zatytułowany Have Spacesuit Will Travel, czyli po naszemu wkładaj kombinezon i w drogę. To tytuł nawiązujący oczywiście do książki Roberta Heinleina. Natomiast myślę, że fani gitarowego łomotu i riffów wchodzących pod żebra kojarzą ten tytuł z czymś zupełnie innym, ale o tym za chwilę.

Dziś może mało kto już pamięta ten piękny epizod w twórczości Grega Fouta i ten album z roku 2012. Tym bardziej myślę sobie, że w roku 2026 tytuł Have Spacesuit Will Travel kojarzy się z czymś dużo, dużo cięższym, może nawet niekoniecznie mroczniejszym, choć no, w kategoriach bezwzględnych niewątpliwie tak, natomiast zespół Sleep, który przyzwyczaił nas do bardzo ciężkiego, bardzo mrocznego brzmienia, w swoim najnowszym utworze, właśnie zatytułowanym Have Spacesuit Will Travel, brzmi, powiedziałbym, dość uskrzydlająco. Kilka ładnych lat minęło od czasu, kiedy ostatnio słyszeliśmy o Sleep. To wciąż zespół, w którym zdaje się rządzić Al Cisneros. Jego oczywiście kojarzymy również w audycji Panoptikum z zespołu OM, na którego płytę bezskutecznie czekamy od lat również wielu. Zdaje się, że najpierw nastąpi reaktywacja właśnie zespołu Sleep, choć już tym razem, jak się zanosi, bez bardzo barwnej postaci, jaką przez wiele lat w tym zespole był Matt Pike. Zdaje się, że tam nie doszło do najbardziej przyjacielskiego rozstania. Tak czy inaczej, zespół Sleep rusza w trasę koncertową, budzi się ze swojego snu utworem Have Spacesuit Will Travel.

Ta mantryczność jeszcze przez pewien czas nam potowarzyszy i zajrzymy na najnowsze wydawnictwo duetu Los Tutanaka. To duet siostrzano-braterski, chociaż tutaj płycie są chyba nieco lekko zamazane. W każdym razie mamy do czynienia z Elizją Crampton, która szukając swoich andyjskich korzeni przedstawia się jako Chokimamani Kondori oraz jej brat Joshua Crampton, tutaj zwany Joshua Chukimia Crampton. Ich najnowsze, choć opublikowane już kilka tygodni temu, wydawnictwo Waka opowiada mit stworzenia gwiazdy, którą jest Słońce. Ten mit wcale nie jest taki radosny, wesoły, kojarzący się z ciepłem, światłem i wszystkim, co może się wydawać pozytywne, jak w wielu innych kulturach, ale jest czymś absolutnie mrocznym, zepchnięciem ludzi w otchłań zniewolenia. Otóż wcześniej było ciemno i do tej ciemności byliśmy przyzwyczajeni, mogliśmy w niej funkcjonować. Dopiero potem, jak pojawiło się słońce, spojrzeliśmy na siebie i musieliśmy wszystkie rzeczy ponazywać. To nas wpędziło do tego, co dziś jest państwem policyjnym, tym światem, w którym nam przyszło żyć dzisiaj, w tym więzieniu. Jak mówi duet Los Tutanaka. Słuchamy pierwszej części, kiedy jeszcze było zupełnie ciemno. Tak to musiało brzmieć w boliwijskich Andach.

Podobną, choć może nieco bardziej kolażową opowieść snuje kolejny wykonawca, na którego twórczość, przyznam szczerze, uczciwie się przyznam, mógłbym nie trafić tak szybko, gdyby właśnie nie los Tutanaka, którzy zaprosili WID 420, gdyż taką nazwą podpisuje się właśnie kolejny wykonawca, kolektyw muzyczno-performerski z Wenezueli, do wystąpienia na festiwalu Legges Hu, reedycja 2026, festiwalu, który odbywa się w listopadzie w Utrechcie. I co się okazuje? To się okazało już przed tygodniem, w miniony czwartek, kiedy w zasadzie tuż przed naszym spotkaniem w ramach Panoptikum przed tygodniem, okazało się, że festiwal Unsound, nasz krakowski, choć od tego roku warszawsko-krakowski, odbywający się od 2 do 11 października w tych dwóch miastach, również postanowił ściągnąć i wzbogacić swój repertuar właśnie o WID 420 z Wenezueli. Posłuchajmy ich bardzo nietuzinkowej muzyki, a może właśnie kolażu bardziej. La Guerra de los Sexos, taki tytuł nosi ten utwór.

Eston OS Un Show, taki tytuł nosi opublikowany pod koniec ubiegłego roku album With 420, który już wkrótce w październiku pojawią się w Polsce w ramach festiwalu Unsound. Eston OS Un Show, esto fue panopticum, za wspólnie spędzony czas dziękuję Rafał Grzebalski i Bartek Gil. Po 19:00 Antek Pyzel, będziemy wierni w stereo, jedną nóżką cesarzowi, drugą Antkowi. A nasze spotkanie dziś kończy zespół Liars, który również przyjedzie do Polski w ramach festiwalu Unsound zagrać swój album opublikowany 20 lat temu. To był czas, kiedy oni również przyjechali do Polski. Pamiętam ich koncert w klubie Punkt, wąski jak kiszka i pełny również jak ta. To była płyta zatytułowana Drums Not Dead. Jej fragment kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia.

0: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
1: Dzika bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
2: Radio 357.
3: Dobry wieczór, minęła 19:00.
1: Wierność w stereo.
3: Rafał Grzebalski audycję realizuje i Antek Pyzel w zastępstwie Piotra Stelmacha. Zapraszam serdecznie na Wierność w Stereo do 21:00.

Ostatnio Piotr delikatnie zasugerował mi, że jak będę zastępował go w wierności w stereo, to żebym nie zaczynał od Red Drum Club, tylko żebym wybrał coś swojego. No więc wybrałem to utwór Untitled Interpolu. Pierwszy utwór z ich pierwszego albumu Turn on the Bright Lights. Często zaczynają nim koncerty. I ten wybór jest nieprzypadkowy, bo właśnie o koncertach będziemy dziś rozmawiać. Zaczął się sezon festiwalowy, zaczyna się więc FOMO, zaczyna się rozmyślanie, co by było, gdybym właśnie teraz był w Gdyni pod sceną na koncercie takim, śmakim czy owakim. Może wspomnienia takie koncertów, które miały się udać, na których mieli państwo być, ale jednak coś wypadło i okazało się, że ominęło państwa wielkie show. No więc to jest moje pytanie do państwa na dziś. Przegapienia, jakiego koncertu państwo żałują? Na jaki koncert chcieliby państwo pójść, nawet jeśli jest to niemożliwe, bo

Massive Attack, Safe from Harm. W zeszłorocznym openerze, w tych ogłoszeniach właśnie Massive Attack najbardziej przyciągnęło moją uwagę. Końcowo nie zdecydowałem się pojechać na festiwal, ale byłem w Trójmieście, kiedy festiwal się zaczynał, a Massive Attack grali właśnie w środę, pierwszego dnia, więc siedząc na sopockiej plaży słyszałem dobiegające z lotniska Kosakowo dźwięki koncertów i wiedziałem, że mogę tam być, że mogłem tam być, a teraz już nie mogę. Teraz mogę napawać się tylko z odległości. No i wtedy jeszcze było okej. Wtedy jeszcze myślałem sobie, że jestem ze znajomymi, że jest bardzo miła atmosfera, że koncerty były, są i będą i jeszcze wiele uda się zobaczyć. No ale potem wstałem rano i zobaczyłem, co Massive Attack zrobili. A zrobili wielkie polityczne show w obliczu tego, co dzieje się nadal w Strefie Gazy. Massive Attack nigdy nie uciekali od udzielania się politycznie i na tym openerowym koncercie również uderzali w te tony. Prezentując zdjęcia, prezentując grafiki, plansze z napisami podającymi tragiczne dane dotyczące tego, co się właśnie w Strefie Gazy dzieje. No to jest przeżycie, które jakoś uciekło, ale myślę, że no właśnie, znając chłopaków z Massive Attack, jeszcze po pierwsze koncert może się przytrafić, a po drugie koncert z takim nacechowaniem właśnie politycznym. Ja ogólnie szalikowcem openera nie jestem. Nie przepadam za bardzo za tym festiwalem. Jest dużo rzeczy, które mi się w nim nie podobają, ale byłem raz i udało się usłyszeć trochę dobrej muzyki.

Śmiałem się ostatnio z Pauliną Kozion, że podobno był kiedyś taki opener, na którym nie padał deszcz i headlinerem był Vivaldi oraz Mozart. No, padał deszcz również 3 lata temu, kiedy Queens of the Stone Age grali o 20 na głównej scenie openera. Główna scena openera... Artysta stojący na tej scenie widzi zachodzące słońce, więc proszę wyobrazić sobie scenę jak z bajki, kiedy no, przez większość koncertu zacina deszcz, a przynajmniej są nad polem festiwalowym ciemne chmury. I w momencie, kiedy Queens of the Stone Age grają piosenkę Make It With True, nagle to słońce zaczyna wychodzić zza chmur. Cały tłum śpiewa a cappella refren, a Josh Homme patrzy się w to słońce, patrzy się na widownię, no i widać po prostu, ile frajdy dalej sprawia mu koncertowanie. To był moment, który zrobił na mnie duże wrażenie i myślałem, że to będzie mój koncertowy top z tamtego festiwalu. No ale przyszedł następny koncert na głównej scenie. Po Queens of the Stone Age zagrali Arctic Monkeys.

To, że Alex Turner jest humorzasty, wiadomo nie od dziś i fani często narzekają w internecie na to, że występuje trochę jakby od niechcenia, trochę jakby po prostu był tam na scenie za karę, a ja miałem to szczęście, że właśnie 3 lata temu na Openerze trafiłem na Alexa Turnera w dobrym humorze. Alexa, który uśmiechał się na scenie, który tańczył, który wirował z mikrofonem, który droczył się z publicznością i tak zmieniał rytm słów. W szczególności zapadł mi w tym przypadku utwór 505. Zmieniał słowa w zwrotce, ten rytm tak, żeby tłum nie mógł z nim śpiewać. Tak jakby sprawiało mu radość to, że to on jest tutaj numerem jeden i to reszta ma się do niego dostosować, a nie wiadomo, jak się dostosować, skoro rytm sobie, a Alex Turner sobie. Ale niemniej wrażenia z koncertu były niesamowite. Dalej się zastanawiam, który koncert bardziej mi się podobał. Queens of the Stone Age czy Arctic Monkeys? Może kiedyś uda mi się to ustalić, no ale dobrze. Koniec tych openerowych wspomnień. Teraz czas na trochę openerowego FOMO.

No i niektórzy musieli wczoraj podjąć trudne wybory, bo z jednej strony na głównej scenie grała Florence and the Machine, a z drugiej strony pola festiwalowego, na samym końcu na ten stage'u grał David Byrne z The Talking Heads, który właśnie utworem, przepraszam bardzo, taka mi się zaćma wkradła. Once in a Lifetime oczywiście, który utworem tym, że skończył swoje wczorajsze show na Openerze, bo to podobno nie był tylko koncert, tylko widowisko i afirmacja życia, tak jak napisała na naszej radiowej grupce Nowika. No właśnie, kto z Państwa był tam, a kto z Państwa był na tym drugim koncercie, na głównej scenie, na Florence and the Machine? I to pytanie prawdopodobnie wpadnie w próżnię, bo jeśli byli Państwo wczoraj, to prawdopodobnie są Państwo już dziś. A dziś Nick Cave.

Yes, we do love you, Mr. Cave. Nick Cave za niespełna półtorej godziny, przepraszam bardzo, niespełna 2,5 godziny na głównej scenie openera Nick Cave and the Bad Seeds. Prosiłem państwa na początku audycji o wysyłanie tekstówek. Proszę niezmiennie, w naszej aplikacji jest specjalny przycisk do tego przeznaczony i prosiłem o odpowiedź na pytanie przegapienia, jakiego koncertu państwo żałują i na jaki koncert chcieliby państwo pójść, nawet jeśli jest to niemożliwe. No więc napisał na przykład pan Tomasz ze Sztokholmu, Peter Gabriel, Poznań, nie pamiętam roku, gdzieś lata 90. Kolega mnie prosił pół roku, a ja nie pojechałem. Pan Jacek z Walii przegapił za to Linkin Park, znaczy nie zdążył na Linkin Park z Chesterem, a pan Tomasz z Rzeszowa mówi tylko Live Aid, rok 1985. Oglądam namiętnie i rok życia bym oddał, żeby tam być. No więc panie Tomaszu, przenieśmy się tam na chwilę.

Jak upiec dwie pieczenie na jednym ogniu? Otóż służę pomocą. Najpierw napisał pan Tomasz z Rzeszowa, że najchętniej wraca do koncertu Live Aid z 1985 roku. Ja po prostu wybrałem utwór Heroes Davida Bowiego, a w momencie, kiedy kończyłem swoje wejście, napisał do mnie pan Łukasz z Poznania, że koncertowo również właśnie Davida Bowiego, przegapienia Davida Bowiego, żałuje najbardziej. David Bowie oczywiście nieżyjący od 10 lat, ale miał zagrać w Polsce raz. Raz jeden jedyny. No i koncert do skutku nie doszedł, ponieważ bilety słabo się sprzedawały. Niestety na Ziggym Stardustie Polacy się wtedy nie poznali. Teraz wracamy na chwilkę do openera, do piątkowych koncertów na openerze, bo właśnie w piątek myślę, że zagra największa gwiazda całego festiwalu.

0: Ciężko powiedzieć coś ciekawego o takich dwóch wielkich klasykach. Fascination Street i Disintegration z albumu pod tytułem Disintegration, oczywiście rok 1989. Pan Krzysztof pisze: z dobrą wiadomością dla fanów The Cure. Cały jutrzejszy koncert będzie transmitowany przez TVP1 i TVP Kultura. Mam wrażenie, że niektórzy chyba właśnie poznali swoje plany na jutrzejszy wieczór. Minęła 20.
1: Wierność w stereo.
0: Rafał Grzebalski i Antek Pyzel w zastępstwie Piotra Stelmacha zapraszamy na Wierność w stereo do 21. Dziś przyglądamy się koncertom, na których nie byliśmy i raczej nie będziemy. Na Joy Division niestety chyba nie będziemy.

Joy Division i Disorder. W pełnym składzie grupa nie wystąpiła w Polsce. Dopiero po śmierci Iana Curtisa, już jako zespół New Order, tam można było na ich koncertach usłyszeć utwory także jeszcze z czasów Joy Division, no ale bez wokalisty, więc była to trochę wersja okrojona. Rozmawiałem przed chwilą na poza anteniu z Rafałem, który mówi, że był kiedyś na koncercie The Doors. I ja myślę sobie, jak to był na koncercie The Doors, skoro no,

To nie top wszechczasów, to wierność w stereo w Radiu 357, chociaż mam taką nadzieję, że kiedyś Riders on the Storm zajmą w naszym topie miejsce pierwsze. Napisała do mnie pani Magdalena, na jaki koncert, nawet jeśli nie jest to możliwe, stara jestem, Queen. Ale gdyby Dorsi grali tego samego dnia co Queen, twardy orzech do zgryzienia.

Queen, I Want to Break Free to dla pani Magdaleny i również pana Bartosza z Norwegii, który wcześniej napisał, że to właśnie Freddiego Mercury'ego czy Faroka Bulsara, bo tak się nazywał artysta naprawdę, najchętniej zobaczyłby, choć nie było mu dane. No więc właśnie, powtarzam pytanie, jakiego koncertu, przegapienia jakiego koncertu najbardziej państwo żałują, na jaki koncert chcieliby państwo pójść, choćby to było niemożliwe. I tu chodzi o artystów nieżyjących, o zespoły, które zawiesiły swoją działalność, a także o koncerty, które po prostu odbyły się kiedyś i były wielkim wydarzeniem kulturowym, które na zawsze zapisało się w historii muzyki. Myślę, że takim wydarzeniem był Woodstock rok 1969.

Trochę mnie kolega Gęsty zaskoczył, bo mieliśmy połączyć utwory woodstockowe. Najpierw Janis Joplin z Cosmic Blues, a teraz Jimi Hendrix i Manish Boy.

Jimi Hendrix i Manish Boy. Jimi Hendrix, który zakończył swoim koncertem festiwal w Woodstock w 1969 roku. No i patrzę na godzinę tego występu i łapię się troszeczkę za głowę. Jestem ciekawy, czy na openerze może kiedyś organizatorzy spróbowaliby przeciągnąć koncert do 11 następnego dnia, bo Jimi Hendrix według źródeł miał wystąpić właśnie między 9 rano a 11:10. Jefferson Airplane dzień wcześniej od 8 do 9:40. Koncerty przez całą noc to było na pewno wydarzenie, które ludzie, którzy tam byli, zapamiętali na zawsze. I jest też w historii polskich koncertów, a raczej koncertów zagranicznych, ale które odbyły się w Polsce, jeden taki koncert 2 lata wcześniej, 1967.

0: Nie chodziło mi o to, że Rolling Stonesi grali w sali kongresowej nad ranem, tylko o to, że ten koncert obrósł legendą, że były zamieszki, że były znajdowane bilety, o czym mówił Piotr Stelmach jeszcze pod starym adresem radiowym, że tam właśnie udało się skontaktować osobie, która bilet zgubiła i osobie, która ten bilet znalazła. Taka magia radia. Miały być wypłaty w wódce, mieli Rolling Stonesi rozsypywać złotówki, które dostali w wynagrodzeniu z tarasu lotniska na Okęciu. Mnóstwo tych rzeczy, które miały się wydarzyć, a jak było, no to chyba wiedzą sami Stonesi i ci nieliczni, którzy mieli okazję w sali kongresowej być. 30 lat temu na lotnisku Bemowo w Warszawie odbył się inny legendarny koncert, jedyny koncert króla popu w Polsce.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like,

Jak tylko zgasła czerwona lampka, to usłyszałem na uchu: byłem, byłem. No więc Rafał był i widział Michaela Jacksona, widział te sforsowane ogrodzenia na lotnisku Bemowo, widział te 100 tysięcy, jak nie 120 tysięcy osób, które miało przyjść na ten koncert. Koncert, który, no właśnie, zapisał się w historii polskiej kultury. Michael Jackson widział się wtedy nawet z parą prezydencką, a potem miał w Polsce wybudować park rozrywki na kształt Disneylandu. No, jestem ciekawy. Szkoda, że to nie doszło do skutku. Zastanawiam się, czy Kurtowi Cobainowi kiedyś taki pomysł stworzenia parku rozrywki przyszedł do głowy.

Znowu w pewnej formie pojawił się w tej audycji David Bowie, bo to jego piosenka w oryginale, ale to oczywiście wykonanie Nirvany, The Man Who Sold the World, z koncertu MTV Unplugged w Nowym Jorku, nagrane w 1993, opublikowane w 1994, już po samobójstwie Kurta Cobaina. Przez wielu uznawany jako najlepszy koncert w historii MTV Unplugged, moim zdaniem ma tam jedną dość mocną i bardzo, ale to bardzo niedocenianą konkurencję.

Utwór Free Connellish, który razem z Jonathanem Davisem wyśpiewała Amy Lee z zespołu Evanescence, Korn. Ja byłem wychowywany muzycznie w dużej mierze przez podróże na treningi piłkarskie samochodem. Te podróże trwały około 25-30 minut, więc wszystkie płyty, które mieliśmy wypalone w samochodzie i mieliśmy tam, mieliśmy taki katalog właśnie i było napisane Korn. No więc ja słuchałem bardzo często płyty z Kornem, bo lubiłem. I dopiero po wielu latach, już myślę, że tak pod koniec szkoły podstawowej, dowiedziałem się, że muzyka Korn nie zawsze brzmi w ten sposób, jak właśnie na tej płycie MTV Unplugged. Bardzo polecam Państwu zapoznać się z całością. Tam jest jeszcze między innymi wspominany wcześniej Robert Smith z zespołem The Cure. Zagrali In Between Days w połączeniu z piosenką Make Me Bad zespołu Korn. Zbliżamy się do końca wierności w stereo w Radiu 357, 12 minut do 21, więc jeszcze The Smiths i będziemy powoli zamykać.

How Soon Is Now? Panowie z The Smiths już raczej razem nie zagrają. Można obserwować ich najwyżej solowo i patrzeć, jak sam pan Morrissey zdziera z siebie koszulę. Bardzo państwu dziękuję za wierność w stereo. Dziękuję za wszystkie wiadomości, które pisali mi państwo na temat ominiętych koncertów, czy koncertów, których nie było dane państwu zobaczyć. Pani Beata ze Słubic pisze o George'u Michaelu i Ryszardzie Ridlu. Pani Beata Zatwocka o Barcie Sosnowskim. Pani Barbara o Electric Light Orchestra. Pani Anna o Marku Knopflerze, pan Hubert z Belgii pisze o Toto, o trzech różnych koncertach Toto. Bardzo państwu dziękuję za te wspólnie spędzone 2 godziny. Zostawię państwa z utworem The Cranberries, których również nie zobaczymy ze względu na śmierć wokalistki Dolores O'Riordan. Sunday na koniec wierności w stereo w Radiu 357. Rafał Grzebalski i Antek Pyzel w zastępstwie Piotra Stelmacha. Dziękujemy i do usłyszenia.

0: Czy latem naprawdę odpoczywamy? A może tylko przenosimy stres z biura na plażę? 4 lipca zapraszam na wyjątkowe, plenerowe wydanie audycji I żyj długo i szczęśliwie. Spotkamy się na żywo w Centrum Praskim Koneser, gdzie w gronie dziennikarzy Radia 357 porozmawiamy o tym, jak znaleźć zdrową równowagę między pracą a życiem i nie zgubić sensu wakacji w codziennym pośpiechu. Jeśli mają Państwo ochotę na chwilę oddechu i inspirującą dyskusję o zdrowiu, dobrostanie i odpoczynku, proszę do nas dołączyć. Zapewniamy letnią atmosferę i wygodne leżaki. I żyj długo i szczęśliwie, audycja na żywo w sobotę z Centrum Praskiego Koneser. Zapraszam, Grażyna Morek.
1: Radio 3.

0: Plac na rozdrożu. Ekologia.
1: Dobry wieczór, przy mikrofonie Grażyna Bochenek. Pięknie witam w Placu na Rozdrożu, w którym dziś będziemy mówić o tym, czy miasta, w których przecież mnóstwo z nas mieszka, mogą być bardziej zielone, bardziej ekologiczne i bardziej przyjazne dla człowieka. Chyba wszyscy jesteśmy niezwykle zmęczeni upałami. To ten moment w roku, gdy cień był i jest na wagę złota, bo każdy stopień Celsjusza niżej to dla nas realnie lepsze samopoczucie. Teraz w wielu miejscach doświadczamy burz i ulewnych deszczy. Ten aspekt związany z temperaturą i pogodą też się oczywiście dziś pojawi, bo przyroda w miastach, choć i jej zmiany klimatu dają się we znaki, to jednak ta przyroda trochę potrafi nas chronić. A ja do rozmowy zaprosiłam dwie osoby i bardzo się cieszę, że są z nami profesor nauk biologicznych Łukasz Łuczaj, botanik, który dzieli swój czas na tworzenie dzikiego ogrodu w Pietruszej Woli na Pogórzu Dynowskim i na wykłady i pracę naukową na Uniwersytecie Rzeszowskim. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Zaproszenie przyjął także Łukasz Pawlik, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
3: Dobry wieczór.
1: I w czasie audycji zajrzymy również na rzeszowskie ulice, wokół których pojawiły się w zeszłym roku deszczowe ogrody. Opowie nam o nich Aleksandra Wąsowicz-Duch, dyrektorka Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, z którą spotkałam się w zeszłym tygodniu. Audycję realizuje Szymon Kałaska. Ja zachęcam do kontaktu zarówno przez media społecznościowe, jak i przez mail grazyna.bochenekradio357.pl, ale też przez aplikację. To nowa możliwość. Zalogowani słuchacze mogą z tej możliwości korzystać. Na aplikacji widać takiego stworka, ludzika czarno-białego. Obok jest tekst "Pisz do nas" i to tam należy kliknąć i uzupełnić tekst, czy też na przykład zdjęcie. A na początek chcę zacząć od zdefiniowania miejsca, w którym jesteśmy. Czytam w różnych opracowaniach, że zielona urbanistyka to takie podejście, które zakłada harmonijne współistnienie natury i infrastruktury miejskiej, maksymalizowanie obecności roślinności, parków, ogrodów i innych elementów naturalnych. Ma to na celu nie tylko poprawę estetyki, ale przede wszystkim zwiększenie jakości życia mieszkańców i troskę o środowisko. No i tak sobie myślę, że przez lata, przez wieki miasta to były takie przestrzenie, które człowieka chyba od przyrody odgradzały i pokazywały taką naszą człowieczą przewagę, możliwości techniczne, technologiczne, stanowią wizytówkę ludzkich umiejętności i zdolności, no i chyba też trochę niezależności od przyrody. Czy to się zmienia? Czy zielona urbanistyka to jest zwrot, bo zrozumieliśmy, że nie tędy droga, że beton, szkło, asfalt, aluminium to jest pułapka, jeśli właśnie nie będzie im towarzyszyć zieleń? To pytanie do obydwu moich gości.
2: Kto ma odpowiadać?
3: Nie wiem, kto może zacząć, ale spróbuję zacząć tą dyskusję z uwagi na to, że w Krakowie i Zarząd Zieleni Miejskiej, który zarządza terenami zieleni, którym mam przyjemność kierować, domagał się i sygnalizował zawsze, że zieleń to jest element równoważnej infrastruktury miejskiej, więc też tego domagali się mieszkańców i wydaje mi się, że to jest ten zwrot, w którym jesteśmy, gdzie w miastach nadrobiliśmy różne zaległości związane z infrastrukturą, z taką podstawową, z kanalizacją, wodą, innymi wszystkimi usługami. Coraz lepiej korzysta się z transportu zbiorowego, coraz więcej mamy jako mieszkańcy dostępu do różnych usług, usług kultury, ale też takich no, podstawowych usług medycznych, właśnie szkoły. To wszystko jest i zaczęliśmy dostrzegać i zaczęliśmy doceniać właśnie rolę i komfort tego, że jednak zieleń ten komfort daje. I teraz na własne oczy to odczuwamy, bo z jednej strony właśnie urosła ta świadomość użytkowników miasta, ale też zarządzający tymi terenami też widzą i zmieniają sposób zarządzania zielenią w miastach.
1: Mówił Łukasz Pawlik. To pytanie do pana profesora. Pan też widzi taki zwrot? Czuje pan, że to jest zwrot?
4: Widzę olbrzymi zwrot. Ten zwrot w tych kilku największych miastach, typu właśnie Kraków, Warszawa, rozpoczął się już kilka lat temu i tam rzeczywiście widzę bardzo wiele działań na rzecz zwiększenia bioróżnorodności takiej prawdziwej. w mieście. Natomiast to się zaczyna też zmieniać w innych miastach. Na przykład w tym roku w Rzeszowie zauważyłem, że wreszcie miasto poważnie podeszło do opóźnienia koszenia. I naprawdę już byłem pod wrażeniem, że to się też tutaj dzieje. Teraz czekamy na mniejsze miasta, bo w tych mniejszych miastach niestety jest taka tendencja do właśnie wykaszania, wyniszczania wszystkiego. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że skąd wynika w ogóle ta koncepcja, że miasto ma być bez roślin, która kiedyś była. Wynika z tego, że kiedyś miasta były małe, a więc miasto było grodem, w którym nie było miejsca na rośliny poza jakimś pojedynczym drzewem, a no, pożywienia grodowi dostarczało podgrodzie, więc dookoła tego małego grodu były łąki, ogrody, pola, a w tej chwili potem miasta się rozrastały, wchłaniały te ogrody i pola i zamieniały je właśnie w parkingi, w drogi. Uświadomiliśmy,

0: miejsce na przyrodę, bo i tak nic tam się innego nie robi.
1: No a tak, ta różnica między grodem a ogrodem, ta literka O, to jest ogromne ma znaczenie. Ale tak sobie myślę, czy te zmiany klimatyczne, których doświadczamy, czyli chociażby te wspomniane ogromne upały, które wśród betonu trudno wytrzymać, a z drugiej strony nawalne deszcze z olbrzymią ilością wody, której co prawda sucha ziemia, ale ona nie jest w stanie wchłonąć. Czy te zmiany też nas nie przypierają do muru w temacie właśnie zmian w miastach?
0: To znaczy miasta oczywiście są gorętsze, więc w mieście będziemy mieć większe ekstrema, ale też większą możliwość uprawiania powiedzmy roślin bardziej wrażliwych. Powiedzmy te średnie temperatury na przykład w Rzeszowie to są podobne jak w Zagrzebiu w Chorwacji, bo jest on tam o ten stopień czy dwa cieplejszy niż powiedzmy okolice Rzeszowa. Więc jest to też szansa, żeby na przykład w polskich miastach uprawiać figi, granaty, takie rzeczy, które są może troszkę bardziej wrażliwe, ale i mają szansę w Polsce wytrzymać. A powodziami bym się nie przejmował, to są epizodyczne rzeczy. Powódź przechodzi, nawet połamie jakieś tam powiedzmy drzewa, ale coś tam odrasta. W ogóle powodziami bym się nie przejmował.
2: Tutaj ja muszę jeszcze dwie rzeczy dopowiedzieć, bo faktycznie jeżeli chodzi o temperatury, to mamy taką sytuację, że nawet na badaniach takich w Krakowie realizowanych się okazuje, że 6, czasem 8 stopni jest różnicy pomiędzy terenami, gdzie mamy duże obszary zieleni, duże parki, tak jak mamy taki park lotników koło 50 hektarów, gdzie termometr pokazuje dużo niższą temperaturę i w sytuacji takiej, kiedy ta temperatura jest wyższa niż 30 stopni, to te 5-7 stopni różnicy to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o korzystanie z miasta i wychodzenia z domu, poruszanie się. I faktycznie ta chęć i domaganie się mieszkańców wręcz, żeby te drzewa pojawiały się na przystankach, w miejscach, gdzie do tej pory nie myśleliśmy o tym, żeby w ogóle sadzić drzewa. Co więcej, wracając do tego porównania grodu i podgrodu, to teraz w tym roku rozpoczniemy sadzenie drzew na rynku głównym, gdzie również to podejście właśnie do tego wnętrza miasta, do rynków też się zmienia i też takim powodem, jednym z powodów jest właśnie stworzenie takich miejsc na rynku głównym, gdzie będziemy mieli trochę więcej cienia. Więc to też tak jest takim symbolicznym przykładem tego, że inaczej myślimy dzisiaj o zieleni w dużych miastach, ale tak jak mówił pan profesor, nie tylko. Jeżeli chodzi o powodzie, też się zmienia myślenie o zieleni, bo do tej pory stawialiśmy zazwyczaj na taką twardą infrastrukturę, na zbiorniki podziemne, rury, wszelakiego rodzaju kanalizacje, którym odprowadzamy nadmiar wody. Odprowadzamy oczywiście ścieki, ale też w przypadku zbierania w te systemy kanalizacji wody opadowej. Dziś okazuje się, że te systemy, mimo że były liczone z pewną nadwyżką i są w stanie przyjąć duże ilości, dzisiaj już widzimy, że nawalne deszcze, które polegają na tym, że w niewielkim jednostce czasu, w 15-20 minut, spada tyle deszczu, ile dawniej spadało w godzinę, w półtora, i po prostu te wszystkie rury się zatykają i coraz częściej patrzymy na zieleń jako takie miejsce, które może dać taki bufor bezpieczeństwa, gdzie jak odpowiednio zaprojektujemy zieleń, odpowiednio zaprojektujemy te systemy odwadniające, to będziemy mieli przestrzeń do tego, żeby ten nadmiar wody w tych wrażliwych momentach, żeby mógł się wylać na to parku, żeby mógł się właśnie wylać na skwer, a żeby nie zalewał właśnie piwnic, nie zalewał domów, nie zalewał garaży czy jakiejś innej cennej infrastruktury, którą mamy w mieście.
1: Zasygnalizowali już panowie kilka bardzo istotnych wątków. Ja się zatrzymam przy tym przykładzie związanym z temperaturą w jednym z krakowskich parków, bo wydaje mi się, że wszyscy chyba znamy dobrze takie grafiki, które przedstawiają te miejskie wyspy ciepła i różnice w temperaturach między właśnie na przykład asfaltem, powierzchnią ziemi, nieocienioną ulicą, czy takimi miejscami, gdzie jest jedno lub więcej drzew, i ta różnica różnica temperatur właśnie jest ogromna. Dzielimy się na przykład tymi grafikami w mediach społecznościowych. Pytanie, jakie z tego wnioski potrafimy wyciągnąć. Bardzo się cieszę, że pojawią się te drzewa na rynku głównym.

0: bo to zdaje się od 4 lat ta sprawa się ciągnie, prawda? To był taki projekt, który kiedyś wygrał w budżecie obywatelskim wskazany przez mieszkańców. Zgadza się?
1: Zgadza się. Mieszkańcy głosowali nad tym i to był budżet obywatelski. Nie było to zadanie łatwe, bo trzeba było przekonać naprawdę wiele osób do tego, by naruszyć pewną naszą krakowską świętość, rynek główny, gdzie historia pokazuje, że te drzewa były, co prawda, i one tak zawsze jest taka tendencja, że jak czegoś nie ma, to chcemy tego bardzo dużo później. I był taki moment, że praktycznie rynek był pokryty cały był licznymi drzewami. Do tego nie wracamy. Wypracowywaliśmy pewnego rodzaju kompromis i to zajęło trochę czasu, ale też musieliśmy się wykazać taką nadzwyczajną troską o to, co jest pod ziemią, o pewnego rodzaju widoki, ekspozycje, które są istotne, widoki dla krakowskiego rynku. I po wielu analizach, po wielu dyskusjach już mamy te wszystkie zgody i możemy rozpocząć to zadanie.
0: Jak dużo tych drzew się pojawi?
1: Pojawi się nieco ponad 20 drzew, także niedużo, lecz pojawią się w takich miejscach, gdzie ich brakuje, więc te 20 drzew, 24, jeżeli dobrze pamiętam, spowodują taką istotną zmianę punktową na rynku głównym.
2: Mam nadzieję, że nie będą to klony kuliste albo graby szpalerowe, bo teraz jest jakaś epidemia tego w miastach.
1: Nie będą. Zależało właśnie nam na tym, żeby to były normalne formy, więc też pojawią się robinie, które tam są, ale też takie gatunki jak lipy, czy też pojawi się dąb na rynku głównym, więc to też pokazuje, że też inaczej patrzymy i wręcz w tych miejscach, gdzie mamy drzewa o formach kulistych, to również docelowo te drzewa będziemy już wymieniać na drzewa o normalnym pokroju i kształcie.
0: Ale myślę sobie, żeby jeszcze zostać przy tym wątku, bo to jest naprawdę ciekawa sprawa, że ogromnym wyzwaniem jest utrzymanie właśnie drzew w takich jednak niesprzyjających dosyć miejskich warunkach. Chociażby kwestia nawadniania, tak, tych drzew. Ja przygotowując się do audycji trafiłam też informację, że w ogóle w miastach nawet duże drzewa rosnące po prostu w ziemi często cierpią na suszę i w zasadzie w czasie takich długotrwałych upałów one powinny być całkiem intensywnie podlewane i przyznam, że mnie to przeraziło, bo duże drzewa to myślę potrzebują dużo wody i na przykład jak tą wodę im zapewnić, skoro tak często jej brakuje.
2: No to jest tak, że drzewa mają dosyć płytki system korzeniowy, jednak my przeceniamy ich zdolność do właśnie pobierania wody. I szczególnie takie gatunki, które mają zupełnie płytki, to w ogóle cierpią, typu świerki, ale nawet brzozy bardzo cierpią w czasie upałów, więc więc klimat tam się jeszcze zmienia, jest jeszcze bardziej gorąco. Na pewno rozwiązaniem jest też sadzenie gatunków, które są bardziej odporne na suszę, które jakby są przetestowane.
0: Rozumiem, że w Krakowie państwo też się przygotowali na ten aspekt związany z utrzymaniem drzew na rynku.
1: Tak, bo tu musimy też zwracać uwagę, że faktycznie my nie mamy w miastach dużej możliwości nawadniania, bo w tych epizodach, kiedy mamy suszę, kiedy mamy duże ilości upału, to musimy się troszczyć o wodę, którą potrzebujemy do picia. Więc nawadnianie zieleni tą samą wodą byłoby dużą szkodą.
0: Byłoby marnotrawieniem naszych zasobów.
1: Więc to jest zasób, więc też musimy uważać na to i zwracać uwagę, że woda deszczowa to jest taki, w ogóle woda jest zasobem nieodnawialnym i dążymy do tego, żeby jak najwięcej tej wody złapać w miejscu, w którym spadnie, jej nie odwadniać. Więc wracając do tych kwestii ochrony przed powodzią, to też tutaj zwracamy uwagę na to, żeby budować takie systemy zrównoważone odprowadzania czy ochrony wody przed powodzią, ochrony miasta przed powodzią i staramy się, żeby jednak łapać tą wodę w gruncie. Tam przewidzieliśmy odpowiednią technologię sadzenia, systemy antykompresyjne, mieszanki właśnie gleby, która ma dosyć wysoką pojemność wodną i nastawiamy się, że te drzewa nie będą musiały być podlewane w tym późniejszej fazie, bo oczywiście drzewa po posadzeniu wymagają podlewania do 3, może 4 lat po posadzeniu, a później obserwujemy i póki co jeszcze Kraków leży w takim miejscu, jeżeli chodzi o deficyt wody, że nie jest aż tak źle, ale widzimy, tak jak profesor mówił, tak jak świerk, który ma płytki system korzeniowy, bardzo cierpi, w zasadzie jest to gatunek, który wycofuje się z zasięgu i trudno go utrzymać w mieście. Świerk pospolity oczywiście, ale też widzimy, że też są gatunki, które sobie słabiej radzą i ten dobór gatunków na bardziej odporne, no też nas czeka, ale też musimy też pamiętać, że mimo, że te lata mamy bardzo upalne, to również zdarzają się zimy bardzo mroźne, więc też ta liczba gatunków, z którymi możemy korzystać, jest bardzo ograniczona i musimy zapewniać warunki do tych, które już mamy w mieście.
2: Mnie zastanawia bardzo mała ilość dębów w polskich miastach, poza dębem czerwonym, który jest inwazyjny, szybko rośnie, ale mamy na przykład rodzimy dąb bezszypułkowy. Naprawdę ja znam tylko z polskich miast, w Nowej Dębie jest aleja dębu bezszypułkowego. Dlaczego się go nie mnoży w szkółkach? Dąb omszony, który świetnie znosi upały, dąb burgundzki, europejskie gatunki, które znoszą nasz klimat, byłyby świetne do miasta, a nikt ich nie sadzi w Polsce.
1: No to też my staramy się wprowadzić, ale też takie nasze doświadczenie z dębem na przykład bezszypułkowym na Placu Świętego Ducha, gdzie się okazało, że bez zapewnienia takiego zacienienia bocznego i bez zapewnienia odpowiedniej wilgoci w powietrzu, mieliśmy problem z utrzymaniem akurat tego gatunku. Później zdecydowaliśmy się na podmianę, posadziliśmy któryś z gatunków klonu pospolitego, lecz no faktycznie powinniśmy też te nasze rodzime gatunki właśnie bezszypułkowy, błotne, no z czerwonych no to może nie, no z uwagi na to, że jest to już gatunek inwazyjny, nie powinniśmy go wprowadzać do terenów zieleni. To tak, ta bioróżnorodność, jeżeli chodzi o drzewa, powinniśmy jak najbardziej na to zwracać uwagę i sadzić różne gatunki.
0: Drzewa, bardzo ważny temat, bardzo ważne zagadnienie w związku z tym, co się powinno składać na zieloną urbanistykę w Polsce. Po przerwie na piosenkę wrócimy do tych zagadnień.

0: Łukasz Łuczaj, profesor nauk biologicznych, i Łukasz Pawlik, dyrektor Zieleni Miejskiej w Krakowie, są dziś gośćmi na placu na Rozdrożu. W zeszłym roku profesor Łukasz Łuczaj mówił i pisał, że nasza planeta potrzebuje radykalnych działań i proponował delegalizację kos spalinowych i kosiarek i zakaz koszenia jakichkolwiek terenów, także traktorami, od 1 czerwca. Ja rozumiem, że to jest trochę prowokacja, ale tylko trochę.
1: Tylko trochę. Mi to przyszło do głowy po tym, jak byłem na Zanzibarze. I tam na Zanzibarze był problem, że ludzie wycinali zbyt dużo drzew. I władze Zanzibaru zdelegalizowały piły spalinowe. Tylko pod specjalnym zezwoleniem można takiej piły użyć. W ten sposób ograniczając ilość wycinanych drzew. I może by zrobić tak właśnie z tymi kosiarkami, że po prostu, żeby na przykład kosiarki takie przydomowe były nielegalne, albo żeby na przykład wprowadzić zakaz okresowy, czyli na przykład przez miesiąc maj nie kosimy.
0: Dla nas wykoszony trawnik jest synonimem, wykoszony trawnik jest dla nas synonimem zadbania o przestrzeń zieloną. Więc takich głosów przeciwnych rzadszemu koszeniu, czy właśnie koszeniu wyższych traw, jest dosyć dużo.
1: No ale ludzie się burzyli wcześniej na inne rzeczy, na to, żeby kobiety miały prawo do głosu, na pociągi, na samochody, na dobre i na złe rzeczy, więc to jest kwestia przyzwyczajenia ludzi, bo tak naprawdę nasze uwielbienie trawników wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to standard promowany przez Amerykanów i Brytyjczyków, którzy mieli trawniki w tych swoich parkach, ogrodach, też to były na początku nawet nie tyle trawniki, co miejsca wygryzane przez owce. A z drugiej strony mam taki atawizm, dlatego że my jesteśmy istotami sawanny. I my, to psycholodzy krajobrazu zbadali, my nie lubimy miejsc, gdzie nie widzimy tego, co jest pod naszymi nogami. A więc my staramy się tworzyć taki krajobraz sawanny, gdzie mamy drzewa, bo lubimy drzewa, przynajmniej niektórzy lubią drzewa, ale nie lubimy przedzierać się przez gąszcz. Mhm. To jest kwestia napastników, ludzi, zwierząt, węży i owadów, i po prostu wydaje się, że znosimy jeszcze tak do kolan, więc właśnie tu jest ten problem z taką akceptacją tego. Więc nie chodzi o to, żeby wszystko tam zarosło po pas, natomiast chodzi o to, żeby była większa bioróżnorodność. Żeby była większa bioróżnorodność, to muszą być więcej gatunków roślin. A tak naprawdę mamy mało gatunków roślin, które są w stanie funkcjonować jako takie malutkie, przykoszone roślinki. Średnio polska roślina ma 50 cm, więc statystycznie utrzymując roślinność w wysokości 50 cm, mamy szansę, że znaczny procent roślin polskich będzie w stanie rosnąć. I takie też troszkę większe powierzchnie, troszkę większe tereny zielone, wyższe, one będą też schronieniem dla owadów, bo w takim trawniku na przykład kilkucentymetrowym to się konik polny nie schowa przed ptakiem, bo ptak przyleci, go zobaczy, zje. A jak on już ma 15 cm, to jest w stanie się ukryć.
0: A ja trochę będę takim adwokatem diabła w tym momencie i zapytam, po co nam bioróżnorodność w miastach? Czy nie możemy dbać o to, żeby poza miastami kwitło życie, a w miastach już niekoniecznie? Czy my właśnie potrzebujemy, nie wiem, między blokami, między ulicami więcej owadów, więcej ptaków, w ogóle generalnie więcej gatunków?
1: Potrzebujemy, bo po pierwsze zabraliśmy tą bioróżnorodność. My jakby zabraliśmy, tam była ta różnorodność. To jest tak, jak Tajowie mają w ogrodach zawsze kapliczkę, gdzie składają ofiary duchom miejsca i przepraszają te duchy, że im zabrali miejsce na dom. To my tak samo musimy przepraszać duchy tego miejsca, zwracając jakiś wycinek tej bioróżnorodności. Poza tym, tak jak mówiłem, zniszczono tą bioróżnorodność na wsiach, to jest osobny temat, jak ją przywrócić na wsiach. Natomiast w miastach mamy dużą liczbę ludzi i ci ludzie mogą korzystać z tego, bo jeśli będzie dużo tych roślin, ciekawych zwierząt, to jest dobre dla ludzi, będą to podziwiać, będą blisko tego. Chcielibyśmy stworzyć takie miejsca do życia, gdzie nie musimy jeździć samochodami, nie musimy jeździć do Parku Narodowego i robić kolejek w Bieszczady, gdzie powiedzmy jest nagle korek 15 kilometrów samochodów jesienią, bo kwitną buki mają ładne złote liście wtedy. Zamiast tego możemy podziwiać tą przyrodę tam, gdzie mieszkamy. I chciałem tutaj powiedzieć, że jest taki amerykański właśnie propagator dzikich ogrodów, nazywa się Douglas Tallamy. który właśnie stworzył taki ruch Załóż Park Narodowy w swoim ogrodzie, czyli przenoś rośliny rodzime, cenne, które mogą rosnąć gdzieś w ogrodzie, w tym klimacie, w tym siedlisku, do swojego ogrodu.
0: No, albo ja na trawnik miejski.
2: Tak, albo po prostu do miasta.
1: Do miasta.
2: Bo ja muszę jeszcze taki kolejny argument, z którego tak może sobie za bardzo mieszkańcy nie zdają sprawy, albo my nie zdajemy sobie sprawy, że powinniśmy też tak do tego podchodzić, znaczy tak podchodzimy do tego mocno egoistycznie i ta bioróżnorodność też jest potrzebna po to, żebyśmy my mogli funkcjonować, bo dziś w mieście właśnie, tak jak mówiliśmy, zmiany klimatyczne, warunki środowiskowe, które są trudne dla ludzi, są też trudne dla roślin i zwierząt. I ta bioróżnorodność powoduje, że te ekosystemy, w których żyjemy, które nas otaczają, nawet nasze ulubione krzewy, czy kwiaty, czy drzewa, jeżeli nie będzie bioróżnorodność, to ich stabilność, taka przetrwania będzie dużo słabsza i dużo gorsza i one będą bardziej wrażliwe na to, co się dzieje w środowisku i po prostu możemy mieć trudności z utrzymaniem naszych ulubionych roślin. Też bioróżnorodność jest atrakcyjna. Ja też się zgodzę z tym, że mieszkańcy oczekują też takiego bezpieczeństwa i tego wyrównania, bo coraz częściej mamy taką sytuację, że telefony się urywają od osób, które pytają się, czemu jeszcze nie kosimy, albo jak kosimy, to czemu kosimy i tak na odwrót. Ale są na to sposoby, bo jeżeli zapewnimy mieszkańcom rekreacyjne trawniki tam, gdzie one są potrzebne, jak zapewnimy wygodne przejście wzdłuż chodników, czyli wykosimy pewne pasy wzdłuż chodników, wzdłuż dróg, to swobodnie możemy pozostawić naturalne łąki i faktycznie kosić je nawet w lipcu, tak żeby powrócić i poczekać na ten moment, kiedy wysypują się nasiona, kiedy one właśnie mają możliwość się rozmnożyć i mają możliwość się przemieścić, więc to się da pogodzić też.
0: Ja widzę w Rzeszowie, w którym na co dzień mieszkam, że w części zielonych miejsc wykoszone są na przykład metr czy dwa przy samej jezdni, ale w głąb już trawy są wyższe. Na przykład teraz sporo jest koniczyny, wcześniej kwitły mlecze. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. A no właśnie, do pana dyrektora Łukasza Pawlika mówił pan o tych różnych telefonach od mieszkańców. To jak w tym momencie Kraków podchodzi do koszenia? Z jaką częstotliwością? I czy są takie miejsca, które w ogóle są niekoszone?
2: Wprowadziliśmy takie standardy, które zresztą pilnie opracowaliśmy razem z Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu przy wsparciu Fundacji Sędzimira. Standardy, w których zakładamy różne reżimy koszenia. Taką zieleń osiedlową, taką zieleń, gdzie mamy mnóstwo infrastruktury, kosimy 4 razy do roku. Mamy standard łąkowy, czyli wyznaczamy miejsca, to są te szerokie pasy jezdni, to są wyznaczone duże obszary parkowe, gdzie kosimy 2 razy w roku. Mamy też takie miejsca, nazywamy je strefami biocenotycznymi, czyli takimi strefami, gdzie pozwalamy na funkcjonowanie sukcesji, czyli na swobodne zagospodarowanie tej przestrzeni przez rośliny. I tam w ogóle nie prowadzimy koszenia, tam prowadzimy inne zabiegi, no bo też trzeba dbać o te tereny, ale też z drugiej strony, tak jak mamy plac zabaw, czy takie miejsca, gdzie ten trawniczek niski jest bardzo potrzebny, no to utrzymujemy to na bieżąco, utrzymujemy po prostu pewną wysokość, to jest zdecydowana mniejszość tych terenów, ale mam wrażenie, że wprowadzenie tego zróżnicowania no spowodowało, że spotyka się to z większym zrozumieniem. Mieszkańcy widzą, że to są celowe działania, to nie jest kwestia zaniedbania obowiązków czy zaniedbania dbania o te tereny zieleni. Względny porządek jest w takim odbiorze zewnętrznym, ten porządek jest widoczny i możemy właśnie sobie pozwolić na te łąki, na te trawniki, których praktycznie kosimy tak tak minimum, tak jak się dawniej po prostu łąki wykaszało.
0: A owce i kozy jak są odbierane? Że, przepraszam, weszłam panu w słowo.
2: Nie chciałam o tym powiedzieć, bo taka jest nowość w tym roku. No, zaczęliśmy teraz w dwóch lokalizacjach, na terenie Parku Zakrzówek i na terenie Bodzowa w Krakowie. Mamy wypas. Jest to też budżet obywatelski i dobry pomysł jednocześnie, gdzie właśnie już takie murawy naturalne, murawy kserotermiczne, które wymagają takiej czynnej ochrony, czyli usuwania roślin, które nadmiernie konkurują z roślinami takimi światłolubnymi, to idealnie robią właśnie kozy i owce, więc też w taki sposób naturalny, powolny, zgodny z naturą te zwierzęta pomagają nam utrzymywać bioróżnorodność na tych obszarach.
0: Musi to fantastycznie wyglądać. Skupiliśmy się na tym problemie koszenia trawników. Bardzo to ważne zagadnienie, ale nie jedyne. Ja teraz państwa zaproszę na ulicę Sobieskiego w Rzeszowie, przy której w zeszłym tygodniu spotkałam się z Aleksandrą Wąsowicz-Duch, dyrektorką Rzeszowskiego Zarządu Zieleni Miejskiej. Proszę posłuchać. Rozpoznaję tutaj krwawnik, rozpoznaję szałwie, irysy. Co jeszcze się znajduje na tej rabacie?
3: Rabaty są wielogatunkowe, kwitną od wczesnej wiosny do późnej jesieni i również to kwitnienie powtarzają. Tak jak zauważyła pani z szałwia, w tej chwili szałwia jest przycięta, będziemy czekać na kolejne kwitnienie. Znajduje się tutaj również kocimiętka, trawy z gatunku kostrzewa niedźwiedzia.
4: Tutaj gdzieś widzę wrotycz.
3: Tak, oczywiście. I wrotycze są, kosaćce w dwóch albo trzech odmianach. Także no, jest to rabata cały czas kwitnąca, cały czas powtarzająca kwitnienie.
0: Bardzo kolorowa, ale wydaje się, że ten wybór kwiatów nie jest typowy na miejskie rabaty. To po pierwsze. Po drugie, no, te rośliny rosną w takich warunkach, powiedziałabym, chyba dosyć niesprzyjających, bo bardzo blisko jezdni i zazwyczaj między jezdnią a chodnikiem.
3: Tak, faktycznie wykonanie tych ogrodów deszczowych stanowiło nie lada wyzwanie dla nas. Jest to taka pierwsza realizacja w tym roku, ale jak widzimy, sprawdzona. Rabaty zostały zaprojektowane w ten sposób, żeby oprócz tych walorów estetycznych, jakie teraz widzimy, że spełniają, pełniły również funkcję wzbogacenia bioróżnorodności. Bo jak widzimy tyle kwitnących roślin, to na pewno wiemy, że przyciągają one owady i na tym nam bardzo zależało, ale pełnią jeszcze jedną bardzo ważną funkcję. Stanowią taki rezerwuar wody. Zaprojektowaliśmy je w takich miejscach, żeby w przypadku na przykład bardzo mocnych, tak zwanych nawalnych deszczy, one szybciutko tą wodę przejmowały. Następnie ją magazynowały i powolutku oddawały do atmosfery, tworząc taki fajny, wilgotny mikroklimat. Wszystkie rośliny, które są zastosowane, które to widzimy, mają jeszcze takie właściwości oczyszczające. Myślę, że nawet to, że widzimy te rabaty i idziemy przy nich i spacerujemy, one już samym tym widokiem dają nam wrażenie takiego troszeczkę wilgotniejszego powietrza.
0: Jeszcze się zatrzymam przy tej funkcji odprowadzania wody. Na ile to odprowadzanie wody rzeczywiście jest skuteczne w przypadku, wydawałoby się jednak, dosyć małych powierzchni? Bo no, akurat przed nami jest taka rabata, która ma około 2 metrów szerokości, ale też są takie, które mają nawet 0,5 metra szerokości. To są takie, powiedziałabym, skrawki. Nie ogrody, tylko ogródki.
3: Pani redaktor, ciężko jest mi powiedzieć, nie mamy jakichś wyliczeń matematycznych, które by wskazywały, ile tej wody przejmują, ale projekt nasz i realizacja jest takim początkiem dopiero. Bardzo chcielibyśmy, aby większe areały dały większy efekt.
0: Przy każdej rabacie znajduje się tablica informacyjna. Czytamy tutaj rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowania powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie. Co się kryje za tą nazwą?
3: Właśnie za tą nazwą kryje się cały duży projekt, który zrealizowaliśmy w mieście. Oprócz ogrodów deszczowych, których mamy 35, Odbetonowane zostały jeszcze boiska przy szkołach. Jest to 9 boisk. W miejscu starych betonowych boisk powstały boiska trawiaste.
0: Czyli przepuszczalne, tak? Czyli dalej chodzi o to, żeby ta woda spływała.
3: To, żeby woda po prostu się gromadziła, spływała. Oprócz boisk tych trawiastych zrealizowaliśmy tam, gdzie one nie były potrzebne, takie zielone klasy, gdzie odbywają się zajęcia związane z przyrodą. No i teraz wyobraźmy sobie, że wcześniej dzieci siedziały na tym betonowym boisku, a teraz siedzą na trawniku, wśród zieleni, wśród traw, wśród drzew i jest to taka prawda, nie dość, że żywa lekcja przyrody, to jeszcze mogą korzystać w inny sposób z miejsca, które dawniej służyło po prostu, które było zwykłą patelnią.
0: Ja też pamiętam z dzieciństwa takie tabliczki na trawnikach, nie deptać trawników.
3: Tak, tak.
0: Teraz jest inaczej.
3: Oczywiście, że tak. Teraz zachęcamy, żeby z tych trawników korzystać. Nawet pojawiły się tabliczki, że zachęcamy do wypoczynku, tak żeby ludzie się nie bali tego. Ale myślę, że teraz po prostu jest już taka sytuacja, że ludzie nie boją się korzystać z niczego w naszym mieście i bardzo, bardzo mocno eksploatują te wszystkie powierzchnie. Oprócz boisk, wykonaliśmy również 4 podwórka w tej najstarszej części Rzeszowa. Tam pomiędzy blokami właśnie były też takie stare betonowe place, na których zwykle mieszkańcy stawiali samochody. One zniknęły i również pojawiła się tam trawa. Bardzo wąskie alejki do spacerów wykonane z nawierzchni przepuszczalnych, czyli też takich, które przepuszczają wodę i potem ją oddają do atmosfery. Jednak to było jeszcze za mało. Projekt wymagał znalezienia 1 hektara powierzchni do odbetonowania i takim najtrudniejszym elementem tego projektu było wykonanie ogrodu kieszonkowego, który znajduje się na ulicy Jagiellońskiej w miejscu ogromnego parkingu. Sprzeciwiali się tej realizacji zarówno mieszkańcy, jak i właściciel galerii.
0: Galerii handlowej.
3: Dodatkowym utrudnieniem na pewno było to, że musieliśmy ten projekt konsultować z wojewódzkim konserwatorem zabytków, ale po realizacji widzimy efekty. Po prostu ta powierzchniowa wyspa ciepła, która tam powodowała, że w miejscu tym tak naprawdę ludzie tylko szybciutko przemykali, stała się oazą takiej zieleni, może mikrozieleni, bo nie można tego nazwać jakimiś wielkimi słowami, ale widzimy bardzo dużo ludzi odpoczywających na ławeczkach, siedzących w cieniu, choć niewielkich drzew. Także bardzo się z tej realizacji cieszymy.
0: To prawda, bo to szczególnie, że to jest centrum miasta i mnóstwo osób tam spędza czas, jest zmuszonych do przemieszczania się i faktycznie jest miejsce, żeby chociaż na moment odpocząć i w takich dniach jak dzisiaj, kiedy jest niesamowicie gorąco i każdy dzień jest na wagę złota, ten cień tam można znaleźć.
3: Ale oczywiście, nawet tu, gdzie stoimy pod budynkiem, prawda, siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej, ja panią redaktor cały czas przesuwam w cień drzew, bo mimo, że jest taka sama temperatura, to stojąc w cieniu tego pięknego dębu, inaczej ją odczuwamy. Także staramy się, aby tych powierzchni było jak najwięcej. Liczymy na zrozumienie mieszkańców i ten projekt związany właśnie z, tak jak pani redaktor powiedziała, z tymi małymi skrawkami. Mamy nadzieję, że zapoczątkuje taką zmianę w myśleniu naszych mieszkańców, nawet o tych miejscach parkingowych w centrum miasta. Może nie jest ich aż tyle potrzebne. Może dojrzeją w końcu do tego, żeby znaczną ilość ich zlikwidować i żeby powstały właśnie takie piękne ogrody deszczowe. Dodatkowo na pewno, jeśli to będą większe powierzchnie, to będą mogły się pojawić drzewa. Marzymy o tym, projektujemy to, projekty mamy gotowe. Musimy wejść tutaj we współpracę dość mocną z mieszkańcami, a jest to trudne.
0: I zdobyć pieniądze.
3: Tak, oczywiście, i zdobyć pieniądze.
0: Czyli kiedyś betonowaliśmy, a teraz skupiamy się na tym, żeby odbetonowywać to, co jest możliwe oczywiście. Wiadomo, że miasta też rządzą się swoimi prawami.
3: Dokładnie tak. Jest to bardzo pozytywne z mojego punktu widzenia. No niepotrzebnie może były niektóre takie zadania rewitalizacyjne podjęte, zwłaszcza w takich mniejszych miejscowościach, gdzie jak wiemy całe rynki, prawda, pozbawione zostały drzew i zabetonowane. Teraz ten asfalt na szczęście jest zrywany, pojawiają się drzewa, pojawiają się elementy wodne, które przyciągają i zwierzęta, i przyciągają nas, ludzi, tak żebyśmy mogli w zdrowiu, w spokoju żyć w lepszych warunkach.
0: Mówiła Aleksandra Bąsowicz-Duch, dyrektorka Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie. Projekt nazywa się Rozwój Zielonej Infrastruktury i Odbetonowanie Powierzchni Uszczelnionych w Rzeszowie. Mam nadzieję, że słyszeli Państwo te owady, które nam w tle towarzyszyły. To kolejny przykład na to, jak zazieleniać miasto, a jakie są inne, o tym znów po kolejnej muzycznej przerwie.

0: Łukasz Łuczaj, profesor nauk biologicznych i Łukasz Pawlik, dyrektor Zieleni Miejskiej w Krakowie, są dziś gośćmi Placu na Rozdrożu. I jeszcze raz przenieśmy się do Krakowa. Jakie obecnie najważniejsze zadania są przez Zarząd Zieleni Miejskiej realizowane? Najważniejsze, to znaczy po których pan się spodziewa takich najlepszych, wyraźnych efektów?
1: No, w tym momencie w Krakowie najważniejszym takim zadaniem, jakie jest realizowane w skali miasta w ogóle, no to jest przypilnowanie, by system zieleni miejskiej odpowiednio został przyjęty w planie ogólnym miasta i w strategii miasta, i nad tym pracujemy. Więc najpierw chcemy zadbać o to, żeby faktycznie Kraków miał zabezpieczony system zieleni miejskiej w dokumentach planistycznych i w strategii miasta. A z takich zadań, które dla nas są istotne, to cały czas z ważniejszych zadań jest zwiększanie lesistości w mieście. Kraków jest miastem, gdzie tych lasów brakuje. W tym momencie jest to 5% powierzchni miasta. Pracujemy nad tym, żeby dobić do 8% powierzchni miasta, więc to są działania związane z wykupami gruntów pod zalesienia. To jest bardzo istotne zadanie, które w tym momencie realizujemy. No i zalesienie tych terenów. Też wchodzimy mocno w kwestię niezależności żywieniowej. To jest temat, który otwieramy nowy i jako jeden z elementów systemu przyrodniczego miasta, to są tereny również rolnicze, które chcemy, żeby one tak funkcjonowały, więc też widzimy, że miasto powinno aktywnie się w to włączyć, żeby również te tereny rolnicze funkcjonujące na terenie miasta dalej taką rolę pełniły. Oczywiście to jest praca nad nowymi parkami, nowymi skwerami, rewitalizacjami, ale to są zadania, które cały czas oprócz tego stale realizujemy.
0: A czy myśli pan, że podejście do zieleni w mieście może się zmienić po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa, bo po części ze względu na strefę czystego transportu właśnie taką decyzję mieszkańcy podjęli, co zresztą też może być jakimś takim, może być jakąś taką przestrogą dla innych samorządowców, że może bezpieczniej jest utrzymywać status quo w miastach niż ryzykować niezadowolenie mieszkańców związane z na przykład tym, że więcej jest miejsca dla drzew i klombów, na przykład kosztem parkingów czy łatwego poruszania się po mieście.
1: To jest bardzo trudny temat, za który też można przepłacić wysoką cenę polityczną i faktycznie takie ryzyko istnieje, że nowy włodarz miasta nie będzie już tak zwracał uwagi na zieleń jak dotychczasowi prezydenci, bo faktycznie przez ostatnie 11 lat, bo tyle lat funkcjonuje Zarząd Zieleni Miejskiej, jednostka właśnie, która została powołana, żeby te pewne zaległości w Krakowie nadrobić, i cały czas to robimy, i tych tematów, które jeszcze powinniśmy realizować, jest sporo. No ja głęboko wierzę, że jednak mieszkańcy, tak jak do tej pory wypowiadali się, że ta zieleń jest potrzebna, że ten temat zieleni zawsze był gorący i zawsze mieliśmy wsparcie od strony mieszkańców, jeżeli chodzi o nasze działania. No mam nadzieję, że mieszkańcy wybiorą taką osobę, której zieleń jest bliska. Ale takie ryzyko oczywiście istnieje.
0: Panowie znacie różne rozwiązania z miast i polskich, i zagranicznych. Które z nich szczególnie cenicie i uważacie za szczególnie warte wdrożenia? Takie może jeszcze nie rozpowszechnione, może trudniejsze trochę, ale rokujące dobrze.
2: Bardzo ciekawym miastem jest Sheffield. Jest tam bardzo silny ośrodek projektowania krajobrazu. Działał tam niedawno zmarły Nigel Dunnett, który tworzył niesamowite rabaty kwietne. I to jest jedno z takich miast, które mnie bardzo jakoś zafascynowało. Natomiast Berlin właśnie, okolice Berlina, przedmieścia Berlina, widziałem tam bardzo dużo łąk kwietnych. I to jest bardzo ciekawy temat w ogóle, łąki kwietne i w ogóle ich odbiór i ich przemiany, bo był taki moment, że w miastach zakładano głównie najtańsze w produkcji łąki kwietne z kwiatów jednorocznych. Nawet w Krakowie była taka dyskusja na ten temat i po prostu wysiewano takie wielokwiatowe mieszanki, które ładnie wyglądają, ale często są zrobione z gatunków nierodzimych, poza tym no, wymagają często nawet corocznego prawie dosiewania. W tej chwili już jest większa świadomość tego, że trzeba robić mieszanki wieloletnie, które już od lat promowałem. Natomiast obecnie wchodzimy w trzecią fazę rozumienia, że tak naprawdę wiele z tych gatunków jest już w banku nasion gleby, jest w mieście, wystarczy tylko im pozwolić rosnąć. I wydaje mi się, że teraz strategia miasta powinna polegać na tym, żeby tworzyć takie tereny mniej koszone, koszone właśnie raz, czy tam dwa, czy trzy razy w roku i do tego dodawać tylko, czyli opierać się na tej matrycy tego, co jest, ewentualnie to tak no, lekko upiększać, czy lekko powiedzmy, jak już bardzo chcemy, modyfikować.
1: Tak, ja jeszcze dodam, że takim miastem, które też warto podglądać, bo z taką rzeczą, z którą coraz bardziej się mierzymy, to jest właśnie brak wody i jej nadmiar i takim dużo modelowych przykładów i dobrych przykładów jest Kopenhaga, gdzie ten system zrównoważony jest mocno i silnie oparty na terenach zieleni, gdzie są wyznaczane właśnie obszary, parki zalewowe, gdzie są takie prawdziwe duże ogrody deszczowe, które realnie są w stanie zabezpieczyć miasto przed podtopieniami. Więc to też jest taka istotna rzecz, o którą teraz powinniśmy zadbać, bo tak jak mówiłem wcześniej, przynajmniej Kraków jest w takim momencie, gdzie tej wody, ten brak wody nie jest aż tak odczuwalny, ale wszystko wskazuje na to, że ten stan się zmieni i musimy się już do tego przygotowywać, więc tak patrzymy na te miasta, które już bardziej w sposób zaawansowany podchodzą do zarządzania wodą. Też bardzo ciekawym trendem jest zwrócenie uwagi, bo tak łąki kwietne się stały bardzo popularne i no z różnych powodów. One są też po prostu atrakcyjne, one też wywołały właśnie tą dyskusję o koszeniu, ale też muszę zwrócić uwagę, że mamy przecież na terenach parków dużo zadrzewień, czyli dużo ilość siedlisk takich leśnych, gdzie do tej pory bardzo często również w takich miejscach, gdzie mamy dużo cienia, gdzie mamy właśnie dużo drzew, no, traktujemy to, co się dzieje w podszycie, to, co się dzieje pod tymi drzewami, traktujemy jak tam by był zwykły trawnik i bardzo często te tereny są koszone. W tych miejscach właśnie odstępujemy od utrzymania, odstępujemy od koszenia, ale też odstępujemy od grabienia liści. I tworzą się takie mikrosiedliska leśne, do których wprowadzamy rośliny, byliny runa leśnego. I to jest taki no, ciekawy trend, on jest widoczny w Niemczech, on jest widoczny na Słowacji. My teraz testujemy takie podejście i też jest to taka nowość w krakowskich parkach, gdzie na wiosnę możemy w wielu miejscach już podziwiać na przykład zawilce.
2: A gdzie to jest w tym parku? Lasów. W którym parku to jest, można zobaczyć?
1: Na przykład w Parku Jordana, w Parku Lotników Polskich, w Parku Rzecznym Wilga. No jest kilka takich miejsc, gdzie już na szerszą skalę wprowadzamy tego.
2: Jest to szczególnie cenne o tyle, że te gatunki leśne mają małe zdolności do migracji, czyli my tworząc parki, myśmy im dawno stworzyli warunki do życia. Natomiast o ile gatunki łąkowe, one się czasem przez wiatr przenoszą, czy to są lekkie nasionka ogólnie, to rośliny leśne mają często ciężkie nasiona przenoszone przez mrówki na niewielkie odległości.
0: I czyli trzeba im pomóc trochę po prostu.
2: W ogóle taki po prostu efekt, że tak samo z lasami jest. Lasy wtórne, założone na terenach porolnych, mają zwykle dużo niższą bioróżnorodność, dlatego że tak naprawdę odtworzenie runa leśnego wymaga setek lat. I tutaj, ale też trwałość tego jest większa i oczywiście utrzymanie runa leśnego w parku jest dużo łatwiejsze niż łąki kwietnej, bo tam tak naprawdę nic nie trzeba robić poza tym, żeby powiedzmy nie kosić wcześniej niż w czerwcu. To poza tym nic nie trzeba robić, tylko im pozwolić być, pewne gatunki może wymrą, inne się utrzymają i rozrosną. I tutaj w ogóle dochodzimy do takiego tematu jak trwałość koncepcji miasta, bo bardzo często jest tak, że właśnie my zmieniamy tę koncepcję, raz tu betonujemy, potem rozwalamy ten beton, coś tam sadzimy, a tymczasem właśnie taka prawdziwa bioróżnorodność tworzy się przez dziesiątki, setki lat kiedy dany teren jest użytkowany w taki sam sposób. Wtedy w naturalny sposób może być tak, że będą się pojawiały nowe gatunki, które będą dołączały do tego runa leśnego czy runa łąki.
0: Ja tutaj się jeszcze włączę w tą rozmowę, w tą dyskusję, bo wydaje mi się, że nie powiedzieliśmy o tym, to może na koniec niech wybrzmi, że ta przyroda w miastach jest ważna też dla naszego po prostu dobrego samopoczucia. My się lepiej czujemy, kiedy widzimy coś zielonego, coś kolorowego, coś kwitnącego. Mnie ostatnio zachwycił też film nagrany przez profesora Łuczaja o łące makowej i pana wyznanie, że maki wywołuje uczucie szczęścia, więc może pamiętajmy też o tym, że ten nasz dobrostan psychiczny jest ważny i dbajmy o niego właśnie w miastach. Mam nadzieję, że jeszcze do tej rozmowy będziemy wracać. Tutaj wątków jest bardzo dużo, poruszyliśmy tylko część. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w rozmowie. Łukasz Pawlik, dyrektor Zieleni Miejskiej w Krakowie i Łukasz Łuczaj, profesor nauk biologicznych, byli dzisiaj gośćmi Placu na Rozdrożu. Dziękuję panom.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: A realizował nas Szymon Kałaska. Ja serdecznie państwa pozdrawiam, życzę dobrego wieczoru, dobrej nocy i dużo kwiatów w otoczeniu, dużo zieleni.

Running. Tak sobie biegnie ten utwór na koniec. Witam wszystkich, Basz z tej strony. Zaczynamy neurotransmisję w Radiu 357. To był Jamie XX. Ten sam, którego będzie można posłuchać na Openerze już 1 lipca z The XX. A to jest utwór, który pochodzi z albumu We're New Here, który zawiera remiksy Jamie'ego utworów Jilla Scotta Herona. I ten album został wydany 15 lat temu. Jamie pracował nad nim w trakcie trasy właśnie DXX, remiksując te utwory, otrzymując zgody od Jilla Scotta. I powstał w ten sposób album. Ten album to są takie reinterpretacje, wersje utworów z albumu I'm New Here, właśnie od Jilla. No i cały album oczywiście polecam niniejszym. Jest tego dzisiaj zaczęliśmy. A kolejny utwór to DJ Żigola, która z kolei na Audio River w tym roku, bo dzisiaj troszkę o festiwalach znowu, taki sezon festiwalowy, więc czemu nie? DJ Żigola tutaj z Kevem Coco w czymś mniej, powiedzmy, dynamicznym niż u niej, bo tam jest mocniejsze uderzenie i tego się pewnie można spodziewać na Audio River, a tu bardziej piosenkowo i właśnie skręcając trochę w klimaty Keva Coco, którego swoją drogą bardzo też lubię. Mas i Mas, taki nosi tytuł.

0: i mas.
1: Mas i mas. Kev Coco, DJ Gigola, która już w lipcu na Audio River w Łodzi, bo przypominam, że Audio River od jakiegoś czasu już odbywa się w Łodzi, plus Perra in Munda. O, w takim składzie ten utwór powstał, a na Audio River między innymi Boys Noise. I to jest akurat występ, na który najbardziej bym się szykował. Nie jestem pewien jeszcze, czy będę w stanie być na festiwalu. Oczywiście będę się starał i jeśli tam dotrę, to na pewno też pod scenę Boys Noise. Ostatnio bardzo ciekawe wydawnictwo właśnie od niego i Nine Inch Nails. A dzisiaj pomyślałem, żeby zaprezentować jeden z moich ulubionych ostatnio jego produkcji, jedną z ulubionych produkcji, czyli ITVLO, Boys Noise. Tańczymy.

Tak brzmi Boys Noise, a teraz znowu z Audio Reverse z powrotem na Openera, gdzie wystąpi Tom Rowlands z Aurorą jako Tomora i wszyscy, którzy słuchają regularnie Neurotransmisji, wiedzą, że ja polubiłem ten album. Czy polubiłem przede wszystkim tę współpracę, bo wydaje mi się, że ona jest zaskakująca, zadziałała. Opowiadałem tydzień temu, jak się mijam z ich koncertami w Hiszpanii w lipcu, bo dokładnie wtedy grają w konkretnych miastach, kiedy mnie tam nie ma, w tych samych, a potem lecą gdzieś, gdzie mnie już nie ma. O, w takim dużym skrócie, więc po prostu mijanka na Openerze też mi się nie uda być, także będę musiał czekać na tę okazję, żeby ich zobaczyć na żywo. W każdym razie wam polecam Tomora. A dzisiaj posłuchamy czegoś spokojnego bardzo z tego albumu. Album nosi tytuł Come Closer. Wavelength, tak się nazywa, taki ma tytuł ten utwór.

Wavelength i Tomora wybrzmiewa. Kolejny utwór to Apache, no i tutaj znowu z powrotem na Audio River. Ciekawie dzisiaj skaczemy po tej mapie Polski. Apache z Mala w utworze No Escape. Trochę się rozruszamy, ale też nie od razu, bo ten utwór każe poczekać na beat. No Apache, czyli będzie energia, będzie efektownie i będzie jak muzyka do boju. O, jakbyśmy mogli na bitwę jechać prosto z tego Audio River. Najlepiej w zbroi, tak jak on lubi. No właśnie, posłuchajmy.

Tak będzie na audio. Między innymi tak. No Escape i Apache za nami. PJ Harvey wróciła z nową muzyką. Singiel nosi tytuł Voyager. To jest pierwszy jej singiel, pierwsza muzyka nowa, premierowa, którą wydała od czasu jej albumu w 2023, zdaje się, roku. Tytuł tego albumu to Eye Inside the Old Year Dying. Voyager z kolei, czyli ten nowy utwór zarejestrowany z pełną orkiestrą, traktuje o tym, że jesteśmy jako ludzkość malutką niebieską kropką w kosmosie. PJ Harvey zainspirowana sondami, które zostały wypuszczone w kosmos w latach 70. i wciąż tam fruwają, właśnie napisała ten utwór. No, ja jestem fanem, nie jestem pewnie obiektywny, ale uważam, że świetny utwór.

PJ Harvey w własnej osobie i Voyager w neurotransmisji, bo przypominam, że słuchacie neurotransmisji. Wracamy teraz na szlaki festiwalowe i wrócimy z powrotem na Audio River, gdzie zagra również Colin Benders, który to przyjedzie z Danii, bo stamtąd pochodzi. To jest producent, który zaczynał oczywiście grając inną muzykę. Mówię oczywiście, bo to jest częsty tak naprawdę wbrew pozorom kierunek, że artyści grają muzykę akustyczną w zespołach, a potem zabierają się za syntezatory. Tak było w przypadku właśnie Colina Bendersa, który grał wcześniej w zespole The Kiteman Orchestra, ale porzucił zespół na rzecz modularnych i analogowych syntezatorów, które zna jak własną kieszeń i dobrze sobie na nich radzi. I on właśnie zagra na Audio River. Ja wybrałem bardzo spokojny utwór, bo tak po prostu lubię i tak poczułem. Vanitas, remix tak naprawdę od Colina Bendersa, utwór Patricka Berga i Lachess. No a on z bardziej propozycją techno na Audio River w tym roku w Łodzi polecam.

Vanitas i remix od odwiedzającego niedługo Łódź Colina Bendersa. Tego posłuchaliśmy teraz, a teraz z powrotem na Openera, gdzie wystąpi bardzo ciekawy zespół ukraiński, który no, tak naprawdę łączy wiele gatunków muzyki akustycznej, bo jest tam i jazz, i trochę rocka, i hip-hop. I to wszystko razem wymieszane daje bardzo ciekawą mieszankę. Myślę, że jednak przede wszystkim około jazzową. Ich będzie można posłuchać na Openerze. Ja wybrałem utwór z wokalem, gdzie gościnnie śpiewa Tamara Kramar. Ten zespół nazywa się Hyper Dash, a utwór to Pelgrim.

0: Hyper Dash i Tamara Kramar Pilgrim. Za nami Hyper Dash na openerze, a teraz z powrotem do Łodzi z Gdyni na Audio River, gdzie wystąpi, no to jest ikona oczywiście, The Prodigy, to jest duże wydarzenie, takiej klasy zespół, oczywiście bez Keitha Flinta, ale nadal to jest, myślę, że obowiązkowa pozycja w line-upie tegorocznego Audio River. No, przypomnę, że Audio River w tym roku obchodzi 20-lecie, no to takie prezenty na 20 urodziny, to ja rozumiem. A posłuchamy The Prodigy w utworze Poison. Ja się dowiedziałem o nich właśnie przy okazji tego utworu i no, miałem wypieki na twarzy, nie powiem. To było zupełnie coś nowego. Ja myślę, że oni łączyli underground brytyjski z tak naprawdę wynosząc, może nie tyle łączyli, co wynosili go na coś, co stało się właściwie mainstreamem w tamtych czasach. Pamiętam, że w podstawówce było takie losowanie. Każdy losował kogoś z klasy, żeby dać mu prezent na Mikołajki i na koniec, poza chyba 5 osobami, wszyscy sobie zażyczyli kasetę Brief, czyli ich taką epkę, no nie wiem, maxi single. Kilka utworów dosłownie na kasecie magnetofonowej, takie to były czasy. Cała klasa chciała mieć po prostu The Prodigy, bo to był po prostu na tamten czas rzeczywiście mainstream, ale to dzięki MTV świętej pamięci. Dobrze, posłuchajmy sobie Poison.
1: Someone on the phone for you.
2: Oh, fuck's sake. Trying to write this fucking tune, man.

Poison, The Prodigy. Wspaniała muzyka. No to teraz zostaniemy w sumie w tym undergroundzie brytyjskim, londyńskim dokładnie, który wychodzi w stronę mainstreamu na szerokie wody, ale przemieścimy się w dekadach, bo przeniesiemy się do aktualnych czasów, kiedy ta artystka, której zaraz posłuchamy, debiutowała, i przeniesiemy się również gatunkowo, bo Pixie, której posłuchamy za chwilę, jest bliżej do hip-hopu w sumie, do hyperpopu też, do tych wszystkich takich świeżych gatunków teraz, które tak wyznaczają trendy. No i przeniesiemy się przede wszystkim znowu z Gdyni do Łodzi. Ja, przygotowując kolejność utworów dzisiaj, nie zdałem sobie z tego sprawy, że będziemy tak na zmianę raz tu, ale bardzo mi się to zaczyna podobać, że to nie są bloki poświęcone Audio River i Openerowi osobno, tylko po prostu jest taki miks tego, czego w Polsce posłuchać na żywo można. O, w najbliższym czasie dodam. Niech to też pokaże po prostu szeroki wachlarz rzeczywiście oferty koncertowej w Polsce, przynajmniej tej festiwalowej, bo naprawdę możemy być dumni z naszych festiwali. O, dobrze, a Pixie posłuchamy w utworze pod tytułem Pastel Skies.

Pastel Skies i Pixie. No dobrze, a tym razem nie zrobimy tego skoku w stronę Audio River. Albo dobrze, zrobimy. O, ale się jednak zawziąłem. Właśnie zmienię kolejność i posłuchamy teraz Chloe Tavarin. Czyli znowu przenosimy się na Audio River i posłuchamy bardzo długiego utworu, ale naprawdę warto poświęcić mu tych prawie 9 minut, żeby się oddać tej muzyce. Co ja mogę jeszcze powiedzieć? Oczywiście na Audio River też polskie zespoły, polscy artyści, polscy DJ-e, więc zachęcam wertowanie też pod tym kątem line-upu. Zresztą posłuchamy dzisiaj czegoś polskiego też od artysty, który, i może nawet nie tylko jednego, którego można będzie posłuchać na Audio River, a teraz właśnie ten długi, ale jakże udany utwór Extended Version, ewidentnie Extended Drifter.

Drifter, extended version of od Chloe Terrain. To za nami. Tym sposobem minęła pierwsza godzina audycji. Dziękuję, że jesteście. No i tak, oczywiście, gdzie przeskoczymy? Prosto do Gdyni. A tam Omasta. I tutaj chcę dodać, że Omasta objeżdża festiwale w tym roku, bo byli też na Tauronie, ale też byli na Rave Kiavik, na festiwalu, o którym, kurczę, nie powiedziałem. I mam wyrzuty sumienia, bo nie wiem, czy wszyscy o nim wiecie, a mogłem polecić z czystym sumieniem, bo naprawdę świetna też propozycja tegoroczna. Między innymi Zebra Cats, którego uwielbiam. Jeszcze z czasów, kiedy na Tauronie wystąpił i śledzę, a swego czasu śledziłem już w ogóle bardzo intensywnie. Holden i Zimpel, czyli projekt Wacława Zimpela z Jamesem Holdenem, który też objeżdża z kolei Europę, a tutaj można było posłuchać ich w Polsce. Ale też dużo innych propozycji, między innymi właśnie Omasta, więc niniejszym posłuchajmy ich. Będzie to utwór pod tytułem Mandem.

Mandem od Omasty. No dobrze, to teraz troszkę się wyrwiemy z tego skakania między dwoma festiwalami. Posłuchamy artystki, której w tej solowej, której zaraz posłuchamy, odsłonie nie będzie można zobaczyć na festiwalu, ale podejrzewam, że będzie można ją zobaczyć grającą na perkusji w jednym z tysiąca zespołów, w których gra. Mam na myśli Wiktorię Jakubowską. To jest perkusistka, z którą nie sposób się nie minąć, jadąc w trasę po Polsce, bo Wiktoria oprócz tego, że gra w zespole Karaś Rogucki, to też gra z Kasią Lin, z Piotrem Roguckim w solo, z The Dumpling, z Pauliną Przybysz, Ofelią i tak dalej, i tak dalej. Jest po prostu jedną z najbardziej rozchwytywanych w ogóle może osób grających na perkusji, bo tak w ogóle, niezależnie od płci, mnie bardzo zawsze imponuje, jeśli dziewczyny biorą się za zawód albo za jakąkolwiek działalność, która w tych po prostu duszących społecznych ramach wydaje się męska, bo to są tylko i wyłącznie utarte szlaki i nasze skojarzenia i wydaje mi się, że jeśli dziewczyna chce robić coś, co zazwyczaj robią chłopaki, to znaczy

Znaczy, że ma naprawdę do tego pasję, serce i determinację. Nie jest to coś, co się dzieje z przypadku i zazwyczaj te dziewczyny są w tych swoich działalnościach bardzo, bardzo dobre. Taką mam refleksję. Tak jest też w przypadku Wiktorii, która jest naprawdę dobrą perkusistką. No i rusza ze swoim solowym materiałem. My posłuchamy utworu pod tytułem Cannot Be.

Wiktoria Jakubowska za nami w utworze pod tytułem Cannot Be, a teraz zostaniemy w ramach polskiej sceny muzycznej, bo wracając na openera, posłuchamy Bokki, która również na openerze w tym roku zagra. Bokka, która wypuściła jakiś czas temu utwór z Noepem, czy Noep, czyli producentem estońskim, którego poznałem kiedyś zresztą w Tallinie na takich warsztatach czy spotkaniach songwriterskich, na takim kampie tak zwanym, i zwrócił moją uwagę, że zdolny właśnie, i lata później nagrali coś z Bokką. Ja już ten utwór kiedyś grałem, ale postanowiłem go przypomnieć. A Bokka również na openerze, zresztą bardzo wielu polskich artystów, więc śpieszmy się słuchać polskich artystów, bo nie dlatego, że odchodzą, tylko po prostu, żeby zdążyć na początek koncertu. O, może tak to powiem. A utwór nosi tytuł, a już mówiłem, Phantom Sound. Posłuchajmy.

Bokka featuring Noeb w utworze Phantom Sound, który to właśnie się skończył, ten sound. No i teraz się znowu wyrwiemy z tych line-upowych kolejn i posłuchamy Just Mustard. I to taki się nam zrobił kącik akustyczny w sumie, idąc od Victorii przez Bokka aż po Just Mustard, bo to jest zespół, można wręcz powiedzieć, rockowy. Ale oni mają jakiś taki sznyt synth-popowy w tej muzyce, taki 80-sowy i już nawet kiedyś grałem coś od nich. Teraz wpadły nowe utwory We Were Just Here, taki nosi tytuł ten utwór i mi się to podoba. A potem będziemy znowu na Audio River. A co?

We were just here. Just mustard. Za nami, prosto z Irlandii, w neurotransmisji. A tak jak obiecywałem chwilę temu, wracamy na audio i na Audio River, między innymi też Mind Against, czyli trochę melodii techno. Też dla tych, którzy lubią tak bardziej melodycznie i tak nie do końca mrocznie, chociaż akurat ci panowie czasami tak potrafią w taką nutę dark wejść. Panowie pochodzą z Włoch. Mi się w ogóle jakoś wyobrażam sobie, że gdybym był z Włoch, to pewnie mógłbym grać Italo Disco albo właśnie Melodic Techno. Więc cieszę się trochę, że z tych Włoch nie pochodzę, mimo wszystko. Ale posłuchajmy sobie Mind Against. Znaczy to też jest jakby duży już zespół i to jest też super w ogóle element tego line-upu, żeby było jasne i myślę, że to może być bardzo, bardzo udany czas spędzony z tą muzyką na Audio River. Overture, taki nosi tytuł, z Josem and Ellie.

Overture i Mind Against. Tego posłuchaliśmy przed chwilą, a na Audio River, tak jak mówiłem, również polscy artyści, wystąpi również na przykład projekt Nerwy, założony przez Agima, i to jest, można powiedzieć, comeback, bo ostatni album właśnie tego projektu ukazał się w 2014 roku, 13 lat temu. Pamiętam ten moment. To jest projekt, który oparty jest w dużej mierze na instrumentach dętych i oczywiście elektronice. Oczywiście mówię, dlatego że jest to dosyć w przypadku Agima, i no to jest jego środowisko muzyczne, w którym działa od lat i jest świetny. Także Nerwy między innymi w tym roku na Audio River. Polecam ten koncert. Posłuchajmy sobie utwór pod tytułem Romania. Nie wiem, czy ten utwór też zostanie zagrany, ale niewykluczony. Natomiast na pewno będzie nowy materiał. Słyszałem trochę już z tych nowych utworów i mogę z czystym sumieniem polecić ten koncert. We'll be right back.

Nerwy i Romania za nami, Nerwy na audio. Mówiłem przy okazji Just Mustard, że 80sowo, no to teraz dopiero będzie 80sowo, bo posłuchamy projektu Shock Corridor. I tutaj już Joy Division się po prostu nasuwa w skojarzeniach, ale w dobrej takiej, w dobrej wersji, bo sporo jest zespołów, które gdzieś tam, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, czerpią z tego dorobku i nie do końca to jest z mojej perspektywy udane, a tymczasem tutaj bardzo ciekawa propozycja właśnie od nich, Split Take, taki nosi tytuł, a później na koniec będę miał trzy spokojne utwory, nie takie kompletnie ambientowe, ale jednak zbliżające się do tego gatunku, a już tym gatunkiem na pewno zakończymy audycję, także zostańcie ze mną, a póki co posłuchajmy właśnie Shock Corridor.

Split Take od Shock Corridor w Neurotransmisji. No i teraz na koniec, na ten kącik spokojny, którym się z wami pożegnam, przygotowałem Alexa Wilcoxa w utworze Rumpelstiltskin, Conic Rose w utworze Less Lonely i na koniec Alva Noto z utworem Sono Obi Landscape. I to wszystko będzie bardzo ładne. Także zostańcie, posłuchajmy razem. Ja dziękuję za ten odcinek Neurotransmisji. Życzę wam udanych festiwali, jeśli się wybieracie. Jeśli jakkolwiek was przekonałem do tego, żeby kupić bilety i pojechać, to jestem bardzo dumny. I taki też był mój na to zawsze plan, kiedy opowiadam o festiwalach. Może tam się zobaczymy. Dziękuję, to byłem ja, wasz Basz. Do usłyszenia za tydzień.

Radio 357 i Chore Sąsiadów Sny i kłaniam się Państwu nocną porą z wyjątkową ulgą. Mam nadzieję, że ona też Państwu towarzyszy. Oczywiście ulgą, która wiąże się z odpuszczającą falą upałów. Nie wiem jak u Państwa, ale w moim organizmie to chyba te noce bardzo ciepłe są jeszcze gorsze niż te upały w ciągu dnia, które no, można jakoś koniec końców przesypiać albo, nie wiem, posztabować się po prostu, przeczekać, przesiedzieć w klimatyzowanych, oby nie za bardzo pomieszczeniach. No ale nie będziemy tutaj teraz, zostawmy to na szczęście za sobą, wyglądając z jakąś taką nadzieją w przyszłość. Chciałem powiedzieć, że oprócz tego, co przed chwilą, wbrew temu, co przed chwilą jakoś tak nie mogłem sobie odpuścić, to szykuje nam się wydanie audycji wyjątkowo festiwalowe. Ale domyślają się już Państwo, że to nie będzie coś arcyletniego. Tak, nie przesadzajmy. Niemniej, korzystając z magicznej mocy urządzeń radiowych i radiofonii w ogóle, nagrywam do Państwa te słowa w wtorkowy wieczór i już odpoczywając i wyglądając tego, co czeka mnie za paręnaście godzin w Gdańsku, czyli miła, chłodna temperatura, będę zastanawiał się wspólnie z Państwem nad tym, co może nas tam czekać muzycznie, bo uznałem, że czas najwyższy wybrać się na festiwal. Nie jest to jeden z festiwali, o których namolnie Państwu przypominamy i na które Państwa naganiamy w sezonie letnim i w sezonie wczesno-jesiennym. A zatem, kto znalazł się w szerokim, jak najbardziej dziaderskim line-upie w ramach tegorocznego openera? No, ten pan, który przed chwilą

Chory sąsiadów snem. No, jestem ciekaw, z kim z Państwa zobaczyłem się w ramach koncertu wokalisty, frontmana tego zespołu. Nie stawimy się półoficjalnie jakąś szeroką reprezentacją w ramach kolegów, koleżanek z Radia 357. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Przynajmniej nie tak jak rok temu. Ale jakieś tam spotkania w miejscach orientacyjnych planujemy. Tak jak wspominałem wcześniej, najbardziej zaaferowany jestem oczywiście dziaderską stroną tego line-upu. No a... co czeka nas, dobrze tutaj wszystko kalkulując, co czeka nas jutrzejszego wieczora? Ależ proszę bardzo, słyszałem, że to nawet będzie można obejrzeć w telewizji. No to ja proponuję Państwu taką podwójną kanapeczkę z wersji live.

Ciekawe, czy oni wszyscy będą wiedzieli, że tak naprawdę wolę Depeche Mode. Nie będę sobie tej informacji wypisywał na czole, ale no jest to fantastyczna okazja. Będzie to fantastyczna okazja, żeby zobaczyć zespół The Cure na żywo. Co jeszcze u nas w audycji do godziny drugiej? No tak się składa, że jeszcze mamy oprócz tego kalendarium całkiem pokaźne, to będziemy sobie przeplatać to, co na openerze i to, co wieki temu, dekady temu. No i będzie oczywiście też kącik, już w zasadzie zmierzam do tego, z tomiku Wlokąc się ku Nirwanie. To proponuję Państwu coś, co nazywa się po prostu, dosłownie, to jest gorzki wiersz. Spróbujmy. Czy moi przyjaciele pisarze są tacy sami? Wydaje mi się, że tak. Na przykład czasami ten czy tamten spośród nich ma kłopoty i czasami przychodzę im z pomocą. I zazwyczaj to, co robię, pomaga im wyjść, a przynajmniej na jakiś czas, z kryzysu, w którym się znaleźli. A potem o tym zapominam i znajduję się i zajmuję się innymi rzeczami. Ale oni pamiętają i nagradzają mnie. Zazwyczaj egzemplarzem swojego oposłego rękopisu, powieścią lub zbiorem poezji. Informując mnie, że użyli mojego nazwiska bez pytania i przesłali ten rękopis do mojego redaktora wydawcy. Następnie siadają i czekają, aż przemówię w ich imieniu, mnie pozostawiając poczucie winy i wstydu, bym poradził sobie z nimi najlepiej, jak potrafię. Midnight, it's raining outside. It must be soaking wet. Everyone is sleeping tight. God knows.

Czas Bukowski wcześniej. Wlokąc się ku Nirwanie, mam wielki apetyt na ten tomik. Będę znowu ordynarnie zaginał rogi, żeby tu się nie zdublować, żeby coś nie wybrzmiało aż dwa razy. Dlaczego Yazoo przed chwilą? Midnight to jest ten utwór. Dlatego, że 3 lipca urodziny obchodzi Vince Clark. Jakie jeszcze rocznice nam tutaj powpadały dzisiaj na audycji? No dokładnie 3 lipca znaleziono martwego Jima Morrisona. Kiedyś chyba wspominałem Państwu, że zapytany o to, czy wolę Beatlesów czy Rolling Stonesów, zawsze odpowiadam, że to będzie grupa The Doors, więc jest mi to rocznica wyjątkowo bolesna, dlatego wyjątkowo, myślę, potrójnie sobie teraz z niej upuścimy.

Parę sąsiadów sny, krzysztof.tubilewicz@radio357.pl. To są rzeczy openerowe, stricte letnie, rzeczy bardzo smutne, rocznicowe, ale mam w sobie też, trzeba będzie do tego wrócić jeszcze na spokojnie, tak myślę, wspomnienia fantastyczne z wydarzeń związanych z Duńską Wolą i z projektem Alternatywna Duńska Wola i z tym, co tam się działo w ramach segmentu, który mogę nazwać Pamięć i Tożsamość, czyli tablice, gablotki, prelekcje, spotkania. Między innymi fantastyczne rozmowy już troszeczkę w kuluarach z Rafałem Księżykiem, ale opowieści choćby o zespole kosmetyki Mrs. Pinky i w ogóle pewnego rodzaju próba odrodzenia tego zespołu i tych opowieści, choćby poprzez twórczość Mary z Polski, która także pojawiła się w Zduńskiej Woli. Jestem niezmiernie zachwycony tym, co władze miasta sąsiedniego do mojego rodzinnego proponują, jakie mają pomysły, jak nie boją się działać i jak im się po prostu chce. No to co? Po prostu imy sobie teraz upuśćmy.

Chory sąsiadów sny. Krzysztof Tubilewicz, można znaleźć profil na Facebooku i wpis związany z audycją. Podzielić się przemyśleniami, z którą to sceną, z którym zespołem wiąże nadzieję, jeżeli chodzi o openera. Wspominałem to między innymi The Cure, ale już klimatycznie zrobi się na tej scenie jutro nieco wcześniej za sprawą tego zespołu.

Because there will always be.

będziemy wrzucać cały czas, mielić te, tych twórców, te zespoły, tych znakomitych muzyków, jak w takim kołowrotku, więc jeszcze jeszcze ten, o którym nie wspominaliśmy wcześniej, czyli Nick Cave, tutaj już odsłonię rąbka, no i David Byrne też, myślę, powróci. Jest strasznie chłodno w ogóle w studiu, drodzy państwo. Jest stanowczo za chłodno. Jak na moje biedne gardełko. Ale to już będę się tutaj poza anteną najwyżej komuś żalił. Sięgnijmy sobie zatem do tomiku. Proszę bardzo. Utwór nazywa się Blokada twórcza. Maszyna do pisania milczy. To jakbyś został zdradzony. Jakby doszło do morderstwa. Ale słowa wciąż przelatują ci przez głowę. Hiszpański ptak śpiewa. Co to może znaczyć? Przynajmniej coś drgnęło, nawet jeśli bez sensu. Kiedy czcionki znów uderzą w kartkę? Tak łatwo jest umrzeć, zanim to się stanie. Patrzę na maszynę, jak odpoczywa pod czarną pokrywą. Niezapłacony rachunek za gaz przysnął na wierzchu. W pokoju stoi mała lodówka. Wydaje jedyny słyszalny tu dźwięk. Otwieram ją i zaglądam do środka. Pusto. Siadam z powrotem na krześle i czekam. Wreszcie postanawiam oszukać maszynę do pisania. Piszę to teraz długopisem, w czerwonym notesie. Zaczajam się na wiersz. Zaraz ta pieprzona maszyna do pisania będzie miała coś do roboty. Jest takie francuskie powiedzenie: bez literatury życie jest piekłem. Jest w tym moc i chwała. I niech teraz hiszpański ptak zaśpiewa.

0: wspominałem wcześniej, a mogłem Państwa w sumie ostrzec, że to taki wykon przepyszny, że jest bardzo chłodno w studiu, zupełnie niepotrzebnie, a to jest taki utwór, od którego robi się jeszcze, no to już teraz w sumie wypadałoby się jakimś szalikiem owinąć, Fascination Street. Mam wielki apetyt na tę, no nie jedyną oczywiście, bo słyszałem w ogóle, że te koncerty do Cure potrafią być bardzo długie, ale na tę pieśń zwłaszcza. No dobra, to teraz mamy na szczęście w bazie sporo wersji live również Nicka Cave'a. Jak to wszystko na openerze brzmi, wybrzmiewa? Spróbujmy to jakoś tak przewidzieć, czy jakby zastanowić się. To jest akurat utwór Long Dark Night.
1: Radio 357.
2: This is a long dark nights.

Zerkam sobie tutaj na nasze kazamaty, zerkam, rozglądam się po firanach od sufitu do ziemi w naszym radiowym studiu B i sięgam pamięcią do ubiegłotygodniowego spotkania z Państwem w ramach płyty The Queen is Dead. W chwili, kiedy Państwo słyszą, jeżeli słuchają Państwo w pociemku w nocy z czwartku na piątek, to mam nadzieję, że w naszych przepastnych podcastowych zbierach jest już zapis z tego spotkania. Również z rzeczy, które nie poszły do końca po naszej myśli. Okazało się, że kolega Bisiorek dostarczył płytę tak bardzo z epoki, że igła niedostatecznie dociążała. To znaczy, taka jest jedna z teorii. No i przynajmniej na wysokości odsłuchu strony A, troszkę nam tam się to zapętlało. Taką mieliśmy winylową dekonstrukcję rzeczywistości. Poprosiłem go, żeby nie wycinał aż za bardzo z tego fuck-upu i naszych komentarzy na gorąco. No, taki, prawda, urok słuchania w ten analogowy sposób. Kilka naszych przemyśleń, mam nadzieję, że niezbyt rozwlekłych dookoła tej muzyki. Mam nadzieję, że to spotkanie już wkrótce będzie do Państwa do odsłuchu. Będzie tego bardzo dużo, już zapowiadając, dużo z The Smiths też było, więc wracamy po prostu na openerach.

Tuesday. A jakże? Zbytnia dosłowność, może antena ją wytrzyma. No to taki pora na rewers pierwszej godziny naszego spotkania, bo skoro odhaczyliśmy ponownie Vince'a Clarka urodziny, to odhaczymy ponownie z rocznic najmroczniejszą. Skoro to wszystko są mroczne, kończące ten mroczny żywot wydarzyło się w Paryżu, to po tym co teraz, czyli Not to Touch the Earth, będzie jeszcze Paris Blues.

Not to Touch the Earth, Paris Blues. The Doors, Yazoo, David Byrne, Nick Cave and the Backseats. To byli bohaterowie naszej audycji. Trudno w bardziej spektakularny sposób, myślę, powiedzieć Państwu do spanka niż w sposób następujący. Do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Plac na rozdrożu.
3: Minęła godzina 21. Ja się nazywam Katarzyna Nowicka-Nowika. To jest audycja Plac na Rozdrożu. Program realizuje Jasiek Wroński. Dziś w ramach kontynuacji tematu branży muzycznej od kuchni porozmawiam z muzykami, artystami, ojcami. A zachęcam też do odsłuchania rozmów z podcastów z menadżerkami gwiazd, muzykami sesyjnymi oraz tych ostatnich o prasie muzycznej. Gorąco zachęcamy do komentarzy pod postem zapowiadającym nasze spotkanie na radiowym Facebooku. No dobrze, ze mną w studiu są goście Skubas.
4: Cześć.
3: I Michał Fox-Król.
5: Cześć.
3: Nieraz współpracowaliśmy muzycznie, teraz sobie porozmawiamy troszeczkę o innych rzeczach, chociaż o takich rodzinnych aspektach też gdzieś tam zawsze w kuluarach udało się porozmawiać. Ja synka twojego, Skubi, znam bardzo dobrze, Borysa, który ma lat obecnie...
4: 12,5.
3: 12, o rany, ale czas leci. Natomiast jeśli chodzi o Foxa, o Michała, to ja właściwie byłam... praktycznie zaskoczona, znaczy nie wiem, może nigdy nie rozmawialiśmy, no dokładnie nie pamiętałam, ile tych dzieci, jaki wiek i tak się z tym dosyć, no nie to, że kryjesz, ale powiedzmy, nie jest to taki ogólnie znany fakt, więc przybliż, ile tych dzieci, w jakim wieku?
5: Dwójka dzieci, Zosia, moja córka, ma 16, we wrześniu będzie miała 16, no i Tadek, syn, który z kolei w 13,5 ma teraz, więc...
3: Czyli duże dzieci, ale te trochę też zbliżone wiekiem tutaj do Borysa. 23 czerwca obchodziliśmy Dzień Ojca. Czy u was ten dzień wiąże się z celebracją?
4: Jednak Dzień Matki i Dzień Kobiet to są takie święta, które się bardziej u nas obchodzi. Ten Dzień Ojca to jest tak jak ten Dzień Chłopaka trochę.
3: Ja wiem, i to było dokładnie moje drugie pytanie, ale najpierw Michał, odnieś się do tego Dnia Ojca u ciebie.
5: Wiesz co, ja mam podobnie jak u Radka chwilowo, natomiast też jakoś nie mam poczucia osobiście, że ten dzień ma jakąś szczególną wagę. No właśnie...
3: No to jest w ogóle, słuchajcie, ciekawe, bo to jest jakby oś w ogóle naszej rozmowy o tej takiej dysproporcji, bo w ogóle postrzeganie ojcostwa jest zupełnie inne niż postrzeganie macierzyństwa, więc będziemy oczywiście skupiać się na tym, jak wy to ojcostwo łączycie ze swoją pracą. Natomiast trochę chciałabym, żebyśmy też na to spojrzeli. I w ogóle też może powiem, skąd pomysł na to, żeby porozmawiać również z ojcami, bo widzicie, nawet ja intuicyjnie, spontanicznie umówiłam się z dziewczynami. Umówiłam się przy okazji Dnia Matki z Reni Jusis i z Mariką